0: która niespodziewanie 3-2 pokonała Bułgarię, współgospodarza turnieju. Zwycięstwo pokazuje, że Niemcy są w bardzo dobrej formie.
1: Myślę, że na pewno to, co też na co nasz trener uczula i z czym się na pewno zgadzam, że wyjście z 0-2 przy tak pełnej hali żyjącej i dopingującej gospodarzy z tak naprawdę nieźle grającą Bułgarią, która grała do drugiego seta bardzo równo, to nie jest proste.
0: Ocenia Jan Firlej, rozgrywający naszej kadry, a początek meczu Polska-Niemcy o 18:00. W lutym w Mediolanie zdobył srebrny medal zimowych Igrzysk Olimpijskich, choć reprezentantem Polski w łyżwiarstwie szybkim jest dopiero od kilku lat. Władimir Semiruni, Rosjanin z polskim paszportem, w naszym kraju odnalazł swoje miejsce. Olimpijskie srebro wylicytował na streamie Łatwo Ganga. Kilka dni temu do niego wróciło za sprawą jednego ze sponsorów, który krążek odkupił. Między innymi o tym opowiada w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Posłuchajmy.
2: Władimir Semiruni, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Władku, co u ciebie słychać, kiedy zaczynasz treningi?
3: Mogę powiedzieć, że nie kończyłem treningów, cały czas trenuję.
2: Czyli wakacji nie było?
3: Dlaczego? Nie, no byłem w Barcelonie, na tydzień później byłem. Byliśmy w Grecji też, ten, jak to z tego bonu wakacyjnego z Itaki. Pojechaliśmy z dziewczyną na 5 dni. No i cały czas coś trenuję, coś robię, bo no już... Tak, nie wiem, jak już ja już na przykład 3 dni czy tam tydzień nie trenuję, to ja już się czuję jak kasza, no trochę, no i dlatego muszę cały czas coś robić.
2: I jakie teraz, powiedz, najbliższe plany? No bo tak, mamy wrzesień, do sezonu jeszcze trochę czasu, to od razu możesz powiedzieć, kiedy zaczyna się sezon Pucharu Świata i kiedy ty zaczynasz przygotowania, treningi i zgrupowanie?
3: No zgrupowanie już my zaczęliśmy od końca maja, wszystkie całym kadrą jeździmy, taka, można powiedzieć, że nowa kadra, dużo młodych, już nie jestem najmłodszy w tej kadrze, dziwnie się czuję, że teraz w ogóle jestem takim, że wiem, że wszyscy na mnie patrzą, jak co trzeba robić, że teraz jestem takim
2: Nestor.
3: Tak. Mentor, no, master, no. No i, ale podoba mi się, że mogę pokazać takie swoje doświadczenie, już mogę też coś komuś doradzić. No i właśnie teraz już jedziemy na obóz do Holandii, pierwsze takie już będą testowe zawody i później wracamy tutaj do Polski, już myślę, że to Polski są kwalifikacje i później już jedziemy na puchary. No to już tam koniec października, tam 20, tam coś, 3 października już myślę, że to Polski i potem już zaczynamy ten Puchar Świata w Azji. Właśnie w Azji jeszcze nigdy nie byłem, zobaczymy jak tam, to ciekawe.
2: Często ci się zdarza, że ludzie cię rozpoznają na ulicy?
3: W Tomaszowie tak, to jest fajnie, że naprawdę gdzieś nie pójdzie do sklepu, to czy na przykład nawet w Warszawie gdzieś na jakimś sportowym wydarzeniu. W takim zwykłym życiu może być bardziej po igrzyskach było, że mnie bardziej rozpoznawali, ale teraz już na bardziej takich no sportowych eventach, ale nie wiem, spokojnie z tym wszystkim, podoba mi się jak rozpoznają, zawsze zrobię zdjęcie, jak coś tam to pogadać, zrobić no fotę, nie ma problemu.
2: Pamiętam, że jak rozmawialiśmy w Mediolanie, to wspominałeś, że rozważasz wyprowadzkę do Warszawy, ale rozumiem, że bez zmian jesteś, mieszkasz w Tomaszowie i Warszawa na razie jeszcze nie, czy coś myślisz o przeprowadzce?
3: Warszawa...
2: Może nie Warszawa?
3: Jak będzie tor w Warszawie? Na razie jestem uzależniony od toru, bo jest blisko Tomaszów, trener u mnie mieszka tam. Przeprowadziłem z Tomaszowa do Spały, no to tam trochę bliżej, bo jest mi to łatwiej wtedy wyjeżdżać na treningi, na rowerze jestem od razu na drodze, jest blisko COS, gdzie można robić siłowni.

0: pójście w pelet jest zagrożeniem dla zbyt dużego popytu na surowiec energetyczny. No nie słuchali, ale nie mają też ustawowego obowiązku słuchać ministra.
1: Co z cenami paliw, panie minister? Bo rosną ceny paletu, to wiemy, ceny paliw też rosną. Rząd rozmawia na ten temat, bo to jest sytuacja dramatyczna dla kierowców.
0: Znaczy my przyjęliśmy, większość parlamentarna przyjęła ustawę.
1: To wiemy,
0: ustawę.
1: Prezydent, ale ja się pytam, co dalej? Co dalej? To
0: znaczy,
1: odmówienie,
0: ja
1: że prezydent
0: sobie,
1: wiemy, że zawetował.
0: Nie, panie redaktorze, nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Rzeczpospolitej działał na szkodę obywateli.
1: Ale już zawetował.
0: Ale to jest sytuacja skandaliczna, bo prezydent pozwala na to, by
1: Pani
0: spółki
1: minister,
0: wielkie
1: nasi słuchacze
0: koncerny...
1: podjeżdżają teraz niektórzy zapewne na stacje benzynowe.
0: Ale co my mamy zrobić, skoro prezydent wetuje ustawę,
1: no
0: która ma pomóc obywatelom? Ale nie ma możliwości. Prezydent chce, żeby obniżyć podatki, kiedy mamy wysoki deficyt, nie uzupełniając środków.
1: Czyli będziemy płacić dalej tak samo.
0: Nie, prezydent musi wskazać, co wobec tego zabrać obywatelom, które wydatki z budżetu wyeliminować.
1: Pani minister,
0: panie redaktorze,
1: wina jest prezydenta. Prezydent mówi, wina jest rządu, a ludzie podjeżdżają na stację, płaczą i płacą. A za chwilę będziemy więcej płacić za jedzenie, za transport,
0: panie redaktorze,
1: za wszystko.
0: A da mi pan powiedzieć, bo dzisiaj mam wrażenie, nie mogę skończyć jednego zdania.
1: Proszę kończyć.
0: Cieszę się bardzo. Więc sytuacja wygląda tak. Mamy, i wszyscy to mówią, i wszyscy to wiedzą, bardzo napiętą sytuację budżetową. Prezydent mówi, obniżcie podatki, ale nie pozwala rządowi uzupełnić kasy państwa, żeby te podatki obniżyć. A tymczasem jedna z największych spółek paliwowych w Polsce generuje nadmiarowe zyski w wysokości plus 10 miliardów za 6 miesięcy tego roku. Plus 10 miliardów. I prezydent mówi, mam w nosie obywateli i ich portfele, że płacą więcej za dojazd do pracy, za dojazd do szkoły, bo ja zrobię na złość
1: minister,
0: rządowi. Znaczy, w ten sposób trzeba, naprawdę wczoraj na
1: minister,
0: kongresie Unii Centrum...
1: Patrzą. Słuchają, mówią, wy się kłócicie,
0: ale my
1: będziemy
0: kłócimy,
1: płacić.
0: My proponujemy rozwiązania, które są możliwe do zastosowania, a pan prezydent je blokuje. I dlatego mówimy, że trzeba ograniczyć weto prezydenta, by on nie mógł działać na rzecz lobbystów, żeby nie mógł działać w celu...
1: To są propozycje Unii Centrum.
0: Tak.
1: Żeby zmienić model
0: że weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz, że prezydent działa na rzecz lobbystów,
1: to znaczy,
0: blokując,
1: żeby
0: bo takie są podejrzenia
1: przeszedł.
0: Przynajmniej, blokując e-dziennik, czy blokując ustawę, która ma kontrolować...
1: To jest fantastyczny pomysł, tylko proste pytanie, czy jak prezydent nie zawetuje tego pomysłu, jeżeli go zgłosicie?
0: Nie, prezydent zmiany konstytucyjnej, są dwie rzeczy, których nie
1: zmiana
0: może...
1: Zmiana konstytucyjna wymaga większości
0: dlatego
1: odpowiedniej.
0: Trzeba
1: PiS się
0: większość...
1: na to nie zgodzi. Rozwój Plus się na to nie zgodzi. Konfederacja się na to nie zgodzi.
0: W przyszłej
1: to jest propozycja dla samej propozycji. Nic nie zmieni w kwestii cen benzyny czy ropy.
0: Dlatego w przyszłej kadencji trzeba powalczyć o większość konstytucyjną i taka jest prawda, bo prawica dzisiaj uprawia politykę i politykierstwo, a nie myśli o państwie, o jego bezpieczeństwie, o rozwoju gospodarczym kraju, czy też ochronie obywateli przed na przykład wysokimi cenami paliw, bo w gruncie rzeczy dokładnie tego typu ustawy w interesie obywateli są przez prezydenta blokowane.
1: Że na razie to sondaże mówią, że prawica wygra te wybory.
0: Poczekajmy, zobaczymy. Moim zdaniem przyszły rok 2027 będzie rokiem o mobilizacji i dzisiaj deklarowana frekwencja wyborcza jest dość niska. Natomiast naszym celem jest mobilizowanie wyborców, by poszli do urn równie
1: powiększyć
0: szeroko.
1: Powiększyć konstytucyjną? Znaczy pani sama nie wierzy w to, co pani mówi.
0: Żeby poszli do urn równie szeroko jak w 2023 roku.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Punktualnie o godzinie 4 w RMF FM mamy dla Was fakty. Przedstawi je Mateusz Bożek.
1: Ponad 900 milionów złotych kar. Tyle mają do zapłacenia hurtownie farmaceutyczne za zmowę cenową. Kolejna partia czołgów Abrams już w Polsce. Nasza armia wzbogaciła się o kolejne 35 takich pojazdów. W faktach RMF FM sprawdzaliśmy, co sprawia Wam radość. Pytali o to nasi reporterzy. Ponad 900 milionów złotych kar dla hurtowni farmaceutycznych za zmowę cenową nałożył je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd informuje, że hurtownie wymieniały się między sobą wrażliwymi informacjami, m.in. o cenach leków, wielkości sprzedaży i oferowanych warunkach handlowych. A to praktyka niezgodna z przepisami. UOKiK zaznaczył, że hurtownie farmaceutyczne zamiast, tu cytat, niezależnie rywalizować o klientów, przez ponad 10 lat dzieliły się informacjami o bieżących cenach leków i innych warunkach handlowych, co pozwalało im ograniczać konkurencję na rynku. Wspólny projekt Lewicy i Polski 2050 w sprawie zakazu reklamowania alkoholu i ogólnopolskiej nocnej prohibicji będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ustalił reporter RMF FM. Posłowie mieli głosować nad ustawą już w ubiegły piątek, ale w ostatniej chwili, na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszałek Sejmu zdjął ten punkt z porządku obrad i cofnął do komisji. Co w sejmowych kuluarach mówi się o tym zagraniu PSL-u? Sprawdził to reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Politycy Lewicy i Polski 2050 są wściekli na posłów PSL-u, bo ludowcy mieli złożyć swój wniosek o cofnięcie projektu za plecami swoich koalicyjnych kolegów. Oficjalnie Polskie Stronnictwo Ludowe miało przekazać marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, że nie ma zgody w całej koalicji co do ostatecznego kształtu projektu. Parlamentarzyści Polski 2050 i Lewicy twierdzą jednak, że PSL celowo torpeduje pracę nad tą ustawą, aby, jak usłyszałem nieoficjalnie od jednej z posłanek, pokazać swoją sprawczość i zachować twarz przed wyborcami, którzy często nie popierają zakazu reklamowania i ograniczenia sprzedaży alkoholu, bo projekt zostałby przyjęty nawet bez głosów ludowców.
1: Kolejna partia 35 amerykańskich czołgów Abrams dotarła do Polski. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w Stanach Zjednoczonych łącznie 250 maszyn w ramach umowy opiewającej na prawie 5 miliardów dolarów. Ostatnia partia czołgów ma trafić do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Prezydent Karol Nawrocki proponuje tymczasem, by w Polsce powstało regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Mówił o tym podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
3: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo dwie ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu. Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla amerykańskiego dostawcy rynek większy niż sama Polska.
1: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki, który wraz z małżonką Martą Nawrocką przybywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Dziewczynki i chłopcy różnią się zainteresowaniami już od urodzenia. Przekonują o tym naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Ich doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
4: Badania z udziałem noworodków są bardzo trudne, ale tym razem 130 noworodków poddano testom zaledwie kilka godzin po przyjściu na świat. Prezentowano im jednocześnie obok siebie dwa filmy. Na jednym naturalnie poruszającą się ludzką twarz, na drugim zestaw poruszających się metalowych kulek, tak zwane wahadło Newtona. Okazało się, że wszystkie noworodki, niezależnie od płci, wykazywały ogólnie większe zainteresowanie bodźcem społecznym, czyli właśnie widokiem twarzy. Jednak dziewczynki spędzały średnio więcej czasu wpatrując się w twarz, podczas gdy chłopcy częściej niż one skupiali wzrok na obiekcie mechanicznym. Różnice uwagi czy zainteresowań pojawiają się już na samym początku życia, zanim dzieci zdążą doświadczyć jakiegokolwiek wpływu otoczenia i zdają się mieć źródło w czynnikach biologicznych, takich jak poziom hormonów czy uwarunkowania genetyczne, a kształtują się jeszcze w ciąży.
5: Więcej na ten temat możecie przeczytać.
1: Przeczytacie o tym więcej na rmf24.pl. Co sprawia, że się uśmiechacie i co wprowadza was w dobry humor? Nasi reporterzy pytali o to w Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
6: Słońce.
7: Słońce. Ostatnie właśnie chwile słońca. Ostatnie dni urlopu.
8: Gdy pajacowałam z bratem.
9: Miłość chyba, nie? Z tym zakochani, szczęśliwi.
10: Mnie tak samo. Chyba ze wzajemnością.
1: Usłyszał w Trójmieście reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Tych powodów do uśmiechu życzymy wam jak najwięcej.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: jak ten czas leci. 5:30 punktualnie na zegarze. Czas na pierwsze poranne wydanie faktów, a ma je dla nas Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, zapraszam. A to fakty RMF FM we wtorek 22 września. W nich zapowiedź spotkania Załański-Trump i przypomnienie odwołanego spotkania Kosiniak-Trump. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Opłaty za wstęp do Wenecji mogą wzrosnąć. Dotychczasowe 5 euro nie robi wrażenia na turystach. Wołodymyr Zełenski spotka się dziś z Donaldem Trumpem. Rozmowa prezydentów Ukrainy i USA jest planowana po południu w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W niedzielę obaj rozmawiali przez telefon. Zełenski mówił wtedy, że ścieżka pokojowa jest priorytetem. Ukraina współpracuje w tej sprawie z zespołem amerykańskim i jest gotowa podjąć naprawdę poważne kroki. Tak deklarował prezydent Ukrainy. Nie dojdzie natomiast do wizyty wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. RMF FM jako pierwsze poinformowało, że spotkanie z Pete'em Hegsethem zostało odwołane. Sprawa wróci w faktach za pół godziny. Po godzinie 23 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu akcji lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało też alert dla powiatów położonych na Lubelszczyźnie. Został on wysłany o godzinie 21:30. Samoloty zostały poderwane w związku z atakiem Rosji w Ukrainie. Opłata za wstęp do Wenecji, obowiązująca od 2024 roku w miesiącach szczytu turystycznego, może wzrosnąć do 30 euro od osoby. Tak poinformowały wstępnie władze miasta. Jak argumentują, dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość opłaty, czyli 5-10 euro, nie są skuteczne. Opłatę obowiązującą wiosną i latem muszą wnosić ci, którzy przyjeżdżają na kilka godzin zwiedzania, bez noclegu. No i to oni stanowią większość turystów w mieście odwiedzanym co roku przez milion osób. I właśnie to zjawisko chcą ograniczyć władze. Słuchacie porannych faktów w RMF FM we wtorek 22 września. Jutro początek astronomicznej jesieni, a wysoko w Tatrach już nawet zima sypnęło śniegiem, ale nie wszystko stracone.
2: Na pewno to prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Mamy jeszcze wrzesień.
1: Dzisiaj w faktach spoglądamy na Amerykę. W USA goszczą i prezydent Karol Nawrocki, i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Będziemy się łączyć oczywiście z korespondentem RMF FM za oceanem. Zapraszamy na nasze publicystyczne rozmowy o poranku. Po siódmej gościem Piotra Salaka w Radiu RMF 24 będzie były marszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Godzinę później oczywiście poranna rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski zaprosił ministra aktywów Wojciecha Balczuna. Żyjemy też meczem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. To dopiero o 18:00, no ale już zaczynamy oczywiście kibicować naszym. Nowe fakty o 6:00, zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No Magda,
4: tu Radio RMF 24.

0: to fakty.
1: A to pani Magda i pan Tomasz, czyli fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańczewski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i zapraszamy.
2: A zaczynamy od informacji ujawnionej przez korespondenta RMF FM.
3: Amerykańskie spotkanie ministra obrony Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Hexethem odwołane z powodu konfliktu terminów.
2: Wkrótce zostanie przełożone na inny termin, informuje biuro prasowe Pentagonu, bez żadnych szczegółów.
3: Potem litewski plan na wypadek rosyjskiej interwencji.
2: Powracający antybohater afery w stołecznym szpitalu południowym.
3: A na koniec śnieg, który powrócił w Tatrach.
2: Nie dojdzie jutro do wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie.
3: Radio RMF FM jako pierwsze informowało o tym, że spotkanie z Pete'em Hexethem zostało odwołane. Chwilę później MON w oświadczeniu informował, że po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu.
2: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, otwiera fakty o 6:00. Pawle, co ta decyzja Amerykanów może oznaczać?
4: Dzień dobry. Pentagon nie był gotowy na konkretne rozmowy w sprawie choćby obecności wojskowej w Europie czy konkretnie w Polsce. Wynika z moich informacji. Ma to związek z tym, że Rosja atakuje blisko granic sojuszu, dopuszcza się prowokacji. Tutaj na terenie ONZ, gdzie jestem, wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślał, że Rosja realnie zagraża naszemu bezpieczeństwu.
5: Panie rektorze, ja byłem na polsko-ukraińskiej granicy. Byłem w Kijowie w zeszłym tygodniu, gdy na miasto padały bomby. W polskiej strażnicy na granicy polsko-ukraińskiej drżą szyby, gdy na Ukrainę w odległości 1,5 kilometra padają te unowocześnione rosyjskie drony. To naprawdę nie jest moment na wątpienie w rosyjskie zagrożenie, bo Rosjanie nam grożą. A jak Rosja nam grozi, to jest wiarygodne.
4: Podkreślił Sikorski. Do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy. Wskazano w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Paweł Żuchowski.
2: Premier Litwy w wywiadzie dla BBC mówi, że jego kraj opracował plany ewakuacji w obliczu zagrożeń ze strony Rosji, ale dodał, że nie podda się, jeżeli zostanie zaatakowany.
6: In case we're attacked, we will not surrender.
3: To premier Mindaugas Sinkevičius w programie Newsnight. Podkreślał, że Litwini czują się stale zagrożeni ze strony Rosji, częściowo z powodu dronów wkraczających w ich przestrzeń powietrzną.
2: Powiedział pan, że nie będzie ewakuacji, nie będziemy uciekali. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, obronimy się.
3: Oczywiście, no ale są też przygotowane plany dla ewakuacji. I tutaj Sinkevičius posłużył się przykładem płynnego wyprowadzenia starszych obywateli z miast i unikania ewentualnych korków.
2: Litwa, członek NATO, ma wspólną granicę lądową z rosyjskim obwodem królewieckim.
3: Państwo nie wyciągnęło żadnych konsekwencji, tak były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus komentuje sprawę Dawida Kacprzyka.
2: Lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej i główny bohater skandalu w Szpitalu Południowym, pracuje w przychodni w mazowieckim Jaktorowie. Przyjmuje pacjentów na NFZ. Dziennikarz Kanału Zero nagrał go ukrytą kamerą.
3: I w tym nagraniu Kacprzyk mówi wulgarnie, gdzie ma całą aferę.
2: Janusz Cieszyński w popołudniowej rozmowie w RMF FM zwracał uwagę na stanowisko Izby Lekarskiej.
7: Ten układ w Izbie Lekarskiej doprowadził do tego, że on nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przypomnę, że Izba Lekarska powiedziała, że on będzie zawieszony.
3: Tak,
7: i do tej pory do tego nie doszło. I ostatnio była taka ciekawa sytuacja na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie posłowie ze wszystkich opcji po prostu jasno mówili, że takiego systemu dyscyplinarnego dla lekarzy, który zapewnia im faktyczną bezkarność, być nie może.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Dawid Kacprzyk to 28-letni lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej. Jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
8: To także są fakty.
3: Jesień? Dopiero jutro, ale już od wczoraj w wyższych rejonach Tatr sypie śnieg.
2: Biało zrobiło się między innymi na Kasprowym Wierchu.
3: Ratownik dyżurny Topru Edward Lichota ma wskazówkę dla turystów.
9: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Na pewno prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Te warunki się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
3: Aktualną prognozę pogody zawsze mamy na RMF FM.
2: No i czekamy, aż usłyszymy w niej te dobre informacje o złotej polskiej jesieni.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: Daniel Chawrylenia, witam we wtorkowy poranek i zanim dzień rozkręci się na dobre, przypomnijmy najważniejsze fakty z ostatniej doby.
10: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Kolejny krok, który zbliży nas do remontu estakad na Alei Jana III Sobieskiego. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ma już umowę z wykonawcą. Wygrała firma Strabag, która podejmie się tego zadania za niespełna 32,5 miliona złotych. Prace mają ruszyć jeszcze przed początkiem przyszłego roku, a całość obejmie, przypomnijmy, m.in. remont wszystkich 15 przęseł obu estakad, odnowienie podpór i przyczółków, nowe izolacje i odwodnienie, wymianę balustrad i barier energochłonnych oraz remont dylatacji. Do tego dojdzie także przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie estakad i budowa pod torami oświetlonej drogi dla pieszych i rowerzystów, która połączy rejon ulicy Dobroszyckiej z Wilanowską. Remont potrwa 2 lata, prace rozpoczną się od estakady zachodniej. Miejscy urzędnicy zapowiadają, że kapitalny remont będzie realizowany w kilku etapach, a prace będą prowadzone tak, żeby jedna ze estakad zawsze była dostępna dla kierowców. Pewnie zastanawiacie się, co stanie się z graffiti zdobiącym filary estakad. Po remoncie zostanie odtworzone. Co zrobić, aby droga do szkoły była bezpieczniejsza? O tym m.in. dyskutują uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Edukacji Mobilności Aktywnej w Centrum Historii Zajezdnia. Eksperci i samorządowcy do tej pory rozmawiali o bezpieczeństwie najmłodszych w ruchu drogowym oraz o tym, jak w praktyce uczyć dzieci poruszania się pieszo czy na rowerze. Przypomina Monika Kozłowska-Święconek z Wydziału Mobilności Miejskiej.
11: Rozpoczęliśmy dwudniową konferencję FEMA, czyli Forum Edukacji Mobilności Aktywnej. To pierwsza tego typu w kraju konferencja dotycząca bezpieczeństwa dzieciaków przy szkołach, bezpieczeństwa związanego z poruszaniem się pieszo, rowerem, na hulajnogach i w ogóle krzewienia takiej nowoczesnej kultury mobilności aktywnej.
12: Jakie aspekty tego bezpieczeństwa będziecie tutaj poruszać? Czego będą dotyczyć te spotkania?
11: To spotkanie dotyczy aspektów przede wszystkim związanych z kilkoma zagadnieniami. Po pierwsze, to temat karty rowerowej i tego, w jaki sposób nasze dzieciaki uczą się bezpiecznego poruszania się rowerem. I tutaj będziemy mieć przykłady z różnych miast, między innymi z Lublina i przykłady również z Wrocławia, stosowania tak zwanej praktyki egzaminu w stylu holenderskim, który uczy dzieciaki, jak poruszać się rowerem, ale na żywo, nie na boisku czy w sali gimnastycznej, tylko w przestrzeni istniejących ulic w rejonie szkoły. Drugi ważny temat to szkolne ulice, czyli wyłączanie z ruchu na pół godziny przed rozpoczęciem lekcji ulic w rejonie szkoły, po to, żeby właśnie piechotą, rowerem, hulajnogą dzieciaki mogły bezpiecznie przyjechać. Oprócz tego pojawi się kilka aspektów takich prawnych, bo będziemy jutro mieli również naszą posłankę wrocławską Jolantę Niezgocką, po to, żeby porozmawiać o reformie systemu właśnie karty rowerowej. Będziemy mówić też o projektowaniu bezpiecznej strefy przy szkołach, tak żeby właśnie to docieranie dzieciaków było jak najbardziej wygodne i bezpieczne.
12: Ciekawy jest ten aspekt zamykania ulic przy szkołach. To są jakieś plany, czy dopiero będziemy o tym rozmawiać?
11: U nas są 3 szkoły, które w ramach tego programu działają i te szkoły od kilku już lat chwalą sobie to rozwiązanie, ale to rozwiązanie wśród innych szkół we Wrocławiu wzbudza wiele emocji, bo okazuje się, że nie wszyscy zgadzają się z podejściem takim, żeby nie odwozić swojego dziecka do szkoły samochodem, bo to oznacza, że nie można pod tą szkołę bezpośrednio podjechać, a zamykanie na pół godziny strefy przy szkole powoduje jakieś tam drobne perturbacje i zmiany przyzwyczajeń, które nie dla wszystkich są do zaakceptowania. Więc temat jest bardzo ważny, dobry. Wiemy, że Warszawa zmaga się z tymi samymi wyzwaniami, bardzo liczymy na rozmowę z nimi. A we Wrocławiu na razie 3 odważnych było, bardzo im sekundujemy, czekamy na zgłoszenia kolejnych szkół.
12: A jeśli chodzi o tą holenderską kartę rowerową, to czy tutaj są plany, żeby każde dziecko z Wrocławia w taki sposób to zdawało?
11: No właśnie bardzo byśmy chcieli, tylko musi się zmienić system prawodawstwa, bo u nas w tej chwili kartę rowerową uzyskują dzieci w 4 klasie szkoły podstawowej i to jest egzamin, który się odbywa zwykle na boisku. To nie o to tak naprawdę chodzi. Mamy specjalistów i naszych edukatorów lokalnych, którzy te egzaminy holenderskie przeprowadzają, ale dobrowolnie. W zeszłym roku to było 180 dzieciaków, które już uzyskały ten certyfikat. W tym roku już ponad 150, a jeszcze nie koniec tych egzaminów, więc my jako miasto po prostu te egzaminy finansujemy po to, żeby niezależnie od procedury formalnej i przepisów dzieciaki po prostu posiadały tą umiejętność.
0: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dzisiejszą agendę znajdziecie m.in. na stronie wrocław.pl. Dobiega końca przebudowa ulicy Kwidzyńskiej. Na głównym odcinku między Gęsią i Bocianią zakończono już pracę przy kanale sanitarnym oraz położono nową nawierzchnię. Obecnie prowadzone są ostatnie prace związane z malowaniem oznakowania poziomego. Równocześnie trwa modernizacja kanalizacji w bocznej części ulicy, a kolejnym etapem będzie przebudowa sieci wodociągowej. W ramach inwestycji przebudowano 930 metrów sieci kanalizacyjnej. Modernizowane są także przepompownie ścieków. Kowale 2 przy ulicy Jaskółczej jest już po przebudowie i przechodzi odbiory techniczne, natomiast prace przy Kowale 1 przy ulicy Brucknera mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Podsumowując, zaawansowanie pracy wynosi blisko 80%, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca tego roku. Wartość zadania to ponad 16 milionów. Zaawansowanie pracy wynosi blisko 80%, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca tego roku. Wartość zadania to ponad

0: Wiara dni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z polskimi liniami kolejowymi na właśnie budowę skrzyżowania bezkolizyjnego na ulicy Strzegomskiej. Dzięki tej inwestycji zostanie zlikwidowany ten niebezpieczny przejazd drogowo-kolejowy na Strzegomskiej, tam gdzie z ulicą Strzegomską krzyżuje się linia kolejowa 751 Wrocław-Gondów, Wrocław-Zachodni. Tutaj powstanie skrzyżowanie dwupoziomowe i ono zwiększy bezpieczeństwo, ale też ułatwi codzienne podróże wrocławian, okolicznych osiedli wrocławskich i usprawni dojazd na lotnisko. Teraz miasto Wrocław projektuje już też trasę autobusową, która w przyszłości po likwidacji tego przejazdu kolejowego będzie mogła funkcjonować jako trasa autobusowo-tramwajowa. Jeśli chodzi o to porozumienie, na które zgodę wyrazili radni, to szacowana wartość całej przebudowy tego przejazdu drogowo-kolejowego na bezkolizyjne skrzyżowanie to około 144 milionów złotych. Z tego ponad połowę dołoży miasto Wrocław. To jest kwota około 72,5 miliona złotych. 71,2 miliony są po stronie polskich linii kolejowych.
1: A wiadomo kiedy?
0: Na razie jesteśmy na etapie porozumienia. Wszystko będzie ustalane pewnie, gdy to porozumienie będzie podpisywane.
2: Tym żyje Wrocław.
3: To nie koniec dobrych wiadomości, bo z Alei Kochanowskiego znikną progi zwalniające. O taką decyzję zabiegali mieszkańcy i kierowcy, którzy narzekali na ich złe wyprofilowanie, utrudnienia w ruchu oraz nadmierny hałas. Zamiast progów pojawi się sygnalizacja świetlna. Jak podkreśla Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, obecne spowalniacze od początku miały być jedynie rozwiązaniem tymczasowym.
4: Aleja Kochanowskiego to jedna z ważniejszych arterii północnej części Wrocławia. Z dwupasmowej drogi każdego dnia korzystają tysiące mieszkańców Wrocławia. To zarówno użytkownicy samochodów, ale także piesi i rowerzyści. Montaż progów zwalniających od samego początku miał na celu zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów w tamtym miejscu. My we Wrocławiu mamy taką specjalną mapę, na której są oznaczone miejsca szczególnie niebezpieczne, jeśli chodzi o poruszanie się zarówno pieszych, jak i rowerzystów, i w tamtych miejscach są wprowadzane rozwiązania, które mają zdecydowanie polepszyć właśnie bezpieczeństwo w ruchu pieszym. Tak też i było z Aleją Kochanowskiego. Docelowo od samego początku jest tam przewidziana sygnalizacja świetlna, która ma uspokoić ruch właśnie na Alei Kochanowskiego i będzie to docelowe rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. Dopóki ta sygnalizacja nie powstanie, zostały zamontowane progi zwalniające, które właśnie mają ten ruch w tamtym obszarze uspokoić. Ta tymczasowość to nie jest 2-3 miesiące, ale zdecydowanie dłużej, ponieważ taka budowa sygnalizacji świetlnej, nowej sygnalizacji świetlnej w mieście, to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Ono wymaga zarówno projektowania, przygotowania do przetargu właśnie projektu, później budowy. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na projekt budowy nowej sygnalizacji. On dopiero ma zostać ogłoszony w tym roku. Jest to przetarg na projekt. A od projektu do budowy to jeszcze sporo czasu. Dlatego też, korzystając z takich możliwości, zamontowaliśmy tam progi. Rozpoczęcie samej inwestycji jest planowane być może na koniec przyszłego roku. Trzeba przyznać sobie jasno, że priorytetem jest właśnie bezpieczeństwo pieszych i nie możemy pozostawić takich miejsc jak Aleja Jana Kochanowskiego bez takiej ochrony pieszych. Zamontowanie progów zwalniających w tamtym miejscu to był priorytet. Priorytet także z uwagi na na same prośby mieszkańców, także rad osiedli, to wszystko było konsultowane i było bardzo dużo próśb do miasta, żeby właśnie w tamtym miejscu ten ruch uspokoić. Co istotne, światła wzdłuż Alei Jana Kochanowskiego będą wzbudzane przyciskiem, gdy pieszy będzie chciał przejść przez pasy. Jednocześnie wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli na usunięcie właśnie progów zwalniających

0: na które od dłuższego czasu, także no, skarżyli się mieszkańcy w okolicy. Druga część mieszkańców chwaliła te progi i chciała, żeby zostały one zamontowane, no ale tak jak już wspomniałem, one są rozwiązaniem tymczasowym, a rozwiązaniem docelowym od początku była sygnalizacja świetlna, nic się w tym zakresie nie zmieniło.
1: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
2: W najbliższą sobotę zakończą się kluczowe prace MPK na Trzebnickiej, Peronowej i Trauguta. Dzięki odzyskaniu przepustowości w rejonie Dworca Głównego komunikacja wróci do roboczej siatki tramwajowej i standardowego 12-minutowego taktu w dni robocze. Prace na Peronowej zakończą się o tydzień później niż pierwotnie planowano. Opóźnienie wynika z nieprzewidzianej sytuacji na odcinku Peronowa-Stawowa. W sąsiedztwie torowiska odkryto historyczną drewnianą studzienkę wodną, co wymagało dodatkowego wzmocnienia podłoża. W najbliższą sobotę tramwaje również wrócą na Trzebnicką. Tego samego dnia wznowiony zostanie ruch na Trauguta do Placu Społecznego. Pełne zakończenie inwestycji na Trauguta planowane jest na początek października. W sobotę rozpocznie się natomiast remont torowiska na Pomorskiej. Pierwszy etap obejmie odcinek od Dibła do Placu Staszica i zakończy się w drugiej połowie października, tak aby tramwaje wróciły na Pomorską przed Dniem Wszystkich Świętych. Od kilku dni strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Jedną z najważniejszych zmian są mandaty za nieprzestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych. Chodzi m.in. o wjeżdżanie lub wchodzenie za rogatki, gdy te są opuszczone, opuszczają się lub jeszcze nie podniosły się do końca. Mandat grozi też za ignorowanie czerwonego światła oraz wjazd na torowisko, gdy zator uniemożliwia zjazd i grozi utknięciem między szlabanami. Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej zapowiadał w poniedziałek w RMF24 Wrocław kontrolę w newralgicznych punktach, na przykład na przejeździe przy ulicy Zwycięskiej.
3: To jest nowe uprawnienie Straży Miejskiej. Tak naprawdę najczęściej objeżdżane są przez rowerzystów kierujących hulajnogami elektrycznymi, przez pieszych, którzy również nie stosują się. Pamiętajmy, że jeżeli to są półzapory, no to wtedy owszem pojazd samochodowy może wjechać, ale jeżeli to są zwykłe zapory na przejeździe kolejowym, to wtedy niestety najczęściej popełniającymi tego rodzaju wykroczenia no są właśnie kierujący rowerami, hulajnogami elektrycznymi, no, którzy mogą przecisnąć się pomiędzy szlabanami. Tutaj oczywiście będziemy interweniować. To jest nie tylko Zwycięska, ale to są i Sołtysowice. Tych przejazdów we Wrocławiu kolejowych, pamiętajmy, mamy 67. To wszystkie miejsca muszą być kontrolowane przez funkcjonariuszy.
4: A czy już wystawiliście jakieś mandaty?
3: Jeszcze na tym etapie nie. To jest ten pierwszy etap. Dopiero od 15 obowiązuje, a zatem raptem 3 dni. Stąd na razie jeszcze w tym zakresie nie odnotowaliśmy nałożonych mandatów.
4: Czy zmiana przepisów ułatwi Wam pracę?
3: Tak, o tę zmianę my sami zabiegaliśmy, pisząc do ministra spraw wewnętrznych i administracji, by uwzględnił to, by uwzględnił również możliwość stosowania postępowania mandatowego na przykład wobec osób, które filmują, fotografują obiekty strategiczne. Mieliśmy przykład cmentarza Osobowickiego, gdzie wojsko udostępniło swój parking w czasie Święta Zmarłych, z tym zastrzeżeniem, że osoby korzystające nie mogą filmować, fotografować obiektu wojskowego. Potrzebujemy tego narzędzia, by ten wymóg, zakaz fotografowania móc po prostu wyegzekwować.
2: To były najważniejsze fakty z ostatniej doby, a już o 6.30 w RMF24 Wrocław najnowsze informacje z kraju i ze świata. Po nich Rafał Jędraszek powie, co nowy dzień przyniósł we Wrocławiu. Zapraszam w jego imieniu i póki co żegnam się. Do usłyszenia po południu. Tu Radio RMF.

RMF24. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wróżka, prawdę ci powie?
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
14: Ty,

0: lepszy jest.
1: Po reklamie. Reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
3: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym na S12 na Lubelszczyźnie.
4: Koło Bystrzejowic na trasie Świdnik-Piaski-Zachód. Zablokowany w tej chwili jest jeden pas w kierunku Lublina. Ostrzegamy.
3: USA pracują nad potężnym układem dotyczącym importu potażu z Białorusi, ogłosił Donald Trump.
4: Zaznaczył, że ceny tego nawozu będą znacznie niższe niż tego z Kanady.
3: Potaż, sól potasu, stosowana jako nawóz mineralny, szeroko używany w rolnictwie, jest jednym z głównych towarów eksportowych Białorusi.
4: Amerykański wysłannik John Cole podczas ostatniej wizyty w Mińsku doprowadził do uwolnienia kolejnej grupy więźniów reżimu Aleksandra Łukaszenki.
3: Studenci już w blokach startowych.
4: Przed nimi formalności na uczelni, szukanie mieszkania i za niewiele ponad tydzień start roku akademickiego.
3: O czym jeszcze trzeba pamiętać?
5: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie. Jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
6: Ja już jestem w pełni przygotowany. Studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
7: Co student ze sobą zabiera?
8: Na pewno przynoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba by było potrzebne, ale jakieś ubrania, rzeczy kuchenne, no i to w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
4: Te głosy w Łodzi zebrała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka.
3: Fundacja Noblowska poinformowała o podwyższeniu wysokości Nagrody Nobla.
4: Wzrośnie o 1 000 000 z 11 do 12 milionów koron szwedzkich i będzie największa w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia, podkreśla szefowa Fundacji Noblowskiej Hanna Stjörne.
3: Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni na początku października.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Nasza piłkarska reprezentacja rozpoczęła zgrupowanie przed 4 meczami Ligi Narodów. W hotelu kadry z powodu urazów nie pojawili się Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga.
3: Od zgrupowania piłkarskiej kadry Wojciech Maczek rozpoczyna pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Dzień dobry. Kto pojawił się na zgrupowaniu w miejsce kontuzjowanych graczy?
10: Jan Urban zdecydował się na dowołanie bramkarza Widzewa Bartłomieja Drągowskiego i zawodnika Zagłębia Lubin Marcela Reguły. Wiele wskazuje na to, że wobec problemów zdrowotnych Kamila Grabary mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek na Stadionie Narodowym rozpocznie między słupkami Marcin Bułka. Najbliższe 4 mecze Ligi Narodów mogą zadecydować o przyszłości selekcjonera Jana Urbana w kadrze, a w Hiszpanii rekordowo długi kontrakt z federacją podpisał Luis de la Fuente. Trener Mistrzów Świata przedłużył swój kontrakt do 2032 roku. Pierwszy mecz po Mundialu Hiszpanie rozegrają już w sobotę. W ramach Ligi Narodów zmierzą się z Anglią. Chcę, żebyśmy byli w dobrej formie na mecz z Anglią i kolejne spotkania, które nas czekają. Najbliższym dużym wyzwaniem będzie turniej Ligi Narodów w czerwcu. Oczywiście, jeżeli o mnie chodzi, szczególnie ekscytuje mnie perspektywa udziału w Mistrzostwach Świata w 2030 roku. Mówił De La Fuente, który do tej pory walczył z reprezentacją Mistrzostwa Świata i Europy, a także wygrał Ligę Narodów w 2023 roku. Na 1/8 finału swój udział w Mistrzostwach Europy w boksie zakończyła Aneta Rygielska. Nasza pięściarka przegrała 1-4 z Gizem Ozer z Turcji.
11: Wydaje mi się, że walka była bliska. Werdykt co prawda 4-1, ale ja czułam, że te rundy są bardzo bliskie. Szkoda, no bardzo szkoda, naprawdę. Tym bardziej, że trafiłam w pierwszej walce na jedną z najlepszych dziewczyn tak naprawdę tutaj.
10: Mówiła po swojej walce Aneta Rygielska. Z mistrzostw odpadła też srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta, która przegrała ze Stanimirą Petrową z Bułgarii.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Radio RMF 24.
13: Dzień dobry, o poranku w RMF 24 Wrocław. Kłaniam się przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Pytanie na początek, czy nowy tydzień pomyśli się wam zaczął? Mam taką nadzieję, ale niestety pewnych utrudnień nie jesteśmy im w stanie zapobiec. Możemy tylko się dostosować. Dlatego o poranku sprawdziłem między innymi, gdzie dziś we Wrocławiu należy spodziewać się przerw w dostawie prądu. I tak, od 7 do 16. Między innymi Wrocław Fabryczna, tam ulice Urbanowicza od 24C do 24K, numeru Skrzetuskiego od 1 do 33 i od 2 do 44, ulica Jagienki, a także ulica Zagłoby, numery parzyste od 48 do 50P, a także Berberysowa, numery parzyste od 22 do 28 i ulica Kmicica. Natomiast na Krzykach Stajenna od 6 do 6A, Ołtaszyńska od 35 do 143, numery nieparzyste, a do tego wyścigowa od 32 do 56, tam numery wyłącznie parzyste i psie pole, chociażby stoczniowa od 7 do 79, od 12 do 58, a także zatorska od 11 numeru do 35 i od 12 do 58. A również ulica Paryska, Lyońska i Siedzikówny, numery od 50 do 110 i od 59 do 105. To skoro tyle już nazw ulic powymieniałem w RMF 24 Wrocław o poranku, to w zasadzie w tym temacie jeszcze pozostaniemy, ponieważ Rada Miejska Wrocławia zdecydowała o nadaniu nowych nazw placom i skwerom w mieście. Patronami zostali ksiądz Stanisław Orzechowski, czyli słynny Orzech, Święty Maurycy oraz Matki Niepodległości. Skwer przy dworcu głównym od strony peronowej nosi teraz imię właśnie księdza Stanisława Orzecha Orzechowskiego, kapelana Dolnośląskiej Solidarności i duszpasterza ludzi pracy. Plac przy zbiegu ulic Trauguta i Dobrzyńskiej otrzymał imię Świętego Maurycego, co związane jest z jubileuszem 800-lecia parafii pod jego wezwaniem. Plac przy krzyżówce Ślężna, Borowska, Sucha i Swobodna będzie nosił nazwę Placu Matek Niepodległości. Uhonorowano w ten sposób kobiety zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości, m.in. Marię Dulebiankę i Aleksandrę Piłsudską. Nową nazwę, skwer wszystkich osiedli, natomiast otrzymał teren w pobliżu ulic Kukuczki i Uznańskiego. Nazwa upamiętnia 35-lecie utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych gminy i podkreśla rolę, jaką odgrywają w życiu lokalnych wspólnot. Dodajmy, że Rada Miejska wyraziła także zgodę na rozpoczęcie prac nad wzniesieniem pomnika księdza Jerzego Popiełuszki. Monument ma stanąć przy placu katedralnym, a jego budowa zostanie sfinansowana ze środków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. A teraz o poranku w RMF 24 Wrocław. Szlachetna paczka, która pilnie poszukuje wolontariuszy także we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. Mowa o nawet 250 osobach. Jakie są wymagania, by zostać wolontariuszem, to sprawdził Bartek Paulus.
0: Liczą się chęci i gotowość do niesienia pomocy. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy wsparcie otrzymało ponad 1800 rodzin z Dolnego Śląska. Wolontariusze odwiedzą rodziny w swoim regionie, poznają ich sytuację i przygotują opisy, które trafią do darczyńców.
13: Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę internetową Szlachetnej Paczki, tam wypełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na kontakt rekrutera. I na koniec pierwszej części naszego spotkania o poranku MPK Wrocław, które organizuje i zaprasza na dni rekrutacji. Dzisiaj i pojutrze, czyli 22 oraz 24 września, mieszkańcy Wrocławia zainteresowani pracą w komunikacji miejskiej mają okazję, by wziąć udział we wspomnianych dniach rekrutacji. Wydarzenie odbędzie się w zajezdni przy Obornickiej 131 między 16 a 18. Podczas spotkania kandydaci będą mogli porozmawiać z zespołem rekrutacyjnym, zwiedzić zajezdnię, uczestniczyć także w jeździe próbnej autobusem szkoleniowym. Na miejscu będzie można również przejść wstępny etap rekrutacji. MPK Wrocław oferuje bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacje na przewóz osób. Po ich ukończeniu nowi pracownicy mogą liczyć na stabilną umowę o pracę i wynagrodzenie od mniej więcej 8 tysięcy złotych brutto na start, nawet bez doświadczenia, jak dodaje MPK Wrocław. Dodatkowo przewidziane są benefity takie jak bilety MPK czy dofinansowanie wypoczynku. Do udziału w dniach rekrutacji zaproszone są osoby powyżej 21 roku życia z prawem jazdy kategorii B, kategorii D lub już z pełnymi uprawnieniami. Warto zabrać ze sobą CV. A ja zachęcam, byście zostali z RMF 24 Wrocław o poranku. Wrócę do Was po krótkiej muzycznej przerwie.
9: RMF 24 Wrocław.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
7: Po reklamie.
10: Rafał Jędraszek, ponownie słyszymy się przed godziną 7 w RMF24 Wrocław. W kalendarzach 22 dzień września, słońce wstało o 6.38, zajdzie o 18.51. Dziś temperaturowo na poziomie 16 stopni Celsjusza maksymalnie, pokażą wrocławskie termometry. Na barometrach okolice 1025 hektopaskali i powinno przeważać słońce, ale zarówno przed, jak i po południu nie można wykluczyć przelotnych miejscowych opadów. Padów deszczu. A teraz o poranku sprawdźmy jeszcze, gdzie dzisiaj MPWiK planuje wyłączenia dostaw wody. Od 8 do 16 suchych kranów mogą spodziewać się mieszkańcy budynków przy ulicach Koszarowej 7 i 10 oraz sportowej numery od 2 do 41A. I przerwy spowodowane są pracami technicznymi prowadzonymi na sieci wodociągowej. A jeśli chodzi o inwestycje, jakie obecnie prowadzi MPWiK, to na Mokrym Dworze powstaje nowy zbiornik wody czystej o pojemności ponad 20 tysięcy metrów sześciennych. Ta inwestycja jest już zaawansowana w niemal 50%. Nowy obiekt będzie pełnił funkcję rezerwuaru wody pitnej dla Wrocławia, co ma zwiększyć bezpieczeństwo i odporność systemu zaopatrzenia miasta w wodę oraz umożliwić remont dotychczasowego zbiornika. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. Jej koszt wyniesie blisko 88 milionów złotych, a realizacja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu Fenix. A teraz w RMF24 Wrocław o poranku wracamy do ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, która postanowiła, że od 1 stycznia przyszłego roku pracodawcy będą mogli kupować tańsze bilety komunikacji miejskiej dla swoich pracowników. Wszystko w ramach programu Urban Card dla biznesu. Jest on skierowany do przedsiębiorców, pracodawców, którzy chcą włączyć bilety komunikacji miejskiej do pakietu benefitów pracowniczych. I ta oferta obejmuje imienne bilety okresowe na 30, 180 i 365 dni. Wysokość rabatu zależy od liczby zakupionych biletów przez pracodawców. Zniżki wyniosą odpowiednio 5, 10 lub 15%. Przewidziano także bilety ulgowe w wysokości 50% ceny biletu normalnego. A teraz w RMF 24 Wrocław ciekawostka kulturalna o poranku. Kolorowa rzeźba Anna Anny Szpakowskiej Kujawskiej. Spacer w Parku Południowym już wkrótce wzbogaci przestrzeń miasta. Praca zostanie ustawiona na dziedzińcu Muzeum Architektury przy ulicy Bernardyńskiej. Ta inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą ponad 85 tysięcy złotych. Całkowity koszt projektu przekroczy ponad 110 tysięcy. Nowa instalacja artystki, znanej m.in. z mozaiki na Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego czy Skrzydlaka przy Galerii 66P, łączy motywy naturalne i architektoniczne. Rzeźba wyróżnia się intensywną kolorystyką i dynamiczną formą, przypominającą żywy organizm. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów uda się przenieść detale pierwotnej, kameralnej kompozycji w skalę przestrzeni publicznej. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich zwiedzających Muzeum Architektury we Wrocławiu, a jego prezentacji towarzyszyć będzie audiodeskrypcja. Na koniec naszego porannego spotkania wieści z obozu Śląska-Wrocław. Przed piłkarzami rekordowo długa przerwa w rozgrywkach ligowych. Drużyna prowadzona przez Antę Szymundzę wróci do ligowej rywalizacji dopiero 10 października, kiedy na Tarczyńskiej Arenie zmierzy się z Lechem Poznań. W najbliższych dniach zawodnicy najpierw przejdą badania wydolnościowe i wznowią treningi przy Oporowskiej. Klub zaplanował 2 spotkania towarzyskie. Pierwszy mecz kontrolny odbędzie się 26 września w Stroniu Śląskim, gdzie piłkarski Śląsk Wrocław zagra z miejscowym Kryształem i to spotkanie będzie częścią uroczystości ponownego otwarcia stadionu. Kolejne spotkanie zaplanowano na 3 października. Wówczas wrocławianie zmierzą się w Jeleniej Górze z czeskim zespołem Slovan Liberec, który obecnie zajmuje 2 miejsce w tamtejszej ekstraklasie. No i po przerwie reprezentacyjnej Śląsk wróci do rozgrywek ekstraklasy, podejmując wspomnianego Lecha Poznań 10 października. A ja dziękuję za nasze poranne spotkanie. Ponownie usłyszymy się w Lokalnych Faktach RMF24 Wrocław. Pierwsze już o 9.30. A za chwilę rozmowa o 7.00. Gościem Piotra Salaka będzie senator oraz lekarz Stanisław Karczewski.

0: reklama.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nie. Ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
3: Hola, stój pan. Nie przysięgaj, proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
2: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
3: Jeszcze raz tylko połaję.
2: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
3: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
2: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
4: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: to KFC.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Po reklamie.

0: Tu Radio RMF 24, jest wtorek, jest 22 września, Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę więcej oczywiście o ochronie zdrowia, bo dzisiaj rząd zajmie się potężnym pakietem ustaw w tej sprawie, ale wcześniej oczywiście w naszym poranku informacyjnym fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski, jest siódma.
1: Siedem osób zatrzymanych, 25 odzyskanych samochodów.
2: Zaczynamy fakty od akcji policjantów ze stołecznego Wilanowa.
1: Unia bez porozumienia w sprawie zniesienia sankcji obejmujących dwóch rosyjskich oligarchów.
2: Zatem sprawa przedłużenia unijnych sankcji nałożonych na Rosję rozbija się o dwa nazwiska: Usmanow i Friedman.
1: Przed naszymi siatkarzami dzisiaj mecz z Niemcami.
2: A stawką ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
3: Nie będę zmienić nic.
2: Tak deklaruje trener Nikola Grbić. 25 skradzionych samochodów odzyskanych, zatrzymanych, jak mówiliśmy, 7 osób.
1: To efekty akcji policjantów ze stołecznego Wilanowa. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
1: Jak wpadli zatrzymani?
4: Oni ukradli samochód z Wilanowa, używając do tego lawety. Policjantom między innymi za pomocą analizy zapisów monitoringu udało się ustalić dane tej lawety, a także jej posiadacza. W podwarszawskiej Zielonce zorganizowali zasadzkę. Na jednej z posesji zatrzymali ten pojazd. Zatrzymali też jadącym nim trzech Polaków i Ukraińca. Na posesji znaleźli skradziony samochód i inne, które znajdowały się w rejestrach utraconych aut. Zatrzymani trafili do aresztu, natomiast analiza ich kontaktów doprowadziła funkcjonariuszy do kolejnej dziupli. Tam również znaleźli wiele skradzionych samochodów i zatrzymali trzech mężczyzn. W sumie mundurowi odnaleźli 25 skradzionych Toyot i jedno Audi. Ustalono, że kradzione przez tę grupę samochody miały zmieniane numery fabryczne i trafiały do sprzedaży. Śledczy twierdzą, że skala tego procederu i liczba zaangażowanych w niego osób jest znacznie większa.
2: W Brukseli dziś kolejna próba porozumienia w sprawie unijnych sankcji nakładanych na Rosję.
1: Dyplomaci 27 państw spotykają się za godzinę. Jak przypomina korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginow, bez jednomyślnej decyzji państw Unii dotyczącej przedłużenia sankcji, w nocy przestaną obowiązywać obostrzenia nałożone na blisko 3000 osób i podmiotów w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.
2: Wczoraj ambasadorowie Unii uzgodnili rozwiązanie, które zakładało, że sankcje zostaną przedłużone na 3 lata, zamiast jak dotąd na pół roku, a w zamian z czarnej listy usunięci zostaną dwaj rosyjscy oligarchowie, Aliszar Usmanow i Michał Friedman. O pierwszego zabiegała Francja, o Friedmana Słowacja. A Kasia razem z nami teraz w porannych faktach.
5: Wydawało się, że porozumienie jest już bardzo blisko, ale jedno z państw je zablokowało, sprzeciwiając się wykreśleniu z listy dwóch rosyjskich oligarchów. Obawy dotyczą przede wszystkim osłabienia unijnej polityki sankcyjnej i stworzenia precedensu. Także Ukraina jasno zasygnalizowała, że nie akceptuje wykreślenia Usmanowa i Friedmana, podkreślając, że byłby to zły sygnał dla Moskwy. Tak więc są to rozmowy ostatniej szansy. Jeżeli nie będzie porozumienia, obecne sankcje wygasną dziś o północy.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. To był kolejny niespokojny wieczór na Lubelszczyźnie w związku z atakiem Rosji w Ukrainie.
1: O 21.30 mieszkańcy kilkunastu powiatów dostali alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Został on odwołany po 23.00. Z kolei przed 22.00 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Ich akcja zakończyła się po godzinie.
2: Uprzedzamy, dziś na wschodzie Polski uruchomione zostaną syreny alarmowe, ale podkreślamy, to będą ćwiczenia.
1: W porannych faktach lubelski reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, gdzie i kiedy planowane jest ich uruchomienie?
6: Chodzi o dwa powiaty. Między 7.40 a 9.00 sygnału mogą się spodziewać mieszkańcy Chrubieszowa i okolic. Między 10.00 a 12.00 mieszkańcy powiatu Janowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje tam o spokój. To jeden z wielu testów, które w tej części Polski odbywają się codziennie, ale zdecydowana większość z nich to testy bezgłośne. Raz na jakiś czas konieczne są takie z dźwiękiem. Tym razem koło Chrubieszowa i Janowa Lubelskiego.
2: Tuż po faktach rozmowa o 7.00 w Radiu RMF 24.
1: Dzisiaj naszym gościem będzie Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu.
2: Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka.
7: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: W bułgarskiej Sofii Polska zagra dziś z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy.
1: W bułgarskiej stolicy jest wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, dzisiaj w Bułgarii święto narodowe, Dzień Niepodległości, zatem trybuny na meczu Polaków z Niemcami raczej się nie wypełnią.
8: Dzień dobry. Bułgarzy kupili wcześniej bilety na ten mecz, ale z myślą o pojedynku Bułgaria-Polska. Teraz trzeba spodziewać się tego, że wielu rozczarowanych kibiców wejściówki odda albo po prostu z nich nie skorzysta. Temperatura spotkania zapowiada się więc na dość chłodną, biorąc pod uwagę no już rangę tego spotkania.
9: Wiemy, ile
3: jest ważny mecz i jeśli jest pełna hala albo nie ma nikogo dla mnie i dla nas, nie będę zmienić nic.
8: Podkreśla trener Nikola Grbicz i choć wiemy, jak się przygotować do takiego pojedynku, to jednocześnie Grbicz podkreśla, że granie przy pełnej hali no to jest po prostu inny wymiar siatkówki.
3: Kiedy masz pełne hale, jest lepiej. Jeśli wygrasz, to są rzeczy, które zostają do końca życia, moim zdaniem.
8: No to może finał z Włochami w sobotę w Mediolanie? Drogą do tego na razie pokonanie Niemców w 1/4 finału. Sofia Patryk Serwański.
1: Ten mecz o 18:00.
2: A rozgrzewka wcześniej na pewno w Faktach RMF FM.
9: Czas na rozmowę o 7:00 w Radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o 7:00 w Radiu RMF 24 jest senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, lekarz. Dzień dobry, panie senatorze.
10: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: Panie senatorze, zanim zaczniemy rozmawiać o ochronie zdrowia, to chciałbym pana zapytać jako polityka o sprawy polityczne, bo to ważna informacja. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie pojedzie do Waszyngtonu. Jak pan to odbiera? Czy Amerykanie pańskim zdaniem nie chcą rozmawiać o konkretach w sprawie bazy amerykańskiej w Polsce?
10: No tego nie wiem, dlaczego ta wizyta została odwołana, czy została przeniesiona. Mam nadzieję, że została jedynie przeniesiona, bo dotyczy spraw istotnych, bardzo ważnych dla naszego bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o zapowiedzianych przez prezydenta Donalda Trumpa bazie w Polsce, na którą czekamy i mamy nadzieję, że dojdzie do realizacji zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że taka baza powstanie w Polsce. Z czego to może wynikać? No może to wynikać z tego, że jednak prezydent polski Karol Nawrocki ma świetne relacje z administracją amerykańską, natomiast nasi rządzący, mówią się tutaj o Donaldzie Tusku, który kpił z pana prezydenta, który traktował go w sposób wyjątkowo arogancki, bezwzględny i kłamliwy, to też trzeba dodać, bo już kłamał, zresztą cały czas kłamie.
0: To pańskim zdaniem może mieć znaczenie.
10: W polityce wszystko ma znaczenie, panie redaktorze, i drobne gesty, i bardzo podniosłe gesty. Mhm. I wszystko ma znaczenie, dlatego w polityce, a szczególnie w polityce zagranicznej, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, stonowanym, i myślącym, a przede wszystkim myślącym o interesie Polski, o interesie nas, Polaków, a nie o swoim jakimś interesie.
0: Panie senatorze, to teraz porozmawiamy już o ochronie zdrowia. Czy pańskim zdaniem to jest brak nadzoru, może opieszałość izby lekarskiej, że główny bohater afery w Szpitalu Południowym, jak ustalił to Kanał Zero, pan Kacprzyk, cały czas przyjmuje w prywatnej placówce zdrowia pod Warszawą?
10: No ja się dziwię bardzo. Nawet przed programem podejrzewając, że pan będzie o to pytał, bo to przecież jest sprawa niezwykle karygodna sprawa i sprawa, która zbulwersowała wczoraj całą opinię publiczną, a szczególnie środowisko medyczne. Jestem porażony tą arogancją, butą, bezwzględnością tego młodego aroganta. Nie chcę nawet
0: mówić. Co powinna zrobić izba lekarska, panie senatorze?
10: No ale izba lekarska zapowiedziała, że wystąpi, że będzie zawieszone prawo wykonywania zawodu. Po jakimś czasie pan prezes zmienił zdanie. To też jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. No czyli tam jest parasol. Ja rozumiem i wiem, że pan Kasprzyk miał parasol polityczny. No ale ten parasol polityczny sięga również do Naczelnej Izby Lekarskiej. No wiceprezesem jest człowiek, jest lekarz, mąż pani senator z Platformy Obywatelskiej, no który był serdecznym kolegą, przyjacielem, konsultantem kardiologicznym pana doktora Kasprzyka. No więc tam są jakieś interesy osobiste połączenia. Więc to jest absolutnie karygodne. Jako członek Izby Lekarskiej, jestem członkiem od samego początku, jest obowiązkowe uczestnictwo czy przynależność do Izby Lekarskiej. Ja jestem z tym bulwersowany. Ja takich kolegów w swoim środowisku nie chcę, którzy mają w pewnej części ciała tak afera, no, która kompromitowała. Panie redaktorze,
0: to może pan wystąpić, panie senatorze.
10: To była afera, która w tej chwili jest zamieciona pod dywan. Mamy wiele innych spraw, prawda, mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, o AWS-ie, prawda, o drogiej benzynie, no a problem służby zdrowia jest nierozwiązywany. nierozwiązywany przez Platformę Obywatelską. No a sprawa pana Kasprzyka również, no, została zawieszona w próżni. Facet sobie przyjmuje, jeszcze żałuje, że Porsche nie może jeździć. No jest po prostu takim arogantem. Takich ludzi w środowisku lekarskim nie powinno być.
4: To dzisiaj pan...
10: Zostałem zlinczowany przez dziennikarzy, przez polityków, za to, że powiedziałem, że praca, a szczególnie młodych lekarzy, ale wszystkich, ja mam ponad 70 lat, codziennie, prawie codziennie przyjmuję pacjentów, robię to z wielką pasją, odpowiedzialnością, troską, empatią, prawda? Czuję, że to jest moje powołanie, ten zawód, na niego nitwa za pieniądzem jest...
4: To teraz porozmawiamy, panie senatorze, jeśli pan pozwoli, o tym, co się dzisiaj będzie działo, jeśli chodzi o rząd, bo dzisiaj rząd ma przedstawić...
10: A to jest ale to muszę powiedzieć, że mnie to jako lekarza i takiego starego lekarza, który za kilka dni będzie obchodził 45. rocznicę pracy w zawodzie, niezwykle bulwersuje. Ja jestem niezwykle zniesmaczony zachowaniem tego młodego aroganta i jestem również zniesmaczony tym, co robi Naczelna Izba Lekarska, że nie interweniuje. Czy wczoraj jakiekolwiek stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej się ukazało? Nie, cisza.
4: To teraz porozmawiamy o tym, co się dzisiaj będzie działo, panie senatorze, bo to są
10: też... co się dzisiaj będzie działo.
4: To ja panu powiem. Dzisiaj rząd ma przedstawić cały pakiet naprawczy dotyczący ochrony zdrowia. Będzie tam kilkanaście ustaw i ten główny element tego całego pakietu to jest ustawa ograniczająca zarobki lekarzy.
10: Pan ale kilkanaście ustaw to chyba pan przesadza.
4: Kilkanaście. Złapał mnie pan za słowo.
10: Panie redaktorze,
4: dobrze, ale porozmawiajmy teraz o tym, co się będzie działo.
10: No dobrze, ale to jest pakiet kilkunastu ustaw?
4: Kilku. I teraz...
10: To wie pan, to są trzy ustawy i jednak...
4: Moim zdaniem pięć, jak sobie liczyłem, 240 zł za godzinę.
10: Kilkanaście. Przepraszam, że pana poprawiam, bo dla mnie...
4: Ale panie senatorze, to nie ma znaczenia, czy kilkanaście, czy nie. Porozmawiajmy, moim zdaniem pięć, jak sobie liczyłem, 240 zł za godzinę.
10: Kilkanaście. Przepraszam, że pana poprawiam, bo dla mnie...
4: Ale panie senatorze...

0: dwóch etatów, gdy lekarz...
1: A to ja się...
0: Pan się z tym zgadza,
1: absolutnie.
0: Tak?
1: Ja się z tym zgadzam. No wie pan, to też trzeba będzie trochę przeanalizować, bo to są na razie takie informacje, które nie są poparte jakimiś badaniami, jakimiś kalkulacjami, jakimiś wyliczeniami. Czy nagle nie okaże się, że nie mamy, że w Polsce brakuje nie 20, a 50 tysięcy lekarzy? Ja tego nie wiem. Nie mamy takich wyliczeń, nie mamy takich analiz, również analiz dotyczących sfery finansowej. Też i wszyscy eksperci, którzy wypowiadają się na ten temat, no, zastanawiają się, bo sami nie wiedzą, jaki efekt będzie tych rozwiązań.
0: Ci, a pana zdaniem lekarze zaczną odchodzić do sektora tylko i wyłącznie prywatnego, czy lekarze sobie nie mogą na to pozwolić, żeby jednak zrezygnować z zatrudnienia w publicznej służbie zdrowia?
1: I tak nie, i nie, panie redaktorze, bo jednak, no, jeśli chodzi o możliwość rozwoju lekarskiego, indywidualnego, no to na pewno publiczna służba zdrowia jest tym miejscem, gdzie ten rozwój, nauka, szkolenie, no, jest ewidentnie na wysokim poziomie. Natomiast jeśli dojdzie do sytuacji takiej, że w systemie prywatnym będą lekarze zarabiać zdecydowanie więcej, no to może być bardzo poważny problem. I powtarzam, panie redaktorze, że problem służby zdrowia nie polega na zarobkach pielęgniarek, które są bardzo dobre i cieszę się z tego powodu, że pielęgniarki zarabiają dobrze, bo to należy się pielęgniarkom, że lekarze wreszcie zarabiają dobrze. A to Platforma Obywatelska po 3 latach się obudziła i nie wiedziała o tym, ile lekarze zarabiają, doskonale wiedziała. Też takie zarobki jak tego miglansa, tego nieuczciwego człowieka, 1 600 000, to są wyjątkowe. To są to albo ktoś jest świetnym specjalistą, albo ktoś jest kombinatorem.
0: Panie senatorze, ale
1: a
0: zgadzamy się co do tego.
1: Czynienia z niezwykłym kombinatorem. Wrócę do tego tematu, bo on mnie niezwykle bulwersuje i bulwersuje mnie to, co ten człowiek robił, jak się zachowuje, i również to, co robi Izba Lekarska, a czego nie robi Izba Lekarska.
0: Ale chciałem z panem porozmawiać też o tych problemach służby zdrowia. Pan mówi, że to nie jest problem, jeśli chodzi o zarobki. Ja rozumiem, że problemem jest odwrócenie tej piramidy, która jest w tej chwili. Że
1: pan jest zorientowany. Tak, ta piramida wydatków jest absolutnie postawiona na głowie. Tak,
0: bo to nie szpitale powinny się zajmować przede wszystkim pacjentem, a podstawowe zakłady opieki zdrowotnej, prawda? Tak rozumiem, tak słyszę ten głos.
1: Szpitale też, panie redaktorze, powinny zajmować się pacjentem.
0: Ale nie głównie, zgadza się pan, że to tam się powinno...
1: Oczywiście ciężar wydatków służby zdrowia powinien być przeniesiony na otwartą służbę zdrowia, czyli na podstawową opiekę zdrowotną i ASO, czyli ambulatoryjna specjalistyczna opieka.
0: No to jeżeli to dlaczego tak jest, panie senatorze, że lekarze, ci lekarze rodzinni, do których my trafiamy w pierwszej kolejności, nie mają prawa skierować nas na te podstawowe, na te bardziej skomplikowane badania, takie jak tomografia komputerowa, taka jak OSG, takie jak echo serca, że trzeba iść najpierw do
1: specjalisty. Niech panie panie redaktorze, nie może.
0: No dobrze, z USG przesadziłem, dobrze.
1: Łącznie, przesadził pan na USG.
0: Ale tomografia komputerowa przyjmuje.
1: Sam przyjmuję, za chwileczkę idę przyjmować pacjentów i robię USG w ośrodku zdrowia w małej miejscowości, także tak źle nie jest. Natomiast na pewno ma pan tutaj absolutnie rację, że niedofinansowanie i ograniczenie kompetencji lekarzy POZ-u, to jest bardzo zły kierunek. Wycofanie się z badań, o których wszyscy wiemy, prawda, mniejsza ilość kolonoskopii, mniejsza ilość komputerowej tomografii, to jest też bardzo niekorzystne dla diagnostyki. Mamy pewne dobre zjawiska w podstawowej opiece zdrowotnej, jak koordynowana opieka medyczna, konsultacje w zakresie POZ-u, kardiologiczne, neurologiczne i tak dalej. Także to jest fantastyczna rzecz. Ona jest nierozwinięta, ale już widać światełko gdzieś tam w tunelu do tego, żeby właśnie te sprawy były załatwiane na miejscu.
0: Pana zdaniem, panie senatorze, wejdę panu w słowo. Pana zdaniem, czy będzie tak, że, no bo wiadomo, że ta kontrola zarobków chociażby, czy kontrola kontraktów, czy też większa przejrzystość, jeśli chodzi o zawieranie kontraktów, to wszystko będzie wymagało wzmożonych kontroli z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pana zdaniem środowisko medyczne jest gotowe na te wzmożone kontrole z NFZ-u?
1: Ja uważam, że te kontrole powinny się odbywać, powinny być

0: większym zakresie. To zawsze o tym mówiłem. Ja byłem przez wiele lat dyrektorem szpitala i byłem zawsze zły, jak przyjeżdżała jakaś kontrola, ale po takiej kontroli tak naprawdę z ręką na sercu dziękowałem za ich przyjazd, bo wiele rzeczy człowiek nie jest idealny. Przecież zawsze jakieś błędy popełnia. Także to nie, te kontrole powinny być. Nie kontrole po to, żeby tam kogoś złapać za rękę, chociaż też po to, no, żeby takich cwaniaczków, prawda, wyłapywać, no bo tacy cwaniaczkowie pewno gdzieś tam jeszcze są, zdarzają się, no więc to na pewno taka rola NFZ-u.
1: No to NFZ mówi, będziemy kontrolować, ale potrzebujemy pieniędzy dla kontrolerów, 500 milionów złotych dodatkowe.
0: A to prawda, dlatego, że tych, którzy mówią o dywersyfikacji systemu płatnika, myślę tutaj o wprowadzeniu takich, no, kas chorych, też niech wiedzą, że nasz Narodowy Fundusz Zdrowia na swoje utrzymanie przeznacza bardzo małe środki w porównaniu chociaż z tymi niemieckimi, które przeznaczają na funkcjonowanie kas chorych bardzo, bardzo duże pieniądze. Tam jest 15-20%, u nas to jest tylko 1,5%. To jest bardzo źle. Tutaj też powinno być absolutnie, te kontrole powinny się odbywać i tutaj no, zgadzam się.
1: A czy pańskim zdaniem NFZ też powinien rozliczać te podstawowe zakłady opieki medycznej z niewykonanych badań profilaktycznych?
0: No wie pan, no to też jest jakiś pomysł. No te badania profilaktyczne są fantastyczne. Ja muszę powiedzieć, że to, co my wprowadziliśmy 40+, w tej chwili 20+, naprawdę jest bardzo potrzebne. Sam jako lekarz praktykujący, no wykrywam coraz częściej młodych ludzi hipercholesterolemię, nadciśnienie, cukrzycę, więc to bardzo dobrze, że się badamy i o tym trzeba mówić, powinno się mówić i karać, nie karać, ale przede wszystkim namawiać. No tutaj to, o czym pan mówi, o profilaktyce, no jest niezwykle istotne. To jest taka podstawa, każda jedna złotówka. W Stanach Zjednoczonych mówił $1. $1 włożony w profilaktykę daje zysk $10. Więc my tutaj bardzo mało przeznaczamy na profilaktykę. Mamy teraz miesiąc profilaktyki. Sam no to, pamiętając o tym, często wszędzie, gdzie tylko mogę, mówię na ten temat. I
1: no to panie senatorze, to jeżeli mówimy już tak, mówimy bardzo wyraźnie o profilaktyce, to by pan podwyższył składkę zdrowotną tym wszystkim, którzy się nie badają profilaktycznie?
0: No wie pan, chyba tak. To wie pan, nie jest jakiś taki zły pomysł. Nie wiem, jak to można byłoby kontrolować, ale tak. Wie pan, my swoje samochody odstawiamy, no też samochód jest... zły samochód jest niebezpieczny, prawda? No ale człowiek chory jest niebezpieczny dla siebie, a jeśli nie rozpozna tej choroby, no dbamy o swoje samochody, dbamy o swoje konta, a nie dbamy o swoje zdrowie. Taka prawda jest. No, w takiej skali Lalonda, która mówi o tym, jakie czynniki wpływają na zdrowie, nasze zachowanie, to 50%. To jest 50%, a 10% tylko służba zdrowia. My zapominamy o tych 50%.
1: A to jest na pewno kontraktu...
0: jedna z podstaw programu Prawa i Sprawiedliwości, który tworzymy i przedstawimy, chociaż już zarysy przedstawialiśmy, to będzie właśnie ta podstawa. O czym pan mówił, odwrócenie piramidy, profilaktyka, ujednolicenie organów założycielskich i jeszcze jeden element, bardzo istotne, o czym w ogóle Platforma zapomina, no to zmiana wycen procedur. No są procedury takie, które, przepraszam, że użyję młodzieżowego języka, śmiga się, prawda, i lekarz zarabia miliony, a są takie procedury, ale, że lekarz się
1: panie senatorze,
0: robi,
1: ale też wrzucę kamyczek do pańskiego ogródka. Czy wielkie kontrakty, które podpisywały szpitale w Mogilnie czy w Miastku, były zawierane w czasach, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica?
0: Ale to nie ma, ale to, no, ale, no to cóż, no ale to przecież nic Prawo i Sprawiedliwość to tego nie ma, no to...
1: Nie, natomiast gdyby wtedy już była jawność kontraktów placówek medycznych, tak jak teraz...
0: No dobrze, a dlaczego przez 3 lata Platforma nie zrobiła jawności? 3 lata miała, bo miała więcej danych. Dlaczego tego nie zrobiła?
1: A dlaczego tego nie zrobiliście
0: przez 8 lat, panie senatorze? My zrobiliśmy tak dużo, takie fantastyczne rzeczy, jak chociażby recepty elektroniczne, zwolnienia elektroniczne. Jakbyśmy w COVID-zie, proszę pana, funkcjonowali, gdyby nie wielki sukces pana ministra Cieszyńskiego, czyli wprowadzenie e-recept, informatyzację Polskiej Służby Zdrowia. Też to stanęło w tej chwili. Platforma Obywatelska w ogóle. No wie pan, jak można dać na ministra osoby, która nie ma żadnego pojęcia, jeszcze mówi o różdżce czarodziejskiej. No to był błąd systemowy na początku. No, ta pani po prostu nic nie wiedziała o systemie, co mogła zrobić, co mogła zmienić. No,
1: pan mówi o obecnej szefowej resortu zdrowia, ale przecież zarządzała szpitalami w
0: zachodniopomorskiej. Ja mówię o poprzedniej. Ta z kolei, wie pan, panie redaktorze, a jeśli chodzi o to, panią minister, to powiem jeszcze coś innego, co, jaką ma wadę pani minister. Nie ma żadnego zaplecza politycznego. No to, żeby zmienić system, to, żeby wprowadzić odważne posunięcia, to trzeba mieć poparcie polityczne. To trzeba mieć taką mocną pozycję polityczną w rządzie. No, bez takiej mocnej politycznej pozycji w rządzie minister zdrowia niewiele zrobi i to też będzie w naszym programie jako jeden z punktów podstawowych. Silna pozycja ministra zdrowia, bo reforma służby zdrowia jest no, bardzo istotna, bardzo ważna dla Polaków.
1: I tu musimy postawić kropkę, panie senatorze.
0: Tak. Tu musimy postawić tylko jeszcze jedno. Wie pan, byłem na forum ekonomicznym w Karpaczu i właśnie panele zdrowotne, które kiedyś nie cieszyły się jakimś wielkim powodzeniem, ludzie stali takie z wielkie zainteresowanie i troska przede wszystkim o przyszłość polskiej służby zdrowia.
1: Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości i lekarz, był razem z nami w rozmowie o 7:00. Bardzo dziękujemy, panie senatorze.
0: Dobrego dnia życzę, dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: RMF 24.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 000.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit

0: The Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
2: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
3: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Po reklamie.
7: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyn, Tomasz Staniszewski.
8: Zaczynamy od cytatu. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Tak samo sobie mówi Karol Nawrocki.
9: I zaprzecza ostatnim doniesieniom prasowym.
10: Ja odpowiadam za swój kalendarz z całą pewnością. Nie żadna fundacja, powiedział w Nowym Jorku przebywający na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki.
11: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam. Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski. To jest rzecz oczywista.
10: Podkreślał polski prezydent, dodając, że za spotkania z prezydentem nie płaci się. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i Radio RMF 24. Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie dziś minister aktywów Wojciech Balczuk.
9: Ciągłe bombardowanie, takim tytułem BBC, opierając się na naukowej analizie, recenzuje reklamy pokazywane podczas ostatnich piłkarskich mistrzostw świata.
8: Niemal 66 tysięcy reklam śmieciowego jedzenia i picia wyliczyli naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu i Oksfordzie, analizując transmisję na żywo 104 meczów turnieju.
9: Chodzi o produkty marek zdefiniowane przez rząd Wielkiej Brytanii jako zawierające wysokie poziomy tłuszczu, soli albo cukru.
8: Reklamy ich były widoczne przez ponad 28 godzin w trakcie całego turnieju, czyli ponad 16% całkowitego czasu trwania meczów. Niezdrowe jedzenie promowane było 10 razy częściej niż hazard i 25 razy częściej niż kryptowaluty.
9: No i to jest wstęp do faktów ekonomicznych.
12: Fakty i pieniądze w RMF FM.
8: W faktach ekonomicznych sprawdzamy kondycję naszej gospodarki i naszej waluty. Mateusz Bożek.
13: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od polskiej gospodarki, której wzrost jeszcze w tym roku może wyhamować. Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy w porównaniu z lipcem. Do tego dochodzi jeszcze spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o około 7%. Nie pociesza też obniżenie ratingu Polski przez agencję Moody's, czyli obniżenie wiarygodności kredytowej, na co wpływa słabsza kondycja budżetu naszego kraju. Choć według ekspertów dla inwestorów ta decyzja nie była zaskoczeniem.
14: Uczestnicy rynku od dłuższego czasu, no co najmniej od kilkunastu miesięcy, liczyli się z taką możliwością.
13: Przekonywał w RMF 24 Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKO SA.
14: Są inwestorzy, którzy budują swoje portfele inwestycyjne opierając się o pewne kryteria, w tym kryteria ratingu dla papierów, które dobierają do tych portfelów inwestycyjnych. No i może się tak okazać, że do pewnych portfeli na przykład nie trafimy. No ale tak jak mówię, mamy cały czas ten rating inwestycyjny. My kiedyś dokładnie badaliśmy, jakie są reakcje rynków na ratingi. Często te decyzje agencji ratingowych nie mają charakteru przełomowego. To nie jest żadna nowa informacja z punktu widzenia inwestorów.
13: A z dobrych wieści, nasza złotówka trzyma się całkiem stabilnie. Euro w tej chwili kosztuje 4,35 zł, dolar 3,79, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,08 zł.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Poranek Radia RMF 24 i Piotr

0: Za 18 minut będzie godzina 8, to jest radio RMF 24 i nasz poranek informacyjny. Zabieramy was teraz za ocean, bo dlatego, że w Nowym Jorku trwa sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych jest też nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, który nam powie o tym, co dzisiaj będzie się działo podczas tego Zgromadzenia Ogólnego. Rozumiem, Paweł, że temat Ukrainy i rosyjskiego zagrożenia pewnie przede wszystkim zajmuje kuluarowe rozmowy.
1: Dzień dobry. Tak, wszyscy czekają na dzisiejsze wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa. Ja pytałem wczoraj wicepremiera Radosława Sikorskiego w czasie konferencji prasowej o to, czego on oczekuje i społeczność międzynarodowa po tej przemowie na forum ONZ. Trump bowiem obiecywał nieraz, że doprowadzi do zakończenia tej wojny.
2: No, ja bym wolał, żeby Stany Zjednoczone silniej wspierały Ukrainę, bo to jest droga do pokoju. Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych. Więc ja bym większy nacisk położył na wspieranie Ukrainy, a mniejszy na, jak póki co, niestety nieudane próby mediacji.
1: Powiedział Radosław Sikorski, podkreślał też, że Rosja realnie nam zagraża.
2: Panie rektorze, ja byłem na polsko-ukraińskiej granicy. Byłem w Kijowie w zeszłym tygodniu, gdy na miasto padały bomby. W polskiej strażnicy, na granicy polsko-ukraińskiej, drżą szyby, gdy na Ukrainę w odległości 1,5 kilometra padają te unowocześnione rosyjskie drony. To naprawdę nie jest moment na wątpienie w rosyjskie zagrożenie, bo Rosjanie nam grożą. A jak Rosja nam grozi, to jest wiarygodne.
1: Drugi najczęściej poruszany tutaj w ONZ temat to Iran i kryzys energetyczny wywołany zablokowaniem cieśniny Ormus. Tu też oczekiwanie, co powie prezydent Trump społeczności międzynarodowej. Jutro przemawiać na forum ONZ będzie prezydent Karol Nawrocki. Dziś w planie ma konferencję prasową, zatem będziemy dopytywać o spotkania, które są już za nim. Rozmawiał m.in. z sekretarzem generalnym ONZ, przywódcami państw bałtyckich. Lista problemów, z którymi przywódcy przyjechali do Nowego Jorku, jest znacznie dłuższa. Konflikty w innych częściach świata, bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatu, zagrożenia związane z bronią nuklearną, a coraz więcej miejsca w rozmowach światowych liderów zajmuje także sztuczna inteligencja. I nad tym wszystkim wisi jeszcze jedno pytanie. Jaka jest dzisiaj rola samych Narodów Zjednoczonych? Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem odbudowy zaufania do międzynarodowej współpracy. Jednocześnie ONZ mierzy się z pytaniami o swoją skuteczność. Wojny trwają, Rada Bezpieczeństwa jest często sparaliżowana sporami największych mocarstw. Administracja Trumpa ograniczała ostatnio amerykańskie finansowanie i zaangażowanie w część struktur Narodów Zjednoczonych. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi bardzo dziękujemy. O kryzysie ONZ będziemy jeszcze mówić w Radiu RMF 24 po 11. Naszym gościem będzie dr Grzegorz Gil z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jeszcze wróćmy do tego, do tej informacji, którą podaliśmy jako pierwsi w Faktach RMF FM. Amerykańskie spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem zostało odwołane z powodu, jak podają Amerykanie, konfliktu terminów. Wkrótce ma zostać podany nowy termin tej wizyty. Jeśli chodzi o Radio RMF 24, do faktów został nam kwadrans, dokładnie. Jeśli ktoś chciałby teraz wyregulować zegarek przed wyjściem do pracy albo do swoich zajęć. Przypomnę, że po godzinie 8 Wojciech Balczun, czyli minister aktywów, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. O czym będą panowie rozmawiać? Nie mam co do tego wątpliwości, że pewnie sporo będzie na temat cen paliw. Patrzyliście już na ceny? Może lepiej.

0: Za 9 minut będzie godzina 8, Radio RMF 24. Niech nas ogarnie teraz sportowy szał, bo to dzisiaj Mistrzostwa Europy oczywiście w siatkówce trwają, a polscy siatkarze będą walczyć o półfinał tychże zawodów. Stawka meczu z Niemcami zatem dość wysoka. W Sofii to spotkanie będzie oglądał nasz wysłannik Patryk Serwański. Patryk, rozumiem, że rywale mimo kłopotów dotarli do grona najlepszej ósemki drużyn turnieju. Patryk?
1: Dzień dobry. No, Niemcy mają swoje problemy. Kontuzjowany jest na przykład podstawowy rozgrywający Johannes Thiele. Kluczowa pozycja oczywiście w zespole. Bez niego jednak Niemcy pokonali Bułgarów. Moritz Karliczek to kolejny zawodnik wyeliminowany przez uraz. W naszym zespole twierdzą, że być może te problemy paradoksalnie działają pozytywnie na niemiecki zespół. Mamy braki kadrowe, nie mamy presji, ale powalczymy. I z Bułgarami się udało. Tak to mogło wyglądać z tej niemieckiej perspektywy. Niemcy mają dużo atutów w ofensywie. Ten największy to Anton Bremer. W meczu z Bułgarią świetnie przyjmowali. Z kolei zagrywkę rywali, a to jest zawsze droga do tego, by za chwilę mieć kilka opcji do rozegrania w ataku. W tym sezonie graliśmy z Niemcami bodaj trzykrotnie i trzy razy wygrywaliśmy, ale to był zupełnie inny kaliber. Teraz presja musi się już pojawić. My tę presję na szczęście lubimy. Lubi ją też trener Nikola Grbicz. Dziś w Bułgarii Dzień Niepodległości, święto. Gdybyśmy grali z Bułgarami, to spotkanie nabrałoby jeszcze takiego dodatkowego wymiaru. No teraz jednak pojedynek Polska-Niemcy raczej niewielu tutaj interesuje. No i nie spodziewamy się, chyba nikt się nie spodziewa, że na trybunach będzie jakaś bardzo duża grupa kibiców. No może część Bułgarów, którzy mieli bilety na ten mecz ćwierćfinałowy, może z nich skorzysta, ale zdecydowana większość raczej będzie świętowała po prostu w inny sposób. Nie ma gospodarzy i tutaj turniej już nikogo nie interesuje, ale dla nas oczywiście ten mecz, który rozpocznie się o 18:00, bardzo istotny.
0: Tyle Patryk Serwański, bardzo dziękujemy. A jak atuty Niemców opisuje Mateusz Nykiel ze sztabu naszej reprezentacji?
2: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
0: A z kolei nasz libero, Jakub Popiwczak, przyznaje, że wygrana Niemców nad Bułgarami zrobiła na naszej drużynie pewne wrażenie.
3: Niemcy zrobili coś dużego. Powtarza nam od dwóch dni trener Grbicz, że Niemcy zrobili coś, czego nam się nie udało zrobić. I ogromny szacunek za to, że z wyniku 0-2 w tej jaskini Lwa, w której tutaj wszyscy mieliśmy okazję zagrać, pokonać Bułgarów, to jest naprawdę duża rzecz. Także to pokazuje, że oni potrafią grać w siatkówkę, że są też mocni psychicznie, bo myślę, że nie jeden zespół mógłby się poddać. Także tak, na pewno zagramy z zespołem, który pokazał coś ekstra na tym turnieju.
0: Jakub Popiwczak, nasz libero. Mecz Polska-Niemcy, jak mówił Patryk, o godzinie 18:00, a jak wygrywamy, to jedziemy na półfinał już do Mediolanu.
4: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup Dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj!
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
6: Po reklamie.
4: Już za moment w radiu RMF 24. Poranna rozmowa i Tomasz Terlikowski.

0: Czas najwyższy na fakty. I w studiu faktów już czekają na nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski, a potem Tomasz Terlikowski, jego gość.
1: Zaczynamy od pożaru w Wieluniu w Łódzkiem.
2: Ogień objął budynek, w którym produkowane są plastikowe opakowania.
1: Potem pytanie o nasze bezpieczeństwo.
2: I zapory na naszej wschodniej granicy. Mamy nowe informacje w tej sprawie.
1: Ulokujmy w Polsce regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Taką propozycję składa w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Wojciech Balczun.
1: Minister aktywów już za moment w cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. Pożar hali firmy produkującej plastikowe opakowania w Wieluniu w Łódzkiem.
2: Ogień objął budynek o powierzchni 1200 m2.
1: Na szczęście nikt nie został ranny, wszyscy pracownicy firmy zdążyli się ewakuować.
2: Prawdopodobna przyczyna pożaru to awaria młyna do przygotowywania surowca. Już 150 km granicy z obwodem królewieckim zostało umocnione zaporą inżynieryjną. Stanęły tam betonowe bloki i powstał rów przeciwczołgowy.
1: Do końca roku umocnionych ma zostać kolejne 50 km. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, stawianie zapor to nie wszystko.
3: Zgadza się. Równocześnie z zaporą powstaje zabezpieczenie logistyczne, czyli 18 miejsc składowania betonowych jeży. Zlokalizowane są w pobliżu granicy, by w momencie realnego zagrożenia przetransportować je na prywatne działki, na których teraz w czasie pokoju nie mogą stanąć.
4: W takim jednym miejscu składowania planujemy mieć 300 tysięcy tych betonowych osłon, betonowych jeży. Także kilkanaście tych miejsc składowania i mają być one właśnie zatowarowane w 100%. I to jest nasz cel, żeby to wykonać właśnie w tym roku.
3: Mówił Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Trwa też budowanie zapory elektronicznej. Chodzi o wzmocnienie sieci telefonii komórkowej na terenach przygranicznych. Powstają tam także słupy z czujnikami do wykrywania ruchu na lądzie i w powietrzu. Ostatnim etapem będą instalacje obrony powietrznej.
2: A jak wygląda wzmacnianie granicy białoruskiej i ukraińskiej?
3: Są już odcinki na granicy białoruskiej, gdzie powstaje zapora inżynieryjna, jednak na większej części pogranicza trwa teraz proces pozyskiwania gruntów pod tę zaporę. Wojsko planuje zakończenie prac na północnych i wschodnich granicach w 2028 roku.
2: Ulokujemy w Polsce regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego.
1: Taką propozycję w Nowym Jorku składa podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego prezydent Karol Nawrocki.
5: Dziś, gdy po obu stronach Atlantyku kwestie związane z bezpieczeństwem coraz silniej wpływają na decyzje inwestycyjne, Polska może stać się jednym z najważniejszych miejsc łączących amerykański kapitał i technologię z potencjałem gospodarczym całej Europy.
2: Według prezydenta Polska mogłaby być też regionalnym hubem gazowym opartym na amerykańskich dostawach.
1: Karol Nawrocki za oceanem proponuje również wspólną krótką listę konkretnych projektów przemysłowych w czystej energii dla przemysłu, w elektronice motoryzacyjnej spoza Chin i w produkcji substancji czynnych dla farmacji w Europie powiązaną z amerykańskim kredytem eksportowym i polskimi zachętami inwestycyjnymi.
6: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy.
7: Dzień dobry. Moim gościem jest Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: To jak z tym centrum, zapleczem logistycznym? Rozmowy jakieś trwają z Amerykanami? Czy to jest tylko propozycja prezydenta?
8: Rozmowy trwają niemal codziennie i na wszystkich poziomach.
7: I to jest możliwe, że będziemy takim zapleczem?
8: Myślę, że to jest taka trochę naturalna konsekwencja tych wszystkich kontraktów, które podpisujemy i dyskusji, które mamy ze stroną amerykańską. Nie przypadkowo jest w Stanach też reprezentacja polskiego rządu aktualnie. Te wizyty odbywają się cały czas. Mój zastępca Konrad Gołota tam lata dosyć często. Rozmawiamy o serwisowaniu patriotów.
7: To prawda, ale Pentagon odwołuje spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej.
8: No tak, to jakby jest jakiś tam element w tej chwili pewnego pejzażu politycznego wynikającego z tego wydarzenia, które się odbywa. Ja tego nie mogę skomentować, bo też nie mam jakoś tam wiedzy, jaka jest przyczyna tego. Natomiast jest delegacja polskiego rządu na miejscu. Odbywamy te rozmowy prawie codziennie.
7: Wycofywał i Pentagon będzie wycofywał wojska z Europy Zachodniej i kierował je do Polski?
8: No, ja nie odpowiem, czy będzie wycofywał z Europy, natomiast deklaracja dotycząca utworzenia bazy jest dosyć poważna i wszystkie prace w tej chwili zmierzają ku temu. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. To jest cały czas największe mocarstwo i największy nasz nasz sojusznik. Raptem tydzień temu spotkałem się z byłą panią ambasador Moszbacher tutaj w Polsce. Była u mnie w ministerstwie i też rozmawialiśmy o tym.
7: Panie ministrze, no dobrze. Rzeczywiście Donald Trump złożył taką deklarację, ale też dzisiaj w nocy złożył deklarację, że teraz już Kanada mu jest niepotrzebna, bo Białoruś będzie wspaniałym sojusznikiem. Powiedziałbym, z perspektywy Polski to nie jest przekaz, który chcielibyśmy usłyszeć.
8: No ta informacja dotyczyła konkretnego surowca, który jest potrzebny dla rolnictwa przede wszystkim. Faktycznie trochę zdziwił mnie ten, czy zaskoczył może tak, ten komentarz, no ale żyjemy w czasach, w których codziennie jesteśmy zaskakiwani komentarzami, które trochę wykraczają poza standardy.
7: Panie ministrze, hubem gazowym będziemy dla tego amerykańskiego gazu?
8: To też jest pewien element naszej długoterminowej strategii. Widzimy dla siebie taką rolę i Polska powinna być takim hubem gazowym dla Europy Centralnej i częściowo południowej. Zresztą też w sposób naturalny z racji na jakby kanały dostaw też można to ułożyć w sposób właściwy, bo chociażby rozmawiamy z Grecją, która z kolei od strony południowej może kontrolować dostawy gazu do Europy. To jest system bezpieczeństwa. Mamy potencjał, mamy terminale, mamy zaplecze, dostarczamy
7: czyli
8: gaz.
7: Czyli mówi pan jednym głosem z prezydentem.
8: Ja mówię w interesie państwa polskiego i w interesie tego, co robimy między innymi w Orlenie, jak planujemy wszystkie działania i strategie.
7: Przy Orlenie, to wie pan, jaki dzisiaj jest dzień?
8: Wtorek.
7: Europejski dzień bez samochodu. Planujecie z rządem wprowadzić europejski albo rządowy rok bez samochodu, biorąc pod uwagę ceny paliw?
8: No wiadomo, że ceny paliw wyskoczyły bardzo mocno. Są wynikiem spekulacji światowych wynikających z całego kryzysu.
7: Wszystko wiemy. Dlatego jeździmy na stacje benzynowe i płaczemy.
8: No każdego z nas to dotyczy. My zainicjowaliśmy ustawę o podatku
7: każdego z nas? A pan jeździ swoim samochodem czy służbowym?
8: No jak jeżdżę do pracy, to jeżdżę służbowym, a natomiast w prywatnych celach jeżdżę prywatnym samochodem.
7: I też pan płacze, jak pan tankuje?
8: No, a jak? A
7: to
8: dlaczego
7: może coś
8: mnie to
7: trzeba
8: ma
7: zrobić?
8: Czym ja się różnię? Niczym.
7: Panie ministrze, to jak pan płacze, to może coś trzeba z tym zrobić.
8: No stąd jest nasz projekt dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków. Szybka ścieżka.
7: Który prezydent już zawetował.
8: No jeszcze
7: poprzedni.
8: Ten poprzedni zawetował. W tym momencie mamy chyba dużo więcej danych pokazujących, że takie weto jest zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu jest licytowanie się na inicjatywy, która albo czyja będzie lepsza.
7: To jak
8: będzie
7: jest
8: lepsza.
7: Bez sensu, to może poprzyjcie inicjatywę prezydenta.
8: Nie, rząd jest od rządzenia i przedkładania konkretnych projektów. Taki projekt został przedłożony, przeszedł ścieżkę prawie już całą parlamentarną, bo w piątek było głosowanie w Sejmie, w ubiegłym tygodniu. Równo tydzień temu przegłosowaliśmy projekt ustawy na rządzie.
7: A jak prezydent zawetuje, to co?
8: Nie wyobrażam sobie tego, żeby mógł działać wbrew interesom obywateli, kierowców
7: i nas wszystkich. Pan ma wyobraźnię, rozumiem, ograniczoną. Ja sobie wyobrażam. To co jeśli?
8: No to co jeśli? No to...
7: To ceny będą takie, jak są.
8: Możemy przyjąć założenie takie, że pan prezydent będzie działał w interesie koncernów paliwowych, które zarabiają niewyobrażalne pieniądze w tej chwili. To jest automat po prostu wynikający z rosnących
7: Orlen
8: cen.
7: Zarabia, jak rozumiem.
8: Orlen też zarabia.
7: To może trzeba nakłonić Orlen. Rozmawiał pan ostatnio z prezesem, żeby obniżył marżę?
8: Jestem w stałym kontakcie z Orlenem. Orlen podejmuje... Wczoraj rozmawiałem z prezesem
7: Orlenu. I mówił
8: Orlenu.
7: Pan, proszę obniżyć Orlen marżę.
8: No to nie jest moje zadanie w trybie nadzoru właścicielskiego, żeby aż tak jednoznacznie mówić, ale musi działać w swoim własnym interesie.
7: Ale można zasugerować, kierowcy płaczą. Ja płaczę, panie tak. prezesie, jak tankuję, to płaczę. Niech pan coś z tym zrobi.
8: Rozmawiamy na ten temat. Orlen przygotowuje specjalne promocje dla swoich klientów na stacjach benzynowych. To zostało przećwiczone w drugim kwartale. CPN, program CPN się sprawdził bardzo mocno, natomiast był określonym kosztem dla budżetu państwa. Prezydent nie może działać wbrew interesowi państwa, czyli na przykład torpedując funkcjonowanie budżetu.
7: Prezydent mówi, muszę, ponieważ to jest prawo niezgodne z zasadami.
8: Nie, to jest prawo zgodne z zasadami. Mamy dzisiaj newsy poranne dotyczące decyzji rządu czeskiego na przykład. Dla wszystkich jest to oczywiste. A co więcej, powrócę do historii JSW i daniny solidarnościowej, która była post factum ściągnięta z JSW przez rząd PiS 1,6 mld. Jakoś wtedy nie było dyskusji. dyskusji, że prawo nie może działać wstecz.
7: A grozi nam, że może zabraknąć paliwa na stacjach?
8: Moim zdaniem absolutnie nie. Rezerwy są nienaruszone.
7: A na ile dostawy
8: są zdywersyfikowane. Orlen jeszcze w sierpniu podpisał umowę na 1/4 swoich dostaw ze źródeł norweskich. Dodatkowo w ostatnim półtora tygodniu 24 umowy, w tym 16 tydzień temu w piątek, z różnych kierunków. Najważniejsza jest dywersyfikacja, bo ona oznacza bezpieczeństwo. Jestem o to spokojny.
7: Może pan zagwarantować, panie ministrze, że jeśli ten kryzys będzie trwał dłużej, a wiele wskazuje na to, że może trwać dłużej, to tego paliwa nie zabraknie?
8: Myślę, że wszystkie działania, które podejmujemy które podejmuje Orlen, idą w tym kierunku, żeby paliwa nie zabrakło. To jest najważniejszy priorytet, bo to jest element stabilnego funkcjonowania państwa. Nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło.
7: A i na ile miesięcy Orlen ma zabezpieczone rezerwy?
8: No to perspektywa zawsze jest kilkumiesięczna tak naprawdę, bo to i w dłuższym horyzoncie i tak to nie działa, bo to przecież to paliwo się cały czas zużywa. Nie mamy aż takich magazynów, żeby nie wiadomo ile tego zmagazynować. Mamy rezerwę, która jest nienaruszona, a jednocześnie bieżące dostawy są realizowane zgodnie z planem.
7: Bardzo dziękujemy. Naszym gościem w Radiu RMF FM był Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam pytania m.in. o węgiel, ale także pytania od Was. A ja przypominam, naszym gościem jest Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Panie ministrze, ostatnio usłyszeliśmy takie zdanie: jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie, będziemy wszyscy szorować po dnie. Uważam, że to największe ryzyko, które nas dzisiaj czeka, i to powiedział kilka dni temu Andrzej Gajewski, prezes Orlen Termika, podczas zorganizowanego w tym tygodniu Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach, i od razu stracił pracę. Stracił, bo powiedział prawdę czy nieprawdę?
8: Stracił nie z tego powodu. To od razu w sposób jednoznaczny to mówię. Jestem po rozmowie też...
7: Przypadkowa koincydencja?
8: Nie, stracił ze względu na swoje, że tak powiem, działania wykraczające poza standardy korporacyjne obowiązujące w spółce.
7: Chodzi o tą wypowiedź?
8: Nie, ta wypowiedź nie ma nic z tym wspólnego. Każdy ma prawo się wypowiadać i wyrażać swoją opinię. My też prowadzimy rozmowy z przedstawicielami branży górniczej,
7: czy to jest prawdziwa opinia, czy nieprawdziwa?
8: No przecież pokazujemy w tej chwili dosyć jednoznacznie, i zresztą eksperci też pokazują, że wydobycie węgla się zwiększa ponad plan, i jestem po rozmowach w ubiegłym tygodniu, spotykałem się z prezesami spółek górniczych wszystkich. Mamy całą ustaloną strategię, co zrobi PGG, co zrobi Bogdanka, jakie mamy rezerwy potencjalne w JSW. Rosną oczywiście, że ceny.
7: I to jest dramatyczne dla odbiorców. Tak jak ceny paliw, tak ceny węgla.
8: Ceny węgla, o których my mówimy, w największym stopniu dotyczą energetyki one są zakontraktowane. To, na co liczymy, oczywiście, to ceny węgla koksowego, ale to jest inna zupełnie bajka, bo to nie jest węgiel energetyczny i dotyczy JSW. Chcemy, żeby one rosły, bo to jest sposób też na wyjście z kłopotów.
7: Ale nie chcemy, żeby ludziom rosły ceny.
8: Natomiast część węgla jest oczywiście głównie dla elektrociepłowni importowana przez

0: Ale wszystkie działania, które podjęliśmy, służą stabilizacji całego systemu i zabezpieczeniu tych dostaw.
1: Pan mówi, że kopiemy, że rozmawiamy, to znaczy co, przepraszamy się z węglem? Do tego jeszcze importujemy bardzo wiele węgla z różnych
0: miejsc. Ja się nawet nie muszę przepraszać, bo ja od samego początku mówię, że węgiel powinien pozostać elementem stabilizującym system. Żyjemy w czasach takich, a nie innych. Geopolityka wpływa na nasze życie.
1: Będzie zmiana w umowie społecznej? Nie będziemy zamykać kopalń do 2040
0: roku? My będziemy zamykać kopalnie. Umowa społeczna jest realizowana, a nawet bym powiedział przyspieszyła. Wszyscy mają tego świadomość. Natomiast nie ma mowy o tym, żebyśmy zlikwidowali węgiel jako źródło surowca energetycznego, stabilizującego systemu.
1: Panie ministrze, ale część ze środowisk górniczych pyta, dlaczego my sprowadzamy węgiel z Kazachstanu, z Kolumbii, zamiast fedrować u nas? To znaczy, co, u nas się nie opłaca, a tam się opłaca?
0: Przede wszystkim mamy w Polsce najdrożej wydobywany węgiel, chyba na świecie.
1: Ale to wynika z jakichś geologicznych uwarunkowań,
0: Wynika z geologicznych uwarunkowań. Po drugie, praktycznie spółki Skarbu Państwa, energetyka w bardzo niewielkim stopniu importuje węgiel. To są tylko ściągane dostawy węgla, który jest potrzebny do tego, żeby przygotować właściwe mieszanki dla bloków węglowych. Teraz taka partia jest importowana przez Węglokoks, więc to jest naturalny proces. My staramy się wykorzystać maksymalnie polskie źródła węgla do zabezpieczenia energetyki. Natomiast energetyka ta, która jest dużą energetyką kontrolowaną przez państwo wprost, to jest tylko część polskiego systemu, bo przecież mówimy o tych setkach czy tysiącach elektrociepłowni, które są rozsiane po całej Polsce.
1: Ale one są zabezpieczone, bo też wiemy, że mogłyby stać się...
0: One też sprowadzają węgiel, importują ten węgiel, kupują na od prywatnych dostawców, więc system tak jest skonstruowany.
1: Panie ministrze, nasi słuchacze pytają też, co z peletem, bo te ceny też rosną i to też jest istotny problem dla bardzo wielu mieszkańców Polski, którzy zdecydowali się posłuchać apeli o zmianę pieców.
0: Jest słabo. Jest to oczywiście wyzwanie. Nawet wczoraj miałem też dyskusję na ten temat, jakby węgiel versus pelet i nie wiem, czy sytuacja w kontekście peletu nie jest bardziej większym wyzwaniem niż na ten moment kwestia węgla.
1: To będzie interwencja jakaś, pana zdaniem, powinna być?
0: No nie odpowiem na ten temat, analizujemy te wszystkie warianty.
1: No to teraz pytanie o decyzję w sprawie przejęcia części udziałów Polskiej Grupy Zbrojeniowej przez Orlen. Zapadło już? Będzie?
0: Nie ma takiej decyzji, ani nigdy nie zostało to w taki jednoznaczny sposób powiedziane. My mówimy o analizowaniu scenariuszy w ramach porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa. Mówimy o wzmocnieniu akcjonariatu PGZ-u.
1: Nie ma takiej informacji, ale ona się pojawiła.
0: Sam ją w pewnym sensie pokazuje, ale pokazuje jako warianty, jako pewnego rodzaju opcje.
1: A jakie są inne warianty zamiast Orlenu?
0: Też wspominałem o tym, że wyobrażam sobie scenariusz, że w akcjonariacie PGZ-u mogłaby się pojawić, a nawet może powinna się pojawić duża instytucja finansowa kontrolowana przez państwo.
1: To znaczy?
0: Bank na przykład.
1: PKOBP?
0: Nie odpowiem teraz oczywiście. Natomiast która wzmocni możliwości pozyskiwania długu na rynku komercyjnym, bo pamiętajmy o tym, że PGZ musi myśleć długofalowo, realizować strategię nie na 2 lata, nie na 3 lata, ale na dekady. Musi zbudować swój potencjał międzynarodowy po to, żeby, mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnego konfliktu faktycznego, ataków kinetycznych, zużycia tego zasobu, który w tej chwili budujemy.
1: Pan mówi teraz o długofalowych interesach, a my słyszymy o krótkofalowym interesie, tak się mówi na mieście, że chodzi o to, żeby Skarb Państwa pozyskał środki na nowy CPN.
0: Na pewno skutkiem takiego działania będą dochody budżetowe, to nie ulega żadnych wątpliwości, bo jesteśmy pod rygorem ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, która nie pozwala nam sprzedawać akcji Skarbu Państwa poza spółek strategicznych, poza Skarb Państwa, więc taka operacja będzie się potencjalnie działa tylko w ramach podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, ale uważam, że ta część bardziej merytoryczna jest dużo istotniejsza, czyli zbudowanie nowego PGZ-u z nowym...
1: Czyli co, restrukturyzacja również będzie potrzebna?
0: To nawet nie mówimy o restrukturyzacji, mówimy o wzmocnieniu, o synergiach biznesowych, jeżeli mówimy o przysłowiowym Orlenie, żebyśmy się nie do tego na razie jeszcze nie przywiązywali, bo to jest etap zupełnie wstępny analiz, ale są synergie biznesowe, jest dual use, są produkty, które mogą być w większym stopniu wykorzystywane. Jeżeli mówimy o finansowej instytucji, no to mówimy o tym wzmocnieniu wiarygodności finansowej PGZ-u w pozyskiwaniu na przykład długu na rynku komercyjnym.
1: A skoro już jesteśmy przy Orlenie, Orlen się pozbędzie Polska Press?

0: To jest temat, który wraca jak bumerang. W tej chwili...
1: No wraca, bo...
0: Oczywiście Orlen jest w tej chwili w trybie konkursu na prezesa Polski Press.
1: Poprzedni Czyli prezes... się nie pozbywa, jak jest w trakcie.
0: No, trudno pozbywać się Polski Press bez prezesa, który zarządza i prowadzi cały proces. Taki cel na pewno jest przed Orlenem postawiony.
1: Ale są jacyś chętni kupcy? Ktokolwiek, kto chciałby zagospodarować
0: Pojawiają się zainteresowane podmioty, natomiast ten proces musi być głównie polski oczywiście, z rynku medialnego. Polska Press jest cały czas ważnym graczem, jeśli chodzi o internet.
1: Się pojawiają?
0: W kontekście Polski Press chyba nie.
1: Nie ma takiej możliwości. Czyli chodzi przede wszystkim
0: żeby
1: w sieci, a nie
0: jak rozumiem,
1: innego.
0: Pan redaktor przywołuje transakcję, która właśnie w tej chwili się chyba odblokowuje.
1: No wszystko na to wskazuje.
0: Stanach
1: a są jakieś prace na ten temat? Tak z ciekawości czystej. Prowadzicie rozmowy co z TVN-em w Polsce?
0: Nie, my jesteśmy na etapie tylko i wyłącznie monitorowania tego, co się dzieje za oceanem, bo wiadomo, że to w którymś momencie zadzieje się też w Polsce w tym wymiarze, że będą potrzebne pewne administracyjne decyzje związane chociażby z tym, że TVN jest na liście podmiotów istotnych z punktu widzenia państwa polskiego.
1: I co, Polska może jakoś blokować te działania?
0: Nie chcę tego komentować, bo to jest tak wstępny etap. Też nie wiemy, jaka będzie strategia nowego właściciela, czyli Paramountu, jeśli chodzi o tego typu aktywa w różnych krajach rozsiane, bo my mamy ten polocentryczny...
1: No bo nas Polska interesuje, panie ministrze.
0: Interesuje nas Polska i nasze stacje tutaj, ale z punktu widzenia takich globalnych graczy, no to oni patrzą, że mają pewnie takich telewizji kilkadziesiąt w różnych miejscach i muszą coś z tym zrobić.
1: Dobrze, panie ministrze, spółki państwa wrócą teraz do Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Jeśli chodzi o sponsoring?
1: Tak.
0: Wszystko zależeć będzie od tego, żeby jakie będą zmiany i jak będzie postępowała sanacja.
1: No, ale już widzimy zmiany. No już
0: widzimy. Jestem też w kontakcie z ministrem Rutnickim, z ministrem sportu. Wydaje nam się, że to jest dosyć naturalny kierunek, że polskie narodowe czempiony, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, wspierają ruch olimpijski, który to jest duży zaszczyt, prestiż.
1: To jest naturalne,
0: prestiż.
1: Ale czy będziecie wspierać? Rozumiem, że jest pan w kontakcie z ministrem sportu.
0: Jeżeli będziemy mieli
1: z szefem PKO-lu nowym?
0: Jeżeli będziemy mieli, ja jeszcze z panem Kmitą się nie spotkałem, natomiast jeżeli będziemy mieli pewność, że przywrócono fundamentalne zasady
1: funkcjonowania... Kiedy będziecie mieć taką pewność?
0: No, obserwujemy to każdego dnia przecież.
1: Tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie?
0: Oczywiście nie odpowiem tak jednoznacznie, czy dwa, czy trzy, czy miesiąc.
1: A dzwoni do pana, pan Kmita?
0: Nie, jeszcze do mnie nie dzwonił.
1: Czyli nie ma żadnego terminu?
0: Myślę, że pierwszym interlokutorem z jego perspektywy, do którego musi dzwonić, jest minister sportu.
1: To jeszcze ostatnie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo aktywnie o to pytają. Jest dokładnie jeden z naszych słuchaczy napisał: proszę o pytanie o plany zrobienia z kopalni soli w Kłodawie wysypiska śmieci dla toksycznych odpadów z zachodniej Europy.
0: No to mogę w ten sposób odpowiedzieć. Oczywiście temat urósł bardzo mocno medialnie. Został w dużej części upolityczniony. Zarząd, który jest w Kłodawie, to jest ten sam zarząd, który od wielu lat zarządza tą kopalnią.
1: Która sytuacja... ponadto zaczęła przynosić straty. No to przynosiła zyski, a teraz przynosi straty.
0: Tak, ale sytuacja płynnościowa jest bardzo stabilna. Nawet niedawno oglądałem wywiad z panem prezesem kopalni w Kłodawie. Oczywiście są... Wszystko zależy od sezonu, wszystko zależy od tej sytuacji, która jest na rynku. Polska została w którymś momencie zalana tanią solą na przykład z Egiptu. W związku z tym to uderzyło w producentów soli w Polsce, zwłaszcza tej dla celów drogowych i tutaj sytuacja...
1: Czyli dlatego muszą te odpady składować w kopalnie? Czy bo to jest PR-owo zabójcze dla
0: to
1: tej...
0: To jest oczywiście sytuacja, która została źle zarządzona przez zarząd. Rozmawiałem też z zarządem ARP-u, który jest właścicielem kopalni soli w Kłodawie. Takie działania muszą być podejmowane w sposób absolutnie transparentny przy otwartej kurtynie i powinny być przeprowadzone szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Na ten moment takich planów nie ma. One zostały praktycznie odłożone na półkę. Wystąpili o analizy specjalne do tego. Myślę, że możemy na razie w ogóle odłożyć temat ad acta.
1: To na koniec. jeszcze. Ostatnie pytanie międzynarodowe, bo chciał pan tak bardziej geopolitycznie. Obniżenie ratingu Polski przez Moody's. Co się stało?
0: Skomentowałem to też na swoich social mediach. Z przerażeniem obserwowałem takie bardzo duże zaangażowanie opozycjonistów, którzy wszyscy stali się nagle ekspertami od ratingów międzynarodowych i analiz rynkowych.
1: No dobrze, ale obniżyli. To znaczy, niezależnie od tego, co oni piszą, to faktem jest, że coś się wydarzyło.
0: Wiemy, jaka jest sytuacja. To, na co wskazuje przede wszystkim Moody's, to jest ten sposób działania administracji prezydenta, która w sposób istotny blokuje działania rządu.
1: Nie było też o finansach publicznych.
0: No tak, ale naprawa finansów publicznych wymaga tutaj kooperacji i przeprowadzania różnych procesów legislacyjnych.
1: Mówiąc jeżeli inaczej, będzie gorzej, bo się nie dogadacie.
0: Nie, pamiętajmy o tym, że ta analiza, która czy ten komunikat również pokazał, że sytuacja w Polsce jest stabilna. Z niepewności na stabilna. Więc dobre wyniki polskiej gospodarki, wzrost gospodarczy, problemy
1: jest
0: oczywiście...
1: Jest stabilna, bo stabilnie nic się nie zmienia. Jest klucz. Wojciech Balczyn, minister aktywów państwowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: O reklamie.
12: Czas na fakty o 8.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski.
13: Ostrzegamy 5-kilometrowy korek w tej chwili na obwodnicy Trójmiasta.
14: Powodem samochód, który uderzył w barierę energochłonną na estakadzie Kwiatkowskiego.
13: Kierowcy jadący w tej chwili w kierunku Chyloni czy Portu muszą zwolnić za gdyńskimi Karwinami. Dyskusje trwają. Tak enigmatycznie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, odpowiada na pytanie o to, czy rząd włączy się w prezydencką propozycję dotyczącą utworzenia w Polsce regionalnego zaplecza serwisowego dla amerykańskiego sprzętu wojskowego.
14: Karol Nawrocki złożył ją podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
15: Nie przypadkowo jest w Stanach też reprezentacja polskiego rządu aktualnie. Te wizyty odbywają się cały czas. Mój zastępca Konrad Gołota tam lata dosyć często. Rozmawiamy o serwisowaniu patriotów.
16: To prawda, ale Pentagon odwołuje spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej.
15: No tak, to jakby jest jakiś tam element w tej chwili pewnego pejzażu politycznego.
14: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Wojciecha Balczuna, ministra aktywów państwowych.
13: Rozmowa na filmie jest już w całości razem z dogrywką na rmf24.pl.
14: A w Gdyni 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpoczęty.
13: Rozpoczęty pokazem thrillera historycznego Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka.
17: To nowy gość.
18: A to
0: Powiedz mu, że wszyscy goście u nas mile widziani.
13: No to już teraz zapraszamy. O 9:00 połączymy się z festiwalową Gdynią.
14: I zapytamy o konkursowy zestaw, który w tym roku powalczy o Złote Lwy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: O awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy powalczą dzisiaj nasi siatkarze.
13: Biało-czerwoni w Sofii zagrają z reprezentacją Niemiec i od tego spotkania zaczynamy fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
19: Witam.
13: Wojtku.
14: Silne strony dzisiejszego rywala?
19: Atak i zagrywka. Niemcy to bardzo ofensywna reprezentacja. Jednym z jej liderów jest Anton Breme, którego dobrze zna libero naszej kadry Jakub Popiwczak, bo obaj razem grali w Jastrzębskim Węglu.
20: Anton, czasami jeśli chodzi o zagrywkę, bardzo nieprzewidywalny gość, także różnie z nim może być, natomiast wszyscy wiemy, jaki on ma niesamowity potencjał taki ofensywny, czy w ataku, czy właśnie w tej zagrywce. No potwór i czasami takich gości jak on nie da się zatrzymać.
19: Początek meczu Polska-Niemcy o 18:00, a wczoraj poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów siatkarskiego Euro. Awans do najlepszej ósemki wywalczyli Belgowie i Słoweńcy. Jeżeli biało-czerwoni dziś pokonają Niemców, to właśnie ze zwycięzcami tego meczu zmierzą się w półfinale. Gianni Infantino rozważa zmiany w zasadach zarządzania Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej. Prezydent FIFA skierował do Rady Federacji, a także 211 krajowych związków list, do którego wgląd miała agencja Reutera. Infantino zaznacza w nim, że planuje rozmowy z Radą FIFA na temat zlecenia niezależnego zewnętrznego przeglądu zasad zarządzania federacją. Audyt miałby dotyczyć m.in. kompetencji prezydenta, a także zasad działania biura czy Rady FIFA. Pomysł Infantino związany jest z protestami, jakie wywołały plany częściowej prywatyzacji Mundialu. W przyszłym sezonie wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa podjęła decyzję o skróceniu dystansu wyścigów z 305 do 290 km. To oznacza, że każdy wyścig w sezonie będzie krótszy o 2 lub 3 okrążenia. Te zmiany to efekt modyfikacji przepisów, które dotyczą silników.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
21: Trwa poranek radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9. To jest poranny program w Radiu RMF 24. Teraz zabieramy was na granicę, ale nie na tę granicę, na której zazwyczaj często bywamy, czyli mówimy o granicy polsko-białoruskiej. Nie, tym razem chodzi o obwód królewiecki i porozmawiamy o umacnianiu tej granicy. Mówiliśmy na ten temat w Faktach. Razem ze mną Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Ty zajmujesz się tą sprawą. Ty, co więcej, ty tam byłeś i widziałeś. Zgadza to wszystko, jak to wygląda. Ta granica ma w tej chwili z obwodem królewieckim, to jest ile? To jest 200
1: kilometrów? 210-230, jeśli chodzi o odcinek morski, ale morskiego nie umacniamy w ten sposób.
0: Ale umacniamy oczywiście ten teren lądowy. Chodzi przede wszystkim o zatrzymanie, rozumiem, wojsk.
1: Tak, to jest pierwszy etap projektu Tarcza Wschód, a tak naprawdę tutaj Tarcza Północ, no bo to obwód królewiecki jest na północy Polski. Oczywiście żartuję, tu chodzi o Tarczę Wschód. Mamy zbudowanych 150 kilometrów umocnień tak zwanych inżynieryjnych, czyli to są położone betonowe bloki, tak zwane jeże, w kilku szeregach oraz jest wykopany rów przeciwczołgowy.
0: Już jest w tej chwili, tak?
1: Około 4-metrowej głębokości. On jest na pierwszej linii za drogą graniczną, za nim są te jeże właśnie. Potem jest pole, na którym będą rozrzucane, jeżeli dojdzie do sytuacji i będzie taka potrzeba, będą rozrzucane miny i za tym polem 150-metrowym takim pasem jest kolejny pasek tych jeży betonowych. To już jest na 150 kilometrach. Nie przerywają pracy żołnierze na czas jesienny i zimowy. Będą być może problemy z kopaniem tego rowu, jeżeli ziemia zamarznie, ale jeże będą kładzione i do końca tego roku jest plan, że 200 kilometrów tej granicy będzie zabezpieczone.
0: Co ciekawe, to jest zapora, o której wojsko chętnie informuje, bo to jest też element taki, powiedziałbym, pewnego elementu odstraszania,
1: tak,
0: prawda?
1: To jest wpisane w doktrynę natowską, jeśli chodzi o odstraszanie na granicy zewnętrznej państw NATO. Tę zaporę widać doskonale na zdjęciach satelitarnych. Wojsko się nią chwali, natomiast już mniej chwali się tym, co szczegółowo będzie zawierała zapora elektroniczna, która także powstaje na odcinku granicy z obwodem królewieckim, ale także na całej wschodniej granicy docelowo ma powstać do 2028 roku. To są po pierwsze wzmocnienia zasięgów telefonii komórkowej, czyli LTE 5G ma tam hulać jak w wielkich
0: nawet w sytuacji kryzysowej.
1: Przede wszystkim, ponieważ chodzi o łączność. Druga sprawa, to są specjalne słupy, na których będą umieszczane detektory ruchu. One będą sobie spoglądać w głąb terytorium państwa sąsiedniego i mają wykrywać ruch pieszy, a także mają być skierowane w przestrzeń powietrzną i wykrywać ewentualnie nadlatające drony i sygnalizować o tym. Ostatnim elementem jest montowanie na tych słupach systemów, które mogą nas w jakiś sposób ochronić przed dronami, czyli systemy do zwalczania dronów kinetyczne, ale także zagłuszanie elektroniczne. To jest w planach. Do 2028 roku to ma powstać. Wojsko nie za bardzo się chwali, jakie techniczne rozwiązania tego mają być, bo to już jest taka zapora, która ma troszeczkę w niepewności pozostawiać ewentualnego naszego.
0: Wiesz, 2 lata to jest też bardzo dużo, jeśli chodzi o rozwój techniki dronowej. Widzieliśmy, co się działo przez 2 lata w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, jeśli chodzi o rozwój dronów, jak bardzo się to zmieniało. W związku z tym może być tak, że to, o czym dzisiaj mówimy na tej granicy w obwodzie królewieckim, może być zupełnie czymś innym już w roku 2028.
1: Zgadza się, dlatego na pierwszy rzut idzie ta zapora inżynieryjna. Ja powiem, że teraz jeszcze żołnierze skupiają się, a co ciekawe, także żołnierze z Niemiec pomagają nam w tym. Są tworzone tak zwane miejsca składowania, zabezpieczenie logistyczne tworzenia tej zapory inżynieryjnej, miejsca składowania, w których będą umieszczane zapory betonowe. One będą, mają być wykorzystane, jeżeli będzie godzina W i trzeba będzie zabezpieczać granice. Są miejsca na granicy z obwodem królewieckim, w których w czasie pokoju nie można postawić tych jeży, ponieważ
0: bo są tereny,
1: prywatne. Dopiero w momencie ogłoszenia specjalnych warunków będzie można te jeże tam przewieźć. 18 takich centrów logistycznych, czy miejsc składowania powstaje, żeby z nich błyskawicznie jeże dowieźć na granicę i zablokować ruch ewentualnego wroga.
0: Czy taka sama, czy podobna zapora inżynieryjna też będzie na granicy z Białorusią?
1: Zgadza się, będzie. Pytałem o to wczoraj w sztabie generalnym. Usłyszałem, że granica jest chroniona przed migracją nielegalną płotem, a oprócz tego będzie zbudowana także zapora inżynieryjna. Powstaje już na niewielkich odcinkach granicy z Białorusią, powstaje zapora inżynieryjna, natomiast no, tam jesteśmy na tym etapie, jak usłyszałem, jak 2 lata temu na Warmii i Mazurach, gdzie były pozyskiwane działki, więc teraz są pozyskiwane te działki i ziemia pod budowę zapory inżynieryjnej, między innymi od KOWR-u, między innymi od Lasów Państwowych, a także od osób prywatnych. Tam także będą powstawać umocnienia, także będą te umocnienia powstawać na granicy ukraińskiej. Natomiast tam, z tego co usłyszałem, większy nacisk kładzie się na zaporę elektroniczną, ale także w ostatecznym rozrachunku tam powstanie fragment Tarczy Wschód, czyli zapora inżynieryjna.
0: O tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF 24 Krzysztof Zasada. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Zostaniemy w tym regionie. Już za moment w Radiu RMF 24 zabiorę was na Litwę, dlatego że stamtąd dochodzą pewnego rodzaju niepokojące informacje. Jak się okazuje, co przyznają najwyższe władze litewskie, Litwa opracowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Więcej na ten temat oczywiście już za moment w Radiu RMF 24.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Już od rana.

0: Radio RMF 24 do 11 minut do godziny 9. Teraz obiecywana Litwa, bo jak się okazuje, Litwa opracowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Taką informację przekazał w rozmowie z BBC premier tego kraju, czyli Mindaugas Sinkevičius. Podkreślił, że obywatele Litwy i innych państw bałtyckich wciąż muszą się mierzyć z nieustanną presją i z realnym zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi o te naruszenia przestrzeni powietrznej, między innymi przez drony, co sprawia, że stan emocjonalny ludzi nie jest dobry, tak powiedział premier Litwy. Wyjaśnił też, że jego rząd rozważa różnorodne scenariusze, jak to powiedział, z których nie wszystkie są dyskutowane publicznie.
1: Of course there will be and there is there are plans prepared for evacuation.
0: Oczywiście istnieją i są przygotowane plany ewakuacji. Będą grupy osób, niepełnosprawni, seniorzy, które będą traktowane priorytetowo i którym trzeba będzie pomóc w ewakuacji. Rozważamy różne trasy, bo ewakuacja musiałaby objąć stolicę i główne miasta, a korki zdarzają się tam na co dzień. Jednak w najgorszym możliwym scenariuszu musimy przemyśleć sposób postępowania i kwestie logistyczne, tak aby to wszystko przebiegło sprawnie i żeby na przykład ci, którzy są poddani tej ewakuacji, nie utknęli w korku bez możliwości ruchu. Tak mówił Sinkevičius, czyli premier Republiki Litewskiej.
1: How we will proceed and how we will logistically organize to make it smoothly, not to, you know, stuck in a traffic jam.
0: Litewski premier też wyraźnie zaznaczył, że w przypadku bezpośredniego ataku jego kraj nie podda się i oczywiście podejmie walkę. Wypowiedź szefa rządu padła tydzień po naruszeniu litewskiej przestrzeni powietrznej przez drona, który według ministra obrony Roberta Kaunasa nadleciał od strony Białorusi. Ten bezzałogowiec, przypomnę, został zestrzelony przez współpracujące siły litewskie i włoskie w ramach misji NATO. Następnie saperzy po prostu zneutralizowali znajdujący się w nim ładunek wybuchowy.

0: kurczę. Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: Czas na fakty. Jest 9:00. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski są razem z nami.
12: Areszt dla mężczyzny, który w piątek w Rzeszowie spowodował wypadek. Rannych zostało 8 osób.
13: Kierowca pił w czasie jazdy, miał 1,3 promila alkoholu oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
12: Dziś rząd zajmie się m.in. projektami dotyczącymi wynagrodzeń lekarzy.
13: W tych faktach przeniesiemy się też do Gdyni.
12: Tam trwa 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
13: A na miejscu jest nasza specjalna wysłanniczka. Jest areszt dla mężczyzny, który mimo sądowego zakazu prowadził auto i będąc nietrzeźwym spowodował w Rzeszowie wypadek, w którym rannych zostało 8 osób.
12: Sąd uznał, że mężczyzna nie powinien pozostać na wolności. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co ustaliła policja?
14: Ustaliła, że 23-latek już w drodze do Rzeszowa pił z kolegami alkohol. Pił w czasie, gdy prowadził samochód. W Rzeszowie zajechał jeszcze na stację paliw, żeby dokupić więcej alkoholu. Miał już niemal 1,5 promila, gdy na ulicy Staroniwskiej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę, uderzył w inny samochód, a wytrącone z toru jazdy auta zderzyły się z jeszcze jednym pojazdem. Rannych zostało 8 osób, w tym sam kierowca, który od czerwca miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
13: Dominik Smaga o wypadku, do którego doszło w miniony piątek w Rzeszowie. Rozmawiamy na ten temat.
12: Tak, na temat obniżenia cen paliw przez Orlen mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
13: W warszawskim studiu razem z nami Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że ceny paliw spadną?
15: No nie tak szybko, bo jeśli mamy mówić o nowym programie CPN, to najpierw prezydent musiałby podpisać rządowy projekt dotyczący ponadstandardowych zysków od koncernów paliwowych.
16: Taki projekt został przedłożony, przeszedł ścieżkę prawie już całą parlamentarną, bo w piątek było głosowanie w Sejmie. W ubiegłym tygodniu równo tydzień temu przegłosowaliśmy projekt ustawy na rządzie.
17: A jak prezydent zawetuje, to co?
16: Nie wyobrażam sobie tego, żeby mógł działać wbrew interesom obywateli, kierowców.
15: Moja wyobraźnia sięga dalej, więc ja jednak to sobie wyobrażam. A minister aktywów państwowych zapowiedział także inne metody wpływu na ceny Orlenu, który także czerpie ogromne zyski z obecnej sytuacji.
16: Orlen też zarabia.
17: To może trzeba nakłonić Orlen. Rozmawiał pan ostatnio z prezesem, żeby obniżył marżę?
16: Jestem w stałym kontakcie z Orlenem. Orlen podejmuje... Wczoraj rozmawiałem z prezesem Orlenu.
17: I mówił pan, proszę obniżyć Orlen marżę.
16: No to nie jest moje zadanie w trybie nadzoru właścicielskiego, żeby aż tak jednoznacznie mówić. Ale może działać swoim własnym interesie.
17: Ale można zasugerować, kierowcy płaczą. Ja płaczę. Panie prezesie, jak tankuję, to płaczę. Niech pan coś z tym zrobi.
16: Rozmawiamy na ten temat. Orlen przygotowuje specjalne promocje dla swoich klientów na stacjach benzynowych.
15: Tyle, że te rozwiązania doraźne, więc pozostaje nam płacić i płakać.
13: Rząd zajmie się dziś 5 projektami, które dotyczą wynagrodzeń lekarzy.
12: Nowe przepisy mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków i maksymalny czas pracy medyków.
13: Razem z nami w Faktach Jakub Rybski. Jakubie, witamy. Co dokładnie miałoby się zmienić?
0: Rząd chce wprowadzić maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy w wysokości 240 zł brutto, ograniczyć łączny czas pracy do 2 etatów, a także ustanowić minimalny wymiar zatrudnienia w szpitalach na 0,5 etatu. Ponadto miesięczne zarobki medyków na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli niemal 77 tysięcy złotych brutto. Rada Ministrów rozpatrzy także projekt dotyczący jawności postępowań konkursowych.
12: Te projekty są zgodne z wcześniejszymi obietnicami rządzących?
0: Jeśli chodzi o limity zarobków i czas pracy, tak. Resort Zdrowia zrezygnował jednak z 14-dniowego vacatio legis, czyli okresu między publikacją ustawy a jej wejściem w życie, i wydłużył go do aż 12 miesięcy. Premier Donald Tusk zapowiadał też, że we wrześniu będziemy mieli pierwsze efekty zmian, a dzisiejsze przyjęcie ustawy na Radzie Ministrów otwiera tylko drogę do długiego procesu legislacyjnego w Sejmie.
13: Sprawdzać zatem będziemy, co uchwali dziś rząd, a teraz...
2: Festiwal filmowy w Gdyni w Faktach RMF FM.
13: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpoczęty.
12: Na miejscu jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: Dzień dobry. Serdecznie.
13: Dzień dobry, Kasiu. Święto polskiego kina, 16 filmów w konkursie głównym. Tak. Kogo w Gdyni zobaczymy na dużym ekranie?
10: Sandrę Drzemalską, która przed chwilą była serialową lalką, a tu gra muzyczną ikonę Violette Villas. Maria Dębska, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Maciej Musiał. Oni przyjeżdżają do Gdyni z filmami, których akcja rozgrywa się, to przypadek akurat, w latach 40., ale te historie brzmią bardzo współcześnie. W przyszłości dzieje się akcja filmu Hotspot, ale grany przez Andrzeja Konopkę Johnny nosi taki obcisły kostium i blond loki, zupełnie jak wokalista zespołu Europe z lat 80.
18: Pomyślałem sobie, zrozumiałem, że ten kostium jest tak silny, że on mnie zwalnia właściwie ze wszystkich reguł.
10: A propos łamania reguł, mniej obcy, to kinowa biografia lidera Lady Punk Jana Borysewicza też będzie tu w Gdyni w konkursie głównym.
19: Wtedy zdałem sobie sprawę, że z gitarą w ręku jestem superbohaterem.
13: Mniej obcy, Christophera Rusa.
12: O 11:00 festiwalowe Fakty Kulturalne RMF FM.
13: Już teraz zapraszamy do słuchania.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu, ale biorąc pod uwagę ceny benzyny, to moglibyśmy powiedzieć, to kolejny dzień bez samochodu. Dzisiaj w wielu miastach komunikacja za darmo. Czy jest szansa, żeby komunikacja była darmowa częściej niż raz w roku? O tym za moment będziemy rozmawiać z naszym gościem.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF 24. Dzisiaj Europejski Dzień Miast Samochodu, jak słyszeliście. 22 września, to się zdarza raz do roku. I raz do roku w wielu miastach mamy darmową komunikację. Możemy wtedy z tej komunikacji korzystać, nie kasując biletów, i cieszyć się tym, że można dojechać bez samochodu. I może się zastanowić, czy rzeczywiście w dużych, ale i w tych średnich miastach, czy samochód w mieście to nie jest pewnego rodzaju ekstrawagancja. Szczególnie, gdy benzyna kosztuje tak drogo. Porozmawiamy na ten temat teraz z naszym gościem, Mateusz Sobociński z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest razem z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy najpierw o tej komunikacji darmowej, bo wiadomo, Europejski Dzień Bez Samochodu, wszyscy mówimy o tym, że dzisiaj warto się poruszać komunikacją, rowerem, pieszo, ale ten samochód zostawić. Ale pańskim zdaniem, i często jest tak, że z okazji tego Europejskiego Dnia Bez Samochodu komunikacja jest darmowa. Czy pańskim zdaniem w tej chwili samorządy, miasta stać na to, żeby mieć darmową komunikację?
1: No tak naprawdę sama idea i pomysł jest jak najbardziej słuszny, natomiast należy na to spojrzeć z pewną dawką realizmu. Jeden dzień tak naprawdę nie zmieni naszych nawyków, nie spowoduje, że wszyscy przesiądą się na transport zbiorowy, czy też wybiorą rower, bądź inny środek transportu. Natomiast faktem jest to spory wydatek dla budżetu miasta.
0: No właśnie.
1: Można to zaobserwować chociażby przy różnego rodzaju imprezach, gdzie miasta starają się wprowadzać darmową komunikację publiczną. Natomiast no to zawsze się wiąże ze znaczącym obciążeniem dla budżetu danej gminy, danego miasta.
0: I dlaczego o to pytam? Dlatego, że oczywiście pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby nie było korków w miastach, żeby było mniej samochodów w centrach miast, żebyśmy się poruszali transportem publicznym. Ale ten transport jest drogi. Jak widzę, jak potężną część budżetu miast jest przeznaczana na komunikację, to widzę, że raczej musimy zapomnieć o tej darmowej komunikacji. Pańskim zdaniem, co możemy zrobić? Inaczej projektować miasta?
1: No tak naprawdę samej przestrzeni ciężko nam będzie ją przearanżować i zmienić, bo mamy już stan zastany, a przestrzeń nie jest z gumy, nie stworzymy nowej. Dlatego warto stosować rozwiązania, które usprawnią już funkcjonujący system. To z kolei być może przyniesie nam pewne oszczędności i pozwoli zminimalizować wydatki na transport zbiorowy. Faktem, tak jak pan wspomniał, ten transport jest dużym obciążeniem dla budżetów gminy, natomiast no, nie powinien on być do zasady nigdy dochodowy, no bo jest to realizacja usług publicznych. Taka cena biletu dla komunikacji miejskiej powinna być niewielkim wydatkiem dla mieszkańców miast. Porównując to może na przykład do opłaty za gazetę, za przysłowiową bułkę słodką w piekarni, ten koszt powinien być na tyle odczuwalny, a to właśnie po to, żeby jak najwięcej osób zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego i zmotywować być może właśnie do pewnej zmiany nawyków, szczególnie w sytuacji, gdzie aktualnie mamy tak drogie paliwo samochodowe.
0: Jak widzę i patrzę na politykę miast europejskich na przykład, to często one stosują pewnego rodzaju ulgi,

0: funkcjonowania miasta, w tym transportu zbiorowego, co do zasady można przerzucić na osoby odwiedzające. Natomiast taka różnica nie powinna też być znacząca, tak, żeby nie zniechęcić potencjalnych osób właśnie do odwiedzania naszego miasta.
1: Pan mówił też o pewnych rozwiązaniach, które możemy już teraz przyjąć. Ja patrzę chociażby o takich systemach jak integracja komunikacji miejskiej z koleją. W niektórych miastach jest to zrobione bardzo sprawnie, gdzie jeden bilet obowiązuje i w pociągach regionalnych, i w komunikacji, ale niektóre miasta, niektóre samorządy sobie z tym nie radzą. Jak pan myśli, z czego to wynika? Z pewnego rodzaju takiej niedostrzegania problemu, jeśli chodzi o połączenie tych dwóch systemów?
0: Często wynika to z po prostu być może braku chęci ze strony włodarzy danych miast bądź pewnych niesnasek politycznych, dlatego że wbrew pozorom wzajemne honorowanie biletów różnych przewoźników świetnie się sprawdziło, czy to w Łodzi, czy też w innych miastach, gdzie takie systemy funkcjonują i faktycznie widzimy zdecydowany wzrost podróżnych zarówno w ruchu kolejowym, jak i w ruchu komunikacji miejskiej. Natomiast trudno jest jednoznacznie wskazać, co kieruje włodarzami takich miast i dlaczego nie podejmują takich decyzji, bo wydaje się to być zasadne dla zmotywowania właśnie mieszkańców do być może zmiany nawyków transportowych.
1: I taką kolejną lukę, którą widzę, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, to jest możliwość przewożenia rowerów w transporcie publicznym. Zdaję sobie sprawę, że gdy są godziny szczytu, gdy jest ciasno, gdy jest dużo ludzi, to ciężko się z rowerem do autobusu, czy do tramwaju, czy do pociągu pakować. Ale taki rower, który przewozimy za darmo w komunikacji miejskiej, potem nam ułatwia poruszanie się po centrum.
0: No co do zasady, tak. Niemniej rower stanowi również alternatywę dla różnych środków transportu i w mojej ocenie poruszanie się rowerem za pośrednictwem komunikacji miejskiej czy też innych form transportu powinno być ostatecznością, na przykład w sytuacjach, gdy dojdzie do załamania pogodowego albo gdy ten rower nam się uszkodzi, ponieważ no, zabieramy tak naprawdę przestrzeń innym pasażerom wówczas. Być może nie ma też odpowiedniej wygospodarowanej przestrzeni dla takiego roweru, więc jest to po prostu często niebezpieczne, dlatego wielu też przewoźników zabrania przewożenia rowerów transportem zbiorowym w określonych godzinach albo całkowicie.
1: Czy pańskim zdaniem my dojdziemy do takiego poziomu, bo dzisiaj miasta są tak budowane czy przebudowywane, żeby ten ruch w centrum był jak najmniejszy. Ulice w centrach są zwężane, są rozszerzane chodniki, są dobudowywane ścieżki rowerowe. Czy pańskim zdaniem zmierzamy do tego, żeby centra były w ogóle bez samochodów?
0: No nie całkowicie z samochodów, na pewno nie możemy zrezygnować, dlatego że wiele osób wykonuje swoją pracę służbową chociażby za pośrednictwem samochodów. Natomiast co do zasady miasta dążą do ograniczenia ruchu samochodowego. Czyli jeżeli nie ma ktoś takiej potrzeby, żeby jechać tym samochodem do centrum, to co do zasady albo powinien zostawić ten samochód na dedykowanych parkingach typu park and ride, albo zostawić go na obrzeżach centrum i w dalszą podróż wybrać się transportem zbiorowym. Jest to związane z tym, że przestrzeń, tak jak już wspomniałem, nie jest z gumy, natomiast kierowców jest coraz więcej i przybywa nam pojazdów zarejestrowanych, bo w latach 2004-2024 wzrosła ta liczba średnio o 3,5% rocznie. To jest tak naprawdę trzecim wynikiem w Unii, zaraz po Rumunii i Słowacji, i ten trend stale rośnie, więc tych samochodów będzie cały czas przybywać, a nie znajdziemy dla wszystkich niestety miejsc parkingowych i przestrzeni w naszych centrach miast.
1: A pana zdaniem, dzisiaj wjazd samochodem do centrum miasta, czy w pobliże centrum miasta, to bardziej to jest kwestia potrzeby, czyli słabej sieci komunikacyjnej, czy bardziej to jest kwestia naszych nawyków, bo jeszcze z tego samochodu nie potrafimy, nie umiemy zrezygnować?
0: W mojej ocenie i w ocenie większości badań jest to kwestia niestety nawyku, dlatego że w takich okresach chociażby PRL i niedobór samochodów, a potem nagłe zapotrzebowanie rynku na takie samochody i fakt, że każdy tak naprawdę chciał posiadać wówczas samochód, bo mieliśmy cięcia w komunikacji zbiorowej, w komunikacji kolejowej, ten nawyk w naszej kulturze się w pewien sposób wytworzył. I trudno nam będzie zrezygnować z tego nawyku. Jeden dzień w roku tego nie zmieni, natomiast może stanowić dla nas motywator do takiej zmiany, bo możemy spojrzeć z trochę innej perspektywy na to, jak funkcjonuje miasto z właśnie perspektywy osoby, która takiego samochodu nie posiada, bądź po prostu nie chce go używać na co dzień w przemieszczaniu się po mieście.
1: Czy mamy takie miasto wzorcowe, jeśli chodzi o Polskę, które bardzo dobrze sobie radzi bez samochodu i bez samochodu w takim mieście idealnie można funkcjonować?
0: No chyba tak naprawdę jedyne miasto, które spełniło

0: miałby taką definicję, to jest Warszawa, dlatego że mamy ościenne parkingi typu Park and Ride. Mamy co prawda dwie, ale sprawne linie metra i bardzo dobrze funkcjonujący transport zbiorowy. Pozostałe miasta w Polsce cały czas gonią, cały czas prowadzą różnego rodzaju inwestycje zmierzające właśnie do tego, żeby jak najbardziej zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Natomiast no, Warszawa jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o ten temat.
1: Dzisiaj w Warszawie można jeździć za darmo komunikacją, nie tylko w Warszawie. Przypominamy dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu. Pan Mateusz Sobociński z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego był razem z nami. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Pan, rozumiem, dzisiaj bez samochodu.
0: To niestety wyjątkowo z samochodem, ale to wynika z uwarunkowań przestrzennych.
1: To niech pan rower chociaż zabierze do tego samochodu, jeśli jest taka możliwość w takim razie.
0: Będę bardzo o tym pamiętał.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy gorąco, rzecz jasna, Radio RMF24. Przypominamy, dzisiaj jeździmy bez samochodu.

0: 23 minuty po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF 24. Ważna informacja płynąca z Londynu, ale mająca znaczenie dla naszych kieszeni, jeśli chodzi o ceny benzyny. Wielka Brytania udzieli Arabii Saudyjskiej ograniczonego wsparcia wojskowego w obronie przed atakami rebeliantów Huti. Dlaczego to ma znaczenie dla cen benzyny? Już tłumaczę. Brytyjskie samoloty RAF będą oczywiście pomagać saudyjskim maszynom, które wykonują misje obronne, tankując w powietrzu. To porozumienie ma wejść w życie w najbliższych dniach, będzie obowiązywać przez kilka tygodni. Chodzi oczywiście o ochronę interesów Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, i ochronę także regionu i utrzymanie właśnie bezpiecznych szlaków transportu ropy. Bo jak wiecie doskonale, walki między popieranymi przez Iran, rebeliantami Huti, a rządem Jemenu, który ma z kolei wsparcie Riadu, nasiliły się we wrześniu. Huti przeprowadzili ataki rakietowe i dronowe na Arabię Saudyjską, ale też ogłosili blokadę saudyjskiej żeglugi w cieśninie łączącej Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim. To jest cieśnina Bab al-Mandab. Problem polega na tym, że to jest cieśnina, przez które przechodzi dosyć duża część transportu ropy z Arabii Saudyjskiej. Huti atakowali również statki powiązane z królestwem, także obiekty naftowe na jego terytorium. Na początku miesiąca zajęli strategiczny port Mokka w Jemenie, no i ważne wyspy właśnie na Morzu Czerwonym, co pozwala im monitorować ten ruch statków przez cieśninę, przez którą w normalnych warunkach przechodzi mniej więcej 12% światowego handlu ropą. Będziemy o tym mówili w Radiu RMF 24, będziemy się temu przyglądać także w faktach. O 9.30 na naszej antenie fakty RMF 24 Wrocław polecamy gorąco, a po faktach oczywiście zajrzymy do Gdyni.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Zajrzymy do Gdyni, bo w Gdyni oczywiście rozpoczął się 51. Festiwal Filmów Polskich i o tym festiwalu z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą sobie porozmawiamy. Kto jest faworytem do głównej nagrody? Na kogo się najbardziej czeka?

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Po reklamie.
10: 9.30 na zegarach w RMF 24 Wrocław. Zaczynamy fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaczynamy informacją o utrudnieniach na autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy. Na odcinku między węzłami Wrocław Północ a Psie Pole prowadzone są prace związane z wymianą barier energochłonnych. Zablokowany jest fragment prawego pasa ruchu. Przejazd możliwy jest tylko pasem lewym. Zjeżdżający z mostu Rędzińskiego w kierunku Warszawy. Zachowajcie ostrożność. Noga z gazu. Natomiast na S5 pod Wrocławiem również prowadzone są prace drogowe i ruch spowalnia między Krynicznem a węzłem Wrocław Północ.
2: Fakty RMF 24 Wrocław. Interweniujemy.
10: Uwaga, mieszkańcy wrocławskich Popowic, na lokalnych grupach znowu pojawiły się niepokojące informacje o pułapkach na psy. Ktoś miał tam rozrzucić mięso z powbijanymi ostrymi przedmiotami. Szczegóły zna reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.
11: Podobne posty na popowickich forach pojawiają się niestety regularnie. Tym razem kawałki mięsa z powbijanymi haczykami miały zostać zauważone przy ulicy Niedźwiedziej. Mieszkańcy apelują o ostrożność, ale również o pomoc w znalezieniu osoby, która takie zabójcze dla zwierząt pułapki mogłaby zostawiać. Warto sprawdzić kamery samochodowe, bo takie nagranie może pomóc w ujęciu potencjalnego sprawcy. Przypomnę tylko, że dzięki mobilizacji mieszkańców i właśnie nagraniu z kamer udało się znaleźć kobietę, która w podobny sposób otruła psa w podwrocławskich Dobrzykowicach. Wobec 36-latki ruszył niedawno proces sądowy.
10: Paulinie, dziękujemy. A teraz wspólne działania funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. Te służby skontrolowały magazyn pod Wrocławiem pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców. Zatrzymano 18 osób, głównie z Kolumbii i Wenezueli, które pracowały bez wymaganych dokumentów i wiz. Zatrzymanych przekazano Straży Granicznej i wszczęto wobec nich procedurę zobowiązania do powrotu do rodzimych krajów. Policja przypomina, że ruch bezwizowy nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy.
2: Posłuchaj tych faktów.
10: Dzisiaj Wrocław obchodzi Światowy Dzień Bez Samochodu. Mieszkańcy mogą korzystać z miejskiej komunikacji za darmo, bez konieczności okazywania dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów. Bezpłatne przejazdy dotyczą tramwajów, autobusów, linii 900 oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio na terenie Wrocławia i do stacji Iwin. Wrocławski Rower Miejski natomiast umożliwia dziś także bezpłatne godzinne wypożyczenia zamiast standardowych 20 minut. Ta inicjatywa wspiera Europejski Tydzień Mobilności i promuje alternatywne formy transportu. Do tego tematu wrócimy w kolejnych lokalnych faktach RMF 24 Wrocław już za godzinę.
2: Piotr Salak zaprasza na przedpołudnie z radiem RMF 24.

0: Za 22 minuty będzie godzina 10. W Gdyni trwa festiwal filmowy i tam wam teraz zabieramy w Radiu RMF 24. Biegam, szukam po całej naszej redakcji Katarzyny Sobiechowskiej-Szucht z redakcji kulturalnej. No ale przecież właśnie. No,
1: jakoś aż zupełnie... ja tu w Gdyni siedzę. Ja już od wczoraj filmy oglądam.
0: Jak mogłem o tym zapomnieć, Kasiu? Oczywiście, no gdzie może być Kasia, jak nie na festiwalu w Gdyni? Kasia, to już drugi, dopiero drugi festiwal, a rozumiem, że są już filmowe olśnienia.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o te filmowe olśnienia, to ja miałam wczoraj takie olśnienie późnym wieczorem. To już był ostatni film, który obejrzałam tego dnia i wyszłam wstrząśnięta przez ścianę. Zapamiętajcie ten tytuł, on będzie w kinach. To jest film w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. I to jest prawdziwa historia, chociaż naprawdę trudno w to uwierzyć. Gdyby nie to, że wiem o niej, że jest prawdziwa. I też reżyser dla wszystkich widzów napisał na początku, hej, to jest historia prawdziwa. To byśmy nie uwierzyli. To jest czarno-biały film, jest rok 47. Dziewczyna trafia do więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. Przez ścianę jest chłopak i zaczynają stukać w ścianę, rozmawiać alfabetem Morsa, wiesz? I widzimy historię z jednej strony ściany, bo jesteśmy z nią, z Wiesią, graną wspaniale przez Marię Dębską. I ja bym tak chciała, no dobra, mówisz o nagrodach drugiego dnia festiwalu, to trochę za wcześnie. Jesteśmy z jej twarzą, która mówi nam tak wiele. Jerzego, którego gra Jakub Gierszał, widzimy tutaj w zaledwie kilku scenach po tej drugiej stronie ściany. Potem oni się rozstają, bo wiadomo, każdy z nich dostaje jakiś inny wyrok. I to jest przepiękna opowieść o tym, jak w takim nieludzkim czasie, to jest 47 rok, Rakowiecka, wiadomo, jakie to jest więzienie polityczne. Trzeba nam ludzkich odruchów, trzeba nam miłości, trzeba dotknąć kogoś, trzeba na niego spojrzeć. Ta historia wydarzyła się naprawdę, Wiesia i Jerzy, i to jest niesamowite. Przeszli więzienne piekło. Po 6 latach pierwszy raz się zobaczyli na ślubie w areszcie. I wiesz, ile byli razem?
0: Nie.
1: Małżeństwem? 55 lat.
0: No, piękna historia, piękna, tak. Rzeczywiście.
1: Przez ścianę, zapamiętajcie ten tytuł.
0: Będziemy sobie, ja sobie zapisuję w kajeciku w takim razie, ale wiesz tak co, Kasia, jest. Mam takie wrażenie, że w tym roku w Gdyni dużo takich filmów opartych na faktach, na prawdziwych postaciach, prawda?
1: To prawda, no oprócz wspomnianego Przez ścianę jest tak, Nasza rewolucja, i to jest film, którego bohaterami są Grażyna i Jacek Kuroniowie, Magda Popławska i Jarek Jakubik ich grają, ale to jest nie tylko historia o rewolucji, czyli o tych trudnych czasach, o kim był Jacek Kuroń, chyba nie trzeba tłumaczyć, ale to też jest piękne kino o miłości, bo tam wchodzi w grę śmiertelna choroba Grażyny, czyli Gajki, i ten taki dramatyczny, niemal antyczny wybór, czy pojechać za granicę i zdradzić ideały i się leczyć, czy zostać. Wiemy z historii, jak to się kończy. Więc Nasza rewolucja też nam mówi coś o dzisiejszych czasach. Jest też film Violetta Villas z Sandrą Drzymalską, ale oczami jej syna Krzysztofa widzimy Violetty Villas, tę wielką diwę polskiej muzyki. Co ciekawe, Sandra Drzymalska przed chwilą grała w serialowej Lalce i wciąż gra, ale było o niej bardzo głośno. Teraz tu przyjeżdża do Gdyni, gra postać w wielkiej peruce, wielkie okulary, doczepione włosy, doczepione rzęsy. Bardzo jestem ciekawa tego filmu. Mniej obcy, to też jest kino rzeczywiście oparte o tyle na faktach, no bo to jest historia Jana Borysewicza z debiutującym w roli lidera Lady Punk Mikołajem Bukrewiczem. O panu Janku film, o buntowniku, nie tylko muzycznym film. Jest ta scena, o której myślicie. Jeśli pamiętacie ten słynny koncert, gdzie pan Jan, wiadomo, no to jest ta scena, tak. Jest też Syrenka Picassa na przykład, i to jest taka historia o warszawskim muralu. Pablo Picasso przyjechał w 1948 roku do Warszawy, namalował Syrenkę. No i jest ta historia pokazana też w filmie. Maciej Musiał gra artystę malarza w tych latach, końcówka lat 40. No także rzeczywiście, tak, filmy oparte na faktach albo o prawdziwych postaciach w Gdyni są obecne. Tych filmów w konkursie głównym jest 16.
0: I będziesz rozmawiała, rozumiem, z aktorami, z reżyserami, o tym wszystkim będziemy w Radiu RMF 24.
1: Tak, właściwie chyba tak, ze wszystkimi, o których mówiłam, będę rozmawiać, i te rozmowy na pewno będą w Radiu RMF 24.
0: Kasia, ale wiesz co, tak sobie myślę, bo skoro mamy tyle tych historii opartych na faktach, czy to nie jest tak, że no to po prostu oznacza, że brakuje tych oryginalnych scenariuszy?
1: Wiesz co, nie wydaje mi się. Wydaje mi się tak, że po prostu twórcy sięgają do historii, które dobrze znamy, i opowiadają je po swojemu, opowiadają je na nowo. Próbują się jakby zakorzenić w tych historiach, które znamy. Zobacz Lalkę, zobacz serial Lalka, zobacz, co się dzieje, co się wydarzyło, prawda? Znamy te historie, znaczy znamy, albo słyszeliśmy, albo ktoś czytał, albo słyszał. No w każdym razie reinterpretują je na nowo, więc to po to chyba są te historie. A poza tym powiem ci zupełnie szczerze, my mamy mnóstwo fantastycznych historii do opowiedzenia. Słyszałeś kiedyś o tym, że ludzie przez ścianę na Rakowieckiej stukali do siebie alfabetem Morsa i się tak w taki sposób zakochali? Zobacz, ile pięknych historii jest do opowiedzenia. No i kino właśnie po to jest, żeby przynosić nam takie piękne historie o emocjach. I w sumie tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy ty weźmiesz tego Prusa i opowiesz na nowo, czy ty weźmiesz jakąś historię napisaną wczoraj. No jeśli ona porusza, jeśli ona jest o emocjach, jeśli ona cię dotyka, jeśli wychodzisz z kina zapłakany, jeśli tam gdzieś do ciebie to dotarło, no to po to jest kino. Tak mi się
0: powiem ci, że trochę ci zazdroszczę tego pobytu w Gdyni. Znam ludzi, którzy odliczają wakacje, odliczają rok do festiwalu i po festiwalu, żeby tuż po festiwalu już sobie przygotować i zabukować miejsce i nie jeżdżą tam tylko do pracy, ale jeżdżą tylko po to, żeby właśnie filmy oglądać, żeby poczuć tę wspaniałą atmosferę, tę gdyńską atmosferę. Już słyszę w twoim głosie trochę tego gdyńskiego
1: klimatu. Piotr, ja ci powiem tak, ja zaczęłam o 7 dzisiaj. Aha. Wiesz, kiedy ostatni pokaz kończy się dzisiaj 0:15. I jutro będzie podobnie. I tak przez 6 najbliższych dni. Tylko wiesz, no to jest moje życie, to jest moja pasja. Kino jest wielką moją pasją. Także zapraszam do słuchania w RMF24, również rozmów z aktorami. Oni też będą opowiadać, mam nadzieję, że ciekawiej niż ja, o swoich filmach, o swoich rolach, o swoich postaciach, o emocjach. Kino to emocje.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wprost z Festiwalu Filmowego w Gdyni w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, Kasia.
1: Dzięki, pa.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia oczywiście. To wszystko rozmowy Katarzyny oczywiście na naszej antenie i na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Za kwadrans będzie godzina 10:00.

Za 9 minut będzie godzina 9. Mamy informacje z ostatniej chwili w Radiu RMF24. Funkcjonariusze ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymali 17-letniego Pawła G. Usłyszał zarzut m.in. przygotowywania zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania znaleziono m.in. noże, bagnet do karabinu, także książki, naszywki i inne materiały z symbolami faszystowskimi i nazistowskimi. Na urządzeniach należących do tego 17-latka śledczy znaleźli też wiadomości dotyczące planowania masowych ataków, m.in., jak mówiłem, na szkołę, na meczet, ale także obserwowania potencjalnych celów i zdobywania broni, amunicji, wojskowego sprzętu. W rozmowach pojawiały się również informacje o użyciu granatów i koktajli Mołotowa. Z tych informacji, które przekazuje prokuratura i śledczy, Paweł G. nie przyznał się do zarzutów, a grozi mu do 15 lat więzienia. W Radiu RMF24 do faktów zostało nam 8 minut, a po faktach... Oczywiście Tomasz Terlikowski. Tomasz Terlikowski po faktach w Radiu RMF24 opowie wam o tym, że już śnieg spadł na Kasprowym. Połączymy się z naszym obserwatorium na Kasprowym Wieru.

0: 24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Czas najwyższy na fakty, jest godzina 10. Magdalena Wojtuń, Tomasz Stańszewski razem z nami. Piotr Salach, dziękuję Wam za spotkanie. Słyszymy się jutro o 7 rano.
5: Zapraszamy. A zaczynam od historii, jaka rozegrała się w szkole na Podlasiu.
6: Trudno w nią uwierzyć. 11-latek ciężko ranił ostrym narzędziem 10-latkę.
5: Potem kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto.
6: Odliczanie do meczu Polska-Niemcy na siatkarskich mistrzostwach Europy.
5: Stawką półfinał turnieju.
6: A na koniec Calvin Harris z rekordem Guinnessa.
5: Oficjalnie potwierdzony DJ-ski rekord ustanowiony w Brazylii.
6: Jest punktualnie 10:00, zaczynamy fakty od dramatycznej historii, jaka rozegrała się w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim.
5: 11-letni uczeń ciężko ranił ostrym narzędziem 10-latkę. Z tymi szokującymi informacjami reporter RMF FM Michał Krasoń. Michał,
7: dzień dobry.
5: Co jeszcze udało się ustalić w tej sprawie?
8: Uczeń 5 klasy, jak nieoficjalnie usłyszałem, wyszedł z łazienki szkolnej z toporkiem i nagle zadał kilka ciosów stojącej na korytarzu 10-latce. Uderzał ją w okolice barku, głowy i w rękę. Na pomoc dziewczynce wezwano pogotowie. Gdy zabierano ją do szpitala, była przytomna. 11-latek został zatrzymany na miejscu. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia.
6: 17-letni Paweł G., tymczasem z Siemianowic Śląskich, to kolejny nastolatek zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z planowaniem zamachów terrorystycznych.
5: Jak informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, ten nastolatek był zafascynowany ideologią nazistowską i przygotowywał atak, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
6: Przypominamy, jak ujawniliśmy w piątek, w zeszłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała też w tej sprawie 2 16-latków. Kolejne zatrzymanie mamy w aferze Zonda Krypto. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w ręce mundurowych wpadł były wysokiej rangi policjant.
5: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Dzień dobry. Co wiadomo o tym funkcjonariuszu?
9: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że zatrzymany został jeden z byłych naczelników katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymania doszło dziś rano. Na razie nie ma szczegółów dotyczących tego, jakie były podstawy tego zatrzymania. Mężczyzna po zakończeniu czynności śledczych prowadzonych w miejscu zatrzymania ma być przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory w śledztwie zatrzymano 5 osób, w tym szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także m.in. współpracownika Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, który w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginął.
5: To fakty w RMF FM. Polska-Niemcy. Ten siatkarski pojedynek dzisiaj w Sofii.
6: O 18:00 zagramy o półfinał Mistrzostw Europy. Nasz wysłannik na turniej, Patryk Serwański, jest w bułgarskiej stolicy. Dzień dobry, Patryku. Jak Polacy charakteryzują grę rywali?
10: Pada choćby takie słowo jak cierpliwość. Niemcy pokazali ją w meczu z Bułgarią. Przypomnę, przegrywali 0-2, ale odwrócili losy spotkania. Statystyki naszych ostatnich meczów z Niemcami są korzystne dla biało-czerwonych, ale Niemcy mają swoje argumenty, przypomina Kevin Sasak.
11: Nastawiamy się na ciężki bój. Też reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi kopnąć kolektywnie, mówiąc, z zagrywki. Także myślę, że to będzie ciężkie spotkanie i na pewno to, co było w poprzednich meczach, już nie będzie miało znaczenia.
10: Nasz sztab trenerski zapewnia jednak, że dobrą zagrywkę rywali jesteśmy w stanie zneutralizować. W ataku musimy być cierpliwi, bo Niemcy dobrze grają systemem blok-obrona. Gdy ich blok zniweluje prędkość piłki po naszym ataku, Niemcy są w stanie skutecznie zagrać w obronie i wyprowadzić kontratak. Na to musimy uważać. Sofia, Patryk Serwański.
5: Czy wyjście do opery albo wizyta w galerii sztuki trafią wkrótce na listę rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia?
12: Na łamach prestiżowego medycznego czasopisma Lancet ukazały się właśnie artykuły wskazujące, że kontakt ze sztuką i kulturą powinien być traktowany jako równie ważny dla utrzymania dobrego zdrowia, jak zdrowa dieta czy aktywność fizyczna.
6: Grzegorz Jasiński w studiu. Grzegorzu, jakie argumenty miałyby za tym przemawiać?
12: Autorzy prezentują wyniki badań wskazujących, że bierne, ale i czynne uczestnictwo w imprezach muzycznych, tanecznych, dotyczących sztuk wizualnych, teatru czy innych form aktywności kulturalnej przynosi wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Może poprawiać samopoczucie, redukować poziom stresu, wspierać funkcje poznawcze i wzmacniać więzi społeczne. społeczne. Szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy społeczeństwa się starzeją, rośnie liczba osób zmagających się z problemami psychicznymi i przewlekłymi schorzeniami. Sztuka powinna być włączona już nie jako dodatek do tradycyjnych metod leczenia, ale jako istotny element profilaktyki i terapii. Skierowanie na operę czy balet? Czemu nie?
5: No w tym temacie o 11 fakty kulturalne, a u nas na koniec rekord Guinnessa.
6: Bliski kontakt ze sztuką. Szkocki DJ Calvin Harris właśnie trafił do Księgi Rekordzistów. Oficjalnym wpisem potwierdzony rekordowy DJ-ski set z 8 lutego przed 1 600 000 widzów w São Paulo. Tak właśnie bawiła się Brazylia podczas koncertu Calvinio ze szkockiego Dumfries.
5: Największa frekwencja na DJ-skim secie jednego artysty.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
13: Przed południem we Wrocławiu będzie pochmurno i wietrznie, a do tego spadnie deszcz. Termometry wskażą 14 kreskę, ale odczuwalnie będzie zimniej. Ciśnienie atmosferyczne będzie dość wysokie. Po południu pogoda trochę się poprawi. Padać już nie powinno. Niebo delikatnie się rozpogodzi, a temperatura odczuwalna wyniesie najwyżej 16 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF24. Myślę, że jesteście już po niejednej kawie i w trakcie fantastycznego dnia my będziemy Wam towarzyszyć z najważniejszymi i najbardziej gorącymi informacjami, a zaczniemy od rzeczywiście gorącej informacji. Dziś ostatni dzień kalendarzowego

0: Słuchajcie, radia RMF 24, dziś 22 września, czyli ostatni dzień kalendarzowego lata. A na koniec kalendarzowego lata zabieliło się w Tatrach. Już wczoraj synoptycy zapowiadali opady śniegu w wyższych partiach naszych gór i w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać białą pokrywę śnieżną. Z nami jest już Michał Trzybunia, przewodnik tatrzański, obserwator meteorologiczny. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A jakie są teraz warunki w Tatrach?
1: No w Tatrach są warunki zimowe, mamy 14-15 cm świeżego śniegu, jest mgła, pada śnieg dalej, wieje wiatr do 10 metrów na sekundę, więc raczej warunki są wymagające.
0: A jak duża jest aktualnie pokrywa śniegu na Kasprowym Wierchu?
1: 14 cm z porannego w tej chwili w ciągu kilku godzin mogło dołożyć, czyli tak można założyć, że jest około 15 cm.
0: Jak to ma wyglądać w kolejnych godzinach, a nawet dniach? To znaczy, to będzie eskalować. No, będzie się rozwijać ta zima, czy jednak jeszcze się na chwilę zwinie i pojawi się jesień?
1: Nie, no nie spodziewałbym się, żeby zima tutaj już się działa do grudnia. Przez następną dobę jeszcze prognozowane są opady, więc może tego śniegu przybyć, a później już w ciągu następnych dni zacznie się powoli zbliżać w stronę wypogodzenia i ocieplenia, więc większość tej pokrywy śnieżnej zginie. Być może gdzieś wysoko, w zacienionych miejscach już zostaną jakieś takie kawałki śniegu, ale raczej nie spodziewajmy się tego, że Tatry będą całkowicie białe.
0: Wspomniał pan o tym, że warunki są wymagające. Co to znaczy? To znaczy, o czym powinniśmy pamiętać, jeśli w ogóle wybieramy się w taką pogodę w góry?
1: No, przede wszystkim jest nagle zimno, czyli jeszcze wczoraj było 10-12 stopni mniej więcej w okolicach Kasprowego Wierchu, a w tej chwili mamy minus 1, minus 2, więc jest to duża zmiana, więc jak ktoś przyjechał sobie na wakacje i przywiózł letnie rzeczy, no to może być bardzo zaskoczony, że one nie wystarczą. Do tego śniegu jest mało, jest on mokry, więc jest, gdzieś tam zaczyna się tworzyć pokrywa lodowa pod nim, więc będzie ślisko, a zarazem śniegu jest za mało, żeby chodzić w rakach, więc praktycznie są to najgorsze warunki, jakie możemy spotkać, czyli taki pierwszy opad śniegu, podczas którego no nie wiadomo w ogóle jakie techniki zastosować, żeby bezpiecznie po górach się poruszać, bo ani raki, ani buty, nawet z dobrym protektorem, są miejsca, gdzie mogą nie wystarczyć.
0: Czyli mówi pan, raczej w tej chwili wysokie góry nie chodzić, tam gdzie jest śnieg.
1: No jeśli ktoś już przyjechał i chce pochodzić, to zdecydowanie można wykorzystać eksplorację niższych partii gór. Na pewno to będzie przyjemniejsze, krótszy czas, krótsza ekspozycja na te trudne warunki. A wysoko w góry, no to raczej się po prostu nie wybierajmy, bo ani nic nie widać, ani nie jest przyjemnie, ani nie są bezpieczne warunki.
0: Proszę mi powiedzieć, taki śnieg w ostatnich dniach kalendarzowego lata, no bo to jednak ostatnie dni, to raczej anomalia, czy coś, co się zdarzało nawet dość regularnie?
1: Ja tu użyję oczywiście tak mocno plebejsko, ale takiego stwierdzenia, że jest to chyba taka już powoli się robi tatrzańska tradycja, bo od kilku lat w tym wrześniu pojawiają się takie opady śniegu, ochłodzenia, po czym znowu wraca jesień, więc raczej chyba wiadomo, że kiedyś to aż nie aż tak wyglądało, ale w tej chwili ostatnie te kilka lat możemy sobie oczywiście tak żartobliwie powiedzieć, że to się robi już jakąś tradycją, takie zimowy przebłysk we wrześniu.
0: To jeszcze na koniec pytanie, a jaka będzie zima w Tatrach? Możemy cokolwiek powiedzieć?
1: Nie, to
0: za daleko.
1: To jest bardzo daleko, to może jeszcze tu wiele rzeczy się okazać, więc nie, tutaj niczego nie ferujmy, żadnych wyroków. Nie,
0: to za daleko.
1: To jest bardzo daleko, to może jeszcze tu wiele rzeczy się okazać, więc nie, tutaj niczego nie

0: Słuchajcie, radia RMF 24, to jest też przedpołudniowy program, a w nim najnowsze informacje z Białego Domu. Bo Biały Dom uruchomił na YouTubie całodobowy kanał Trump TV The Central Station. To reakcja na spór prezydenta USA z czołowymi amerykańskimi mediami, którym Donald Trump zarzuca, że rozpowszechniają fałszywe informacje i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Na początek w tym kanale wyemitowano przemówienie Trumpa wygłoszone w Mount Rushmore 3 lipca. Potem widzowie mogli zobaczyć ćwiczenia amerykańskich sił zbrojnych. Na razie, ale podkreślmy z całą pewnością, na razie nie ma w nim własnych produkcji ani treści dziennikarskich, ale to z całą pewnością tylko kwestia czasu, bo już niebawem Donald Trump utworzy codzienny show z Białego Domu. To oczywiście był żart, przepraszam, gdyby ktoś pomyślał, że to informacja. To nie, chociaż ona się fantastycznie zbiega z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy prawdziwą informacją jest, że jest ten kanał, ale na razie nie ma codziennego wieczornego show z gabinetu prezydenta, ale może będzie. Pomysł jest. Oczekuję oczywiście praw autorskich, opłat za prawa autorskie, jeśli Donald Trump z niego skorzysta. Ale wracając do już czystej informacji, informując na profilu Białego Domu na platformie X o uruchomieniu kanału, napisano, że w Trump TV będzie można zobaczyć, tu cytat, najważniejsze wydarzenia, ogłoszenia oraz najświeższe i najciekawsze informacje z administracji prezydenckiej w jednym miejscu. W piątek, przypomnę, Trump poinformował, że wykluczył z Białego Domu stację CNN i MS Now oraz portal Politico z powodu, że kłamstw, jakie mają publikować na temat jego i jego administracji. Następnego dnia dziennikarze tych mediów nie zostali wpuszczeni na teren Białego Domu i odebrano im legitymację. W związku z tym w poniedziałek inne redakcje pozwały Trumpa, znaczy te redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy oraz gwarantowaną, która jest gwarantowana przez amerykańską konstytucję, a telewizje wszystkie, łącznie z Fox News, poinformowały, że przestają nadawać z gabinetu prezydenta. No, prezydent odpowiedział tak, jak mógł odpowiedzieć. Założył sobie własny kanał i tam już będzie mógł powiedzieć to, na co absolutnie będzie miał ochotę i żaden wredny dziennikarz przeszkadzać mu nie będzie.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach.
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: stronie www.pocztowy.pl. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
3: Jest 10:30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty, RMF24 Wrocław. Na początek niecodzienny incydent, do jakiego doszło dzisiaj na wrocławskim lotnisku. Mężczyzna, który nie był pasażerem rejsu do Palermo, dostał się na teren lotniska, następnie wszedł do samolotu przygotowującego się do odlotu. O szczegółach zdarzenia opowiada RMF24 Wrocław Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy wrocławskiego lotniska.
4: We wtorek w godzinach porannych doszło do zatrzymania mężczyzny, który nie był uprawniony do odbycia podróży z Wrocławia do Palermo. Mężczyzna ten sforsował ogrodzenie lotniska, a następnie wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Na pokładzie statku powietrznego został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Po zdarzeniu wzmocnione zostały patrole wszystkich służb, które funkcjonują na terenie portu lotniczego Wrocław.
3: A jak podała nam Straż Graniczna, zatrzymany jest obywatelem Tunezji.
2: To się wydarzy w twojej okolicy.
3: W najbliższych dniach we Wrocławiu ponownie pojawi się Silverbus, czyli mobilny punkt wsparcia dla seniorów. W ramach akcji mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat miejskiej oferty dla osób starszych, wyrobić wrocławską kartę seniora, czy otrzymać wrocławski niezbędnik senioralny. Na miejscu widziano także możliwość rozmowy o dostępnych formach wsparcia oraz okazję do spotkania się z innymi mieszkańcami przy kawie. Silverbus zatrzyma się już dzisiaj, a w następnych dniach kolejno na trzech wrocławskich pętlach. Dzisiaj pętla Baciarellego, jutro na pętli Kozanów, 29 września na pętli Kowale, a 30 września na pętli przy Zwycięskiej. Stacjonować będzie na wszystkich pętlach między 11 a 13.
2: Fakty istotne dla Wrocławia.
3: Na koniec lokalnych faktów przypomnienie, że dzisiaj komunikacją miejską po Wrocławiu podróżujemy bez biletów. Wszystko z powodu Światowego Dnia bez samochodu. Jak mówi nam Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK, do tramwajów i autobusów wsiadamy za darmo.
5: Zachęcamy mieszkańców, aby właśnie tego dnia zostawili samochód w garażu i wybrali tramwaj albo autobus. Tym bardziej, że przejazdy komunikacją miejską 22 września są bezpłatne. Każda taka podróż może pokazać, że nowoczesny transport zbiorowy faktycznie jest wygodną, bezpieczną i ekologiczną alternatywą dla codziennych podróży samochodem.
3: Zachęcał Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK. A my przy tej okazji będziemy wracać w dzisiejszych faktach RMF24 Wrocław do tematu podróżowania tramwajami i autobusami po mieście. Koniecznie zostańcie z nami, a w najbliższych lokalnych faktach słyszymy się już za godzinę. W nich najnowsze szczegóły dotyczące zatrzymanego mężczyzny, który wiosną tego roku straszył nożem wrocławskich studentów.
2: Przedpołudnie radia RMF24. Tomasz Terlikowski i jeszcze więcej informacji ze świata.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz odniesiemy się do informacji na temat węgla. Pokazujemy w tej chwili dość jednoznacznie i eksperci też to podkreślają, że wydobycie węgla się zwiększa ponad plan. Mówił mi w porannej rozmowie w RMF FM minister finansów aktywów państwowych Wojciech Balczun i w ten sposób odpowiedział na pytanie, czy zimą może zabraknąć w Polsce węgla. Ostatnio o takim ryzyku mówił Andrzej Gajewski, były już prezes Orlen Termika. Przypomnę jego słowa. Jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie. Będziemy wszyscy szorować po dnie. Uważam, że to jest największe ryzyko, które nas dzisiaj czeka. Jak do tych słów odnosi się Wojciech Balczun?
1: Jestem po rozmowach w ubiegłym tygodniu, spotykałem się z prezesami spółek górniczych wszystkich. Mamy całą ustaloną strategię, co zrobi PGG, co zrobi Bogdanka, jakie mamy rezerwy potencjalne w JSW. Rosną oczywiście, że ceny.
2: I to jest dramatyczne dla odbiorców. Tak jak ceny paliw, tak ceny węgla.
1: Ceny węgla, o którym mówimy, w największym stopniu dotyczą energetyki i one są zakontraktowane. To, na co liczymy, oczywiście, to ceny węgla koksowego, ale to jest inna zupełnie bajka, bo to nie jest węgiel energetyczny i dotyczy JSW. Chcemy, żeby one rosły, bo to jest sposób też na wyjście z kłopotów.
2: Ale nie chcemy, żeby ludziom rosły ceny.
1: Natomiast część węgla jest oczywiście głównie dla elektrociepłowni importowana przez indywidualnych importerów i tam ta cena rzeczywiście zależy od tego, co jest na giełdach, na ARA. Myślę, że temat jest pod kontrolą. Najważniejsze to jest
2: czyli
1: to,
2: żebyśmy... Czyli nie zabraknie węgla tej zimy?
1: Na ten moment wszystkie analizy, wczoraj się spotykałem też z przedstawicielami polskich sieci elektroenergetycznych, wszystkie analizy wskazują na to, że nie powinno zabraknąć węgla. Natomiast oczywiście, no, patrzymy, jaka też będzie pogoda, jaka będzie zima, ale wszystkie działania, które podjęliśmy, służą stabilizacji całego systemu i zabezpieczeniu tych dostaw.
2: Pan mówi, że kopiemy, że rozmawiamy, to znaczy co, przepraszamy się z węglem? Do tego jeszcze importujemy bardzo wiele węgla z różnych miejsc.
1: Ja się nawet nie muszę przepraszać, bo ja od samego początku mówię, że węgiel powinien pozostać elementem stabilizującym system. Żyjemy w czasach takich, a nie innych. Geopolityka wpływa na nasze życie.
2: Będzie zmiana w umowie społecznej? Nie będziemy zamykać kopalń do 2040
1: roku? My będziemy zamykać kopalnie. Umowa społeczna jest realizowana, a nawet bym powiedział przyspieszyła. Wszyscy mają tego świadomość. Natomiast nie ma mowy o tym, żebyśmy zlikwidowali węgiel jako źródło surowca energetycznego stabilizującego system.
0: A całą moją rozmowę, także między innymi o cenach paliw z Wojciechem Balczunem, znajdziecie na rmf24.pl. Gorąco ją polecam.
3: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne. Świat zmienia się z minuty na minutę.
4: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
5: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
3: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
6: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
13: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa myślnik 2.
6: Po reklamie.
3: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: A w radiu RMF 24 teraz będą Włochy. 3,2 miliona euro, czyli 3 miliony 200 tysięcy euro w gotówce, znaleźli włoscy karabinierzy w mieszkaniu niedaleko Neapolu. Pieniądze były ukryte pod podłogą i w ścianach, a mieszkanie okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry, mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami, strzegła kobieta. Jak podają media, banknotów było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać je do wiader. Jednym słowem, wiadrami je wynosili. No w Polsce mamy lepsze rozwiązanie. Takie pieniądze wywozi się na taczkach. Tak jak ludzi, którzy ich pilnują. Gotówka należała do klanu, którego 34 członków zostało objętych śledztwem w sprawie handlu narkotykami, nielegalnego posiadania broni i wymuszeń. Włoskie media podkreślają, że było to jedno z najbardziej spektakularnych odkryć mafijnego majątku. Przypominamy, no trzeba je było wynosić w wiaderkach.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z

0: Poniedziałek po najlepsze okazje.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Po reklamie.
15: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM w radiu RMF 24, a w faktach jest.
16: Zgadza się, witam i zapraszam
15: Ewa Kwaśnik.
16: Na fakty. A na początek nowe informacje po groźnym incydencie w jednej ze szkół podstawowych na Podlasiu. Tam 11-letni uczeń ranił ostrym narzędziem 10-latkę. Nie będzie przesłuchania Donalda Tuska, ani pytań do ABW i Agencji Wywiadu o informacje na temat miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Fakty kulturalne RMF FM prosto z festiwalu filmowego w Gdyni. Na miejscu jest nasza wysłanniczka. Do szpitala trafiła 10-latka raniona w szkole przez 11-latka. Jak informowaliśmy w faktach przed godziną, do ataku doszło w powiecie kolneńskim w województwie podlaskim. Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy ponownie. W jakim stanie jest dziewczynka?
17: Z informacji, które uzyskałem, dziewczynka, gdy zabierało ją pogotowie, była przytomna. Wcześniej toporkiem została trafiona w okolice głowy, barku i w rękę. 10-latka z obrażeniami trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, około godziny 8, 11-latek wszedł do szkoły, wyciągnął toporek i zaatakował dziewczynkę.
18: 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania.
17: Mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji. Funkcjonariusze wciąż są na miejscu i ustalają, jak dokładnie doszło do tego ataku.
16: Chciał polecieć do Palermo na Sycylii, choć nie miał biletu. Mimo to mężczyzna przedostał się na pokład samolotu. O incydencie na lotnisku we Wrocławiu opowie nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jak do tego mogło dojść?
19: Nikt nie spodziewał się, że zwykły poranny lot z Wrocławia zamieni się w nietypową interwencję służb. Mężczyzna najpierw sforsował ogrodzenie lotniska, a później wmieszał się w tłum pasażerów lecących do Palermo. Mimo braku biletu udało mu się wejść na pokład, ale ostatecznie szybko został zatrzymany w samolocie. samolocie przez Straż Graniczną. Po tym zdarzeniu miasto zwiększyło na lotnisko liczbę patroli. Służby wyjaśniają, jak to możliwe, że mężczyzna zdołał pokonać zabezpieczenia i dostać się aż na pokład samolotu. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
16: Nie będzie przesłuchania Donalda Tuska ani pytań do ABW i Agencji Wywiadu o informacje na temat miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Warszawski sąd oddalił wnioski dowodowe obrony w tej sprawie złożone w postępowaniu o wydanie byłemu wiceministrowi sprawiedliwości tak zwanego listu żelaznego. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, sąd uznał, że to czy ścigany rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu czy nie, nie ma znaczenia dla sprawy.
0: Według sądu dla decyzji o wydaniu listu żelaznego, który pozwoliłby Romanowskiemu na udział w postępowaniu z wolnej stopy, istotny jest sam fakt przebywania za granicą. Zatem ustalanie, czy podejrzany znajduje się na terytorium Naddniestrza, nie jest już konieczne. O potwierdzenie tej informacji przesłuchaniem Donalda Tuska wnioskował obrońca Romanowskiego na podstawie słów premiera.
14: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
0: Sąd oddalił wniosek o przesłuchanie premiera, a także o zwracanie się do ABW i Agencji Wywiadu, stwierdzając, że nie ma podstaw do kwestionowania tego przekazanego sądowi oświadczenia, że podejrzany przebywa za granicą. Posiedzenie sądu w sprawie wydania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu ma się odbyć 30 września.
16: W Krynicy Zdroju rozpoczynają się prace przy budowie nowej kolejki gondolowej, poinformowały właśnie Polskie Koleje Linowe. Ma ona połączyć centrum uzdrowiska z istniejącą od lat kolejką i trasami narciarskimi na Jeważynie Krynickiej, mówi nam Tomasz Pasieka z zarządu spółki.
20: To nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut.
16: Dzisiaj zaczynają się prace przygotowawcze trasy nowej kolejki, a oddanie nowej inwestycji planowane jest na jesień przyszłego roku.
21: Fakty kulturalne z festiwalu filmowego w Gdyni.
16: A tam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
22: Dzień dobry
16: Kasiu, witamy gorąco. Kto powalczy w tym roku o najważniejszą nagrodę, czyli Złote Lwy?
22: Oprócz znanych już świetnie z kina Dobrego Chłopca Jana Komasy, czy naszego kandydata do oscarowej nominacji nagrodzonej w Cannes za reżyserię Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, będą też filmy zupełnie nowe, będą też filmy premierowe. Wśród nich Violetta Villas z Sandrą Drzymalską w roli muzycznej diwy i przepiękny kameralny oparty na faktach czarno-biały film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego z Marią Dębską we wspaniałej głównej roli.
23: To jest historia dwójki ludzi, którzy poznali się w więzieniu na Rakowieckiej. W 1947 roku siedzieli cela w cele i zakochali się w sobie przez ścianę, stukając morsem. Po 6 latach zobaczyli się po raz pierwszy na ślubie w więzieniu i byli razem 60 lat.
22: Bo Gdynia takie właśnie nam rzeczy opowiada. O pięknej miłości, ale też o trudnej historii. Jan Holubek pokazał na otwarcie Dziki, Dziki Wschód. Niby kino historyczne, wojenne, ale mówi dobitnie o tym, jak dziś wraca, niestety, okrucieństwo. Na 16 filmów z konkursu głównego aż 7 wyreżyserowały kobiety i to jest rekord tej sekcji festiwalu. I do tej bardzo kobiecej Gdyni zajrzymy w kolejnych faktach.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tomasz Terzikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od rozmowy na temat tego, co dzieje się w ONZ-cie. Czy ONZ jest nam potrzebny, a może odszedł już do historii? O tym za chwilę porozmawiam z doktorem Grzegorzem Gilem.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Biorą w niej udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski. Na dziś zaplanowano tam m.in. wystąpienie innego prezydenta, Donalda Trumpa. Organizacja Narodów Zjednoczonych miała być miejscem, w którym świat rozwiązuje najważniejsze konflikty i szuka wspólnych rozwiązań. Dziś sama mierzy się z poważnym kryzysem, bo rosną podziały między państwami. A skuteczność ONZ jest coraz częściej i coraz bardziej otwarcie i coraz częściej z dobrymi racjami kwestionowana. Czy organizację tę da się jeszcze zreformować i odzyskać jej znaczenie? A może skończy jak Liga Narodów? Na ten temat porozmawiam teraz z doktorem Grzegorzem Gilem z Rządowego Instytutu Europy Środkowej w Europie. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze.
1: Kłaniam się nisko, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
0: Czy możemy powiedzieć, panie doktorze, że ONZ jest w najpoważniejszym kryzysie w swojej historii, czy to jest po prostu kolejny kryzys, jeden z wielu?
1: Ja mam wrażenie, że to jest oczywiście kolejny kryzys, biorąc pod uwagę pewną wdrukowaną cechę, można powiedzieć nawet wadę tej organizacji bezpieczeństwa zbiorowego, która została zaprojektowana z końcem lat 40. ubiegłego stulecia. Oczywiście pewne zmiany, rodzaj kosmetyki w postaci tego czy innego państwa w Radzie Bezpieczeństwa, rozwijanie mechanizmów, których nikt w Karcie Narodów Zjednoczonych nie przewidywał, między innymi operacji pokojowych, to są między innymi przykłady dostosowywania się do zmieniających się realiów międzynarodowych, ale to, co dzieje się dzisiaj, te konieczne zmiany porządku międzynarodowego, wzmacnianie tego bloku państw globalnego południa, coraz bardziej asertywna postawa czołowych mocarstw, można powiedzieć, że donorów ONZ, przecież siedziba nowojorska, nie ma tutaj w tym żadnego przypadku. To wszystko powoduje, że dziś szukamy punktu równowagi, biorąc pod uwagę różnice interesów, także w ramach państw zachodnich, nie tylko patrząc na rozdźwięk wschodu, zachodu, południa czy północy. ONZ nigdy nie była strukturą w 100% efektywną. Ja pozwolę sobie przytoczyć prawdopodobnie znane, być może panu, naszym słuchaczom, motto, cytat z Daga Hammarskjölda, drugiego sekretarza generalnego, że ONZ nie powstała po to, żeby zaprowadzić państwa do nieba, ale uchronić nas przed piekłem. I proszę wybaczyć, nie ma tutaj żadnego przytyku do publicystycznego rekordu pana redaktora. A zatem w tym przypadku no my unikamy piekła. To jest bolesne, to jest niełatwe. Prawdopodobnie no, to oznacza, że ten ONZ gdzieś poryka się i porusza się na poziomie być może takiego metaforycznego czyśćca i dziś rozmawiamy, 81. sesja, no z pewnością na nie tyle może ratowaniu twarzy, bo ja sądzę, że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wyrzucał dziecka z kąpielą i kwestionował zasadności istnienia ONZ. Natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że w tej formie instytucjonalnej, z tym składem w Radzie Bezpieczeństwa, no będą pojawiać się coraz większe tarcia. I
0: panie doktorze, ale ja nawiążę do tego słowa o tym piekle. To jest dobre porównanie, tylko problem chyba polega na tym, że po pierwsze, po tamtym piekle to już w pamięci głównych aktorów pozostało niewiele. Co więcej, aktorzy się zmienili. To znaczy Chiny nie miały wtedy znaczenia takiego, jak mają w tej chwili. Nie miały także takiego znaczenia państwa, no, szerzej, państwa BRICS, czyli państwa globalnego południa, a i Stany Zjednoczone, wydaje się, to nie jest przypadek, że to jest w Nowym Jorku, były wówczas na nieco innym etapie historycznym. Mówiąc inaczej, to co sprawdzało się w czasie powojennym, bo ludzie pamiętali o wojnie, w świecie dwubiegunowym, bo to był przecież świat zimnej wojny i tam też te napięcia były, to średnio sprawdza się w przypadku świata już coraz bardziej realnie wielobiegunowego, w którym ta rola globalnego policjanta, jaką pełniły Stany Zjednoczone, czasem wspomagane przez ONZ, a czasem nie, no już nie jest tak jednoznaczna. Nawet Stany Zjednoczone chyba nie chcą jej odgrywać.
1: No to prawda, no ten świat dzisiaj multipolarny, w którym głowę podnoszą państwa, już nie tylko Chiny, ale przecież także Indie, także Brazylia, no nie możemy dzisiaj ignorować tego nowego rozdania i tu między innymi dlatego wielu zwraca uwagę na chociażby strukturę Rady Bezpieczeństwa. Tu nie chodzi o to, żeby wywracać do góry nogami i dopraszać nowych stałych członków, bo w moim odczuciu ten system jest pewnego rodzaju kompromisem i może warto byłoby jednak nie wywracać go do góry nogami, a na wniosków, bo w moim odczuciu ten system jest pewnego rodzaju kompromisem i może warto byłoby jednak

0: politycznie wiążące. Są za tym elementem pewnej gry dyplomatycznej, wywierania politycznej presji. ONZ dziś pięknie się starzeje, w tym sensie, że no, ten budynek robi wrażenie, ten mural norweski, wizja pokoju, który też można podziwiać w sali Rady Bezpieczeństwa, także jest niesamowite. Natomiast no, nie oczekujmy się, ONZ nie może stawać, być poważna, poważana, jeśli będzie wciąż rozwijana, konsolidowana w ramach świata, opowiadając świat, którego nie ma. W związku z tym dziś mamy między innymi, panie redaktorze, rozmowę i głosowanie tak zwane słomkowe w Radzie Bezpieczeństwa dotyczące 10. już sekretarza generalnego. Jest niemal pewne, patrząc na nazwiska, że będzie to osoba z tak zwanej zachodniej hemisfery. No i to jest kolejne wyzwanie, biorąc pod uwagę dziś rozpychającego się łokciami Donalda Trumpa, administrację Stanów Zjednoczonych, która ten świat zachodniej hemisfery chce sobie porządkować. Natomiast no tu też jest ogromna gra, biorąc pod uwagę to, że widać wyraźnie, że tym mocarstwom, myślę, że także Chinom, Indiom, no nie zależy do końca na tym, żeby ten sekretarz generalny był bardzo mocny. A zatem on ma być raczej wystarczająco słaby. Dlaczego? Biorąc pod uwagę chociażby wielomiliardowe zaległości w finansowaniu ONZ, biorąc pod uwagę chociażby Amerykanów i Donalda Trumpa, który warunkuje dopłacenie i uregulowanie zaległości kwestiami związanymi między innymi twarda gra, wysokie stanowiska dla Amerykanów. Chińczycy robią zasadniczo to samo, ale nieco bardziej w białych rękawiczkach.
1: Panie doktorze, może problemem jest jeszcze co innego, to znaczy to takie nieustające rozdarcie, to znaczy ONZ, które ma ogromne, wobec którego są ogromne oczekiwania i sytuacja, w których tak de facto ona ma bardzo niewiele narzędzi. To jest trochę jak z prawem międzynarodowym. Wszyscy mówimy o prawie międzynarodowym, ono jest ważnym punktem odniesienia, tylko nie ma żadnej władzy, która mogłaby go bronić. I podobnie jest z ONZ-em. To jest ważny punkt odniesienia. Ale to, co może robić ONZ, to jest głównie gadanie, bo nawet siły pokojowe i w kilku miejscach się o tym przekonaliśmy, świata, nie pełnią de facto roli sił militarnych. One mogą coś zamrozić, ale jak się zaczyna coś naprawdę dziać, no to
0: nie ma wątpliwości, że ONZ jest zakładnikiem woli politycznej. Jeśli fragmentarycznie udaje się osiągnąć taki konsensus, taką zgodę, wtedy ONZ bardzo pięknie wpasowuje się w swoją misję błękitnych hemów i tak dalej. Jeśli tego nie ma, jest to faktycznie targowisko, gdzie dominują krągłe słowa, dyplomatyczne bonmoty. Natomiast świat jest rozdzierany i obserwujemy to przecież dziś, chociażby wokół Ormus, Bab al-Mandab czy na Ukrainie. I to jest z pewnością bolesne, natomiast na pewno nie można ONZ bagatelizować, ignorować i życzyć jej no już raczej jakiejś fazy terminalnej, bo mam wrażenie, że byłoby dużo gorzej.
1: No nie ma nic lepszego, to prawda. Znaczy, zadowalamy się tym, co jest, bo na tym etapie nie ma nic lepszego i nie ma żadnego prawdopodobieństwa, by coś takiego miało się pojawić. Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Gil z Rządowego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A w Radiu RMF24 już za moment zajmiemy się Węgrami, bo jest nowa informacja na temat tego państwa.

To jest Radio RMF 24. Mamy dla was nieustająco jeszcze więcej informacji. Węgry, o nich mieliśmy mówić i o nich mówimy, nie dołączą do ukraińskiej inicjatywy współpracy w ramach Karpackiej Ósemki. Jej celem jest, przypomnę, wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy w regionie. Premier Peter Madziar potwierdził, że Budapeszt dostał zaproszenie, ale z niego nie skorzystał. Węgierski resort spraw zagranicznych nie wyjaśnił, dlaczego podjęto taką decyzję. Karpacka Ósemka ma skupiać Austrię, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację i Ukrainę. Tymczasem relacje Budapesztu z Kijowem niezmiennie pozostają napięte. Węgry nadal blokują część rozmów o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, tłumacząc to m.in. kwestią praw węgierskiej mniejszości na Ukrainie. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha skrytykował decyzję Budapesztu i ocenił ostatnio, że węgierska polityka wobec Ukrainy nadal przypomina działania prowadzone wcześniej przez Viktora Orbana.

0: pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
10: Po reklamie.
13: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek w Radiu RMF 24 Wrocław. Czas na fakty o 11.30. Zaczynamy informacją o planowanych pracach na jezdniach wrocławskich ulic. Chodzi o głównie łatanie ubytków nawierzchni. Roboty drogowe prowadzone będą w następujących lokalizacjach. Na Fabrycznej naprawę obejmą ulicę Bystrzycką, Kwiską, Bukowskiego oraz Podróżniczą. Na Krzykach pracę zaplanowano na Modlińskiej, Sokolej, Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Owsianej, Stysia, Henrykowskiej i Więckowskiego. W rejonie Starego Miasta i Śródmieścia utrudnienia mogą wystąpić na Janiszewskiego oraz Stęczowej. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
14: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
13: Straszył nożem, bo studenci imprezowali za głośno. Jest akt oskarżenia przeciwko 47-letniemu Michałowi C., który w maju tego roku wtargnął na zacumowany na bulwarze Dunikowskiego statek. Jak mówi Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, jego zachowanie spowodowało ogromną panikę i niebezpieczeństwo.
15: Jego zachowanie polegało na tym, że uzbrojony w nóż wszedł na imprezę zamkniętą studencką i kierując groźby, machując tym nożem, spowodował panikę wśród uczestników imprezy, zbiorową ucieczkę ze statku. No i prokurator też uznał, że w związku z tym, że czynu tego dopuścił się publicznie, bez powodu, uznał, że jest to zachowanie o charakterze chuligańskim, dolna granica ustawowego zagrożenia karą została podwyższona. Oskarżonemu przedstawiono także 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i zarzut uszkodzenia, zniszczenia konsoli DJ-skiej. Tłumaczył swoje zachowanie spożytym wcześniej alkoholem, tym, że przeszkadzała mu głośna muzyka i głośne zachowanie uczestników imprezy.
13: Dodajmy, że oskarżony został zatrzymany niezwłocznie po zdarzeniu i nadal nie opuścił tymczasowego aresztu za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i groźby karalne grozi mu do 8 lat więzienia.
14: To się wydarzy w twojej okolicy.
13: Jeśli myślicie o zmianie pracy, MPK Wrocław ma dla was ofertę. Dzisiaj startują dni rekrutacji. Od godziny 16 w zajezdni przy ulicy Obornickiej zaplanowano bezpośrednie rozmowy z rekruterami, możliwość złożenia aplikacji na miejscu i próbne jazdy taborem.
12: Ideą tego wydarzenia jest to, by osoby zainteresowane pracą w MPK Wrocław jako kierowcy motorniczowie, czy też pracownicy techniczni, tych opcji jest wiele, mieli okazję po prostu zobaczyć od środka, jak to wygląda, mają okazję porozmawiać z zespołem rekrutacyjnym, zobaczyć zajezdnię, poznać specyfikę pracy kierowcy, wstępny etap rekrutacji, jazdę próbną autobusem szkoleniowym.
13: Zapraszał na dni rekrutacji Aleksander Hutyra z biura prasowego MPK Wrocław.
14: Przedpołudnie Radia RMF 24. Tomasz Terlikowski i jeszcze więcej informacji ze świata.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My wracamy do informacji dzisiejszego poranka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wyklucza kolejnych zatrzymań w związku z ujęciem 17-latka i dwóch 16-latków zafascynowanych ideologią nazistowską. Poinformował o tym przed kilkunastoma minutami Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jak informowaliśmy was w faktach, w zeszłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała dwóch 16-latków. Teraz służby ujawniły, że do aresztu trafił 17-latek, który planował zamachy terrorystyczne.
1: Oni bardzo aktywnie działali na grupach społecznościowych, wymieniali się swoimi różnego rodzaju informacjami, śledzili, co jest niesamowicie przerażające, dokonania innych masowych zabójców światowej sławy, złej sławy, między innymi Breivika. Oni analizowali te wszystkie zabójstwa, oni przygotowywali się do takich zamachów, żeby takich błędów jak poprzednicy nie popełniać. Co jest bardzo przerażające, są to młodzi ludzie, 16-17-latkowie.
0: Mówił Jacek Dobrzyński i zwrócił uwagę na poważny problem.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie, porzucani czasami przez zainteresowanie rodziców czy pedagogów, zaczynają sobie sami organizować życie, idą w ekstremizm, idą w taką bardzo niebezpieczną płaszczyznę, jakim są zamachy.
0: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A w Radiu RMF 24 już za moment przyjemniejsze informacje.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

To jest przedpołudniowy program radia RMF 24. Teraz będzie bardzo pozytywnie, bo prawie 1 000 000 euro przyniosła aukcja osobistych rzeczy należących do francuskiej legendy kina Brigitte Bardot. To aż 20 razy więcej niż na początku szacowano. Na paryskiej licytacji można było kupić 285 przedmiotów, m.in. kapelusze, okulary, meble, zastawę i rzeczy z domów aktorki w Saint-Tropez. Zainteresowanie było ogromne, do aukcji zgłosiło się około 3 000 osób z Francji i zagranicy. Niektóre przedmioty osiągnęły zaskakujące ceny. Dwie obroże dla psów wycenione na 30 euro sprzedano za ponad 9 tysięcy. Gitara, której wartość szacowano na kilkaset euro, osiągnęła cenę prawie 12 tysięcy. Pieniądze trafią do fundacji Brigitte Bardot zajmującej się ochroną zwierząt oraz do jej jedynego syna. A w radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a po faktach Tomasz Weryński poprowadzi Was przez dalszą część tego dnia, bo mój czas dziś już dobiega końca. Do usłyszenia, mówi Wam Tomasz Tardikowski.

0: Ogłoszenie.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
11: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
10: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
11: Jeszcze raz tylko połaję.
10: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem? Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry, w reżyserii Michała Zadary.
11: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: 25 września 2026 roku. Scena na Świewockim. Zapraszamy!
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
2: Jest godzina 12, są Fakty RMF FM i jest
18: witam
2: Ewa Kwaśny.
18: I zapraszam. Sabotaż wykluczony. Mamy najnowsze ustalenia dziennikarza RMF FM w sprawie przyczyn wielkiego pożaru i wybuchu zbiorników z gazem w suszarni zbóż w Kujawsko-Pomorskim. Policjanci z Katowic przejęli prawie 19 kg narkotyków. Dwie osoby aresztowano. W Faktach także świat filmu. Zajrzymy ponownie do Gdyni. Nasza wysłanniczka opowie o rekordzie kobiet w konkursie głównym festiwalu. To nie była dywersja. Tak o przyczynach wielkiego pożaru i wybuchu zbiorników z gazem w suszarni zbóż w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskim, mówi prokuratura. Jest śledztwo w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz mienia w znacznych rozmiarach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, straty firmy to co najmniej 8 milionów złotych. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztof, jakie są wstępne ustalenia?
19: Według śledczych pożar wywołały ekipy, które montowały instalację gazową w suszarni zbóż. Podczas montażu nie zachowano należytej ostrożności, tak usłyszałem. W wyniku tych nieprawidłowości najpierw doszło do pożaru, a następnie eksplozji 10 potężnych zbiorników z gazem LPG, które mogły pomieścić 6 tysięcy i prawie 5 tysięcy litrów paliwa. Zniszczony został też samochód. W pożarze poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich ma poparzone kilkadziesiąt procent powierzchni ciała, trafiła do szpitala we Wrocławku. Druga ma powierzchowne poparzenia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tym postępowaniu.
18: Prawie 19 kg narkotyków przejętych przez policjantów z Katowic. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Część narkotyków zatrzymani próbowali się pozbyć w czasie ucieczki przed policją. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień
20: Jestem,
18: dobry.
20: Dzień dobry.
18: Marcinie, jak zatrzymano te osoby?
20: Najpierw ustalono, że jeden z mieszkańców Katowic powiązany z pseudokibicami może mieć znaczne ilości narkotyków. Policjanci chcieli zatrzymać samochód, którym kierował mężczyzna, ale ten zaczął uciekać. I właśnie w czasie jazdy kierowca i pasażerka samochodu wyrzucali paczki z narkotyków. Ostatecznie auto zatrzymano. Wewnątrz były narkotyki. Policjanci zebrali je również z paczek, które zostały wyrzucone, a także przeszukali jeden z garaży, gdzie również znaleziono środki odurzające. W sumie było to około 19 kg, między innymi marihuany, amfetaminy, haszyszu oraz kokainy. Obojgu zatrzymanym prokurator postawił zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.
18: Koncentracja to słowo klucz przed meczem z Niemcami. O 18:00 siatkarski pojedynek w Sofii o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Na miejscu w stolicy Bułgarii jest nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. Patryku, właśnie na koncentrację zwracał uwagę trener biało-czerwonych Nikola Grbić.
21: Dzień dobry, skupmy się na koncentracji. Niemcy ewentualne słabości związane z rozkojarzeniem wykorzystają. Będą czekać na taki gorszy moment w grze Polaków. Potrafią być cierpliwi. Trener Grbić wymaga zawsze od swoich zawodników perfekcjonizmu. Wie, że jego oczekiwania nie zawsze mają odzwierciedlenie w tym, co dzieje się na boisku, ale na dekoncentrację na pewno nie pozwoli.
22: Trener zawsze podkreśla, czy to przed meczem, czy to nawet w trakcie meczu po dwóch wygranych setach, że łatwo jest siebie zrzucić to skupienie i łatwo jest ten mecz przegrać. Mamy bardzo tak mało takich momentów, w których tracimy to skupienie, jednak trener bardzo nas na to uczula.
21: Mówił nasz młody środkowy Jakub Nowak. W naszym obozie panuje też takie przeświadczenie, że jeśli zagramy na swoim normalnym, wysokim poziomie, to ten mecz po prostu wygramy. Sofia, Patryk Serwański.
23: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
18: Tam właśnie trwają pokazy w konkursie głównym. Co ciekawe, na 16 filmów walczących o Złote Lwy aż 7 wyreżyserowały kobiety. I to historyczny rekord tej sekcji festiwalu. Łączymy się ponownie z Gdynią. Na miejscu jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
24: Dzień dobry ponownie. Ten festiwal jest w tym roku bardzo kobiecy, również jeśli chodzi o filmowe bohaterki.
18: Kasiu, a podasz konkretne przykłady?
24: Proszę bardzo. Kobieta Stadu Wolnego z Ewą Konstancją Bułhak w głównej roli. To jest film, który z ogromną czułością taką oddaje głos kobietom zepchniętym na margines społeczny. Violetta Villas to z kolei kino o kolorowym ptaku PRL-u. Karolina Bielawska nakręciła to z perspektywy syna piosenkarki.
25: Dzięki temu mamy dostęp do prawdziwej, nieznanej historii. Poznajemy ją jako matkę, diwę, legendę.
24: I jest też świetny czas, który nie nadszedł, z Agatą Kuleszą w roli kobiety, która, co ciekawe, została w takiej małej grupie tych, którzy odmówili wiecznej młodości i nie poddali się powszechnej kuracji antygeriatrycznej.
18: Dziękujemy. Kasia w Gdyni ogląda filmy, rozmawia z twórcami i usłyszymy się właśnie z tobą jeszcze dzisiaj w Faktach Potwierdzasz. Ale my zostajemy jeszcze w Faktach nad morzem, przechadzamy się nad morskimi alejkami Trójmiasta. Tam już czuć zbliżającą się jesień. Jest wietrznie i kropi deszcz na termometrach 15 stopni.
26: Polecie, mój kochany, już polecie.
27: Było, skończyło się.
28: Jest troszeczkę chłodniej, można sobie odpocząć, nie, człowiek się nie poci.
29: Uwielbiam jesień, piękny jest krajobraz z jesienią.
30: Nasza plaża, nasza woda i pogoda.
31: Już czapka, szalik.
32: No, bo widać, że nie jestem lokalsem, co?
31: Liban wypoczywa teraz.
32: No, przyjazd z Warszawy, wczoraj ludzie się kąpali w klapkach.
31: Dzisiaj wiecznie, no jak się podoba taka pogoda nad morzem?
32: No, bo jest inna. Zawsze jeżdżę na wakacje sobie, jest lato, jest ciepło, a tu jest po prostu pięknie, to uwielbiam w Polsce.
18: I tak mija nad morzem ostatni dzień lata. A z wypoczywającymi rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
3: Po południu nad Wrocławiem zobaczycie sporo słońca i trochę chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 17 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowanie, w porywach dość mocno. Mogą też występować przelotne opady deszczu. Słońce zniknie za horyzontem 9 minut przed 19. Wieczorem będzie pogodnie, a wiatr osłabnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: Zaczynamy popołudniowy program w Radiu RMF 24. Za chwilę u nas gość, generał Leon Komornicki. Porozmawiamy o bieżących tematach wojskowych, no i okołowojskowych również. Ta rozmowa już za kilka minut. Tomasz Weryński z tej strony.

0: Już prawie 10 po 12 w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do informacji z wczorajszego wieczora. Otóż resort obrony przekazał, że na, cytuję, pilną prośbę strony amerykańskiej planowana na jutro wizyta wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu. Czytamy w komunikacie MON. Na ten temat porozmawiam teraz w Radiu RMF 24 z generałem Leonem Komornickim, byłym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie generale, co według pana może oznaczać to przełożenie spotkania? Co może oznaczać pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu?
1: Tak, no, u nas, po pierwsze chcę zacząć od tego, jeżeli byśmy złożyli w czasie i przestrzeni ilość konferencji prasowych, które kierownictwo polityczne nasze resortu, ale też rządu i innych instytucji organizuje dzień w dzień, no to byśmy byli praktycznie, byśmy to poskładali, to mocarstwem światowym. To wszystko tak wygląda, że jesteśmy już gotowi, jesteśmy praktycznie zapięci na ostatni guzik, że lada moment powstanie tu baza amerykańska, że wszystko zmierza ku temu. No, to moje ocenie jest tutaj bardzo wiele, zbyt wiele propagandy, zbyt wiele takich informacji, które mają wymiar niematerialny. No i w związku z tym, że bezpieczeństwo nasze i także bezpieczeństwo Europy jest, jeżeli NATO jeżeli popatrzymy na tą przestrzeń geopolityczną, właśnie w tej przestrzeni jest uwikłane. Stany Zjednoczone ugrzęzły w wojnie na Bliskim Wschodzie. Mają to poważne problemy. Wywołany został kryzys tutaj w tym obszarze, bardzo poważny. Konflikt się rozlewa. Państwa Europy będące nad Zatoką Perską, które żyły i żyć powinny nadal z dostawy węglowodorów, ale też i z produkcji przemysłowej pochodnych właśnie z tych węglowodorów, no, przeżywają także kryzys.
0: Czyli pana zdaniem problemy, to sytuacja na Bliskim Wschodzie tutaj determinuje te zmiany.
1: Właśnie na Ukrainie i tak dalej. I Amerykanie realizują swoją strategię bezpieczeństwa. Trzeba popatrzeć też na to. Nie zapominajmy, taka strategia, panie redaktorze, została opracowana w 2025 roku. W grudniu ona została wydana i tam się mówi w sposób oczywisty, że Amerykanie będą osłabiać swoją obecność w Europie i ma nastąpić europeizacja NATO. I jeszcze jeden ważny zapis, ma nastąpić stabilizacja strategiczna między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. I Amerykanie do tego dążą. W związku z tym baza, która ma powstać, jest to oczywiście dla nas pożądane zjawisko, one zdecydowanie wpłyną na nasze bezpieczeństwo, ale to jest proces długotrwały i uwikłany w wielką politykę. W związku z tym trzeba tu bardzo ostrożnie podchodzić do sprawy i dopóki nie zapadną decyzje polityczne zawarte w określonych dokumentach, to wtedy będzie można mówić, że ta baza będzie. A więc mnie interesuje czas przyszły, ale dokonany, ale nie czas przyszły, niedokonany.
0: No właśnie, ale baza to jest pewnie dłuższa perspektywa, natomiast
1: będzie, a najwyższa pora już mówić, że jest.
0: Panie generale, porozmawiajmy o tym, co bliżej, no bo to przełożenie wizyty szefa MON, no jest pytanie, czy może oznaczać na przykład, że Amerykanie przygotowują się do jakiejś istotnej zmiany, wie pan, w planach dotyczących bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO? Czy tak jak pan mówi, no to może być związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie?
1: Stanom Zjednoczonym trzeba udzielić pomocy. Amerykanie nie są w stanie, według mojej oceny, sami się wygramolić z tej toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie, która co istotnie wpływa na stan w ogóle strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych, w tym także na zachodnim Pacyfiku i w innych i w Europie. Tak, ta wojna mocno osłabia Stany Zjednoczone i wyczerpuje, co jest istotne, zasoby. Zasoby. Są dzisiaj już problemy z rakietami PAC-3. Według mojej oceny tych rakiet brakuje w ręce Stany Zjednoczone i wyczerpuje, co jest istotne, zasoby. Zasoby. Są dzisiaj już problemy z rakietami PAC-3. Według mojej oceny

0: przebieg tej wojny z korzyścią dla Ukrainy, bo Rosja posiada na tyle zdolności odwetowych, że może cały czas wyniszczać i osłabiać i w końcu złamać Ukrainę w każdej przestrzeni.
1: Panie generale, w ostatnim czasie sporo mówi się o możliwych...
0: Amerykanie muszą dokonać bilansu swoich sił i jednocześnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wyjść z tej wojny, ją zakończyć, żeby przejść do realizacji właśnie tych istotnych spraw związanych z bezpieczeństwem narodowym Stanów Zjednoczonych. Panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Otóż niedokonana została rotacja. Przecież ta rotacja miała nastąpić już. Wszyscy opowiadali, że już to nastąpi, następuje jakaś ona refleksja i ta brygada, która została rotowana w to miejsce, pojawi się nowa i ona się dotychczas nie pojawiła. Mhm. Amerykanie zaangażowali na Bliskim Wschodzie potencjał blisko 50 tysięcy żołnierzy. Znaczący ilość sprzętu wojskowego i zasobów. I te zasoby wyczerpują.
1: Panie generale, zadaję pytanie. W ostatnim czasie sporo mówi się o możliwych prowokacjach rosyjskich, właśnie między innymi w Polsce. Jak pan myśli, powinno się przekazywać takie informacje, czy raczej nie powinno się straszyć społeczeństwa? A w ostatnim czasie było sporo tych słów, choćby z ust premiera Donalda Tuska. Jak pan to ocenia?
0: Jak najbardziej. Jeżeli teraz jak najbardziej. I to jest istotne w jakim kontekście? No w kontekście nieudanych naszych działań dotychczasowych, oczywiście tylko o charakterze wojny hybrydowej z Rosją, która przystąpiła już z początkiem wojny w Ukrainie, ale jest w końcowej fazie realizacji drugiego etapu tej wojny z użyciem twardej siły w postaci właśnie rakiet, dronów latających w naszej przestrzeni i Rosjan będzie dalej to eskalować. Myśmy póki co tego egzaminu nie zdali, tak? I NATO nie ma odpowiedniej strategii. Jeżeli chodzi o prowadzenie wojny hybrydowej z Rosją, nie potrafimy w sposób efektywny przeciwdziałać tego typu działaniom i tym samym zwalczać tutaj działania, które są podejmowane, bo do tej pory, no przecież na 19 czy 20 kilka dronów, które wysiały naszą przestrzeń, myśmy zestrzeli chyba 3, tak, od biedy i żadnej rakiety, tak, i ta rakieta, która ostatnio wleciała, myśmy to legitymizowali, że ona po prostu upadła, tak, ona nie upadła, tylko ona wykonała określone zadanie i ten cel, jaki jest Rosja postawiła, wykonując te uderzenia właśnie tej broni hybrydowej z komponentem twardej siły, został osiągnięty.
1: Czyli ona miała upaść tam, gdzie upadła.
0: Nie wolno, za dużo jest straszenia, za dużo straszenia, a jak co do czego przyjdzie, nie możemy tym skutecznie odpowiedzieć, w tym także w zakresie obrony cywilnej kraju. To też w tamtym czasie właśnie ta rakieta uderzyła. Ta obrona cywilna w województwach przygranicznych nie zdała egzaminu. To nie wina społeczeństwa. To wina braku systemu, jego wdrożenia i efektowności działania. Także mamy wiele do zrobienia. Ciągle to wszystko jest czas przyszły, niedokonany. Zamiast już mówić, bo jest 5 lat wojny, zamiast mówić o czasie przeszłym, dokonanym, że zrobiliśmy, że to działa, że tylko trzeba to poprawić, że dokonać korekty i tak dalej, i tak dalej. No i co? I to, że my ciągle rozmijamy się z tym, czym jest współczesna wojna, bo sprzęt mamy nowy, ale to są technologie przez 40-60 lat. Natomiast nowych zjawisk tutaj w tej przestrzeni związane z automatyzacją, robotyzacją, dronizacją, sztucznej inteligencji jeszcze póki co nie widać na miarę naszych potrzeb, warunków i możliwości.
1: Jeszcze jedno pytanie, panie generale. Wiele mówi się o tym, że Rosja przetestuje NATO. Jak pan sądzi, gdzie to się może odbyć? To będą państwa bałtyckie, czy może jednak Polska? I ewentualnie w jaki sposób?
0: Nie, no, więc właśnie, to jest wszystko to, co w naszej przestrzeni się na ten temat mówi, jest świadectwem braku znajomości, a przede wszystkim przez ekspertów i wojskowych, ubolewam z tego powodu, znajomości rosyjskiej sztuki operacyjnej na temat wojny hybrydowej. Ona zakłada 3 etapy. Jesteśmy w końcu drugiego etapu, który ma doprowadzić do wywołania kryzysu bardzo politycznego w NATO. Taki sposób, żeby państwa NATO w wypadku zaatakowania, Rosja się do tego przygotowuje, jednego z krajów nadbałtyckich, nie Polska. Polska nie ma takiej siły i nie ma takiej potrzeby, żeby Polskę atakować. Rosja zaatakuje kraje nadbałtyckie po to, żeby po pierwsze, ale wtedy zaatakuje, jak wywołany zostanie kryzys.

0: kiedy nie uzyskanie, kiedy będzie stuprocentowa pewność, że nie zostanie uzyskany konsensus polityczny co do artykułu 5. Bowiem Rosja uważa, że NATO jest przyżytkiem właśnie tego układu sił, który był po zakończeniu II wojny światowej, a ten układ sił na naszych oczach się faktycznie rozpada dzisiaj. To jest tak, jak było w I wojnie światowej. Jesteśmy na tym etapie rozpadu układu sił związanych też z przejściem z epoki przemysłowej do epoki informacyjnej. Chciałem zauważyć, że żyjemy już dzisiaj co najmniej 25 lat w epoce informacyjnej, tak? Cyfryzacja, automatyzacja, gdzie sztuczna inteligencja, gdzie właśnie te wszystkie procesy, globalizacja, to wszystko jest i kształtowanie globalnego społeczeństwa informacyjnego. To wszystko już zachodzi w naszej przestrzeni, jest przełom tej epoki, tak? W związku z tym tutaj Rosja będzie zmierzała do tego, żeby ostatecznie w wyniku takiej sytuacji kryzysowej, który poprzedzony zostanie atakiem jakimś terrorystycznym, takim, który wywoła duże straty, z atakowaniem na przykład naszych gazowców, naszych tankowców, linii przesyłowych, wywołanie też jednocześnie kryzysu energetycznego, połączony z tą sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo to sprzyja Rosji i Chinom i one dążą do tego. Jednocześnie Chiny mogą w tym czasie, kiedy Rosja zaatakuje, przekształci tą wojnę hybrydową, działania konwencjonalne ograniczonej skali, Chiny zaatakują, czy będą próbować dokonać aneksji Tajwanu. O tym mówił rok temu generał Grynkiewicz.
1: Tutaj, panie generale, musimy już postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Trzeba to wszystko widzieć, poskładać, bo analizowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa jest syntezą, a nie analizą. Tak, analitycy mogą sobie analizować, ale analitycy nie są gotowi intelektualnie, nie są przygotowani pod względem operacyjnym czy strategicznym, żeby definiować, jak będzie przebiegać wojna, jeżeli nie dokonują syntezy. Panie redaktorze, właśnie to jest ten czas. I w związku z tym, że Stany Zjednoczone są uwikłane na Bliskim Wschodzie, NATO się tutaj musi europeizować. Kiedy NATO nie ma zasobów, kiedy nie ma zdolności, bo obrona powietrzna, o tym mówi prezydent Litwy, on jedyny trzeźwo myśli i patrzy i ocenia, jest realistą i jest po prostu w powijakach. Nie jest w stanie, gdyby dojdzie do ataku zmasowanego rosyjskich systemów napadu powietrznego, dronów, które Rosja produkuje 3,5 miliona, z tego 60 tysięcy dronów szturmowych kamikadze, to będziemy bezradni. Nasza obrona nie wytrzyma, a zresztą jej nie ma, bo generał przecież odpowiedzialny pełnomocnik za obronę powietrzną mówi, że żadne miasto nasze jest niechronione, a infrastruktura krytyczna, a usługi krytyczne, a przecież państwo nasze... Czy
1: panie generale, musimy już kończyć. Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF24 był generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Wróżka, prawdę Ci powie?
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże Ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
17: Wybiła 12.30, fakty w RMF 24 Wrocław. Czas zacząć. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek wielotygodniowy remont nawierzchni na torowisku ulicy Pomorskiej, który rozpocznie się już w najbliższą sobotę. Budzi wiele emocji, bo to właściwie remont remontu. Poprzedni zakończył się półtora roku temu. Tomasz Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiego Magistratu, winą za to obarcza jedną osobę.
18: Wojewódzki konserwator zabytków. Ja złośliwie żartuję, Daniel Kostka-Gipski. Trochę tak jak Kostka Potocki. Mam wrażenie, że jakby rzeczywiście tkwi pan konserwator głową w jakichś historiach mocno historycznych. Powiedział, że tu musimy nie tylko położyć kostkę. Jakby kostkę to jest jedna rzecz, ale kostkę starożytną, czyli musimy użyć tą kostkę, która była tutaj pierwotnie, co oznacza, że ona nie ma ostrych kantów, co oznacza, że my ją musimy pomiędzy wypełniać różnego rodzaju spoinami, w które to spoiny nie będą spójne po jakimś czasie, dlatego, że jeżdżą tam po ulicy Pomorskiej także autobusy elektryczne, które są po prostu ciężkie. Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i ułożymy tą kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy.
17: Co na to wywołany do tablicy wojewódzki konserwator zabytków? Komentarz Daniela Gipskiego już w kolejnych faktach RMF 24 Wrocław za godzinę.
19: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
17: Mieszkańcy Karłowic mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące planowanych zmian w organizacji ruchu w tej części Wrocławia. Konsultacje społeczne potrwają do 18 października. Opinie można przekazywać zarówno podczas spotkań, jak i za pośrednictwem e-formularza dostępnego online. W ramach konsultacji zaplanowano spotkanie 30 września o 17.30 w Arche Klasztorze. Przewidziano także 2 spacery konsultacyjne. Pierwszy 3 października o 11.00 zbiórka na skwerze Władysława Bełzy. Drugi 8 października o 17.30 zbiórka na placu Daniłowskiego. I na koniec tych faktów podwrocławska oleśnica i wracający temat symbolu tego miasteczka, królików. Wolno żyjące od ćwierć wieku oleśnickie króliki mogą zniknąć z miejskiego krajobrazu. A tematem zajął się nasz korespondent Piotr Paszkowski, który pojawił się na króliczym skwerku, jak potocznie nazywa się plac Staszica, i Piotr spytał oleśniczan o plany odławiania królików, co podyktowane jest między innymi chorobami, na które zapadają te zwierzęta.
20: Ale niektórzy twierdzą, że dzieje się im krzywda.
21: A to różne są opinie, wie pan, ale mi nie przeszkadzają. Mieszkam tutaj blisko i mi kompletnie nie przeszkadzają.
20: Dzieci, widzę, cieszą się z królików.
22: No cieszą się, no ale no nie, szczerze nie mam zdania. No myślę, że ich jest tu tyle i one się tak mnożą, że nie wiem, czy jest w ogóle szansa, żeby te króliki wyłowić.
17: Tyle od Piotra i mieszkańców podwrocławskiej oleśnicy. Kolejne lokalne fakty już za godzinę. Do usłyszenia o 13.30.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Pozostajemy w tematach wojskowych. Mi na początek cytat. Rosja eskaluje konflikt z NATO. Oświadczył w Dorohusku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zacytował też generała Wiesława Kukułę, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego. Nie wykluczył, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do kolejnego spotkania Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Uwagi na to zagrożenie, które istnieje, ono jest przede wszystkim zagrożeniami, prowokacjami. To też byśmy chcieli, żeby było bardzo jasno i wyraźnie. Prowokacjami o tak zwanym charakterze hybrydowym. Czyli z jednej strony mogą być to akty sabotażu i tutaj działania służb również podległych pod MSWiA, czy to z policji, a również pod koordynatora Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służby kontrwywiadu wojskowego, przeciwdziałanie, zatrzymania, które mają miejsce w ostatnich godzinach, osób, które są podejrzane o działania, czy to terrorystyczne, czy sabotażowe wobec bezpieczeństwa obywateli Polski na terenie Rzeczpospolitej.
0: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier dodał też, że wykryty 15 września dron cywilny nie znajdował się nad bazą w Radzikowie. No i według jego informacji nie było żadnego zagrożenia dla tej bazy. To jest odpowiedź na medialne doniesienia, w których informowano, że zamiast neutralizacji lub zestrzelenia tegoż drona, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Takie były te informacje podawane przez media. A u nas w Radiu RMF 24 za chwilę premier o pracach nad uszczelnieniem systemu ochrony zdrowia.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10/10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio RMF 24. Słuchaj też w aplikacji mobilnej RMF On.

0: Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Zostajemy w polityce, w świecie polityki. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu rozpatrzonych zostanie 5 projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia. No i mówił o tym przed posiedzeniem gabinetu premier Donald Tusk.
1: Nasza wiedza, i myślę, że państwo wszyscy się z tym zgodzą, jest taka, że Polacy uważają, i słusznie, że lekarze powinni zarabiać dobrze. Polacy chcą mieć dostęp do możliwie dobrych i szybkich usług medycznych. I Polacy w przygniatającej większości, także lekarze, z którymi przecież cały czas rozmawiamy, przygniatająca większość lekarzy także chce mieć system, w którym nikt nie będzie podejrzewał środowiska medycznego o nadużywanie władzy, nadużywanie pieniędzy i używanie pieniędzy, które mają już na leczenie, wyłącznie na płace. I dlatego najważniejsze zmiany, jakie proponujemy, to są te zmiany, które uniemożliwią już w najbliższej przyszłości wyzyskiwanie systemu Narodowego Funduszu Zdrowia na nieuzasadnione, jeśli chodzi o wysokość i nakład pracy, nieuzasadnione zarobki.
0: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Rząd podjął takie działanie po tym, gdy wyszło na jaw, że niektórzy lekarze, wykorzystując luki w systemie, mieli jednocześnie dyżury w kilku szpitalach i inkasowali setki tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia. No dobrze, za 8 minut wybije godzina 13, wtedy oczywiście najnowsze fakty, a w nich między innymi o śniegu w Tatrach. No mimo, że mamy ostatni dzień lata, to w górach faktycznie pogoda bardzo dynamiczna. No i będzie też o rekordach w piłkarskiej ekstraklasie. O tym już za chwilę. Bądźcie blisko.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Po reklamie.
13: Ewa Kwaśna już w studiu. Zaczynamy Fakty o 13.
14: Zapraszam. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą. Za chwilę szczegóły w relacji naszego reportera. Potem korespondentka RMF FM z Brukseli o Rosji i sankcjach. Będzie też piłkarska ekstraklasa, która bije kolejny rekord, a na koniec Tatry i śnieżny koniec lata.
15: A od 10 września mamy w Tatrach przedzimie, tak średnio, statystycznie, więc ten śnieg jest całkiem normalny.
14: Na zegarze 13. Obrona przeciwlotnicza Polski została wzmocniona, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na przejściu granicznym w Doruchusku. Na konferencji prasowej szefowie resortów obrony i spraw wewnętrznych ogłosili też zmiany na przejściach granicznych. W Doruchusku jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie deklaracje padły jeszcze na granicy?
16: Szef resortu obrony stwierdził, że mamy do czynienia z próbami destabilizacji odpraw granicznych i niszczenia przejść, stąd dodatkowe działania.
17: Może dochodzić do prowokacji związanych z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego rozwinięte zostały kolejne jednostki, zostały uruchomione i kolejne stanowiska rozwinięte obrony przeciwlotniczej.
16: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wylicza m.in. zlokalizowanie baterii Patriot koło Lublina. Mówi też o działaniach sojuszników, w tym obecności czeskich śmigłowców.
17: W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
16: Z kolei praca przejść granicznych ma być zorganizowana tak, by w razie ataku było na ich terenie jak najmniej ludzi. Możliwe jest m.in. przeniesienie kontroli celnych w głąb kraju. Mowa też o doraźnych miejscach ukrycia, które miałyby się pojawić w rejonie przejść. Doruchusk, Dominik Smaga.
14: Za godzinę mija termin, jaki państwa Unii Europejskiej dały sobie na ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia sankcji wobec blisko 3000 osób i podmiotów związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Kompromis, który leży na stole, przewiduje m.in. wykreślenie z czarnej listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. Jak mówi wiceminister MSZ Ignacy Niemczycki, Polska stoi na stanowisku, że antyrosyjskie sankcje powinny być jak najbardziej dotkliwe.
18: Z drugiej strony zdajemy sobie
0: sprawę, że jesteśmy tutaj zakładnikami jednomyślności. No i ta sytuacja, myślę, że jest zrozumiała w tym sensie dla wszystkich, że trzeba po prostu szukać porozumienia. Mam nadzieję, że do tego porozumienia dzisiaj dojdzie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której do północy nie znajdujemy porozumienia.
14: Jeśli jednak do porozumienia by nie doszło, o północy dotychczasowe sankcje przestaną obowiązywać. A teraz świat sportu. Piłkarska Ekstraklasa bije kolejny rekord. Wszystkie kluby po raz pierwszy przebiły barierę 1,5 miliarda złotych przychodów. Jak mówi w rozmowie z RMF FM prezes Ekstraklasy SA, Marcin Animucki, kluby coraz więcej zarabiają. Przede wszystkim na prawach marketingowych i telewizyjnych, sprzedaży gadżetów i lóż na stadionach, a także na biletach. Pod względem frekwencji Ekstraklasa awansowała na 7 miejsce w Europie.
2: Pamięta pan, jak wzrosła frekwencja?
12: Co tu dużo mówić, 4,1 miliona osób, które odwiedziły nasze stadiony, no przełożyło się bezpośrednio na przychody z tego źródła. No i bardzo zadowalające wyniki, jeżeli chodzi o transfery. Aczkolwiek, jeżeli mamy dynamicznie gonić Europę, to tutaj też wierzę w to, że w tym aspekcie będziemy coraz lepsi z roku na rok.
14: Z Marcinem Animuckim rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dodajmy, najwyższe przychody, prawie 300 milionów złotych, osiągnęła w ubiegłym sezonie Legia Warszawa.
18: To także są fakty.
14: Mamy ostatni dzień lata, a w Tatrach leży już sporo śniegu. Na Kasprowym Wierchu już 14 centymetrów. To jednak nic nadzwyczajnego, przekonuje szef Zakopiańskiego i MGW Paweł Parzuchowski.
15: W Tatrach tak naprawdę nie występuje klimatyczne lato. Z wiosny przechodzimy od razu w jesień, a od 10 września mamy w Tatrach przedzimie, tak średnio, statystycznie, więc ten śnieg jest całkiem normalny. No więc jakby tak spojrzeć wstecz w dane historyczne, to nasze wartości aktualne nie są niczym nadzwyczajnym. Dwa lata temu we wrześniu przez 13 dni tego miesiąca nieprzerwanie leżał w Tatrach śnieg z maksimum pokrywy 22 września 48 cm. A taki rekord prawdziwy wysokości pokrywy śnieżnej dla września padł w roku 1996. 18 września leżało na Kasprowym 89 cm śniegu.
14: Wprawdzie prognozy mówią, że w Tatrach nadal ma sypać, ale takich wartości raczej nie osiągniemy. Do czwartku może spaść około 30 cm śniegu. Później ma się ocieplić.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Radio RMF 24.
13: No już 5 po 13, ruszamy dalej. Popołudnie w Radiu RMF 24. Za chwilę porozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Dziś spotkanie Trump-Zełenski. Gościem Radia RMF 24 będzie zatem analityk geopolityczny Krzysztof Wojczal. Wrócimy też do tematu, o którym mówiła Ewa w faktach, czyli do pieniędzy w piłkarskiej ekstraklasie. No, okazuje się, że ta nasza liga, z której często dworujemy, generuje solidne pieniądze. Poza tym u nas temat kontroli nad AI. Tomasz Wreński z tej strony. Witajcie. We'll be right back.

0: Słuchacie radia RMF 24, to nasz wtorkowy popołudniowy program. Dziś po południu Wołodymyr Zełenski ma spotkać się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z ważnych tematów z pewnością będą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Ja przypomnę, że Trump chce, by Kijów je ograniczył, podczas gdy Ukraina traktuje je jako sposób na wywieranie presji na Rosję. Na stole są też nowe sankcje wobec Moskwy i pomysł rozejmu energetycznego, czyli wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną obu stron. Czy to może być krok w stronę jakichś szerszych negocjacji? Na ten temat porozmawiam teraz z Krzysztofem Wojczalem, analitykiem geopolitycznym, autorem wielu książek, m.in. To jest nasza wojna, Ukraina i Polska na wspólnym froncie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak pan to widzi, czy to dzisiejsze spotkanie Trump-Zełenski może przynieść jakiś przełom w rozmowach pokojowych?
1: No, w rozmowach pokojowych obawiam się, że raczej przełomu nie przyniesie, ponieważ tutaj raczej nie zależy od Zełenskiego czy Trumpa, czy ta wojna będzie trwała. To leży po stronie decyzji w Moskwie i na Kremlu, a tam wola do tego, żeby kontynuować działania wojenne, jak najbardziej występuje i była komunikowana w ostatnim czasie wielokrotnie, między innymi przez Ławrowa, ale także przez samego Władimira Putina, także nie spodziewam się tutaj żadnych przełomów w kontekście możliwości zawarcia jakiegoś rozejmu, całkowitego rozejmu, czy prowadzenia skutecznych, podkreślmy też raz, skutecznych rozmów pokojowych, które doprowadziłyby rzeczywiście do wstrzymania walk.
0: W Moskwie jest bardziej wola na kontynuowanie wojny, czy może oni za bardzo nie wiedzą, jak z tego wyjść w tym momencie?
1: To znaczy to, że Rosja znalazła się w sytuacji, w której nie chciałaby się znaleźć w 22 roku, kiedy rozpoczynała inwazję, czyli te ponad 4 lata wojny, które w tej chwili stają się coraz bardziej kosztowne z uwagi na te głębokie uderzenia wykonywane przez stronę ukraińską na sektor energetyczny rosyjski, to jest pewne, tylko tyle, że Rosjanie nie zamierzają wychodzić z tej katastrofalnej dla siebie sytuacji w taki sposób, żeby nie osiągnąć swoich celów strategicznych, wojennych, a tym samym przyznać się, że Rosja, czy też Władimir Putin jako przywódca odnieśli porażkę czy klęskę, więc ten scenariusz na razie jest w mojej ocenie wykluczony. Raczej to wszystko zmierza ku eskalacji, która ma właśnie doprowadzić do przełamania impasu na froncie i do szybkiego zamknięcia tej wojny, póki te koszty jeszcze są po stronie rosyjskiej, jeszcze są jakoś do zagospodarowania w takim sensie, że gospodarka Federacji Rosyjskiej jeszcze się utrzymuje na powierzchni, jeśli chodzi o sektor energetyczny.
0: No właśnie, a Trump naciska na Ukrainę w sprawie ataków na rosyjskie rafinerie. Pytanie, czy Zełenski ma w ogóle przestrzeń, żeby zgodzić się na

0: rosyjską, więc ja nie wiem, czy tutaj jakby to będzie główną osią dyskusji czy sporu pomiędzy Trumpem a Zełenskim. Wydaje się, że w ogóle tutaj trzeba spojrzeć jeszcze bardziej szeroko na ten problem, bo tutaj ze strony Ukrainy również jest bardzo ciężka sytuacja, bo o tym myślę, że no niewiele się mówi w przestrzeni publicznej, ale Federacja Rosyjska w tej chwili wykorzystuje te braki w obronie Ukrainy, jeśli chodzi o obronę powietrzną i no, bardzo dużo w tej chwili skierowanych uderzeń na no, strategiczne zaplecze Ukrainy, na cele strategiczne właśnie również z zakresu energetyki, ale nie tylko przemysłu, przecież przemysł hutniczy został praktycznie wyzerowany w tej chwili na Ukrainie i te ciosy zadawane przez Rosję są bardzo bolesne. Sam Zełenski mówił jeszcze przecież tak niedawno, kilka tygodni temu, że ta zima może być najcięższą dla Ukrainy w czasie całego okresu trwania wojny, więc myślę, że strona ukraińska również może być zainteresowana w tym, żeby chociażby taki rozejm na płaszczyźnie energetycznej zawrzeć. Ta presja na Rosji oczywiście ona będzie też rosła i ona po coś jest, po to, żeby właśnie Zełenski miał czym targować, ale myślę, że strona ukraińska sama może potrzebować tego rodzaju zawieszenia broni na płaszczyźnie energetycznej i może Zełenski nawet negocjować z Trumpem, żeby Amerykanie pomogli, żeby na takiej płaszczyźnie to porozumienie zostało zawarte.
1: Wydaje się, że jakaś szansa na osiągnięcie takiego rozejmu jest, no bo jedna, druga strona pokazuje, że potrafi, więc mogliby się tutaj na tym etapie dogadać.
0: No, ciosy zadawane przez Ukrainę są bardzo bolesne i vice versa zresztą, także myślę, że Rosjanie mogą tego rodzaju rozwiązanie kalkulować. To wszystko zależy od tego, na ile oceniają, że są w stanie mitygować straty, a więc nadrabiać czy odbudowywać te zniszczenia, które zadają Ukraińcy, a jednocześnie kalkulują z pewnością, na ile jeszcze mogą tych ciosów przyjąć. Więc wszystko to będzie zależało od tego, jaka jest perspektywa rosyjska, bo jeśli Rosjanie stwierdzą, że są w stanie zakończyć ten konflikt jakimś dużym uderzeniem, a ku temu to zmierza ta eskalacja, którą obserwujemy, to znaczy nie widać jeszcze fizycznych ruchów do tego, żeby potwierdzić, że Rosjanie się szykują do takiej eskalacji na Ukrainie. Nie widać ruchów wojsk dodatkowych, nie widać tych dodatkowych wojsk w ogóle, gdzie one miały być rozmieszczane, ale no jakby cała ta sekwencja wydarzeń, jeśli chodzi o naciski na NATO, akty dywersji czy sabotażu po naszej stronie, co zwraca naszą uwagę na nasze bezpieczeństwo, odwraca naszą uwagę trochę od Ukrainy. Jednocześnie te wszystkie alarmistyczne no, oficjalne wypowiedzi, czy to funkcjonariuszy NATO, czy innych państw zachodnich, ale również naszych przecież decydentów, no wszystko to wskazuje na to, że są dostrzegane na Zachodzie znamiona tego, że Rosjanie faktycznie przygotowują się do dużej eskalacji. Więc teraz pytanie jest takie, czy na Kremlu uważają, że potrzebują tego rozejmu, czy nie. Znowu to wszystko zależy od strony rosyjskiej.
1: No właśnie, tak czy inaczej, dzisiaj Zełenski spotyka się z Trumpem, a nasza wizyta, właściwie Władysława Kośniaka-Kamysza w Pentagonie, została przełożona na pilną prośbę strony amerykańskiej. Jak pan to czyta? To jakoś nas powinno niepokoić?
0: Nie, ja myślę, że tutaj nie ma sensu panikować. I tak między stroną amerykańską a polską istnieje jakby tutaj sieć powiązań komunikacyjnych i bardzo głęboka współpraca na wszelkich płaszczyznach, więc przełożenie jednego spotkania akurat w tym terminie, gdzie ten kalendarz jest też bardzo napięty u Amerykanów, no przecież mamy całe to zgromadzenie ONZ i tak dalej, więc tam też będzie mnóstwo spotkań z innymi państwami, więc ja tutaj bym raczej z tego wielkiej sprawy nie robił. Myślę, że to, co Polska, jeśli chodzi o współpracę z Amerykanami, ma osiągać, czy te cele, które realizujemy, one są raczej niezagrożone.
1: To jeszcze zapytam pana, ponieważ Donald Trump mówił ostatnio o postępach w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Jak pan to widzi? Na ile jej utworzenie realnie zwiększałoby nasze bezpieczeństwo?
0: Czy to jest, oczywiście, że to jest w strategicznym interesie Polski, żeby taka baza powstała i oczywiście, że ona zwiększy nasze bezpieczeństwo, bo czym innym są

0: Ta rotacyjna obecność, która de facto jest nazwana rotacyjną, ale przecież de facto te wojska cały czas stacjonują bez przerwy.
1: Właśnie, co się zmieni?
0: Ale jeśli mamy zbudować takie stałe bazy, rozumiane jako miasteczko, prawda, tak jak mamy w Niemczech, w Ramstein na przykład, miasteczko, w którym no, by te kadry osobowe amerykańskie zostaną niejako zakotwiczone i faktycznie będą tutaj miały pewnego rodzaju ośrodek życiowy. Tutaj będzie również na stałe sprzęt tych kadr i tak dalej, i tak dalej. To z pewnością zwiększy nasze bezpieczeństwo z tego względu, że będziemy mieli pewność, że Amerykanie się z dnia na dzień nie wycofają, a nasi potencjalni przeciwnicy będą musieli też kalkulować ryzyko, że w przypadku uderzenia na Polskę no, może zginąć jakiś amerykański żołnierz, no a to za sobą pociągnie oczywiście od razu całą kaskadę decyzji amerykańskich, a przecież Amerykanie są tym państwem, które najlepiej odstrasza, Stany Zjednoczone są tym państwem, które najlepiej odstrasza ewentualną agresję.
1: A spodziewa się pan, że w tym czasie między tym tweetem Trumpa a powstaniem tej bazy będzie jakaś reakcja Rosji, no i próba w pewnym sensie zablokowania tej inicjatywy?
0: No nie wiem, czy Rosjanie akurat celowaliby z jakimiś działaniami w tą inicjatywę. No tak jak powiedziałem, no tutaj...
1: Albo przy stole negocjacyjnym jako argument, żeby to jakoś wykasować.
0: No być może, ale argument przy jakim stole negocjacyjnym, to znaczy no oczywiście Amerykanie, czy Rosjanie mogą to w rozmowach z Amerykanami podnosić w kontekście jakichś rozmów pokojowych, ale no moja analiza, z moich analiz wynika, że Rosjanie nie chcą pokoju na ten moment, no więc do żadnego porozumienia nie dojdzie, a więc nawet jeśli będą to podnosić Rosjanie, to nie po to, żeby to rzeczywiście faktycznie zablokować, tylko żeby to powiedzmy był jeden z wielu argumentów, które mają blokować ewentualne porozumienie na ten moment z Ukrainą. Więc nie wydaje mi się, żeby Rosjanie mieli w ogóle tutaj chęć nawet czy wolę osiągania porozumienia, w ramach którego zablokowaliby nam jakieś bazy. A z drugiej strony uważam, że byłoby to nie do przeforsowania w takich negocjacjach z uwagi na to, że no, Federacja Rosyjska, która znajduje się jednak w trudnym położeniu w kontekście może nie wojny z Ukrainą samą, ale w kontekście rywalizacji z NATO, gdzie oni są uwiązani na wojnie i ich realna gospodarka, realna siła słabnie, a my zyskujemy cały czas na czasie i cały czas się wzmacniamy jako kolektywnie, jako sojusz. Więc w tych negocjacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi albo chociażby całym paktem NATO, Rosja jednak jest coraz na słabszej pozycji, więc oni nie są na sytuacji, w której mogliby nam dyktować warunki.
1: I tutaj musimy zakończyć za moment już fakty o 13.30. Krzysztof Wojcza, analityk geopolityczny w Radiu RMF24. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: mama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Mamy 13.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty, RMF24 Wrocław. Na początek wracamy do tematu kolejnego remontu torowiska przy ulicy Pomorskiej, a wszystko półtora roku po poprzednim remoncie. Prace rozpoczną się już w najbliższą sobotę, a jak przyznał godzinę temu w Faktach Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu, miasto twierdzi, że to wina wojewódzkiego konserwatora zabytków Daniela Gipskiego, bo to on wskazał technologię, w jakiej ma zostać wykonana nawierzchnia w torowisku, a więc stara poniemiecka kostka odpowiednio spajana. Urzędnicy woleliby skorzystać z innej, prostszej i wytrzymalszej ich zdaniem technologii. Wojewódzki konserwator zabytków mówi w rozmowie z RMF24 Wrocław, że to nie technologia jest problemem, ale projekt albo jego wykonanie. I na dowód tego przywołuje miejsca, gdzie sytuacja jest podobna jak na ulicy Pomorskiej, a jednak nic się, jak mówi, nie rozsypuje.
16: Niemcy mieli dokładnie to samo wyzwanie przed sobą i sobie z nim poradzili, więc te technologie funkcjonują. I tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo to był właśnie dokładnie ten sam problem, czyli torowisko, kostka i ciężki autobus, który po tym torowisku się porusza. Można to w sieci zupełnie spokojnie zajrzeć i te materiały są dostępne, które pokazują prosto, gdzie jak te siły się rozkładają i dlaczego należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
15: Więcej o tej sprawie budzącej gorące emocje będzie można dowiedzieć się z rozmów w programie Wrocławski Wieczór. Gospodarz Maciej Sas zaprasza dzisiaj po 20:00. Tej pierwszej. pierwszej.
0: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
15: Zamiast przyjąć mandat za wykroczenie, próbował przekupić policjantów. 69-letni motocyklista został zatrzymany przez wrocławskich funkcjonariuszy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Mężczyzna jechał 75 km na godzinę, podczas gdy obowiązywało tam ograniczenie do 50. Policjanci ukrali go mandatem w wysokości 300 zł oraz 5 punktami karnymi, ale podczas interwencji kierowca próbował przekupić funkcjonariuszy, oferując im 200 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności. Ostatecznie został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Teraz odpowie przed prokuratorem za próbę wręczenia łapówki. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Posłuchaj tych faktów.
15: Chcecie usiąść za kółkiem miejskiego autobusu albo sprawdzić inne oferty MPK Wrocław? Dzisiaj od 16 w zajezdni Przeobornickiej ruszą dni rekrutacji. Na miejscu będzie można od ręki złożyć dokumenty, porozmawiać z rekruterami, a nawet przetestować tabor podczas jazdy próbnej. Do kogo skierowana jest ta akcja? O tym opowiada RMF24 Wrocław Aleksander Hutyra z biura prasowego wrocławskiego przewoźnika.
14: Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 21 lat, to jest istotna informacja, posiadają prawo jazdy kategorii B i są zainteresowane oczywiście pracą, czyli w MPK, czyli też zdobyciem kwalifikacji w kategorii D.
15: A jeśli nie możecie pojawić się dzisiaj, to kolejny dzień otwarty zaplanowano na 24 września.

0: popołudnie z Radiem RMF 24, a teraz piłkarska ekstraklasa. No, wiecie, traktujemy ją często nie do końca poważnie, mam wrażenie. A tu okazuje się, że nasza liga rośnie jak na drożdżach. No, przynajmniej w aspekcie finansowym. Otóż wszystkie kluby po raz pierwszy w historii przekroczyły 1,5 miliarda złotych przychodu. I to są dane za ubiegły sezon. Pod tym względem, ale także w sportowym rankingu UEFA oraz zestawieniu frekwencji, Ekstraklasa jest już w czołowej dziesiątce w Europie. I o tym mówi prezes Ekstraklasy ESA Marcin Animucki w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarem Dziwiszkiem. Posłuchajcie.
1: Ogólnie 6 klubów powyżej 100 milionów przychodów to też bardzo cieszy.
2: Czy pan ma w głowie, jak wzrosły mniej więcej przychody w porównaniu do poprzedniego raportu z poprzednim sezonem?
1: Tak, no kluby wypracowały około 300 milionów złotych więcej, więc jest to znaczący wzrost i co ważne, we wszystkich czterech kategoriach, które mierzymy, czyli przychody komercyjne, czyli sponsoring, reklama, licencje, tu zanotowały kluby największe wzrosty. Także scentralizowane prawa mediowe i marketingowe, gdzie gro pieniędzy przekazywane jest także przez Ekstraklasę, czyli około 300 milionów złotych w ubiegłym sezonie przekazanych do klubu, pozostałe pieniądze wypracowane w Europie i przekazywane przez UEFA. Trzecim ważnym źródłem przychodu to dzień meczu, w którym widzimy także wzrosty. No, co tu dużo mówić, 4,1 miliona osób, które odwiedziły nasze stadiony, no, przełożyło się bezpośrednio na przychody z tego źródła. No i bardzo zadowalające wyniki, jeżeli chodzi o transfery. Aczkolwiek jeżeli mamy dynamicznie gonić Europę, to tutaj też wierzę w to, że w tym aspekcie będziemy coraz lepsi z roku na rok.
2: A pamięta pan, jak wzrosła frekwencja? Bo rozumiem, że ona też cały czas jeszcze dynamicznie rośnie, chociaż niektóre kluby już dochodzą do sufitu, jak na przykład Legia, ale też powoli Lech.
1: Tak, rzeczywiście cieszy bardzo to, że mamy 70% wypełnionych stadionów, z czego kilka stadionów jak Legia, Widzew, Lech, to są bardzo mocne wyniki. Cieszymy się też z wejścia do ligi w obecnym sezonie Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Już teraz po tych pierwszych kolejkach sezonu widzimy znaczące wzrosty, chociaż mamy jeszcze do dogrania 3 mecze i tutaj też myślę, że z roku na rok będziemy robić postęp, chociaż 7. miejsce w Europie to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik.
2: Kto jest liderem w najnowszym zestawieniu? Przez lata Legia uchodziła za hegemona, ale proporcje, tak jak pan zresztą wspomniał, zaczynają się powoli w Ekstraklasie z różnych względów wyrównywać. Czy Lech już przeskoczył Legię, jeżeli chodzi o przychody?
1: Nadal Legia wygląda bardzo solidnie. Grała w ubiegłym roku w europejskich pucharach, więc tutaj dołożyła tą cegiełkę pieniędzy z UEFA. Miała bardzo dobre okienko transferowe. Przede wszystkim to rok temu w lato i dzięki temu pozostała na pierwszym miejscu. Bez przychodów tych transferowych, bo też taką metodologię stosujemy, z kolei Lech byłby pierwszy, więc wszystko zależy od tej sezonowości transferowej. Lech widać w zeszłym roku się bardzo wzmacniał pod kątem walki o Mistrza Polski, które to pierwsze miejsce osiągnął, także pod kątem tych występów w europejskich pucharach, więc w Lechu te transfery niższe, stąd też można powiedzieć, że widać wyścig tych dwóch drużyn praktycznie na samej końcówce sezonu. Też pod kątem sportowym Legia doskoczyła, no ale w tym sezonie nie gra w europejskich pucharach, więc kto wie, jak będzie wyglądał z kolei sezon 26-27, a to jest dla nas sezon szczególny, bo stulecie rozgrywek Ekstraklasy, dużo takich fajnych ciekawostek dla kibiców, cieszymy się z tego jubileuszu także.
0: O raporcie finansowym Ekstraklasy z prezesem Ekstraklasy S.A. Marcinem Animuckim rozmawiał Cezary Dziwiszek. No jeśli jeszcze poziom sportowy tak dynamicznie zacznie rosnąć, to strach myśleć, co tu będzie za jakieś 10 lat. No ale oczywiście życzymy Ekstraklasie wspaniałych pucharowiczów, wybitnych umiejętności w szukaniu diamentów i oczywiście rekordów transferowych. A za chwilę w Radiu RMF 24 Norwegia i Finlandia. Te kraje chcą kontroli ONZ nad sztuczną inteligencją. Zostańcie z nami.
3: Radio RMF 24.

Słuchajcie, Radia RMF24, a teraz zaglądamy do Norwegii i Finlandii. Otóż w tych krajach chcą, by ONZ utworzyła międzynarodową instytucję wyznaczającą standardy dla sztucznej inteligencji oraz weryfikującą ich przestrzeganie. Inicjatywę poparły do tej pory 22 państwa. Sztuczna inteligencja musi pozostawać pod ludzkim kierownictwem, nadzorem i kontrolą. Musi być rozwijana i wykorzystywana zgodnie z prawem międzynarodowym, napisano we wspólnym apelu prezydenta Finlandii, premiera Norwegii. Jak podkreśla szef rządu w Oslo, Jonas Gahr Støre, najbardziej zaawansowane modele AI muszą być rozwijane w tempie pozwalającym ludziom zachować nad nimi kontrolę. No, bardzo ciekawe, w jaką stronę to pójdzie faktycznie. A my idziemy ewidentnie w stronę faktów o 14:00. W nich będzie, no, sporo o paliwie. Bardzo zainteresuje to oczywiście wszystkich kierowców. Bądźcie blisko, 14:00, już niebawem.

0: Ogłoszenie.
1: Mowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Sprawa pana Kasprzyka również została zawieszona w próżni. Facet sobie przyjmuje, jeszcze żałuje, że Porsche nie może jeździć. No jest po prostu takim arogantem. Takich ludzi w środowisku lekarskim nie powinno być.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
4: Fakty o 14. Ewa Kwaśny.
5: Nowe schronienia przy przejściach granicznych z Ukrainą, zapowiada szef MSWiA. W faktach także polityczny pad w sprawie obniżki cen paliw. Przeniesiemy się też do Nowego Jorku. Temat Ukrainy i Iranu zdominuje dzisiejsze rozmowy w siedzibie ONZ. Na miejscu jest amerykański korespondent RMF FM. Kto jeszcze nie wie, to przypominamy, dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach komunikacja miejska za darmo. Dodatkowe miejsca ukrycia pojawią się obok niektórych przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Zapowiedział to dzisiaj minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Specjalne konstrukcje mają być montowane tam, gdzie brakuje standardowych miejsc ukrycia.
6: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, tak jak powiedziałem, w innych przejściach, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie. Myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby takie miejsca powstały.
5: Kierwiński zapowiada, że służby mają dążyć do tego, by w razie ataku w rejonie przejść przebywało jak najmniej osób. W razie potrzeby możliwe ma być również przenoszenie kontroli celnej w głąb kraju. Ani prezydencki projekt obniżki cen paliw, ani powtórzona przez rząd propozycja dodatkowego podatku dla koncernów paliwowych nie wejdą w życie. Taki jest wniosek z nieoficjalnych rozmów dziennikarzy RMF FM z politykami koalicji i otoczeniem Karola Nawrockiego. Obie propozycje nie tylko wzajemnie się wykluczają, ale też są blokowane przez konkurenta. Na linii Tomasz Skory. Tomku, na czym polega to trzymanie się w szachu?
7: To proste. Rząd, który już drugi raz uchwalił w Sejmie ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ponownie zostanie zablokowany brakiem podpisu prezydenta. Urzędnicy jego kancelarii jasno, choć nieoficjalnie, mówią, że jeśli taka ustawa trafi tam bez zmian, to zostanie odesłana do Trybunału, dokładnie tak jak jej poprzedniczka. W życie zatem nie wejdzie. Z kolei złożony w Sejmie projekt prezydenta nie tylko został już odesłany do biur legislacyjnego i ekspertyz, ale też równie nieoficjalnie, jak jasno, politycy rządzącej większości zapowiadają, że nie ma mowy o jego szybkim rozpatrzeniu. Sejm może przeciągać sprawę mnożeniem wątpliwości, kierowaniem pytań do prezydenta, potem skierować projekt na miesiąc do konsultacji społecznych, a jego poparcie przez koalicję, mówiąc szczerze, w ogóle nie wchodzi w grę. W efekcie z dwoma projektami na obniżkę cen paliw do samej obniżki się nie doczekamy.
5: Temat Ukrainy i Iranu zdominuje dzisiejsze rozmowy w siedzibie ONZ. Trwa sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na miejscu w Nowym Jorku jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, ale to nie jedyne tematy.
8: Dzień dobry. Lista problemów, z którymi przywódcy przyjechali do Nowego Jorku, jest znacznie dłuższa. Konflikty w innych częściach świata, bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatu, zagrożenia związane z bronią nuklearną, a coraz więcej miejsca w rozmowach światowych liderów zajmuje także sztuczna inteligencja. I nad tym wszystkim wisi jeszcze jedno pytanie. Jaka jest dzisiaj rola samych Narodów Zjednoczonych? Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem odbudowy zaufania do międzynarodowej współpracy. Jednocześnie ONZ mierzy się z pytaniami o swoją skuteczność. Wojny trwają. Rok temu Donald Trump obiecywał doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, a w tym roku przyjechał tutaj do ONZ jako lider kraju, który prowadzi wojnę z Iranem, co doprowadziło do zablokowania cieśniny Ormus i wzrostu cen paliw na świecie. Rada Bezpieczeństwa jest często sparaliżowana sporami największych mocarstw. Administracja Trumpa ograniczała ostatnio amerykańskie finansowanie i zaangażowanie w część struktur Narodów Zjednoczonych. Są więc tu i poważne pytania o przyszłość ONZ. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Paweł Żuchowski.
5: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów. W wielu miastach jazda na gapę dzisiaj nie istnieje. 22 września to Światowy Dzień Bez Samochodu. Tego dnia mieszkańcy Wrocławia, Warszawy czy Krakowa mogą bezpłatnie przemieszczać się tramwajami i autobusami. Na przystanku przy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu jest nasza reporterka.
1: Nie trzeba kupować biletu, wiedziałeś?
9: Widziałem, cię byłem w szoku, chciałem kupić, ale patrzę, darmowe, skorzystam.
1: Pani podobno wie o darmowym bilecie?
10: Tak, zdecydowanie. Dzisiaj mogę się pochwalić, że świętuję urodziny, więc właśnie sobie zorganizowałam zwiedzanie miasta i wyjątkowo tramwajem, żeby właśnie móc pokorzystać z moją przyjaciółką z Poznania. Trzeba korzystać. A my uciekamy właśnie na tramwaj, żeby uszyć naszej stylu.
1: Powodzenia, miłej jazdy.
10: Dziękuję.
1: Nie kupujcie biletu.
5: Te głosy zebrała Martyna Czerwińska, a my z faktami wracamy punktualnie o 15.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
4: A tymczasem na zegarze już prawie 5 minut po 14. Radio RMF 24 popołudniową porą. U nas za chwilę krótka wycieczka do Krynicy. Tam rozpoczynają się prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej. Porozmawiamy z Tomaszem Pasieką z zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka. Poza tym polityka międzynarodowa. Premier Słowacji wzywa do zwołania nadzwyczajnego szczytu Unii na temat cen paliw. Tomasz Wryński, zapraszam.

0: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Jak mówiłem przed momentem, w Krynicy Zdroju ruszają prace przygotowawcze pod budowę nowej kolei gondolowej Krynica Express. To inwestycja, o której w mieście mówiło się od lat. Gondola ma połączyć centrum Krynicy z Czarnym Potokiem i rejonem Jaworzyny Krynickiej. A przejazd ma trwać około 8 minut. Razem ze mną jest teraz Tomasz Pasieka z zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. Dzień dobry, witamy. Halo, halo, słyszymy się, panie Tomaszu?
1: Tak, dzień dobry, witam.
0: Na początek powiedzmy może, co to będzie dokładnie za inwestycja?
1: No to inwestycja, tak jak już pan wspomniał, na którą Krynica czekała prawie 30 lat, a która była planowana w 90 tak naprawdę 7 roku, ale z racji ekonomicznych przeszkód nie została zrealizowana. Powstała ta część związana ze stacją narciarską i ośrodkiem turystycznym, ta, która jest obecnie. No a teraz z racji na to, że turystyka bardzo się rozwinęła, mamy coraz więcej i narciarzy, i turystów, gości ogólnie, no to chcemy im dać możliwość przejazdu z centrum Krynicy szybciej. I po prostu wróciliśmy do pomysłu, który był sprzed wielu lat, czyli budowy kolei z centrum Krynicy Zdroju, tam gdzie mamy też naszą drugi ośrodek turystyczny, Górę Parkową, właśnie na Jaworzynę Krynicką. Także rozpoczynamy budowę kolei gondolowej do ośrodka narciarskiego Jaworzyna Krynicka z samego centrum Krynicy.
0: No właśnie, a jakie prace rozpoczną się dzisiaj i jak będzie przebiegała inwestycja?
1: Dzisiaj rozpoczynają się prace związane z przygotowaniem terenu pod nową kolej, czyli po prostu z pewnymi wylesieniami terenu tam, gdzie ma właśnie iść kolej, w tym pasie kolei. Prace niwelacyjne się zaczną, a prace budowlane rozpoczną się gdzieś po 10 października i potrwają około 1 roku.
0: No to przedsięwzięcie, z tego co pamiętam, zapowiadano od lat. Co sprawiło, że właśnie teraz można przejść od planów do realizacji? No i jakie były dotąd największe przeszkody?
1: No przede wszystkim może żeby przejść od planów do realizacji, jakby decyzję podjęliśmy na podstawie tego, że stacja narciarska tak naprawdę i ośrodek w ogóle Jaworzyna Krynicka, ośrodek turystyczny, bardzo prężnie się rozwinął. Od 3 lat jesteśmy w procesie takich dość dużych inwestycji rozwojowych. W Jaworzynę zostało zainwestowane, czy Polskie Koleje Linowe tak naprawdę i spółka zainwestowały tutaj bardzo dużo pieniędzy. Ośrodek zmienił się nie do poznania, doszły nowe koleje, doszły nowe systemy śnieżenia, rozwinęły się atrakcje turystyczne letnie. No i to spowodowało, że tych naszych gości, klientów jest coraz więcej. I chcąc zapewnić im większy komfort, dać możliwość szybszego dojazdu przede wszystkim, bo powiedzmy sobie, że gość nie będzie musiał do nas jechać prawie 7 kilometrów, tylko w ciągu 8 minut znajdzie się na Jaworzynie Krynickiej. No to spowodowało, że podjęliśmy decyzję o budowie kolei do centrum, czyli o odświeżeniu tego tematu, który dawno, dawno temu był już zaplanowany.
0: No właśnie, zastanawiam się, jak będzie wyglądała sama podróż. 8 minut brzmi bardzo obiecująco. Pytanie jest, jaką przepustowość będzie miała kolej, no bo zainteresowanie na pewno będzie spore.
1: Tak, nowa kolej będzie miała przepustowość 1000 osób na godzinę, ale z możliwością powiększenia oczywiście tej przepustowości. Wagoników gondolowych 8-osobowych będzie 35, a długość trasy to ponad 2100 metrów. Łącznie oba odcinki, czyli odcinek z centrum do Czarnego Potoku i z Czarnego Potoku na Jaworzynę Krynicką, to prawie 4,4 kilometra, czyli będzie to najdłuższa kolej gondolowa w Polsce. Tutaj jakby wyprzedzimy naszą kolejkę na Kasprowy Wierch, która jest ciutkę krótsza.
0: Myśli pan, że ta inwestycja wpłynie też na ofertę Krynicy poza sezonem narciarskim?
1: Myślę, że tak, bo przede wszystkim Jaworzyna stanie się dostępna. Sama kolej sprawi, że sama Krynica będzie wyróżniająca się na tle Polski. Jest to rozwiązanie takiej kolei z centrum na ośrodek narciarski oddalony kilka kilometrów od miasta. Jest rozwiązaniem które występuje oczywiście we Włoszech, w Austrii. W Polsce nie ma takich rozwiązań, więc będziemy tak, można powiedzieć, że takim pierwowzorem tego, co tak naprawdę powstanie i tego, co czy będziemy się po prostu czymś wyróżniać, więc myślę, że jak najbardziej klienci też to zobaczą i liczymy na to, że przyjadą do Krynicy i odwiedzą nasze ośrodki.
0: No wyobrażam sobie, że taka inwestycja wiąże się z jakimiś poważnymi wyzwaniami technicznymi. Co może być takim najtrudniejszym etapem realizacji?
1: No myślę, że teren, który tak naprawdę, przez który będzie przebiegała kolej, jest to teren, teren, który jest dosyć taki górzysty, są to dwa duże wzniesienia, no pewnie logistyczne jakieś problemy się pojawią. Oczywiście wszystko analizujemy, będziemy analizować na bieżąco i myślę, że tutaj mamy już spore doświadczenie w inwestycjach właśnie w takich terenach i myślę, że jakoś sobie tutaj wykonawca generalny da radę, a firma, która jest jakby producentem kolei, zamontuje to tak, aby to było w terminie i abyśmy mogli pierwszych naszych klientów przewieźć już w październiku przyszłego roku.
0: To jest kluczowa sprawa, czyli już niebawem. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Tomasz Pasieka z zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. w Radiu RMF 24. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Obiecywałem, że wrócimy do tematu paliwowego. Premier Słowacji Robert Fico wezwał Unię Europejską do zwołania nadzwyczajnego szczytu poświęconego cenom paliw. Skrytykował ją także za to, że dotychczas jeszcze nie podjęła żadnych działań w tej sprawie. Fico zauważył, że w niektórych krajach Unii cena litra oleju napędowego wynosi już 3 euro, czyli około 13 zł. Przekonywał, że wspólnota nie ma praktycznie żadnego wpływu na jakikolwiek konflikt zbrojny gdziekolwiek na świecie, a gdy jakieś kraje rozpoczynają wojny, Unia nie jest zdolna do przekonania ich do ich zakończenia.
1: Jedyne, co wiemy, jest płacić účet za niezmyślną wojnę na
0: Jedyne, co potrafimy, to zapłacić rachunek za bezsensowną wojnę na Ukrainie. Absurdem jest to, że Stany Zjednoczone podpisują kontrakty na dostawę broni na Ukrainę, a rachunek płaci Unia Europejska. Przy cenach benzyny i oleju napędowego Unia Europejska jako całość pozostawia wszystkie państwa członkowskie na łasce tragicznych skutków kryzysu naftowego. Fakt, że od nas, państw członkowskich, oczekuje się rekompensaty astronomicznych cen paliw kosztem emerytur, opieki zdrowotnej czy edukacji, jest nie tylko dowodem nieudolności Unii Europejskiej, ale przede wszystkim jej cynizmu. Mówił Fico, zapowiedział też, że jutro jego rząd przedstawi działania mające na celu złagodzenie wpływu cen paliw na Słowacji. A my już zbliżamy się do 14.30, wtedy oczywiście najnowsze fakty w radiu RMF 24.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: KFC.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Fakty RMF24 Wrocław o 14.30. Zaczynamy od dementi wrocławskiego magistratu. Ratusz wydał oświadczenie, w którym uspokaja, że nie ma decyzji o podwyżce cen biletów MPK. Podane stawki nie były przedmiotem rozmów. A chodzi o informacje opublikowane przez portal Wrocławskie Fakty o rzekomo przygotowywanej przez miasto podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej. Urzędnicy precyzują, że nie ma decyzji o podniesieniu ceny biletu jednorazowego do 6 zł i 10 groszy. Nie ma też uzgodnionej podwyżki o 1,50 zł, ani decyzji, że nowe ceny miałyby obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Do Rady Miejskiej nie trafiły projekty uchwał przewidujące jakiekolwiek podwyżki cen biletów MPK. Warto zwrócić uwagę w tym miejscu na jeszcze jeden fakt. 17 września Rada Miejska Wrocławia rzeczywiście głosowała nad zmianą uchwały dotyczącej taryfy komunikacji miejskiej. Nie było w niej jednak żadnej podwyżki cen biletów dla pasażerów. Przeciwnie, zmiana dotyczyła Urban Card dla biznesu, czyli możliwości kupowania przez pracodawców tańszych biletów okresowych dla pracowników od początku stycznia przyszłego roku.
3: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
6: A teraz w związku z sygnałami, jakie docierają z Popowic, a chodzi o pułapki na psy w postaci porozrzuconych na tym osiedlu kawałków mięsa z powbijanymi ostrymi przedmiotami, sprawdzamy, co zrobić, gdy podejrzewamy, że nasz pies połknął gwóźdź, szkło czy inny ostry przedmiot. Doktor Sylwia Kajdasz, wrocławska lekarz weterynarii, mówi, że nie wolno marnować czasu, trzeba natychmiast zapewnić zwierzęciu fachową pomoc.
7: Jeśli właściciel orientuje się, że doszło do połknięcia czy do zjedzenia takiego przedmiotu, no tutaj to absolutnie psa w auto, w taksówkę i na SOR zwierzęcy. Tam, gdzie jest zawsze chirurg, a mamy u nas w obrębie województwa w zasadzie dwa pewne miejsca.
6: Jeden z takich SOR-ów dla zwierząt we Wrocławiu, przypomnijmy, prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy. I jeszcze jedno, pamiętajcie, że nie wolno zwierzęciu samodzielnie podawać niczego, co wywołałoby wymioty, bo to tylko pogorszyłoby jego stan zdrowia. To popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Dziś ostatni dzień lata. Żegnamy długie, jasne wieczory, wyjątkowe w tym roku upały, a t-shirty wymieniamy na ciepłe swetry. Lato to dla wielu ulubiona pora roku, więc rozstanie jest dość bolesne.
8: A za co kochamy lato? Za czym będzie pani najbardziej tęskniła?
9: Za długim, jasnym dniem.
10: Ja bardzo żałuję, bo jednak uwielbiam słońce i piękną pogodę, ale myślę, że trzeba korzystać też z tego klimatu i ma to swoje plusy.
8: A jakie plusy ma jesień? Kocyk? Ciepła czekolada?
10: Kocyk, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
6: Z wrocławianami rozmawiała Martyna Czerwińska. A za godzinę w faktach o tym, ile kosztują nas podróże służbowe wrocławskich urzędników. Bądźcie z nami i do usłyszenia.

0: Słuchacie radia RMF24. Za 23 minuty wybije godzina 15, a teraz ruszamy do zachodniopomorskiego. Władze Gryfina martwią się, że wygaszenie bloków węglowych w elektrowni Dolna Odra spowoduje masowe wyprowadzki mieszkańców. Z końcem sierpnia w elektrowni wyłączone zostały ostatnie dwa bloki węglowe, no a pracę straciło kilkaset osób. Wyłączymy się z naszą reporterką Anną Pałamar. Dzień dobry, Aniu. Jak to może się odbić na mieście i jego mieszkańcach?
1: Władze miasta boją się, że ludzie zaczną się po prostu wyprowadzać. Większość pracowników elektrowni może liczyć na wysokie odszkodowania w wysokości nawet do 33 równowartości miesięcznych pensji, ale jednocześnie Polska Grupa Energetyczna postawiła warunek, że pracownicy spółki nie będą mogli znaleźć zatrudnienia w grupie przez 5 lat. Przypomnę, w zakładzie w Nowym Czarnowie pod Gryfinem zostało teraz nieco ponad 100 pracowników. Jeszcze rok temu było ich prawie 700. To w sumie ponad 600 osób, które straciły w ostatnim roku pracę tylko w tym zakładzie. Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina, mówił mi, że obawia się, że straci na tym cała gmina, a mieszkańcy zaczną się po prostu wyprowadzać, bo mimo wysokich kwalifikacji nie będą mogli znaleźć pracy.
2: Obawy oczywiście są. Przede wszystkim obawy związane z ilością miejsc pracy, które ubyły na rynku. Jeszcze dzisiaj pracownicy, odchodząc w ostatnich miesiącach, w ostatnich dniach, otrzymali odprawy. Otrzymali wynagrodzenia, jeszcze z tego korzystają, ale za chwilę znajdzie się problem z poszukiwaniem pracy. Już mam pojedyncze sygnały pracowników, którzy chcieliby podjąć pracę na terenie gminy Gryfino, natomiast tej pracy w większej ilości nie ma. Skoro nie ma jej na terenie gminy Gryfino, trzeba będzie szukać jej w Polsce, ewentualnie w innych krajach. Będzie to problem dla rodzin, dla gospodarki. W każdej dziedzinie dotknie całą społeczność gminy Gryfino. No i nie tylko.
1: W tych dyskusjach o wygaszeniu bloków węglowych pojawia się też wątek bezpieczeństwa energetycznego Polski. Związkowcy, z którymi rozmawiałam jeszcze pod koniec sierpnia, mówili mi, że dwa bloki gazowe oddane dwa lata temu tu w Gryfinie nie zapewnią wystarczającej ilości energii, a na kolejne inwestycje trzeba będzie czekać. Polska Grupa Energetyczna podpisała umowy na budowę dwóch nowych elektrowni gazowych w Rybniku i właśnie w Gryfinie, ale prace nad nimi mają rozpocząć się dopiero w przyszłym roku, a produkcja energii rozpocznie się tam najwcześniej za 4 lata.
0: Anna Pałamar z tymi informacjami. Aniu, dziękujemy Ci serdecznie. A za chwilę u nas o uprawnieniach prezydenta. Opinię na ten temat ma wydać Komisja Wenecka. Komisja Wenecka to jest, przypomnę, organ doradczy Rady Europy, który opiniuje projekty ustaw, ocenia też, czy przepisy państw są zgodne z zasadami demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka. Za chwilę o tym w Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
3: To jest popołudnie Radia RMF 24.

0: Radio RMF 24. Jak wspominałem, Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, zapowiedziała, że przyjmie i opublikuje w październiku opinię na temat przepisów dotyczących uprawnień prezydenta Polski w zakresie składania ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz innych powołań. O wydanie opinii wnioskował Komitet do spraw dotrzymywania zobowiązań przez państwa członkowskie Rady Europy. Jest to jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jego głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy państwa członkowskie przestrzegają fundamentalnych zasad organizacji demokracji, praworządności i praw człowieka.
1: Radio RMF 24.

przed faktami jeszcze ciekawe informacje z rynku paliw. Otóż wyobraźcie sobie, ceny paliw i smarów w Unii Europejskiej w sierpniu wzrosły o prawie 24% rok do roku, podaje Eurostat. W Polsce te podwyżki były zbliżone. Największy wzrost odnotowano w Bułgarii o 34,5%. Większe podwyżki niż w Polsce były także na Litwie, Finlandii, Niemczech i Francji. A za chwilę fakty punktualnie o 15:00. W nich sporo informacji z polskich dróg. Bądźcie blisko Radia RMF24.

0: Ogłoszenie. Ty co myślą, kiedy mówią?
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Po reklamie.
18: 15 na zegarze, Ewa Kwaśny w studiu. Zaczynamy Fakty.
19: Zapraszam. Nowe fakty dotyczące dramatycznych wydarzeń w podstawówce na Podlasiu. Wiemy, w jakim stanie jest zraniona toporkiem 10-letnia dziewczynka. Mamy ważne informacje dla kierowców zachodniopomorskim. Będą utrudnienia na trasie S3. Polska-Niemcy, półfinał siatkarskich mistrzostw Europy. Zaczynamy odliczanie do wielkiego meczu w Sofii.
20: Niemcy zrobili coś dużego. Powtarza nam od 2 dni trener Grbicz. To pokazuje, że oni potrafią grać w siatkówkę.
19: Zapraszam na fakty RMF FM o 15. Życiu 10-latki ranionej w szkole w województwie podlaskim przez 11-latka nic nie zagraża. Jak informowaliśmy już w faktach, do ataku ostrym narzędziem doszło rano w powiecie kolneńskim. Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
12: Dzień dobry.
19: Witaj. Co jeszcze wiadomo o stanie zdrowia dziewczynki?
12: Jak usłyszałem, 10-latka ma rany w okolicy głowy, barku i ręki. Jej stan jest stabilny, a lekarze skupiają się na opatrzeniu tych ran. Do szpitala trafił także 11-latek, który zaatakował dziewczynkę toporkiem. On nie odniósł żadnych obrażeń, ale lekarze zdecydowali o skierowaniu go na obserwację. Przypomnę, około 8 rano chłopiec wyszedł ze szkolnej łazienki i, jak mówią mi policjanci, bez szczególnego powodu zaatakował toporkiem 10-latkę na korytarzu. Chłopca obezwładnił rodzic jednego z dzieci. W szkole wciąż pracują policjanci i ustalają, jak dokładnie doszło do tego ataku.
19: Samochód osobowy potrącił pieszego w Nowosielcach na drodze krajowej nr 28 na Podkarpaciu. To odcinek Krosno-Sanok. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Od dziś spore utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem. To główna trasa prowadząca ze Szczecina nad morze. Rozpoczyna się tam wymiana nawierzchni, a kierowców czekają zmiany, informuje nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, gdzie będą największe problemy?
21: Chodzi o odcinek S3 między węzłami Kliniska i Rzęśnica. Remont obejmie obie jezdnie. Najpierw ruch w obu kierunkach przeniesiony zostanie na jedną nitkę, a później na drugą. To oznacza, że kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w każdą stronę. Tak będzie przez najbliższe kilka tygodni. Kierowcy jadący ze Szczecina nad morze powinni zaplanować więcej czasu na podróż. Jeżeli pogoda dopisze, prace na trasie S3 powinny zakończyć się pod koniec października.
19: Coraz mniej ruchu, więcej ekranów i zwolnienia z WF-u. W jutrzejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM zajmiemy się aktywnością fizyczną najmłodszych, a raczej jej brakiem.
22: Na co dzień dzieci są zawożone do szkoły samochodami przez rodziców zaraz pod bramę szkoły.
23: A do tego dochodzą nowe technologie, są otoczone zewsząd ekranami.
22: Tak, nie uważałabym, że to jest jedyny czynnik, który powoduje zmniejszenie tej aktywności. Na pewno jest on istotny, jednak dzieci biorą przykład z nas. Ze starszych, z rodziców.
19: Z fizjoterapeutką Barbarą Malmon rozmawiał nasz dziennikarz Marcin Czarnobielski.
24: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w faktach RMF FM.
19: W Sofii rozpoczyna się pierwszy ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Francja gra z Rumunią. Za 3 godziny pojedynek Polaków z Niemcami. W faktach łączymy się z bułgarską stolicą. Jest tam wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, trener Nikola Girbić ma przed czym przestrzegać swoich zawodników?
25: Chodzi o to, co Niemcy zrobili tutaj w sobotę. Przegrywali już 0-2 z Bułgarią, ale wygrali ostatecznie 3-2. Dokonali tego przy trybunach pełnych bułgarskich fanów.
20: Zrobili coś dużego. Powtarza nam od 2 dni trener Grbic. To pokazuje, że oni potrafią grać w siatkówkę, że są też mocni psychicznie, bo myślę, że nie jeden zespół mógłby się poddać. Zagramy z zespołem, który pokazał coś ekstra na tym turnieju.
25: Tak mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Skoro Niemcy już raz zrobili coś ekstra, to pewnie spróbują to zrobić ponownie. Mają jednak swoje problemy, choćby kontuzja Johannesa Thiele, podstawowego rozgrywającego. No, Niemcy wiedzą, że w tym meczu presja będzie po naszej stronie siatki. I to też spróbują wykorzystać. Sofia, Patryk Serwański.
19: Mecz Polaków, przypomnijmy, o 18:00. Relacje oczywiście na antenie RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
26: Późnym popołudniem we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, może też przelotnie popadać, a termometry wskażą maksymalnie 17 kreskę. Wieczorem niebo zdecydowanie się rozpogodzi, a padać już raczej nie powinno. Temperatura odczuwalna obniży się do mniej więcej 11 stopni Celsjusza. Biometr jest zdecydowanie niekorzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. Radio RMF 24.
18: No a jeżeli o pogodzie mowa, no to słońce za oknami tutaj na kopcu Kościuszki w Krakowie. Ono tak nieśmiało się przebija, ale cieszy. W Radiu RMF 24 trwa popołudniowy program. Francja chce czasowego poluzowania unijnych regulacji energetycznych. Porozmawiamy o tym za chwilę z Katarzyną Szymańską-Borginą. Tomasz Weryński, zapraszam.

0: I już prawie 13 minut po godzinie 15 w Radiu RMF 24 pomówimy teraz o cenach energii. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się do Komisji Europejskiej o czasowe poluzowanie niektórych unijnych regulacji w związku z rosnącymi właśnie cenami energii. Francuski przywódca chce m.in. przesunąć o rok przepisy dotyczące wykorzystania metanu. Od początku przyszłego roku importerzy ropy i gazu będą musieli spełniać nowe wymagania dotyczące pomiaru i ograniczenia emisji. Na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Witamy, Kasiu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dlaczego te przepisy są teraz tak istotne dla bezpieczeństwa energetycznego Europy?
1: No w ogóle chodzi właśnie o to rozporządzenie metanowe, o którym mówi Macron. Wydaje się to dosyć takie techniczne, ale to są przepisy, które Unia już przyjęła w 2024 roku i one są związane z wydobyciem importem ropy, gazu i węgla. Metan jest nawet, no ma większy efekt cieplarniany niż CO2. Jest pod tym względem no taki ważniejszy w pewnym sensie. Te unijne przepisy mówią właśnie o monitorowaniu, weryfikacji tej emisji metanu przez importerów. I tu właśnie pojawia się ten problem, o który pytałeś, problem bezpieczeństwa energetycznego, bo Unia jest zależna od importu ropy czy gazu, a właśnie nakłada te nowe wymogi. I większość z tych eksporterów, nawet kraje, była nawet taki list Stanów Zjednoczonych, Kataru, Algieru, którzy mówili, że żeby odroczyć to, że to jest po prostu na razie za trudne. Unia się po prostu obawia, że może być problem z dostawami, że ci eksporterzy będą szukali innych rynków, łatwiejszych, gdzie nie będzie właśnie tego problemu z raportowaniem, informowaniem o zawartości jakby metanu podczas wydobycia tych surowców. Komisja już troszkę poszła, wyszła naprzeciw krajom członkowskim i powiedziała, że mogą jakby nie stosować kar na tych importerów w latach 2027-2029, ale no nie jest to jakieś twarde zobowiązanie. I tutaj Macron też mówi, że chodzi o pewność prawną dla firm, które mają takie długoterminowe kontrakty. No, nie wystarczą tylko jakieś deklaracje, rekomendacje, które mówią, że żeby nie stosować kar. No to jest taki główny argument Macrona.
0: A jakie stanowisko, Kasiu, w sprawie unijnych przepisów metanowych zajmuje Polska?
1: Powiedziałabym, że nawet twardsze od Francji. Francja jakby się teraz dołączyła do stanowiska Polski. Polska wraz z grupą, chyba to było 17 krajów, już w czerwcu postulowała odroczenie tych przepisów o 3 lata. I no to jest to wysłano wtedy list też do Ursuli von der Leyen. Na razie no wyraźnie wzmaga się presja. Francja, która jakby dołączyła do tej grupy, no to jest waga ciężka. Na razie komisja mówi, że jak będzie zagrożone bezpieczeństwo, no to wtedy prawda, no jakby zajmie się tą sprawą bezpieczeństwo dostaw. No twierdzi, że na razie jest inna sytuacja niż w 2022 roku, że to bezpieczeństwo dostaw nie jest zagrożone. No więc, ale otwiera jakby taką furtkę, nie mówi do końca nie, a czasu jest bardzo niewiele, no bo te przepisy by miały wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku.
0: No bardzo ciekawe, jak się rozwinie ta sytuacja. Katarzyna Szymańska-Borginą oczywiście pilnuje tych tematów w Brukseli. Dziękujemy, Kasiu, serdecznie.
1: Dziękuję również.
2: Radio RMF 24.

0: popołudniowy program w Radiu RMF 24. Dziś 22 września w kalendarzu. No to oznacza, że mamy ostatni dzień astronomicznego lata. Jutro rozpocznie się jesień, przynosząc krótsze dni, chłodniejsze wieczory, coraz bardziej jesienną aurę. No brzmi to, przyznacie, dosyć ponuro, ale ten odbiór jesiennej rzeczywistości wcale nie jest tak jednoznacznie już negatywny w naszym społeczeństwie. Chyba trochę nauczyliśmy się inaczej funkcjonować w tym czasie, no i dostrzegać różne pozytywy tego, co się dzieje między latem a wiosną. Można chociażby znaleźć czas na książki czy seriale. No a co na to wrocławianie? Pytała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Lubi pani lato? Troszkę żałuje, że już koniec tych ciepłych dni?
2: No oczywiście, że żałuję, dlatego w październiku jeszcze do Turcji jadę, żeby sobie przedłużyć lato.
1: No to idealnie. Na długo?
2: Na 8 dni.
1: A za co kochamy lato? Za czym będzie pani najbardziej tęskniła?
2: Za długim, jasnym dniem.
3: Ja bardzo żałuję, bo jednak uwielbiam słońce i piękną pogodę, ale myślę, że trzeba korzystać też z tego klimatu i ma to swoje plusy.
1: A jakie plusy ma jesień? Kocyk? Ciepła czekolada?
3: Kocyk, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
4: Nie będę tęsknić za upałami na pewno, ale będę tęsknić za złotą polską jesienią.
1: Okej, czyli odlicza pani już godziny, można powiedzieć,
4: no,
1: do jesieni.
4: Teraz mi pani przypomniała, bo zupełnie nie popatrzam. No pogoda dzisiaj typowo jesienna jest, także rzeczywiście chyba przechodzimy do tej jesieni. Ale jeżeli będzie piękna, złota polska jesień, to jak najbardziej będę zadowolona.
5: Ja wszystkie pory lubię roku.
1: A co jest pięknego w jesieni?
5: Wszystko. Te kolory cudowne, te barwy takie. Przepiękna jesień jest. Tak uważam. Sama jestem kolorowa, jak pani widzi, więc ja lubię.
1: No właśnie widzę, że na ustach różowa szminka, na włosach też różowy kolor.
5: Tak, tak, właśnie tak.
1: I taka radosna pani wchodzi w jesień.
5: Tak, taka radosna. Cieszę się każdą chwilą.
0: I tak trzeba się cieszyć faktycznie, a my gorąco polecamy Radio RMF 24 jesienią, zimą, wiosną i oczywiście latem. Za chwilę też fakty o 15.30 za 7 minut. W nich stanowisko Iranu w sprawie, no, otwarcia ciśniny Ormuz. Zostańcie z nami.
6: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Od

0: Smarek po najlepsze okazje.
1: Ford, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: 15.30, Ewa Kwaśny.
12: Rząd przyjął pakiet 5 ustaw dotyczących ochrony zdrowia. Poinformowała o tym minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
13: W tym pakiecie ustaw znalazła się ustawa, która będzie limitowała wynagrodzenia w placówkach, które pracują w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
12: Ten temat wróci w popołudniowych faktach RMF FM. Kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę, poinformował prezydent tego kraju. Gitanaus Nauseda stwierdził, że dokładna ich liczba nie jest jeszcze ostatecznie znana. Wzmocnione bataliony amerykańskie na Litwie liczyły zazwyczaj co najmniej 1000 wojskowych. Iran potwierdza gotowość do otwarcia cieśniny Ormus w ciągu 7 dni. Stanie się tak, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów, powiedział agencji Reutera wysoki rangą urzędnik irański. Według niego szczegóły porozumienia można omówić w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Chętnie informujemy o wystrzeliwaniu polskich satelitów na orbitę. Teraz musimy zapowiedzieć upadek jednego z nich.
14: Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna, jutro spłonie w atmosferze satelita Eagle Eye, wystrzelony w sierpniu 2024 roku.
12: I z tymi kosmicznymi informacjami w studiu, na Ziemi, w Krakowie, Grzegorz Jesiński.
15: Dzień dobry.
12: Witaj. Grzegorzu, dlaczego ta misja uległa skróceniu?
14: Mniej więcej 10 dni po wejściu na orbitę pojawiły się poważne problemy z łącznością z satelitą. Analizy wykazały dwa główne możliwe źródła problemów, niedokładność w określeniu pozycji satelity i niedobór mocy elektrycznej na pokładzie. Eagle Eye jest na wysokości około 300 km, gdzie coraz silniej czuje hamujący wpływ atmosfery. Według najnowszych, przed chwilą opublikowanych obliczeń spadnie jutro między 5 rano a 17 po południu. Nie będzie przelatywał nad Polską, zresztą zagrożenia na Ziemi nie ma, bo choć w chwili wystrzelenia był to największy polski satelita, waży tylko 55 kg, powinien spłonąć w atmosferze.
12: Uspokajał Grzegorz Jesiński, dziękujemy. Najbardziej aktualne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. O 16 w studiu zameldują się Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Daniel Chawryleń, kłaniam się. Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Ponad 1 000 000 złotych w 2025 roku i prawie aż 4,5 miliona od 2018. Tyle miały kosztować delegacje wrocławskich urzędników. Na skalę wydatków magistratu na podróże służbowe zwraca uwagę radny Piotr Ule ze stowarzyszenia SOS Wrocław, zarzucając władzom miasta rozrzutność.
9: Nie mamy jeszcze informacji, co dokładnie dla Wrocławia załatwili. Wydaje się, że kiedy spojrzymy na opis celów tych podróży, na przykład przekazanie krasnala za ocean, to możemy zastanowić się nad tym, czy aby na pewno to są najlepiej wydatkowane środki publiczne. W tym momencie rocznie wydajemy na wyjazdy zagraniczne ponad 800 tysięcy złotych. Jeżeli w tym tempie w 2026 roku będą dalej trwały te wyjazdy zagraniczne, to wydamy prawie 1 000 000. Wydaje się, że znaczna część z tych wyjazdów jest co najmniej dyskusyjna, kiedy na przykład widzimy, że pani wiceprezydent poleciała sobie i tam jest wpisany cel wizyty udziału w półmaratonie.
0: W faktach RMF 24 Wrocław za godzinę sprawdzimy, jak konieczność tych wyjazdów uzasadnia wrocławski magistrat. Tymczasem przechodzimy do kolejnego wątku. Zamiast gry w piłkę czy gimnastyki, jazda na łyżwach i rolkach. Trwa 18. edycja miejskiego programu Spartany dla szkół, który urozmaica tradycyjne lekcje wychowania fizycznego. Dlaczego warto? Instruktora Filipa Lenarta zapytała o to reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.
10: Takie lekcje WF-u idealnie poprawiają koordynację ruchową, orientację przestrzenną, pozwalają niektórym dzieciom wyjść z tego siedzącego trybu życia i w sposób bardzo przyjemny przekonać się do aktywności fizycznej.
15: Co robicie na takich zajęciach?
10: Doskonalimy technikę u dzieci, ale oprócz doskonalenia techniki również się bawimy.
0: Dodajmy, że w bieżącym roku na realizację tego projektu miasto przeznaczyło około 4 milionów złotych. To popołudniowe fakty z Wrocławia w Radiu RMF 24 Wrocław, w których teraz wychodzimy z mikrofonem na ulicę, żeby dowiedzieć się, czy wrocławianie korzystają z darmowej komunikacji miejskiej. 22 września świętujemy Światowy Dzień Bez Samochodu. Tego dnia mieszkańcy Wenecji Północy, ale też Warszawy, Krakowa, Torunia czy Szczecina mogą bezpłatnie przemieszczać się tramwajami i autobusami.
17: Nie trzeba kupować biletu, wiedziałeś?
18: Widziałem, ciebie w szoku, chciałem kupić, ale patrzę, darmowe, skorzystam. Zamiast Ubera, dzisiaj tramwaj do pracy.
17: Pani podobno wie o darmowym bilecie?
19: Tak, zdecydowanie. Dzisiaj mogę się pochwalić, że świętuję urodziny, więc właśnie sobie zorganizowałam zwiedzanie miasta i wyjątkowo tramwajem, żeby właśnie móc pokorzystać z moją przyjaciółką z Poznania.
17: Wow, jaki plan macie?
19: Na razie kawka i chciałyśmy pospacerować, ale ciężko ze względu na warunki pogodowe, a później może jeszcze pokorzystamy z tramwajów i się przetransportujemy do domu. Trzeba korzystać. A my uciekamy właśnie na tramwaj, żeby uszyć naszej sci.
17: Powodzenia, miłej jazdy.
19: Dziękuję.
17: Nie kupujcie biletu.
0: Z podróżującymi wrocławską komunikacją miejską na przystanku przy Kazimierza Wielkiego rozmawiała Martyna Czerwińska, a my słyszymy się już za niecałą godzinę.

0: A w Radiu RMF 24 zastanowimy się teraz, co robić w przypadku sytuacji kryzysowej. No wiecie, takie są czasy. No i jest pytanie, czy każdy z nas wie, jak się zachowywać w przypadku blackoutu, powodzi, pożaru, a w najgorszym wypadku konfliktu. Kluczowe jest dobre przygotowanie, a także współpraca z ludźmi z naszej wspólnoty czy sąsiedztwa. Dawid Komuda z warszawskiej ochoty założył sąsiedzką obronę cywilną, aby uczyć ludzi tego, jak przetrwać w sytuacji kryzysowej. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Ten cały program jest takim troszeczkę eksperymentem prowadzącym do tego, żebyśmy mogli stworzyć instrukcję, jak tworzyć społeczność i jak działać w sytuacjach kryzysowych w innych miastach. Czyli ktoś będzie mógł te nasze doświadczenia wziąć i je powielić w Poznaniu, w Madrycie czy w Berlinie. Tak? Duże miasto, 2 miliony ludzi, duże wyzwania, nikt się nie zna, a w czasach kryzysowych będziemy mogli liczyć wyłącznie na siebie, czyli na sąsiada.
2: Czyli nie na państwo, a na najbliższych.
1: Państwo w takim dużym kryzysie ma swoje priorytety w pierwszym, że tak powiem, rzucie, w pierwszej kolejności. Musi zająć się tematami strategicznymi. Następna rzecz to są kryzysy indywidualne. Jeżeli mamy powódź, to nikt nie przyjedzie, przepraszam, mówię wprost, do zawału, tylko zacznie w pierwszej kolejności zajmować się powodzią, wałami. Więc ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak wygląda kryzys.
2: Czym w takim razie zajmujecie się w ramach sąsiedzkiej obrony cywilnej? Na czym polegają wasze działania? Jak zorganizowana jest ta inicjatywa?
1: Sąsiedzka obrona cywilna to przede wszystkim szkolenia. Na terenie ochoty przeszkoliłem za własne środki 300 osób. Były to szkolenia też z udziałem innych zaproszonych osób. Paweł Brzeziński, Mazowiecka Amatorska Sieć Radiowa, przeprowadził szkolenia z łączności w terenie. Było minus 15 ludzi, grupa 17-20 osób. Chodziła z radiami po dzielnicy i trenowała. Było spotkanie z Grzegorzem Urbankiem, 4 spotkania z samoobrony dla kobiet. Tutaj koleżanka, sąsiadka uczestniczyła również w tych spotkaniach. Mieliśmy spotkania z tworzenia zapasów, mieliśmy spotkania w terenie.
2: To ja teraz przejdę do pani sąsiadki, Anna Janczur. Pani Anno, dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do sąsiedzkiej obrony cywilnej?
3: Bardzo mi się spodobała ta inicjatywa. Bardzo wspieram, popieram i podziwiam Dawida, że chce mu się to robić. Natomiast z drugiej strony po roku sama też widzę, że te kolejne spotkania przynoszą duże efekty, coraz więcej osób dołącza, faktycznie możemy się poznać w ramach ulicy.
2: Obrona cywilna, to brzmi jakbyśmy się rzeczywiście przygotowywali na najgorsze. Są też różne przypadki losowe, na które często nie jesteśmy przygotowani, więc te zajęcia, jak rozumiem, też przygotowują nas do takich małych rzeczy.
3: Dokładnie. Ja osobiście szczerze mówiąc, bardziej wierzę w to, że zdarzy nam się blackout, który zdarzył się w jakiejś dużej dzielnicy Berlina, niż to, że faktycznie nad nami w Warszawie zaczną latać bomby. Natomiast też Dawid taką świetną akcję zaproponował, to chyba na wiosnę. 24 godziny bez prądu. No i człowiek myślący sobie myśli, dobra, już wiem, puszki mam, wodę mam, kuchenkę mam, świeczki mam, latarkę mam, nawet mam radio na baterię, mam wszystko. No co to jest przeżyć 24 godziny bez prądu? A potem jednak nadchodzi to wyzwanie, że sobie myślę, no dobra, nie ma tego prądu, no i co? No super, mam puszki, mam wodę, ale co robić?
2: No właśnie, to co w takim razie zrobić w przypadku blackoutu? Taki mały test.
3: No dobrze, trzeba mieć na pewno zapas wody do picia i do jakichś takich ogarów technicznych. Trzeba mieć jakieś puszki, żeby coś sobie zjeść, tak po prostu. Fajnie jest mieć jakąś taką mini kuchenkę z jakimś takim kartridżem, no bo jakby to była zima, to jednak, żeby tą fasolkę z puszki podgrzać. O tym, że trzeba mieć malutkie woreczki na sikupę, to okazuje się jest bardzo ważne. Na pewno latarka, na pewno baterie, na pewno dużo świeczek, na pewno radio na baterię, żeby jednak podsłuchiwać, co się dzieje, no bo nie ma internetu. Gry planszowe.
2: Rozrywka też jest ważna.
3: Książeczka z krzyżówkami i jakaś fajna książka, którą się dawno odkładało, bo naprawdę poradzenie sobie z taką ilością wolnego czasu w momencie, w którym nie pracujemy, nie rozmawiamy przez telefon i nic tam to sobie na komórce nie wyświetlamy, trzeba to też umieć sobie przypomnieć, jak się to robi analogowo.
2: To ja tylko zapytam inicjatora, czy ten egzamin, test zaliczony?
1: Jestem dumny, że tak powiem. Jestem dumny w 100%.
0: Sąsiedzka obrona cywilna cieszy się coraz większą popularnością, no i zapisują się do stowarzyszenia już nie tylko mieszkańcy Ochoty, ale też osoby spoza Warszawy, również z zagranicy. O tym wszystkim opowiadał Dawid Komuda w rozmowie z Jakubem Rybskim. A za chwilę podobne przemówienie Donalda Trumpa w ONZ-cie, za chwilę zatem relacja amerykańskiego korespondenta RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.
5: Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Po reklamie.
4: Popołudnie Radia RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: popołudniowy program w radiu RMF 24. No dużo dzieje się na arenie międzynarodowej polityki. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku za chwilę przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa. No i na miejscu jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry, witam. W Nowym Jorku za chwilę przemówienie prezydenta Donalda Trumpa w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i wszyscy zastanawiamy się, co powie prezydent Donald Trump, który w zeszłym roku tutaj w ONZ-cie mówił, że doprowadzi do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a po roku, po 12 miesiącach jest tutaj jako lider kraju, który rozpoczął inną wojnę, o której mówi cały świat. I ta wojna wpływa na życie ludzi na całym świecie. Mowa jest o kryzysie energetycznym, wysokich cenach paliw. I tutaj Iran może pojawić się w przemówieniu prezydenta Trumpa. Z tą pewnością możemy spodziewać się krytyki ONZ, partnerów ze świata za brak pomocy w wojnie z Iranem. I to Iran może być właśnie tym tematem przewodnim przemówienia prezydenta Trumpa. Być może dojdzie tutaj też do kuluarowych rozmów. Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, powiedział, że USA są otwarte na rozmowy z delegacją irańską podczas odbywającej się sesji Zgromadzenia Ogólnego, a Iran potwierdza gotowość do otwarcia cieśniny Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów. Zatem są pewnego rodzaju deklaracje, przynajmniej rozmów, spotkania, czegoś, co może przynieść w przyszłości jakieś pokojowe rozwiązanie. Spodziewamy się też, że Trump będzie mówić o wojnie Rosji z Ukrainą. Dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych ma rozmawiać z Wołodymirem Zełenskim tutaj na terenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za nieco ponad godzinę tutaj ten czas jest dosyć ruchomy wciąż. Ma odbyć się konferencja prasowa z prezydentem Karolem Nawrockim. Polski prezydent będzie przemawiał dopiero jutro. Nie ma w planie jego rozmowy z prezydentem Trumpem, dlatego że prezydent Donald Trump dzisiaj wieczorem opuszcza Nowy Jork. Nie będzie w tym drugim ważnym dniu sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, bo jutro będzie w Waszyngtonie podejmował przywódcę Chin i tam będą rozmowy. Do jedynej rozmowy w zasadzie może dojść ewentualnie na terenie miejsca, gdzie będzie odbywała się kolacja dla światowych liderów, ale według tego planu Donald Trump będzie przebywał tam tylko i wyłącznie 25 minut, więc czasu na ewentualne rozmowy jest naprawdę bardzo mało. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy, Pawle, za te relacje. Z Pawłem usłyszymy się ponownie w Faktach o 16:00, wtedy kolejne doniesienia. No i również o rządowym pakiecie ustaw powiemy w Faktach o 16:00, określających górny pułap zarobków lekarzy. Bardzo ciekawe informacje. Zostańcie blisko radia RMF 24.
2: Radio RMF 24. Hey!

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Sprawa pana Kasprzyka również została zawieszona w próżni. Facet sobie przyjmuje, jeszcze żałuje, że Porsche nie może jeździć. No jest po prostu takim arogantem. Takich ludzi w środowisku lekarskim nie powinno być.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24. Ogłoszenie RMF24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
9: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
8: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle. Ciągle ja słucham w pokorze.
9: Jeszcze raz tylko połaję.
8: Jeszcze raz jeden przystaje, ale potem...
10: Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
11: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
15: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
16: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
0: Po reklamie.
17: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Zapraszamy na Fakty o 16.
18: Dzień dobry. Zapraszamy. bariera dla zarobków lekarzy.
17: W przyjętym przez rząd pakiecie ustaw.
18: Donald Trump i inni na sesji w Nowym Jorku.
17: Nasz wysłannik o światowych przywódcach w ONZ.
18: Polscy siatkarze w walce o półfinał Mistrzostw Europy.
17: Rywalem Niemcy.
18: A faworytem?
19: Polacy to Polacy jednak, tak. To jest siatkówka polska, to jest jednak siatkówka polska. No. To jest marka.
17: Oddamy głos wiernym kibicom.
18: Jeszcze dziś do Sejmu ma trafić przyjęty przez rząd pakiet ustaw określających górny pułap zarobków lekarzy.
17: Posłowie zajmą się nim na najbliższym posiedzeniu Sejmu na początku października.
18: Przed kancelarią premiera jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Dzień dobry, Michał. Ile teraz maksymalnie będą mogli zarabiać lekarze?
20: Jeśli ustawa jeszcze w tym roku wejdzie w życie, a tego chce rząd, to do końca roku lekarz maksymalnie zarobi miesięcznie nie więcej niż 76 800 zł. Od stycznia wtedy rośnie płaca minimalna, będzie to o 3 tysiące złotych więcej. Zasada wynagrodzenia medyka na jednym etacie po nowemu jest taka, że maksymalnie może on zarobić
21: 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo są transplantacje.
20: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda. Jest też limit etatów dla lekarzy, nie więcej niż 2 w publicznym systemie ochrony zdrowia.
17: W Nowym Jorku prezydent USA Donald Trump za chwilę wygłosi przemówienie na dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Debaty przywódców otworzył już sekretarz generalny Antonio Guterres.
18: Przenieśmy się zatem do siedziby ONZ-u. Jest tam korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle. Czego możemy się dzisiaj spodziewać?
22: Dzień dobry. Z całą pewnością krytyki ONZ, partnerów ze świata za brak pomocy w wojnie z Iranem. I to Iran może być tematem przewodnim. Być może dojdzie tu też do kuluarowych rozmów. Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, powiedział, że Stany Zjednoczone są otwarte na rozmowy z delegacją irańską podczas odbywającej się sesji Zgromadzenia Ogólnego, a Iran potwierdza gotowość do otwarcia cieśniny Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów. Spodziewamy się też, że Trump będzie mówić o wojnie Rosji z Ukrainą. Dziś prezydent USA ma rozmawiać tutaj na terenie ONZ z Wołodymirem Zełenskim. Za nieco ponad godzinę ma odbyć się tutaj także konferencja prasowa prezydenta Karola Nawrockiego. Nie ma w planie jego rozmowy z prezydentem Trumpem. Trump dziś wyjeżdża już z Nowego Jorku, bo jutro będzie w Waszyngtonie witał przywódcę Chin. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, Paweł Żuchowski.
18: Uwaga kierowcy na A2 na Mazowszu.
17: W Nowej Wsi między węzłami Wiskitki i Skierniewice zepsute auto osobowe blokuje prawy pas kierunku Poznania.
23: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
18: Stawka wysoka. Za 2 godziny polscy siatkarze zagrają z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy.
17: Biało-czerwoni nastawieni są na ciężki bój. Kibice zdają sobie sprawę z rangi rywali, mimo to wierzą w zwycięstwo Polski.
19: No Niemcy, zważając na to, że ostatnio Bułgarię chyba 3-2 z nimi wygrali, to mi się wydaje, że może być ciężko, bo pokazali trochę formy, więc wydaje mi się, że też no, dojdzie na pewno do tej dogryweczki. Nie wiem, jak to w siatkówce się nazywa niestety, ale... No,
24: tiebreak?
19: No ale ostatecznie 3-2. No, nie, no Polacy to Polacy jednak. Tak. No to jest siatkówka polska, to jest jednak siatkówka polska. No.
24: To jest marka.
19: To jest marka, tak.
24: Będzie pani trzymała kciuki za Polaków?
25: Oczywiście, będziemy trzymać kciuki i będziemy dopingować.
24: Mamy szansę, twoim zdaniem, na zwycięstwo?
25: Myślę, że wygramy, tak.
24: Jak może zakończyć się to spotkanie?
26: Myślę, że oczywiście wygra Polska. 3-1 w setach, myślę, że się skończy.
18: Tak myślą kibice w Łodzi. Rozmawiała z nimi reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka i ja też tak myślę. A ty, Bogdanie?
17: No oczywiście, że tak. Jakżeby inaczej. W Sofii, gdzie Polacy rozegrają swój ćwierćfinałowy mecz, jest nasz wysłannik. Też będzie z nami dopingował biało-czerwonych.
18: Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
28: Wieczorem we Wrocławiu zrobi się bardziej pogodnie, a temperatura odczuwalna wyniesie 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie. Jutro rano będzie słonecznie, ale zimno, bo słupki rtęci wskażą okolice 6 kreski. Na szczęście po południu temperatura wzrośnie o około 10 stopni. Wciąż przeważać będzie słońce.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
29: Tu Radio RMF 24.
1: lekarz Marek Łabno i nasz cotygodniowy dyżur w radiu RMF 24. Witam was gorąco. Dzisiaj będzie o chorobach, o których faceci raczej nie rozmawiają. Z męskiej, ale również stricte lekarskiej perspektywy stworzą dla was instrukcje obsługi mężczyzny pod kątem medycznym. Pojawi się kilka porad w kwestii odpowiedniego podejścia psychologicznego. Moim gościem będzie dr Bartosz Chnatowski, urolog z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii. Zostańcie z nami, będziemy razem do 17.00.

0: Wtorkowe popołudnie w Radiu RMF24 i Marek Łabno. To jest najnowsze wydanie Lekarza Dyżurnego. Panowie, jesteście tutaj? Mam nadzieję, że tak, bo dziś będzie o chorobach, o których nie chcecie rozmawiać z lekarzem, a nawet ze swoją partnerką czy kumplem. Przykład pierwszy z brzegu to łysienie. Ciekawa rzecz, że kobiety, kiedy wypadają im włosy, mają już w głowie całego Excela z rozpisanymi wszystkimi możliwościami. Może brakuje mi żelaza, może jakichś witamin z grupy B. A co jeśli mam problem z tarczycą? A kiedy mężczyzna usieje, to przekonuje siebie, że wszystko gra. Dlatego, że no, tak ma być. Spoko, zawsze chciałem wyglądać jak Bruce Willis. Albo, że to kwestia światła, albo wysokiego czoła. To teraz, drodzy kamraci płci męskiej, posłuchajcie, czym jest łysienie androgenowe. Najczęstszy typ łysienia. Niezależnie od tego, czy nosicie czapkę oraz czy myjecie codziennie głowę, niezależnie jakim szamponem. Odpowiedzialna jest genetyka oraz wrażliwość waszych mieszków włosowych na dihydrotestosteron. Mieszki włosowe stopniowo się miniaturyzują. Włosy stają się krótsze, cieńsze. Oczywiście możecie coś z tym zrobić, zamiast wmawiać sobie, że fajnie jest wyglądać jak Jason Statham. Mamy sposoby, żeby spowalniać ten proces. Rozmaite leki stosowane ogólnie, ale też miejscowo, a czasem bardziej zaawansowane terapie dermatologiczne. Jednak niektóre substancje mogą wpływać negatywnie na funkcje seksualne. Czyli paradoksalnie ratujecie czasem włosy, a przy okazji pojawia się jeszcze inny problem, bardziej intymny. Nie mówię, że każde leczenie łysienia androgenowego spowoduje problemy z erekcją. Absolutnie nie. Bardziej chcę wam przekazać, żeby nie leczyć się z internetu, kiedy pojawia się łysienie. Tylko tyle i aż tyle. A co do dysfunkcji seksualnych, obniżonego libido czy zaburzeń erekcji, to możecie się domyślić, że problem jest bardzo powszechny. Kiedy mężczyzna przychodzi z takimi problemami, lekarz fajnie, żeby pamiętał, że to może być również sygnał dysfunkcji naczyniowych i potencjalnie okaza do sprawdzenia ryzyka sercowo-naczyniowego, o którym tyle wam trąbię, u tego pacjenta. Aktywność seksualna wymaga dobrego zdrowia w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Dlatego pamiętajcie, panowie. To nie taka prosta sprawa, że tylko urolog może pomóc, jak macie jakieś trudności w tej delikatnej kwestii. Czasem może się okazać, że nieprawidłowy wynik lipidogramu, czyli wiecie, tej rozpiski z różnymi typami cholesterolu, może wam bardziej namieszać w życiu seksualnym, niż się spodziewacie. Bo pomyślcie o tym w taki sposób. Do erekcji potrzebny jest m.in. prawidłowy przepływ krwi. Jeżeli naczynia są w kiepskim stanie, jeżeli ktoś ma nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zaburzenia lipidowe, pali papierosy, albo ma nadwagę, albo mało się rusza, to jego układ naczyniowy może nie działać tak, jak powinien. Ciśnienie tętnicze? Sprawdźmy. Lipidogram? Sprawdźmy. Glukoza albo hemoglobina glikowana? Pewnie, że też warto wiedzieć. A już za chwilę inne tematy, o których panowie nie rozmawiają. Ja natomiast porozmawiam o nich z moim gościem. Będzie nim dr Bartosz Chnatowski, urolog z Narodowego Instytutu Onkologii. Bądźcie blisko Radia RMF24.
1: Radio RMF24.

0: Marek Łabno,
1: lekarz dyżurny.
0: Dziś rozmawiamy o tym, co mężczyźni woleliby przemilczeć. Problemy zdrowotne, upływ czasu, utrata kondycji i sił to tematy bardzo wstydliwe dla panów. O tym porozmawiam teraz z doktorem Bartoszem Chnatowskim, urologiem z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii. Jak to jest z tym zdrowiem mężczyzn? Czy panowie w ogóle chętnie się badają? Czy panowie w ogóle chorują?
2: Oczywiście powiem, że jest bardzo różnie, bo mam skrajnie różnych pacjentów. Część chorych, część mężczyzn przychodzi sami z siebie, przychodzą do przychodni, sami chętnie się badają, rozumieją, że to jest tylko i wyłącznie dla ich dobra i bardzo dobrze współpracują z lekarzem. Mam mnóstwo chorych, którzy są przyprowadzani do mnie za rękę, najczęściej przez partnerkę albo żonę, albo na zlecenie żony przychodzą, żeby się przebadać na przegląd, więc naprawdę bardzo różnie. Ja wiem, że to jest temat bardzo wstydliwy i wiele osób prywatnie pyta mnie, jak to jest i czy chorzy często sami przychodzą, czy z własnej woli, i naprawdę mam takie wrażenie, że wielu chorych wstydzi się po prostu przyjść do urologa, uważa to za temat tabu i uważa wszystko, co się dzieje w gabinecie, za jakieś rzeczy dziwne, wstydliwe, i nie łączą tego w żaden sposób ze swoim zdrowiem, ze swoją przyszłością.
0: Kiedy panowie powinni pomyśleć o tym, żeby udać się do urologa?
2: Więc tak, może podzielmy sobie pacjentów na dwie grupy. Pacjentów młodych, czyli po 20 roku życia, czy po 18 roku życia, bo takie osoby może przyjąć urolog w swoim gabinecie. I osoby starsze, czyli powiedzmy po 40 roku życia, po 50 roku życia. Jeśli chodzi o chorych z tej młodszej grupy, czyli powyżej 18 roku życia, taki chory powinien przyjść do urologa, oczywiście w kontekście onkologicznym, wtedy, kiedy wyczuje jakiś guz w obrębie moczny, bo w tej grupie wiekowej najczęstszym nowotworem jest nowotwór moczny. I jeśli jakikolwiek guzek wyczuje sobie taki chory podczas samobadania, wtedy kieruje się bezpośrednio do lekarza

0: urologa, bo ten lekarz w tym pierwszym etapie odpowiada za leczenie chorego. Teraz druga grupa pacjentów, czyli powiedzmy po 40 roku życia. Po 40 roku życia ja polecam wszystkim po prostu pójść do urologa. Przyjść na taką kontrolną wizytę, żeby po pierwsze zbadać się, po drugie ja wtedy daję wszystkim rady, jak prowadzić zdrowe życie, jak stosować zalecenia profilaktyczne i co robić, w jakich odstępach czasu pojawiać się u urologa, żeby ta profilaktyka była prawidłowa i żebyśmy ewentualnie w odpowiednim czasie wykryli chorobę, która wówczas jest całkowicie leczalna. Warto jest na takie badanie profilaktyczne przynieść już podstawowe badania, to znaczy wykonać pomiar poziomu PSA w krwi, wykonać badanie USG układu moczowego i badanie ogólne moczu. To są trzy podstawowe badania, które ja lubię mieć już na początku w gabinecie, bo wtedy no, mam podstawową wiedzę na temat pacjenta i mogę dalej zaproponować jakieś badanie, dalej zaproponować postępowanie.
1: Panie doktorze, teraz omówmy PSA. Jak to z tym PSA jest? Czy każdy pacjent, każdy mężczyzna w każdym wieku powinien mieć zrobione to badanie? Bo zauważam, że coraz więcej młodych pacjentów, nawet w wieku 20 czy 30 lat, koniecznie chcę oznaczyć PSA.
0: Zgadza się, ja też zauważam w gabinecie to, że wielu 20-30-latków przychodzi od razu z tym badaniem i prosi o interpretację. Natomiast badanie PSA najwcześniej to jest 40 rok życia. I to jest pierwsze oznaczenie, które określa nam ryzyko wystąpienia raka prostaty w przyszłości. Zgodnie z wytycznymi tak naprawdę, jeśli chodzi o takie badanie coroczne i badanie, które jest obowiązkowe, to jest 50 rok życia. Od 50 roku życia już każdy pacjent obowiązkowo musi być wykonany raz w roku to badanie PSA. Jeśli pacjent decyduje się na wcześniejszą diagnostykę, to wtedy zapraszam w tym 40 roku życia. To też ma sens i to też jakby dobrze działa i czasem naprawdę potrafi uratować życie takie pierwsze badanie w wieku 40 lat.
1: Jasne, super. Czyli podsumujmy tą część, bo wydaje mi się to bardzo istotne. Jeśli macie w rodzinie ojców, dziadków, braci, którzy mają 50 i powiedzieli, że zrobili wszystkie ważne badania, a tak naprawdę widzicie tam tylko glukozę i lipidogram, a nie ma PSA, to trzeba dorobić. Po 50 obowiązkowo.
0: Przepraszam, jeszcze dodam jedną rzecz, bo mówiłem o takiej ogólnej grupie pacjentów. Musimy wyróżnić grupę pacjentów, którzy mają zwiększone ryzyko raka prostaty. I to jest najczęściej wywiad rodzinny, czyli jeśli dany pacjent ma w rodzinie, w najbliższej rodzinie, czyli jeśli to jest ojciec albo wuj z rakiem prostaty, wtedy ten wiek rozpoczęcia profilaktyki to jest 45 lat. Wówczas zapraszam pacjentów wcześniej, czyli w 45 roku życia i wtedy również do tych podstawowych badań trzeba dodać badanie PSA, obowiązkowo.
1: Jasne. Panie doktorze, teraz zróbmy małą przerwę na muzykę, posłuchajmy kilku piosenek i za chwilkę wracamy.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne. W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
3: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
4: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
5: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
3: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
6: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
4: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
2: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
7: Ogłoszenie RMF 24. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
7: Mamy się.
8: Na Orlenie?
5: Ciepło.
8: Z kuponami?
5: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Po reklamie.
7: Mamy 16.30. Zapraszam na fakty.
10: Jaką wiadomość chciałby przekazać amerykański prezydent rosyjskiemu przywódcy?
11: W Nowym Jorku w czasie rozpoczynającej się 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dziennikarze zadali to pytanie Donaldowi Trumpowi. Co usłyszeli?
10: Settle the war. Zakończ wojnę, odpowiedział amerykański przywódca.
11: Prezydent Stanów Zjednoczonych właśnie wygłasza przemówienie na forum ONZ. Katastrofa samolotu F-16 w Niemczech.
10: Maszyna rozbiła się w pobliżu bazy lotniczej w Spandalem na zachodzie Niemiec.
11: Jedna osoba została lekko ranna.
10: Pomorscy policjanci rozbili grupę oszustów, którzy sposobem na wnuczka lub policjanta wyłudzili ponad 600 tysięcy złotych.
11: O tym, jak działali przestępcy, trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
12: Grupa działała co najmniej od sierpnia ubiegłego roku. Role były podzielone. 4 zatrzymanych osób miały zajmować się organizowaniem oszustw, m.in. werbowaniem i wysyłaniem kurierów oraz koordynowaniem ich działań. 5. osoba była tak zwanym odbierakiem, czyli odbierała pieniądze od pokrzywdzonych. Policjanci jednocześnie weszli do 5 miejsc w Gdańsku, Gdyni, Chorzowie i powiecie kościerskim. W 2 lokalizacjach, ze względu na podejrzenie, że może znajdować się tam broń, uczestniczyli też kontrterroryści. Zatrzymano 4 mężczyzn i kobietę. Mają od 23 do 33 lat. Grozi im do 8 lat więzienia. 4 podejrzanych trafiło na 3 miesiące do aresztu. Śledczy zapowiadają, że możliwe są kolejne zatrzymania.
11: Dziś festiwal filmowy w Gdyni przypomina postać Andrzeja Wajdy.
10: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sybychowska-Szuchta. Witamy serdecznie, Kasiu.
13: Dzień dobry. Dziś jest wyjątkowa okazja, by o 19:00 zapoznać się z nigdy nie zrealizowanym tekstem Andrzeja Wajdy. W Muzeum Miasta Gdyni aktorzy, m.in. Piotr Cyrwus i Wiktoria Gorodecka, przeczytają scenariusz Jesteśmy sami na świecie. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, trzeba się tylko zapisać. O tej samej porze w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim taka muzyczna odsłona gdyńskiego festiwalu. Adam Sztaba razem ze swoją orkiestrą poprowadzi koncert opowieść z muzyką z filmów Andrzeja Wajdy, takich jak Kanał, Popiół i Diament czy Wesele. Koncert został wyprodukowany przez Narodowe Centrum Kultury, a dyrektor NCK Robert Piaskowski podkreśla, że festiwal w Gdyni bardzo dba o te relacje widz-kino.
14: Coraz częściej oglądamy filmy na telefonach, iPadach, w zaciszu domów. Ta żywa sytuacja kina, spotkania jest niezwykle ważna i za to kochamy Gdynię, że po każdym seansie filmowym ludzie tam żywo rozmawiają, jedni się kłócą, drudzy biegną na kolejne spektakle.
13: I tak będzie aż do niedzieli.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Pora na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Straszył nożem, bo studenci imprezowali za głośno. Jest akt oskarżenia przeciwko 47-letniemu Michałowi C., który w maju wtargnął na zacumowany przy bulwarze Duńkowskiego statek. Jak przekazał RMF 24 Wrocław rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, Jakub Dłubacz, jego zachowanie spowodowało ogromną panikę i niebezpieczeństwo.
17: Prokurator też uznał, że jest to zachowanie o charakterze chuligańskim. Dolna granica ustawowego zagrożenia karą została podwyższona. Oskarżonemu przedstawiono także 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i zarzut uszkodzenia, zniszczenia konsoli DJ-skiej. Tłumaczył swoje zachowanie spożytym wcześniej alkoholem, tym, że przeszkadzała mu głośna muzyka i głośne zachowanie uczestników imprezy.
16: Dodajmy, że oskarżony został zatrzymany niezwłocznie po zdarzeniu i nadal nie opuścił tymczasowego aresztu za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i groźby karalne grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
16: Wracamy do tematu podróży służbowych wrocławskich urzędników. Bez podróży służbowych nie ma zagranicznych inwestycji, odpowiada magistrat na zarzuty dotyczące kosztów tych delegacji. Jak już wiecie z poprzednich faktów w RMF 24 Wrocław, radny Piotr Ule wytknął urzędowi, że tylko w 2025 roku wyjazdy miały kosztować ponad 1 000 000 zł. O zasadności tych wydatków tak mówi Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Te inwestycje, które się pojawiają we Wrocławiu, one się nie pojawiają znikąd. To, że Wrocław jest drugi po Warszawie, jeśli chodzi o start-up, ale też jako miejsce przyjazne dla biznesu, to nie pojawia się znikąd. Te pieniądze rzeczywiście przychodzą z zewnątrz. Żeby one przyszły, ktoś musi ten Wrocław poznać. Znaczy, i to temu służą te wizyty. Każda z tych wizyt jest udokumentowana konkretnymi wynikami wizyt.
16: Nikt nie kwestionuje zasadności wyjazdów. Pytanie jest o ich koszty w kontekście chociażby budżetu miasta. Po popołudniowych faktach z Wrocławia na 95.1 FM teraz temat nieco mniejszego kalibru. Przenosimy się na Wały nad Odrą na Kleczkowie. Zielony Wrocław sukcesywnie remontuje kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych biegnących m.in. tamtędy. Tym razem prace prowadzone są na koronie wału między mostami trzebnickimi a mostami warszawskimi. Wały po prawdzie nie są infrastrukturą miejską, zarządzają nimi Wody Polskie, ponieważ jednak znajdują się na terenie Wrocławia i są ważnym miejscem codziennej rekreacji mieszkańców. W porozumieniu z zarządcą prace prowadzi na nich Zarząd Zieleni Miejskiej. Pamiętajmy, że to część większego zadania obejmującego wały na Bartoszowicach, Swojczycach, Kleczkowie i Osobowicach. Na Bartoszowicach efekty prac już widać, teraz Kleczków, a następne w kolejności będą Osobowice. W tych popołudniowych faktach z Wrocławia to tyle. Bądźcie z nami za niecałą godzinę. O 17.30 sprawdzimy, jak wrocławianie czują się z tym, że lato już się skończyło.

0: Marek Łabno, dziś w lekarzu dyżurnym demaskujemy trochę męskie kompleksy, ale w słusznej sprawie. Po to, żeby panowie nie bali się rozmawiać o zdrowiu. Ze mną cały czas jest dr Bartosz Chnatowski, urolog z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii. Panie doktorze, jakie codzienne nawyki powinni wprowadzić mężczyźni, żeby żyć zdrowo? Taki top 5 zachowań prozdrowotnych.
1: Z mojej strony, ze strony urologa i ze strony onkologicznej, przede wszystkim badania profilaktyczne i wizyty regularne zgodnie z harmonogramem u lekarza. Czyli badajmy się, róbmy sobie PSA, wykonujmy badania profilaktyczne, czyli do tego też włącza się samo badanie jąder, bo to jest kluczowe. Druga sprawa, odpowiednia dieta, czyli unikajmy przetworzonej żywności, jedzmy jak najwięcej owoców, warzyw, pilnujmy zawartości białka w naszej diecie, bo to też jest bardzo, bardzo kluczowe. Trzy, nałogi. Ostatnio coraz częściej mówi się o wpływie alkoholu na zdrowie i alkohol w połączeniu z papierosami to jest... ma ogromny wpływ i bardzo duży potencjał do tego, żeby generować w przyszłości nowotwory. Aktywność fizyczna to jest bardzo ważne i pod względem onkologicznym, bo oczywiście redukcja masy ciała i normalizacja ciśnienia, to są wyniki aktywności fizycznej, wpływają antynowotworowo, jakby redukują ryzyko wystąpienia nowotworów w przyszłości, ale również redukują ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości, więc sport oczywiście jest bardzo, bardzo kluczowym elementem zdrowego trybu życia. Ile mamy wymienionych do tej pory?
0: Bardzo mi się podobają te top piki. Tak, mamy już chyba piątkę.
1: Chyba mamy, tak.
0: Doktorze, muszę wykorzystać fakt, że mam na łączach urologa, więc porozmawiamy jeszcze troszkę o perspektywie seksuologicznej, bo część z panów myśli, że spadki libido i w ogóle jakieś deficyty właśnie w takim życiu intymnym, to mogą być przejściowe kwestie, troszeczkę to bagatelizują, myślą, że to jest kwestia tylko i wyłącznie przepracowania, zmęczenia, a zaznaczmy istotność przyjrzenia się problemowi troszeczkę bliżej, jeśli te dysfunkcje trwają dłużej.
1: Jeśli takie dysfunkcje trwają dłużej, to oczywiście wymagają dalszej diagnostyki i mogą wynikać z wielu, wielu rzeczy. Najczęściej w gabinecie obserwuję takie, że jakby zaburzenia libido są skutkiem stylu życia, czyli tego, że otyłości, tkanka tłuszczowa jest niesamowicie aktywna hormonalnie i pacjenci nie mają takiej świadomości, a ona bardzo zmienia hormony i bardzo wpływa na to, jak my się czujemy, więc otyłość bardzo, bardzo nam niszczy tą naszą równowagę hormonalną.
0: Jeszcze na sam koniec ostatnie zdanie do naszych pacjentów, do naszych słuchaczy, do naszych zaangażowanych w dobre zdrowie panów. Co powinni zrobić, żeby dobrze, długo, zdrowo żyć?
1: Już wspominaliśmy o tym wielokrotnie, ale tak jak powiedziałem, po pierwsze, nie bójmy się pójść do lekarza. Jeśli cokolwiek się dzieje, jeśli mamy najmniejsze wątpliwości, pójdźmy do specjalisty, nawet po to, żeby się uspokoić. Nie wstydźmy się, nie bójmy się, bo nawet jeśli ta przyczyna jest błaha, warto porozmawiać z lekarzem, bo można dowiedzieć się jakiejś innej rzeczy, można dowiedzieć się, jak wygląda profilaktyka, oswoić się z tym i wtedy kolejne wizyty są dużo, dużo przyjemniejsze. Po drugie, dbajmy o swój styl życia. I mówię tu już tak całkowicie całościowo, czyli właściwa masa ciała, regularna aktywność fizyczna i dieta. To jest kluczowe i naprawdę za większość swojego zdrowia odpowiadamy my sami. I my sami jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żebyśmy żyli jak najdłużej i w dobrej kondycji, no bo to jest dla nas wszystkich najważniejsze.
0: Tak jest. Zgadzam się ze wszystkim i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i waszym gościem był dr Bartosz Chnatowski, urolog z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii. Dzięki serdecznie jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Po reklamie.
10: A w naszym gabinecie jest już lekarz dyżurny, tylko w radiu RMF 24.

0: To jest męski odcinek lekarza dyżurnego. Marek Ławno, dzisiaj rozmawiamy o sprawach wstydliwych dla panów, oczywiście nie zdradzając wszystkich męskich tajemnic. Jest jedna rzecz, o której faceci latami nie rozmawiają praktycznie z nikim, nawet ze swoimi przyjaciółmi albo partnerkami. Chodzi mi o szeroko pojęte zaburzenia natury psychicznej. Mówiłem wam już wielokrotnie o depresji i ona oczywiście też często u mężczyzn występuje. Zdarza się przecież, że facet sam nie do końca wie, dlaczego jego nastrój jest obniżony, dlaczego nie ma siły, energii i czemu proste czynności kosztują go tyle energii. Ale teraz dwa słowa chcę wam powiedzieć również o zaburzeniach lękowych. Przyjęło się, że my, samce alfa, nie możemy się niczego oraz nikogo bać. Ale co ma zrobić zwykły Jan Nowak, który odczuwa na przykład silny lęk przed chorobą, paraliżujący jego decyzyjność, ograniczający całkowicie życiową sprawczość? To są poważne rzeczy. Do kogo ma się zwrócić, skoro facetowi nie wolno się niczego bać? Kiedyś rozmawiałem właśnie z takim człowiekiem, z takim pacjentem i zrozumiałem wtedy, że skuteczna psychoterapia i konsultacja psychiatryczna naprawdę potrafią zmienić absolutnie wszystko. Pamiętajcie, nie ma dla nas lekarzy tematów tabu i chętnie zawsze wam pomożemy. Trzymajcie się zdrowo, słyszymy się już za tydzień. Hej!
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10/10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Po reklamie.
12: No i dotarliśmy do 17. Marek Łabno, dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia.
13: Zachęcamy do słuchania.
14: Nadzieja na tańsze paliwa.
13: Wiązana z dzisiejszym spotkaniem w Nowym Jorku.
14: O jakie rozmowy chodzi?
13: Wyjaśni dziennikarz RMF FM.
14: Niecałe 60 minut oczekiwania na mecz.
13: Bo za niespełna godzinę polscy siatkarze zagrają z Niemcami.
14: W faktach także znajdziemy miejsce na nasz reprezentacyjny futbol.
13: Co z miejscem Roberta Lewandowskiego w narodowej kadrze?
14: Jest szansa na tańsze paliwa, prognozują analitycy.
13: Zmian cen na stacjach nie należy się jednak spodziewać w najbliższych dniach.
14: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy.
15: Dzień dobry.
14: Michale.
15: Dzień dobry.
14: Skąd ten umiarkowany optymizm ekspertów?
15: No, niewielkie spadki cen za baryłkę ropy na światowych rynkach są już widoczne, a powodem jest głównie szansa na złagodzenie konfliktu w Zatoce Perskiej. Dziś prezydent Iranu ma przylecieć do Stanów Zjednoczonych na sesję ONZ, ale niewykluczone, że spotka się z Donaldem Trumpem. Zanim jednak ten rynkowy optymizm przełoży się na ceny na stacjach, musi minąć przynajmniej kilka dni.
16: Stacje w tym momencie bardzo mocno ograniczają swoje marże, żeby nie wprowadzać na stacyjne pylony tych wysokich cen, czyli przebijających psychologiczne granice 8 zł dla benzyny i 9 dla diesla. I myślę, że w tym rejonie wiele stacji będzie w najbliższym czasie pozostawać.
15: Prognozuje Jakub Bogucki z epetrol.pl. Dodatkowym sygnałem jest wznowienie przez Arabię Saudyjską działalności rurociągu Wschód-Zachód. To alternatywna droga eksportu ropy w obliczu blokady cieśniny Ormus.
14: unijne sankcje na Rosję mają być przedłużone.
13: Nasza korespondentka w Brukseli donosi o przełomie w dyskusji unijnych ambasadorów.
14: Relacja Katarzyny Szymańskiej-Borginą w kolejnych faktach RMF FM.
13: Francuzi z awansem do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy pokonali w Sofii Rumunię 3-0.
14: A za godzinę mecz Polaków z Niemcami.
13: Przed halą są już polscy kibice. Rozmawiał z nimi wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
0: Przyjechaliśmy dzień wcześniej, pochodziliśmy sobie, pozwiedzaliśmy i powrót jutro.
5: Warto tutaj przyjechać na chwilę?
0: Myślę, że na takiego city breaka weekendowego warto.
5: To jeszcze wynik.
0: Mam nadzieję 3-0, ale przyjmiemy wszystko, co będzie na plus.
5: Z trójką z przodu dla nas.
0: Dokładnie tak.
5: Myśli pan, że mamy drużynę na złoto?
17: No, Polakiem jestem, więc uważam, że tak, ale no zobaczymy. Ale myślę, że mistrza będziemy mieli.
14: No, my nie mamy wątpliwości.
13: A już skąd? W faktach za godzinę połączymy się z naszym wysłannikiem na mistrzostwa. Nie zdradzę, kiedy zakończę karierę w kadrze, zapowiada kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji Robert Lewandowski.
14: W Warszawie trwa zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, a na konferencji z udziałem Lewego był Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
18: Tak, dzień dobry, to jest uczciwy układ, podkreślają to sam Robert i selekcjoner Urban. Lewy sam zdecyduje, kiedy powiedzieć pas, bez twardych deklaracji, czy dotrwa do euro, czy też nie.
19: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat i nikt chyba w Polsce jeszcze z tym się nie zmierzył, że po takim czasie będzie wiedział, kiedy podjąć taką decyzję. Ja też nie wiem.
18: Robert Lewandowski zapewnia, że energii i motywacji do gry w kadrze mu nie brakuje, ale przyznaje, że pewnie nie będzie grał w Lidze Narodów po 90 minut w każdym meczu. Zgrupowanie kadry trwa. Po dodatkowych powołaniach Marcela Reguły i Bartłomieja Drągowskiego na dzisiejszym treningu reprezentacja trenowała w komplecie.
13: Przypomnijmy, pierwszy mecz w Lidze Narodów w piątek na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną.
9: Lato w blasku faktów RMF FM.
14: W kalendarzu ostatni dzień lata.
13: Tak, żegnamy więc długie, jasne wieczory, wyjątkowe w tym roku upały, a t-shirty wymieniamy na ciepłe swetry.
14: Lato to dla wielu ulubiona pora roku, więc rozstanie jest, no, dość bolesne.
20: Lubi pani lato? Troszkę żałuje, że już koniec tych ciepłych dni?
21: No oczywiście, że żałuję, dlatego w październiku jeszcze do Turcji jadę, żeby sobie przedłużyć lato.
20: No to idealnie. Na długo?
21: Na 8 dni.
20: A za co kochamy lato? Za czym będzie pani najbardziej tęskniła?
21: Za długim, jasnym dniem.
22: Ja bardzo żałuję, bo jednak uwielbiam słońce i piękną pogodę, ale myślę, że trzeba korzystać też z tego klimatu i ma to swoje plusy.
20: A jakie plusy ma jesień? Kocyk? Ciepła czekolada?
22: Kocyk, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
13: No właśnie. Te głosy
14: jesień
13: we Wrocławiu.
14: Na plus.
13: Jesieniary się odezwały. Zebrała te głosy reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
14: Fakty i fakty ekonomiczne wracają o 17.30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
14: Jutro początek kalendarzowej jesieni i rano we Wrocławiu zdecydowanie to poczujemy. Będzie chłodno, bo termometry pokażą mniej więcej siódmą kreskę, a odczuwalnie może być jeszcze trochę zimniej. Będzie za to raczej słonecznie. Po południu zachmurzenie delikatnie wzrośnie, ale wciąż przeważać będzie słońce. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
24: Tu Radio RMF 24.
25: No więc właśnie, za chwilę jesień się nam zaczyna, ale spróbujemy rozgrzać się w ten wieczorny, w to popołudnie, wieczór wtorkowy, razem z Radiem RMF 24. Igor Skrzypek, bardzo mi miło, zapraszam aż do godziny 21. W tej godzinie sprawdzimy nastroje wśród polskich piłkarzy, ale na początek przeniesiemy się za ocean, bo Donald Trump przemawia na forum ONZ.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 to nasz wtorkowy wieczorny program i zgodnie z zapowiedzią za ocean się przenosimy, bo Donald Trump stawia Iran przed wyborem. W przemówieniu na forum ONZ amerykański prezydent powiedział, że Teheran musi zdecydować, czy zawrze porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, czy będzie kontynuował konflikt. Trump zapowiedział, że jego głównym celem jest niedopuszczenie do tego, by Iran zdobył broń jądrową. Jednocześnie mówił o możliwości dalszych działań militarnych przeciwko Iranowi. Jak stwierdził, może dojść do porozumienia, ale jeśli nie, Stany Zjednoczone są gotowe kontynuować presję. Po daniu Iranowi każdej możliwej szansy na porozumienie podjąłem działania, by ani Stany Zjednoczone, ani żaden kraj w tej sali nigdy nie musiał zmierzyć się z takim koszmarem, z takim katastrofalnym zagrożeniem. W wyniku operacji Epicka Furia wszystkie 159 okrętów ich floty spoczywa dziś na dnie morza. Tak samo ich lotnictwo przestało istnieć, ich radary zniknęły, ich sprzęt przeciwlotniczy został zniszczony. Zdolności produkcyjne rakiet i dronów są niemal unicestwione. Ich gospodarka się zawaliła. Jedyną rzeczą, która nie znikła, jest inflacja, która niszczy ten kraj i przekracza obecnie 300%. Jednak nawet po tym, jak zgodziliśmy się na zawieszenie broni w celu prowadzenia rozmów nuklearnych, Iran natychmiast je złamał, dopuszczając się bezczelnych aktów terroryzmu wobec statków cywilnych krajów trzecich. Mówił w swoim przemówieniu Donald Trump. Amerykański prezydent wezwał też inne państwa do pełnej izolacji gospodarczej Iranu. Wzywam wszystkie kraje do przyłączenia się do nas w pełnej izolacji gospodarczej Iranu, dopóki nie zaprzestaną ataków na żeglugę handlową, nie porzucą atomowych ambicji i nie przestaną wspierać terroryzmu. Reżim terrorystyczny źle się zachowuje, nie dlatego, że jest silny i pewny siebie, ale dlatego, że jest słaby i zdesperowany. Jeżeli będziemy zjednoczeni, wkrótce ujrzymy świat wolny od 51-letniej plagi terroryzmu irańskiego, a ceny ropy spadną jeszcze niżej niż na początku tego konfliktu, a wtedy były naprawdę niskie. Trump podkreślił też, że nie zamierza uzależniać swojej polityki wobec Iranu od wyborów do kongresu. Jak mówił, liczy się dla niego przede wszystkim to, by Iran nigdy nie zdobył broni jądrowej. Słuchacie Radia RMF 24. Za chwilę fakty. To przed faktami jeszcze, bo fakty o 17.30. Zerkniemy na to, czy polscy piłkarze są już zwarci i gotowi do starcia z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio RMF 24.

0: Sport w radiu RMF 24 teraz, bo wczoraj w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, a dziś odbyła się konferencja z udziałem kapitana kadry Roberta Lewandowskiego, bez udziału trenera Jana Urbana, o tym pewnie za chwilę też powiemy, a na tej konferencji był nasz dziennikarz redakcji sportowej Cezary Dziwiszek.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, Czanku.
1: Witam serdecznie.
0: No to powiedzmy najpierw o tych obecnych, no o czym mówił nasz lewy przed meczem, przypomnijmy też z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Tak. Piątkowym meczem, tak jak mówiłeś, selekcjonera nie było, a to z tego względu, że był ostatnio i no, ja byłem na tym śniadaniu prasowym. Dziennikarze męczyli godzinę ponad pana selekcjonera. Godzinę ponad mam nagrania z tamtego śniadania, także nie dziwię się, że tematy zostały chwilowo wyczerpane. Poza tym w czwartek będzie oficjalna konferencja, już ta przedmeczowa, przed meczem z Bośnią. Co mówił lewy? Dużo było tych wątków dotyczących zakończenia kariery reprezentacyjnej. Wiadomo, to ludzi interesuje przede wszystkim, to jest języczek uwagi, no ale tyle razy już padło to, że Robert Lewandowski na razie nie powie, nie zdradzi, nie wie. Sam on przyznaje, że nie wie, kiedy zakończy karierę, że już naprawdę można by trochę Robertowi odpuścić. Zresztą to mówił tak samo na tym śniadaniu prasowym kilka dni temu selekcjoner. Także tutaj, proszę państwa, bym się nie spodziewał twardych deklaracji, do kiedy będziemy oglądać Roberta Lewandowskiego, i podzielam akurat opinię selekcjonera, że on sobie jeden zasłużył na to, że może zdecydować, kiedy będzie chciał odejść. Kiedy poczuje, że nie wiem, gorsza forma, że może coś się wyczerpało. Więc porozmawiajmy o tym, co ważne, czyli o Lidze Narodów. Po coś tutaj Robert Lewandowski przyjechał i o zestawie rywali. Przypomnę, Bośnia, Rumunia, a może tak hierarchicznie, Bośnia, Szwecja, Rumunia. Po coś tutaj Robert Lewandowski przyjechał i o zestawie rywali. Przypomnę, Bośnia, Rumunia, a może tak

0: To jest finał takich prac i rozmów. Natomiast bez wątpienia
1: czyli
0: jest duża potrzeba.
1: Czyli już nie Konfederacja Light.
0: Konfederacja Light była hasłem roboczym, które pokazywało, że po naszej stronie jest potrzeba ugrupowania proprzedsiębiorczego, racjonalnego gospodarczo, ale jednocześnie, które nie chce wychodzić z Europy i nie pobiera AfD niemieckiego na przykład. I jest racjonalne w tym wszystkim, czyli chce zmian, ale w sposób realistyczny. Jestem przekonany, że takich wyborców jest kilkanaście procent. Oczywiście na końcu pytanie, na ile moja skromna osoba i inne osoby, które ze mną będą chciały w przyszłości współpracować, są w stanie te osoby przekonać, a to już jest moje zadanie i innych. Potencjał
1: jesień
0: jest.
1: Jesień się zaczyna, jutro pan w trasę wyrusza, Gorzów Wielkopolski, jutro, a później następne. Ale mieszka pan w Warszawie, prawda?
0: Tak.
1: Ma pan problem z dzikami?
0: Ja akurat mam problem z dzikami. Ja mieszkam na Wilanowie i wiele razy, znaczy może inaczej, bardzo często dziki są pod moim domem, a tak dosyć blisko, czyli parę metrów.
1: Poważna sprawa.
0: I za każdym razem oczywiście, jak są wyrzucane śmieci, to w nocy te śmieci otwierają i tam sobie to, co chcą, wyżerają. No ale przyznam szczerze, że o ile jakby na mnie być może nie robi to wrażenia, wiem, że dużo sąsiadów nie czuje się bezpiecznie.
1: Szczególnie jak odprowadzają dzieci do szkoły.
0: Ale wie pan co, to jest problem, jak dziecko wyjdzie na przykład.
1: Panie pośle, jest samo. Uchwała Sejmiku Mazowieckiego i w Warszawie będzie możliwy, legalny odstrzał dzików bez limitu. Kryterium jest jedno, trwała utrata lęku przed człowiekiem.
0: To jest mocne kryterium, nie jestem w stanie ocenić, ale uważam, że to jest chyba niezbędne, no bo nie widzę innego rozwiązania w sytuacji, kiedy te dziki zbliżają się coraz bliżej do ludzi i jest ryzyko po prostu, że poszukują pożywienia dla małych, mogą być agresywne i z tego, co słyszę, takie sytuacje mają miejsce. No nie widzę innej możliwości, bo kiedyś dziki tak blisko nie podchodziły.
1: No jest też pomysł po stronie rządowej, żeby była ustawa, tak Ministerstwo Środowiska proponuje, nakazująca właścicielom posesji dokładne, szczelne zamykanie kubów na śmieci. Tak, żeby zwierzęta dzikie nie miały do tego dostępu.
0: Wiesz, jak się wystawia śmieci, to się wystawia w workach. Jak przyjrzeliśmy. Są konkretne terminy.
1: Pan w workach kładzie, czy w koszach
0: i tak,
1: śmieci?
0: I tak.
1: I tak, i tak,
0: i tak. No w zależności od typu.
1: No to teraz trzeba będzie zabezpieczyć.
0: Dobra, i to nie są głupie zwierzęta. Z tego co wiem, to one umieją przewracać też te śmietniki.
1: No pan żartuje.
0: Przewracają. No widziałem, że przewracają. Natomiast nie chcę wchodzić w jakieś systemy zabezpieczenia.
1: To się nie da zabezpieczyć?
0: Wie pani co, widziałem po prostu, że bardzo wiele śmietników było poprzewracanych, nie tylko mój własny, no.
1: Więc zapewne
0: wszystko się da.
1: Wszystko się da.
0: Ale wie pani co, no to tak można powiedzieć. I co wtedy?
1: No kary. Bardzo dziękuję. Ryszard Petru.
0: Dla tych, co nie zabezpieczyli,
1: poseł Unii, tak?
0: Tak.
1: Poseł Unii Centrum. Widzę, że okay. W klubu Centrum był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bezpieczeństwa życzę.

0: Ogłoszenie.
1: Usłyszysz ten dźwięk.
0: AI.
1: To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
10: Daniel Chawrylenia, 18.30 na zegarach. Zaczynamy popołudniowe fakty w RMF 24 Wrocław, a zaczynamy od nowej inicjatywy wrocławskich radnych i aktywistów pod wdzięcznie brzmiącą nazwą Cofamy podwyżki. Działacze chcą zatrzymać falę rosnących opłat i wymusić oszczędności w kasie miasta, zaczynając od cofnięcia niedawnej podwyżki za wywóz śmieci.
11: Wrocław staje się jednym z najdroższych miast w Polsce do życia. Począwszy od września, mieszkańcy muszą płacić wyższe stawki opłaty za odpady. Wcześniej mieliśmy podwyżki za mieszkania komunalne w TBS-ie, za wodę. Wszystkie te sprawy każą zastanawiać się nad tym, czy Wrocław, kiedy chodzi o pieniądze, zaczyna od szukania oszczędności u siebie, czy zaczyna sięgać po prostu coraz głębiej do kieszeni mieszkańców.
10: Mówił radny Piotr Ule, członek stowarzyszenia SOS Wrocław. Inicjatorzy, dodajmy, domagają się też cięć w miejskich spółkach, jednoosobowych zarządów, zmniejszenia rad nadzorczych do ustawowego minimum 3 osób oraz wyeliminowania partyjnych nominatów. Szerzej o tym w faktach RMF 24 Wrocław już jutro. Bądźcie z nami.
12: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
10: 1 000 000 złotych na delegację w jeden rok to przesada czy konieczna inwestycja? Wrocławscy urzędnicy odpowiadają na zarzuty opozycji. Według niektórych radnych tylko w 2025 roku służbowe podróże urzędników magistratu kosztowały nas wszystkich ponad 1 000 000 złotych. Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu w rozmowie z RMF 24 Wrocław przekonuje jednak, że bez służbowych wyjazdów miasto nie przyciągnęłoby zagranicznego kapitału.
13: Po prostu tak to funkcjonuje, że urzędnicy jadą, spotykają się, zapraszają, ktoś przyjeżdża, stwierdza, okej, to jest fajne miasto do inwestowania, to w takim razie będę tu inwestował. Jeśli pokaże mi znowu Piotr Ule dowolne miasto, w którym urzędnicy nigdzie nie wyjeżdżają, siedzą na tyłku przy biurku i patrzą tempo w przestrzeń, to świetnie, to wtedy będę mógł się do tego odnieść. Na razie nie jestem w stanie wskazać takiego miasta. Przeciwnie, jestem w stanie wskazać miasta takie, z których urzędnicy nie tylko tego najwyższego szczebla, ale też niższego, jeżdżą właśnie po to, żeby załatwiać inwestycje dla miasta i tak się dzieje w tym wypadku.
10: A wy co myślicie na ten temat?

0: Słuchajcie, Radia RMF24 to nasz wieczorny program, a w nim teraz temat, który towarzyszy nam już od paru miesięcy, jakby na to nie patrzeć. I chodzi tutaj o opiekę zdrowotną i jej reformę. Coś chyba drgnęło, bo rząd przyjął dziś pakiet ustaw, które mają regulować te kwestie i z tego pakietu wynika, że koniec z pracą na kilku etatach i bardzo wysokimi zarobkami lekarzy. Na konferencji minister zdrowia był nasz reporter Michał Radkowski. Dobry wieczór, Michale.
1: Dobry wieczór, witam.
0: No to Michale, co się konkretnie ma zmienić zgodnie z tym pakietem ustaw?
1: Zmienią się po pierwsze zarobki w publicznej ochronie zdrowia, a po drugie nie będzie już takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia do tej pory, kiedy lekarz pracował na kilku etatach. Jeszcze przed posiedzeniem rządu premier podał takie dwa negatywne przykłady, które więcej mają się nie powtórzyć. Jeden to był przykład ortopedy z Grójca, który zarobił 3 200 000 zł, uwaga, w ciągu roku. No i drugi przykład dotyczył medyka z Braniewa, który zadeklarował, że w ciągu doby przepracował 72 godziny. To naganne przypadki, których już mamy nie obserwować, no ale jednocześnie premier zapowiedział, że lekarze mają zarabiać dobrze. Mówiła też o tym minister zdrowia, że te zarobki mają być porównywalne z zarobkami lekarzy w Europie. No a teraz konkrety.
2: Propozycja, która dzisiaj znalazła się w projekcie, to 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo są transplantacje, albo pełnią funkcje kierownicze w szpitalach. I ta kwota na dzień dzisiejszy w przeliczniku kwoty minimalnego wynagrodzenia to jest 57 600 zł miesięcznie brutto, natomiast to jest maks.
1: To jest maks.

0: To kluczowe chyba było to ostatnie zdanie. Minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Nie ukrywam, że dzisiaj na tej konferencji rządu siedzieliśmy z innymi dziennikarzami. Każdy z nas miał w dłoni telefon komórkowy i uruchomioną aplikację kalkulator i przeliczaliśmy, kto ile może zarobić, dopytując panią minister, czy nasze szacunki i rachunki się zgadzają. Więc teraz specjalnie dla słuchaczy, już po tych wyjaśnieniach z panią minister, przełożę to na konkretne liczby. I tak, lekarz na jednym etacie może maksymalnie zarobić w publicznej służbie zdrowia 8-krotność minimalnej pensji. Teraz wynosi ona miesięcznie 4800 zł brutto. Gdyby przyjąć, że skorzysta z tej maksymalnej stawki, no to wychodzi nam, że co miesiąc lekarz mógłby zarobić 38400 zł. No, trzeba przyznać, że to jest dużo.
1: To jest dużo. Dobrze, tak jak powiedział premier.
0: Dobrze, z pewnością. Ale myślę, że to jest taka stawka, którą zdecydowana większość z nas, o której zdecydowana większość z nas może pomarzyć. A przy dwóch etatach, bo rząd dopuszcza pracę lekarzy na dwóch etatach w publicznej służbie zdrowia, no to takie maksimum, jakie przewiduje ustawa, to byłoby 76 800 zł. No to już naprawdę przed oczami lecą jakieś takie wielkie...
1: Ja nie wiem, ile to jest.
0: Tak, to trzeba mieć taką wielką walizkę, żeby odbierać miesięczną pensję. No dobrze, ale słyszeliśmy też o 12-krotności stawki, ale to tylko dla specjalistów transplantologii czy centrów urazowych. Rocznie maksymalnie lekarze mogliby więc zarabiać tam więcej. W sumie to wychodzi nam 900 tysięcy złotych rocznie.
1: To jest dobrze. Michale, powiedz jeszcze na koniec, kiedy tych zmian możemy się spodziewać? No bo szereg zmian, ale kiedy?
0: Szybko. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że jeszcze dzisiaj projekt ma trafić do Sejmu i na najbliższym posiedzeniu, to najbliższe posiedzenie jest za 2 tygodnie, mają się nim zająć posłowie. Dzisiaj słyszałem też marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który mówił, że jeśli tylko ten projekt rzeczywiście trafi na jego biurko, to nada mu tryb pilna, zatem jest szansa, że rzeczywiście na tym najbliższym posiedzeniu uda się już ten projekt rządowy z Sejmu wyprowadzić na biurko prezydenta. No i pytanie, co zrobi z tym prezydent. Tutaj oczekiwania rządu są oczywiście ogromne.
1: My będziemy się temu pilnie przyglądać. Michał Radkowski z pewnością też. Michale, bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: A w Radiu RMF24 za chwilę zerkniemy na siatkarskie boisko Mistrzostwa Europy, ćwierćfinał Polska-Niemcy. Na razie jest dobrze.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
5: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Sofii, do Bułgarii, bo tam nasi siatkarze grają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W setach wygrywamy 1-0, a w drugim jest już, zdaje się, 15-9.
1: Do 9.
0: Tak jest, a więc idzie też dobrze, a spotkanie obserwuje dziennikarz z redakcji sportowej, Cezary Dziwiszek.
1: Kłaniam się ponownie.
0: W wieczornym programie RMF 24. No pierwszy set był zawzięty.
1: No, chociaż i też nie do końca. Ja mam wrażenie, tak jak obserwowałem poprzednie spotkanie nasze z Łotwą, że wtedy chłopaki z liceum spotkali się z chłopakami z podstawówki. Ewentualnie jakieś tam pierwsze gimnazjum. Teraz mam wrażenie, że mierzy się, powiedzmy, trzecia gimnazjum z drugą gimnazjum. Znaczy ja wiem, teraz nie ma gimnazjum, ja mówię jeszcze
0: o swoich doświadczeniach. Z klasą trzecią.
1: Jest pewna różnica, krótko mówiąc. 15-10 teraz prowadzimy. Niemcy są kroczek za nami. Ja mam wrażenie, że nie są w stanie podjąć rękawicy. No, my też nie gramy jakiejś wybitnej siatkówki. To jest po prostu stabilny, wysoki poziom reprezentacji Polski i na razie Niemcy nie dali nam jasnego sygnału, że musimy się jakoś zdecydowanie bardziej spiąć. To wszystko wystarcza. Widzę, że najlepiej punktującymi na ten moment są nasi przyjmujący. Wilfredo Leon w dobrej formie, 5 punktów. Bartłomiej Bądź, także atakujący. Muszę przyznać, że jego lewa ręka sieje tam spustoszenie. To jest zawsze zaskakujące trochę dla bloku, jeżeli nie prawą ręką jest wykonywana atak, tylko lewą. To szczególnie z prawej strony ataku, lewa ręka, ten atak idzie zdecydowanie szybciej. Trudniej ustawić się do bloku, więc Bartek Bołądź na razie, krótko mówiąc, robi swoje. No ale także, jak jest dobre przyjęcie, to dużo gramy środkiem. Na razie wszystko wygląda po prostu zgodnie z planem, a plan jest taki, żeby pojechać do Mediolanu na fazę półfinałów. 17-11 Niemcy, myślę, że grają słabo, krótko mówiąc, ale pamiętajmy, że z Bułgarami wygrali 3-2, chociaż przegrywali 0-2.
0: No właśnie, a my z Bułgarami przegraliśmy. To było nasze jedyne potknięcie na tym turnieju do tej pory.
1: Jedyne?
0: Oby ostatnie. Czarku, czy Niemcy mogą nas czymś jeszcze w tym spotkaniu zaskoczyć? Na przykład nasi siatkarze, też członkowie sztabu jeszcze wczoraj mówili, że no zagrywka jest takim elementem, który u Niemców może być jakąś kartą, może nie asem, ale przynajmniej solidną damą w rękawa wyjętą. Tak jest. Czy mają jakiś taki element, którego możemy się obawiać?
1: Znaczy, na pewno oni dobrze zagrali z Bułgarią na zagrywce, ale zaczęli ryzykować właśnie dopiero jak byli już pod ścianą, więc tego ewentualnie można się obawiać. Teraz jest, proszę Państwa, 19-11. Trudno mi wyobrazić sobie, że przegramy drugiego seta, zatem za niedługo prawdopodobnie obwieścimy, że...
0: Ale nie takie rzeczy widzieliśmy. Odpukujemy w drewno namalowane.
1: Tak jest. Mam nadzieję, że było to słychać, bo redaktor dobrze tutaj zastukał. Na pewno Niemcy zaczną ryzykować bardziej, no i na to myślę, że nasi siatkarze są mentalnie przygotowani. Na pewno zagrywkę potrafią zdecydowanie mocniej zagrać. Więc jeżeli zaczną trafiać zagrywką agresywnie, mocno, no to na pewno będzie nam się trudniej grało. Natomiast powiem szczerze, nie ma elementu, w którym Niemcy, poszczególni siatkarze, są mocniejsi od naszych zawodników. Ja w tej kadrze po prostu tego nie widzę. Oni zrobili dużą niespodziankę z Bułgarią, ale to nie jest ta kadra sprzed paru lat z Georgiem Grozerem, który to atakujący rzeczywiście, gdyby tam wtedy przykleić go do naszej kadry, no to mielibyśmy jakiś dream team. Z tej kadry niemieckiej chyba bym żadnego z zawodnika nie wziął, więc oby tak dalej, panowie.
0: Oby tak dalej, na razie idzie ku dobremu. 19-12 dla Polski w drugim secie. Ta relacja od Czarka Dziwiszka. Dziękujemy serdecznie. Słyszymy się jeszcze w kolejnej godzinie wieczornego programu RMF 24. A dodam też, że po godzinie 20 naszym gościem będzie Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski w siatkówce. 18:50, a więc zbliża się godzina 19. Powoli zmierzamy ku najnowszym faktom.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman już w czwartek po 16, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
6: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
6: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
16: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Po reklamie.
21: Zbliża się godzina 19, więc czas na najnowsze fakty RMF FM. A zapraszają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
22: Polecamy.
23: Kłaniamy się. Nasi siatkarze dominują w meczu z Niemcami.
22: Walkę o półfinał Mistrzostw Europy obserwuje wysłannik RMF FM do Sofii.
23: Potem połączymy się z korespondentem w siedzibie ONZ w Nowym Jorku,
22: który przytoczy komentarz obecnego tam polskiego prezydenta.
23: Karol Nawrocki zareagował na wieści o opóźnieniach dostaw sprzętu wojskowego.
22: Na koniec brytyjski test torpedy z drona. Polska gra z Niemcami w Sofii o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy.
23: Nie będziemy zapeszać, ale jest dobrze.
22: No
23: nasi wygrali pierwszego seta 25-23, drugiego do 17.
22: Mecz obserwuje wysłannik RMF FM Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy Patryku ponownie. To jak wyglądała gra w drugiej partii?
1: No powiem tylko tyle, w drugim secie rywale nie byli na prowadzeniu nawet przez moment. 25-17 to tak naprawdę najniższy wymiar kary, zdecydowana przewaga biało-czerwonych. Pierwszy set patrząc do nich bardziej wyrównany, tak jak powiedzieliście, 25-23, ale przyznam, że nawet przez moment nie dało się tu wyczuć jakiejś nerwowości w tej pierwszej partii. Niemcy prowadzili po raz ostatni na samym początku tego seta 2-1, a później już tylko gonili. No Polacy wytrzymali taką niewielką presję w tej partii, choć ta przewaga wahała się na poziomie 1-2 punktów. No widać u biało-czerwonych duży spokój, koncentrację, pewność w tym, co robią, no taką świadomość, że na razie kontrolują ten mecz. No ale potrzebujemy jeszcze tego jednego decydującego seta. Sofia, Patryk Serwański.
23: No słychać było ten dystans Sofii, czasami dźwięk to taka filo-Sofia.
22: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 25 w Wielkopolsce.
23: W miejscowości Piątek Mały, chodzi o trasę Kalisz-Konin, doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch samochodów osobowych.
22: Droga jest zablokowana, służby kierują auta na objazd.
2: Tym żyje świat.
22: W Nowym Jorku rozmowy na temat dostaw uzbrojenia.
23: Wśród tematów w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest też pojawiająca się groźba opóźnień w dostawach zamówionego sprzętu wojskowego.
22: W nowojorskiej siedzibie ONZ-u jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, do sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
4: Dobry wieczór. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że o sprawie rozmawia w Nowym Jorku z amerykańskimi partnerami.
20: Polska interweniuje, ja jako prezydent Polski, aby te dostawy sprzętu amerykańskiego po pierwsze były na czas, my jesteśmy bardzo blisko rejonu wojny, a po drugie, aby centrum serwisowe tego, co jest deficytowe na świecie, znalazło się i w samej Europie znalazło się właśnie w Polsce.
4: Amerykanie ostrzegli partnerów, że z powodu wojny w Iranie i konieczności uzupełnienia magazynów w USA mogą wystąpić w niektórych przypadkach nawet 5-letnie opóźnienia w dostawach zamówionego sprzętu. Właśnie tutaj, w Nowym Jorku, toczą się rozmowy, by ze względu na zagrożenie ze strony Rosji nie dotyczyło to sojuszników ze wschodniej flanki NATO. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Paweł Żuchowski.
23: A teraz militarne nowum. Brytyjska marynarka wojenna po raz pierwszy wystrzeliła torpedę z pokładu bezzałogowego drona.
22: O znaczeniu tego testu londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
24: Dron, z którego wystrzelono torpedę, ma 12 metrów długości i waży 19 ton. Zanurza się głębiej niż tradycyjne okręty podwodne. Może na jednym ładowaniu baterii wykonać długotrwałą misję i patrolować Morze Północne, przez które przebiegają newralgiczne połączenia energetyczne oraz rurociągi gazowe. Ten przełom technologiczny będzie między innymi tematem rozmów premiera Wielkiej Brytanii Andiego Bernama z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem podczas ich dzisiejszego spotkania w Nowym Jorku. Oczekuje się, że w przyszłości takie drony mogą na stałe wejść w skład sił prowadzących monitoring podwodnej infrastruktury.
22: A w faktach za godzinę filmowa Gdynia.
23: A w roli głównej kinowy obraz Dziki, Dziki Wschód Jana Chalupka.
25: Tak, opowiadamy o tym, co było kiedyś, ale też mówimy o tym, że ludzie popełniają ciągle te same błędy.
22: Słyszymy się o 20.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Radio RMF 24.
21: Najnowsze wydanie faktów już za nami. To wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, zapraszam na kolejne godziny z nami. Ja osobiście będę z wami do godziny 21. I oczywiście w tej godzinie zerkniemy do Sofii. Polacy grają o półfinał Mistrzostw Europy. Na razie w setach 2-0, a w drugim secie nasi rywale, Niemcy, rozbici. A już za chwilę będziemy zbierać komentarze po wystąpieniu Donalda Trumpa na forum ONZ. No, było mocno w tym przemówieniu. Bądźcie blisko.

0: Radio RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią mamy jeszcze więcej komentarzy. Donald Trump wystąpił dziś przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ i było to przemówienie bardzo mocno skoncentrowane na sile Stanów Zjednoczonych. Bo tak, prezydent mówił o amerykańskiej gospodarce, wojsku, rosnącej potędze kraju, ale bardzo dużo miejsca poświęcił też polityce zagranicznej, Iranowi, wojnie w Ukrainie, Rosji, a także amerykańskiej obecności wojskowej w różnych miejscach na świecie. Trump deklarował m.in., że chce zakończenia wojny w Ukrainie, ale nie wykluczył kolejnych sankcji wobec Rosji, a w sprawie Iranu przedstawił bardzo twarde stanowisko. Stwierdził, że Iran stoi teraz przed wyborem, czy kontynuować ten konflikt. O tym przemówieniu porozmawiam teraz z amerykanistą Rafałem Michalskim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Może zacznijmy od takiego ogólnego spojrzenia na to przemówienie. Pana zdaniem, do kogo to przemówienie w ogóle było? Bo prezydent Trump powtarzał, że Ameryka wróciła, jest silniejsza niż kiedykolwiek. No i pytanie, czy to było przemówienie do tych zgromadzonych narodów na forum ONZ, czy jednak bardziej do Amerykanów tak naprawdę przed wyborami, przed midtermami?
1: Oczywiście ten wątek, jak pan redaktor zauważył, polityki wewnętrznej, on był bardzo silnie akcentowany, ponieważ Amerykanie, jak widzimy to w kolejnych badaniach, są niezadowoleni z kierunku polityki zagranicznej, a co bardziej z jej skutków chociażby na sytuację gospodarczą czy energetyczną. Więc na pewno jednym z tych widzów, tych audytorów nie mieli być Amerykanie, ale także znalazło się kilka komentarzy już stricte skierowanych i ku społeczności międzynarodowej, w szczególności w stronę sojuszników, ale także w stronę antagonistów czy tych przeciwników amerykańskich, ponieważ Donald Trump bardzo jasno podkreślał, że cokolwiek się nie stanie w listopadzie w wyborach, polityka amerykańska się nie skończy. Ona się nie zmieni. To jest już jasno wskazując, że nawet jeżeli ta opozycja demokratyczna dojdzie do władzy, to nie jest tak, że demokraci wymuszą zmianę polityki względem Rosji, względem sztucznej inteligencji, czy względem Iranu, to Donald Trump nadal chce tutaj mieć tą dominującą pozycję, bo tak jak on też wielokrotnie to powtarzał w tym przemówieniu, to jest Stany Zjednoczone są najsilniejsze, jeżeli mogą podejmować działania wykorzystujące ich siłę oraz potęgę, a nie instytucje międzynarodowe, bo oczywiście także powróciła daleko idąca krytyka Międzynarodowego Trybunału Karnego.
0: Sporo uwagi też prezydent Trump poświęcił Ukrainie. Amerykańska głowa państwa mówiła, że współpracuje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą i że wojna zostanie zakończona być może szybciej niż wielu się spodziewa. Nie wykluczył też kolejnych sankcji wobec Moskwy. No i szczególnie ten fragment dotyczący sankcji, no czy to jest jakaś zmiana tonu wobec Rosji, czy raczej jesteśmy nadal w tym takim trybie, w którym trochę w zależności od pory dnia prezydent Trump bardziej woli Moskwę, a bardziej Kijów.
1: To jest moment wyczekiwania. Kilka dni temu Donald Trump podpisał tą opracowywaną przez ponad rok ustawę sankcyjną imienia zmarłego senatora Lindsey'a Grahama, która umożliwia wreszcie prezydentowi Stanów Zjednoczonych nakładanie szerokich sankcji nie tylko na Rosję, ale także na państwa, które współpracują gospodarczo, energetycznie z Rosją. One nie wymagają od Donalda Trumpa reakcji, ale to będzie taki pierwszy test, który my zobaczymy, czy Donald Trump wykorzysta te narzędzie, które dostał. Więc tutaj taką pełną, pełniejszą odpowiedź będziemy mogli sformułować w najbliższym czasie, kiedy zobaczymy, jak ta ustawa zostanie użyta, ale to, co obserwujemy już teraz, to jest ponowne próba podejścia do tych rozmów, chociażby poprzez bezpośrednie zaangażowanie obecnego dyrektora CIA Radcliffe'a. On nie tylko spotkał się z prezydentem Zełenskim, on nie tylko był niedawno w Moskwie, ale przede wszystkim służby amerykańskie, w tym wypadku CIA, one mają bardzo jakby długą tradycję uczestnictwa w tego typu rozmowach dyplomatycznych, więc naturalnym jest, że jeżeli ten wariant wykorzystania dwóch nieprofesjonalnych dyplomatów, Steve'a Witkowa Jareda Kushnera. Jeżeli ten wariant się nie udał, nie doprowadzono do żadnego przełomu, bo tutaj żadnego przełomu nie było, to być może tutaj ta strona profesjonalna, ona spróbuje raz jeszcze takie porozumienie, jakiekolwiek porozumienie wypracować, ponieważ Donald Trump, on lubi się w tej sytuacji wewnętrznej chwalić swoją polityką zagraniczną, a w kontekście Rosji i Ukrainy wszyscy Amerykanie pytani w sondażach podkreślają, że częściej krytykują niż chwalą to, jakie podejście do tego konfliktu ma prezydent amerykański, więc tutaj będzie taka próba wypracowania czegokolwiek.
0: Panie Rafale, pana eksperckim uchem, jeśli mogę to tak ująć, no bo powiedział pan, że Amerykanie nie są zadowoleni z prowadzonej obecnie polityki zagranicznej, a raczej z jej skutków. Czy były jakieś takie wątki, na które prezydent Trump powinien położyć większy nacisk w tym przemówieniu? No tak patrząc z perspektywy amerykańskiej właśnie polityki zagranicznej i tego, na co pewnie czekają amerykańscy wyborcy. W którym kierunku on powinien teraz pójść?
1: Największe zagrożenie, z którego jeszcze nie wiemy, czy Donald Trump sobie zdaje sprawę, to będzie kwestia współpracy amerykańsko-izraelskiej. Bo jeżeli demokraci odzyskaliby jedną czy dwie izby w listopadzie tego roku, tam większość demokratów jest przeciwna nie współpracy militarnej z Izraelem, ale jakiejkolwiek współpracy amerykańsko-izraelskiej na polu militarnym. I tutaj ci demokraci, oni będą, chociażby ci najbardziej progresywni, lewicowi, oni będą blokować wszelkie ustawodawstwo zagraniczne, które będzie zawierało czy to współpracę finansową, czy to współpracę militarną. I tutaj Donald Trump na razie nie ma odpowiedzi, co zrobić z tym narastającym konfliktem, który będzie. On będzie się zaostrzał z rokiem 2027. Na to się właśnie nałoży jeszcze kwestia irańska, gdzie to, co my widzimy gospodarczo, czyli rosnące ceny energii, czyli rosnące ceny nawozów, to uderzy Amerykanów, już uderzyło, ale uderzy ich jeszcze mocniej na wiosnę przyszłego roku. Być może się okazać, że nawet te czerwone, konserwatywne wiejskie okręgi, nawet tam pojawi się na tyle duże wzburzenie, że Donald Trump będzie musiał zrewidować tą swoją politykę względem Iranu. Więc tutaj amerykański wyborca, on jest niezadowolony z tej polityki zagranicznej, ponieważ po pierwsze, on nie widzi jej wektora, po drugie, bo ma właśnie problem z tym, że Amerykanie walczą z Iranem, współpracują z Izraelem, a Izrael jest historycznie najbardziej niepopularny od lat 60. w samych Stanach Zjednoczonych, a po trzecie, ponieważ ta sytuacja gospodarcza, ona będzie się tylko pogarszać, a Amerykanie wybrali Donalda Trumpa w roku 2024, dlatego, że chcieli spokoju, bo jak wtedy określono w badaniach, Joe Biden, który już był prezydentem inflacji, prezydentem niestabilności, Donald Trump miał być prezydentem stabilności, a tutaj amerykańska gospodarka, energetyka wchodzi w kryzys, którego generalnie nie było widać nawet w roku 2020 w czasie pandemii COVID-19.
0: Wydawało się pewnie jeszcze jakiś czas temu, że czy będą rządzić republikanie czy demokraci, no to ten sojusz z Izraelem jest niezachwiany. A okazuje się, że niekoniecznie. Na co zwrócił uwagę amerykanista Rafał Michalski. Panie Rafale, bardzo panu dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 w naszym wieczornym programie za chwilę znów zerkamy na Bułgarię, do Sofii, bo Polacy grają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.

0: Wieczorny program radia RMF 24 pełen sportowych emocji, bo ponownie zaglądamy na parkiet hali w Sofii, gdzie trwa siatkarski ćwierćfinał Polska-Niemcy. W setach wygrywamy z naszymi zachodnimi sąsiadami 2-0, a w trzecim secie jest już 23-17. A to, co się dzieje w tym trzecim secie, no to z tymi pytaniami to już do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej. Czarku, witam ponownie.
1: Jest dobrze. Ja tutaj widzę, że właśnie coś się chyba zastanawiał pan realizator, ale teraz mamy już 24-17. Za chwilę będziemy mogli chyba obwieścić radosne nowiny. No i cóż, jesteśmy... No nie, no dobra. To się nie wydarzy. No, nie mogą Niemcy tego wyciągnąć po prostu.
2: Poczekaj. No,
1: o, widzisz? Koniec. No. Nie dopadła nas klątwa komentatorów. Polska wygrywa 3-0 z Niemcami, proszę państwa. Dzień dobry, jesteśmy w półfinale. Drogi Mediolanie, nadchodzimy.
0: Może jeszcze zostańmy przy tym spotkaniu, które właśnie zakończyliśmy tu dla was.
1: Tak, jest o czym mówić.
0: Bo jak ten mecz przebiegał? No drugi set w sumie bez historii. Niemcy nie mieli argumentów, rozbici do

0: Do 17?
1: Tak, ale właśnie to jest najlepsze, że z tego co widzę w trzecim secie także zostali rozbici do 17, przy czym nie dworuję sobie tutaj, ale zupełnie się na to nie zanosiło. Drugi set od początku do końca mieliśmy przewagę. Myślę, że jeden z lepszych setów zagranych przez naszą reprezentację na tych mistrzostwach. Po prostu to była kompletna gra od zagrywki przez atak. No wiadomo, jakie są elementy w legendarnym siatkarskim rzemiośle. Natomiast w trzecim secie Niemcy w pewnym momencie prowadzili 8-4, potem złapali chyba na 13-10. Początek tego seta w ogóle nie wskazywał na to, że wygramy 3-0. Wręcz powiedziałbym, że już bałem się, że wywróżyliśmy w poprzednim wejściu to, że będzie jakiś comeback ze strony Niemców, tak jak w spotkaniu z Bułgarią. Na szczęście okazało się, że jesteśmy słabymi wróżbitami i Polacy dźwignęli w drugiej połowie seta pięknie. Te partie 25-17 w końcówce Niemcy już odpuścili. Mam wrażenie, że mentalnie byli kompletnie rozbici, jak stracili to wypracowane wcześniej pieczołowicie prowadzenie. Polacy pokazali dobrą dyspozycję, jednak więcej spodziewałem się po naszych rywalach, bo tam jest kilku poważnych siatkarzy. No i cóż, to jest bardzo duża różnica, muszę przyznać. Większa niż się spodziewałem. No, tylko się cieszyć.
0: Szczególnie, że Niemcy pokonali Bułgarów, z którymi nam nie poszło najlepiej, bo przegraliśmy z Bułgarami. To było nasze jedyne potknięcie na tym turnieju. Tak. I oby ostatnie. Czarku, co dalej w takim razie? Jedziemy do półfinału i tam kto może na nas czekać?
1: No cóż, to jest jeszcze oczywiście wszystko się okaże, bo Francja wcześniej wygrała z Rumunią, ale to jest ta druga część drabinki. Francuzi wygrali pewnie 3-0. Oni, z tego co widzę, trafiają na Włochów lub Finów. Myślę, że mieliśmy szczęście mimo wszystko w tym losowaniu, bo trafiamy albo na Belgów, albo na Słoweńców. Zakładam, że raczej na Słoweńców. Słowenia to jest reprezentacja, z którą w ostatnim czasie akurat może nie mamy problemów, ale na przestrzeni...
0: Ale w poprzednich latach bywało.
1: Bywało, pamięta pan redaktor. Bywało różnie, więc na pewno to będzie spotkanie już zdecydowanie trudniejsze, ale wolę zagrać w półfinale ze Słowenią niż z Włochami albo z Francją, zdecydowanie. Czy to jest autostrada do finału? Raczej lekko rozkopana droga ekspresowa. Przeprowadzimy remoncik i rzeczywiście będziemy zsunąć aż do Mediolanu. Mam nadzieję, że na tym półfinale zdecydowanie się nie zakończy. Pamiętajmy, że to my bronimy tytułu Mistrzów Europy.
0: No i oby ten tytuł pozostał z nami. Cezary Dziwiszek był w wieczornym programie RMF 24.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Radio RMF 24. Słuchaj też w aplikacji mobilnej RMF On.

0: To informacyjny wieczór w radiu RMF 24. Unia Europejska przedłużyła o 3 lata sankcje indywidualne wobec około 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Decyzje podjęte zaledwie 5 godzin przed wygaśnięciem obowiązujących dotychczas restrykcji. No ale nie wszystko zostaje po staremu, bo z tak zwanej czarnej listy usunięto dwóch rosyjskich oligarchów. I są to Aliszer Usmanow, to w przeszłości był najbogatszy Rosjanin, współwłaściciel angielskiego klubu piłkarskiego Arsenalu, a także z listy znika Michał Friedman. To jest między innymi jeden z największych udziałowców rosyjskiego Alfa Banku. O wykreślenie Usmanowa zabiegała Francja, a obu oligarchów chciała usunąć z listy Słowacja. Przedłużenie sankcji na 3 lata ma ograniczyć ryzyko powtarzania się podobnych negocjacji w przyszłości, żeby ten temat nie wracał tak często, żeby ten pakiet sankcji nie musiał być co rusz przedłużany. A sankcje obejmują m.in. zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania środków finansowych osobom i podmiotom znajdującym się na liście. Do ich przedłużenia potrzebna była jednomyślność wszystkich 27 państw Unii Europejskiej.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy do najważniejszych wypowiedzi ze zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku i czas teraz na polskie głosy, już te amerykańskie od prosto z ust Donalda Trumpa omówiliśmy. Czas na prezydenta Polski. Karol Nawrocki uważa, że Polska jest coraz bliżej stałej obecności wojsk amerykańskich nad Wisłą. Jak mówił, deklaracja Donalda Trumpa w sprawie bazy USA była jedną z najbardziej jednoznacznych deklaracji tego typu od 1989 roku. Nawrocki odniósł się też do przełożenia spotkania ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA, Pete'em Hegsethem. Rozmowy w Pentagonie miały odbyć się w środę, czyli jutro, no ale zostały przełożone na inny termin. Pentagon tłumaczył zmianę konfliktem terminów.
1: Niedobrze, że nie doszło do tego spotkania. Ja miałem nadzieję, że pan minister obrony narodowej spotka się z sekretarzem Hegsethem. Nie wiem, dlaczego panowie się nie spotkali, ale też jest niecierpliwy pan redaktor, bo ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap i ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
0: Tak odnosił się do tego prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił jednocześnie, że kwestia stałej amerykańskiej obecności w Polsce jest jednym z tematów jego rozmów z Donaldem Trumpem. A dziś w agendzie aktywności Donalda Trumpa jest jeszcze spotkanie i to bardzo ważne, bo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim panowie właśnie już, jak sądzę, zakończyli rozmowę w cztery oczy, ponieważ teraz właśnie udzielają odpowiadają na pytania dziennikarzy. Do tego będziemy wracać niebawem. Będziemy was informować o tym, co usłyszeliśmy od prezydentów Zełenskiego i Trumpa. Warto zostać z nami, szczególnie, że w wieczornym programie RMF 24 zbliżają się powoli najnowsze fakty RMF.

0: reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Po reklamie.
14: Za chwilę wybije godzina 20, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Dobry Zapraszamy.
16: Wieczór. Witamy serdecznie i zapraszamy. Fenomenalna gra naszych siatkarzy.
15: Gra i wygrana w Sofii z reprezentacją Niemiec.
16: Polacy wygrali 3-0 w setach.
15: I są już w półfinale Mistrzostw Europy.
16: Pośpieszyła się zima w Tatrach.
15: Szybko na opady śniegu zareagowali toprowcy.
16: Zgoda wokół największej wyspy świata.
15: Na linii Grenlandia, Dania, USA.
16: A więc mamy to. Polska w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy.
15: Nasi w ćwierćfinale nie dali szans Niemcom. Wygrali zdecydowanie 3-0.
16: Mecz w Sofii obserwował wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
15: Patryku, nasze zwycięstwo nie było zagrożone.
17: Dobry wieczór. No bardzo pewna gra Polaków. Wrażenie nie zrobiły na nas także te problemy przejściowe w trzecim secie. Niemcy mocno ruszyli, trochę nas zaskoczyli, no i byli na takim kilkupunktowym prowadzeniu, a my spokojnie robiliśmy swoje. Nie było widać żadnej nerwowości. Dopadliśmy ich przy wyniku 15-15 i w tym decydującym fragmencie meczu pokazaliśmy naprawdę ogromną jakość. Zdobyliśmy 10 punktów, a Niemcy zaledwie 2. No końcówka, jeśli chodzi o biało-czerwonych, rozegrana po prostu po profesorsku. Niemcy nawet kiedy była piłka praktycznie do zaatakowania, no nie potrafiły chwili posłać piłki w boisko. Gdzieś po autach te piłki leciały. To pokazuje, jak ważny jest ten mental i jak dobrze byliśmy dziś przygotowani. Więcej opowiem o tym spotkaniu za kilka chwil w Faktach Sportowych.
16: A teraz inne informacje. Rosyjski Il-20 został przechwycony przez polskie myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża.
15: O kolejnym takim incydencie poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Unia Europejska przedłużyła sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę na kolejne 3 lata.
16: Z czarnej listy usunięto 2 oligarchów. Chodzi o popleczników rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana.
15: Za Usmanowem ujęła się Francja. Wykreślenia 2 oligarchów chciała Słowacja.
16: Jest porozumienie w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii, autonomicznego duńskiego terytorium.
15: Podpisali je premierzy Danii i Grenlandii Mette Frederiksen i Jens Frederik Nielsen wraz z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.
16: To będzie długoterminowa, fantastyczna relacja, powiedział przywódca USA podczas ceremonii podpisania porozumienia.
15: Wcześniej Donald Trump w przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ujawnił, że Stany zainwestują w 2 obiekty wojskowe.
16: Zbudujemy 2 duże wojskowe bazy. Jedna baza powstanie na południu Grenlandii, druga w północno-wschodniej części wyspy.
15: Stany Zjednoczone mają również zmodernizować swoją jedyną istniejącą na Grenlandii kosmiczną bazę wojskową Pitufik.
16: W związku z ostatnimi opadami śniegu w Tatrach, Topr ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
15: Najniższy w 5-stopniowej skali stopień obowiązuje powyżej 1800 metrów nad poziomem morza.
16: W najwyższych partiach Tatr miejscami leży już ponad 20 centymetrów śniegu.
0: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
15: Tajemnica zaginionego złota jako punkt wyjścia do opowieści o ludziach funkcjonujących w świecie, w którym zanikają dotychczasowe zasady moralne.
16: Film Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka, który na festiwalu w Gdyni walczy o złote lwy, łączy historyczny dramat z elementami westernu i kryminału.
15: Przenosi widzów do 1943 roku, do niewielkiego miasteczka w Generalnym Gubernatorstwie, a jedną z głównych ról gra w nim Robert Więckiewicz.
13: To byłby duży sukces nas wszystkich, gdyby młodzi to zobaczyli i zobaczyli, że są uświadomieni, że tak, opowiadamy o tym, co było kiedyś, co się zdarzyło bardzo dawno, ale też mówimy o tym, że ludzie popełniają ciągle te same błędy, że niektórzy ludzie w ogóle nie uczą się na swoich błędach i historia nie uczy ich niczego.
16: Arcyciekawa rozmowa Katarzyny Sobachowskiej-Szuchty, która w Gdyni spotkała się z Robertem Więckiewiczem już po 20 w naszym internetowym radiu RMF24.
15: Będzie też wątek komiksowy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Lubimy taki początek faktów sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
15: Witamy.
18: Dobry wieczór. Bardzo dobry nawet. 17 punktów miał Wilfredo Leon, 13 punktów Bartłomiej Bołądź. Właśnie ci dwaj dżentelmeni w ataku zrobili dzisiaj najwięcej dla siatkarskiej reprezentacji Polski. Przypomnę, Niemcy ograni z Kretesem 3-0. Ciało Milano, biało-czerwoni są już w półfinale Mistrzostw Europy. A w hali w Sofii, Bułgar, jest Patryk Serwański. Patryku, dobry wieczór. Jak przebiegał ten mecz?
17: Dobry wieczór. Pierwszy i drugi set to dominacja Polaków. 25-23 to wynik pierwszego seta. No, wyrównany rezultat, ale Niemcy prowadzili tylko przy stanie 2-1. Ostatni remis 6-6, później już byli z tyłu. Drugi set to bardzo dobra gra Polaków, wygrana do 17. Natomiast w trzecim secie obraz gry trochę się zmienił. Niemcy nie poddają się łatwo, no, co udowodnili grając z Bułgarią w 1/8 finału. Narzucili swój styl, wypracowali sobie przewagę na początku tego trzeciego seta. Dogoniliśmy ich dopiero przy stanie 15-15 i ruszyliśmy po zwycięstwo. Ostatecznie ponownie wygrana 25-17. Jutro Polacy poznają półfinałowego rywala, wyłoni go mecz Belgia-Słowenia. Sofia, Patryk Serwański.
18: Dziękuję, Patryku. Jutro, dodam, zagrają też Włosi z Finami. To jest druga część drabinki. Do najlepszej czwórki bez problemów awansowała już Francja, ogrywając Rumunię 3-0. Dywizja A Ligi Narodów była ponad stan. Nie owijał w bawełnę na dzisiejszej konferencji piłkarskiej kadry Robert Lewandowski, chociaż powrót na ten poziom przecież jest najbliższym celem biało-czerwonych.
19: Jeśli mam być szczery, to myślę, że to są drużyny na naszym poziomie, więc mam nadzieję, że będziemy grali, nie tylko stwarzali sytuację szalej bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
18: Przypomnę, w piątek w Warszawie Bośnia, potem Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia na wyjeździe. 4 mecze piłkarska kadra rozegra w niemal 3 tygodnie. Pełny terminarz mamy na rmf24.pl.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: Radio RMF24.
14: Słuchajcie, Radio RMF24 to nasz wieczorny program. Igor Skrzypek, zapraszam na ostatnią godzinę tego wieczornego wydania. A w tej godzinie kolejny raz spojrzymy za ocean na spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełańskim. Ale najpierw wrócimy do sportowych emocji, siatkarskich emocji. A naszym gościem będzie były reprezentant Polski, znakomity libero, reprezentant Polski w siatkówce, Krzysztof Ignaczak. Wieczorny program RMF24. Wieczorny, ale dużo dla was szukuję. Warto być z nami. Bądźcie blisko.

0: Tu Radio RMF 24, pewny wieczór, wtorkowy wieczór pełen sportu w naszym wydaniu. Biało-czerwoni są w półfinale mistrzostw siatkarskich, mistrzostw Europy. Polska reprezentacja pokonała Niemcy 3-0, choć początek spotkania był bardzo wyrównany. W trzecim secie to nasi rywale prowadzili już 8-4, no ale ostatecznie odwróciliśmy tę sytuację, wygraliśmy także tę ostatnią partię. 25-17, cały mecz zamykamy bez straty seta. Teraz biało-czerwoni czekają na rywala w półfinale. Będzie nim zwycięzca spotkania Belgia-Słowenia. A moim gościem jest teraz były reprezentant Polski Krzysztof Ignaczak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie.
0: Panie Krzysztofie, no zatrzymajmy się jeszcze przy tym dzisiejszym spotkaniu. 3-0 dla biało-czerwonych, pierwszy set wyrównany, drugi zdecydowanie na naszą korzyść. W trzecim Niemcy prowadzą już 8-4, no ale szybko to odwracamy. Panie Krzysztofie, co sprawia, że Polacy są tak pewni i tak spokojnie są w stanie odwrócić przebieg seta?
1: Potencjał naszej drużyny jest ogromny i myślę, że zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę. Właściwie no, gracze, którzy grają w naszej drużynie, mają świadomość swojej po prostu umiejętności i trochę wyższości nad rywalem. No plan wykonany maksimum, no, nie zmęczyli się, 3-0 wygrana, może akurat wynik nie oddaje przebiegu całego spotkania, bo tak jak pan redaktor podkreślił, to fajnie było pooglądać, że jednak ci Niemcy czy w pierwszym, czy w trzecim secie próbowali walczyć i na tyle, na ile dzisiaj było stać niemiecką reprezentację, to tą rękawicę podjęli i próbowali no, zrobić wszystko, żeby dzisiaj pokonać Polaków. Natomiast jak masz w swoich szeregach takiego gracza jak Wilfredo Leon, który gra na 70% ponad w ataku, no to nie jesteś w stanie chyba nic zrobić przeciwko tak dobrze dysponowanej drużynie polskiej. Świetnie zagraliśmy jako zespół. Myślę, że wytrzymaliśmy bardzo fajnie w tym trzecim secie ten moment takiego kryzysu, można powiedzieć, psychicznego, bo w tym trzecim secie to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się już tak, a dobrze, samo się wygra. A więc Niemcy no, chcieli zwietrzyć tutaj swoją szansę, tak jak zrobili to w meczu z Bułgarami. Natomiast dobrze, że Polacy przypilnowali ten właściwy moment, że potrafili odrobić tą niewielką przewagę, którą zbudowali sobie na początku reprezentanci Niemiec. No i dowieźliśmy to na spokojnie 3-0.
0: Czy pan powiedział, że no Niemcy podjęli rękawice, no ale czy nie byli też trochę rozczarowaniem? Cieszymy się, że możemy rozmawiać o spotkaniach biało-czerwonych w taki sposób, że przeciwnik trochę nas rozczarował, prawda? Ale czy rzeczywiście tak trochę nie było? No bo jednak Niemcy wygrali z Bułgarami, a to z Bułgarami mieliśmy jedyne potknięcie na tym turnieju, więc czy nie ma takiego no, pozytywnego, jakby nie patrzeć, zaskoczenia?
1: Ja myślę, że z Bułgarią tak to był wypadek przy pracy, jeżeli chodzi tutaj o nasz zespół i ten mecz był też pod kontrolą polskiej reprezentacji, natomiast on się wymknął i Bułgarzy wykorzystali właśnie ten moment takiej trochę chwili dekoncentracji, jeżeli chodzi o polski zespół. Jak prowadzisz 1-0 w setach i prowadzisz wysoko w drugim secie, to nie możesz wypuścić. Polacy niestety, tak jak mówię, stracili tą koncentrację, wypuścili Bułgarą tego seta i zaczęli Bułgarzy dobrze grać. To, co dzisiaj powiedział Paweł Zagumny, myślę, w studio telewizji, że jednak Bułgarzy to jest zespół, który będzie falował. To jest młoda drużyna, mimo wszystko, że wygrali ten tytuł wicemistrzów świata, to jednak te wahania formy w tej drużynie będą. Niemcy są takim średniakiem na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o takiej siatkówce na wielkich halach i wielkich widowiskach i wielkich imprezach. Oni przechodzą pewnego rodzaju swoją taką metamorfozę, zmienia się trochę ten skład, zmienił się trener. Pamiętamy, jeszcze niedawno prowadził to Michał Winiarski i naprawdę Niemcy pod jego batutą grali naprawdę świetną siatkówkę. Tutaj nastąpiła zmiana, nie wiem czy na lepsze, no nie wiem, to ciężko mi to po prostu ocenić, ale na pewno nie grają tak jakby chcieli, trochę przeszatkowani na pewno kontuzjami, no brakiem Karlicka, którego dobrze znamy z polskich parkietów, to jest na pewno zawodnik, który mógłby dać też dodatkową jakość niemieckiej drużynie, no ale to nie są nasze problemy. No my mamy do dyspozycji, trener Grbicz ma naprawdę wyśmienitych zawodników, mamy wyrównaną czternastkę, która naprawdę z powodzeniem, czy pierwsza szóstka, czy druga szóstka, właściwie ciężko nazwać, czy pierwsza, czy druga, mogłaby grać i rywalizować z powodzeniem o medale. Nasi na dzień dzisiejszy wyglądają się dosyć pewni. Teraz przelot do Mediolanu, tam pewnie trening pierwszy zapoznawczy z halą. No i ten półfinałowy wyczekiwany na pewno mecz. Tu tak jak pan redaktor podkreślił, no nie wiemy kto będzie, czy to będzie Słowenia, czy to będzie Belgia. Ja obstawiam, no właśnie, że będzie to Belgia.
0: Obstawia pan, że to będzie Belgia, tak? I wolałby pan Belgię?
1: Tak, obstawiam, że... Znaczy, Słowenia nam się źle kojarzy. Myślę, że
0: no
1: każdy,
0: tak, ale kibicuje te poprzednie polskie lata były ciężkie w tych spotkaniach ze Słowenią, ale czy Słowenia jest dalej tak mocna w tej chwili?
1: Nie, nie. Właśnie teraz też mają problem, bo Tine Urnaut, doświadczony zawodnik kontuzjowany, dowołany Klemen Cebul. Kilku tam zawodników też jakby odeszło, więc oni też przechodzą zmianę taką pokoleniową. Jeżeli chodzi o tą drużynę, na pewno to jest groźny przeciwnik. Potrafią pokazać ten swój charakter, taki sportowe zacięcie, który mają. Natomiast wydaje mi się, że w takiej jakby konsekwencji patrzenia na całość turnieju, to ci Belgowie mogą ich zaskoczyć i grają bardzo równo. Grają naprawdę dobrą siatkówkę techniczną. I fajne to będzie spotkanie. Mam, miejmy nadzieję, że dla kibiców będzie wyrównane, że będziemy mogli pooglądać fajne wymiany, ale tak po cichu mówię, że tak trochę tej przewagi, tak 60 do 40 dałbym dla zespołu Belgii i że to właśnie z nimi Polacy zagrają. Wyrównane, że będziemy mogli pooglądać fajne wymiany, ale tak po cichu mówię, że tak trochę tej przewagi, tak 60 do 40 dałbym dla zespołu Belgii.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedzią wracamy do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Donald Trump nie wyklucza kolejnego spotkania, ale z Władimirem Putinem. Podczas rozmowy z dziennikarzami na spotkaniu z Zełenskim amerykański prezydent powiedział, że rosyjski przywódca jest gotowy do dalszych rozmów. Nie przesądził jednak, czy do spotkania dojdzie podczas szczytu G20 w Miami. Trump ocenił, że zarówno Putin, jak i Zełenski chcą zakończenia wojny. Jak powiedział, już czas, ponieważ w konflikcie ginie wielu ludzi. Amerykański prezydent odniósł się również do ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i produkcję diesla. To poważny cios dla Rosjan, to także poważny cios dla cen diesla. Olej napędowy znacznie podrożał, ale będziemy o tym rozmawiać. Ale tak, to na pewno poważny cios dla Rosji. Tak mówił Donald Trump. Na konferencji zabrakło jasnych deklaracji, na przykład w sprawie dalszej pomocy dla Ukrainy czy przekazania licencji na produkcję Patriotów. A przypomnę, że taka deklaracja padła podczas ostatniego spotkania Trumpa z Zełenskim. Tu Radio RMF 24. Za chwilę jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce po stojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
10: Po reklamie.
1: Radio RMF 24 i wiesz więcej o świecie.

0: Gdynia w wieczornym programie radia RMF24. Filmowa Gdynia. Dziki, dziki wschód. W reżyserii Jana Holoubka na festiwalu w Gdyni powalczy o Złote Lwy. Obraz łączy historyczny dramat z elementami westernu i kryminału. Tajemnica zaginionego złota jest w nim punktem wyjścia do opowieści o ludziach funkcjonujących w świecie, w którym zanikają dotychczasowe zasady moralne. No, brzmi interesująco. Akcja rozgrywa się w 1943 roku w niewielkim miasteczku w Generalnym Gubernatorstwie. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Robert Więckiewicz, z którym w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Jako fanka komiksów chciałam zapytać o taki wątek, który się pojawia w tym filmie również, że sztuka może być taką terapią na nasze traumy. Tu jest, nie spoilerując za bardzo, ale jedna z osób tak właśnie sztukę traktuje. Jako takie antidotum, jako taką ucieczkę od tej wojennej koszmaru i traumy. Chciałam pana zapytać jako bardzo doświadczonego artysty, jak ten wątek się panu podoba.
2: Myślę, że to jest ciekawe ujęcie. Myślę, że tak, ma pani rację, to co pani powiedziała, się z tym absolutnie zgadzam, że to jest jakiś sposób na radzenie sobie w ogóle z rzeczywistością. Sztuka, uczestnictwo w kulturze, to, że my tu przyjeżdżamy, to, że my oglądamy filmy, które nas jakoś ubogacają, które nam często podpowiadają pewne tropy, co jest dobre, a z czym niekoniecznie powinniśmy się identyfikować. Muzyka, teatr i tak dalej, no to są rzeczy oczywiste. Jak najbardziej wydaje mi się, że ten chłopiec, który rysuje te komiksy, wydaje mi się, że to jest jakiś sposób na radzenie sobie z tym trudnym momentem, w którym on się znajduje i z tą traumą, którą przeżył. Jak najbardziej, no to są takie rzeczy, które gdzieś nas ubogacają bardzo mocno i bez tego byłoby nam bardzo trudno funkcjonować.
1: Nie wiem, jak to zrobić, ale chciałabym, żeby jak najwięcej młodych ludzi zobaczyło wasz film. Myśli pan, że to jest taka opowieść, w której ci młodzi dziś, wychowani też w sumie na streamingu i oglądający często te filmiki w telefonie, mogą dostać coś dla siebie z tej historii? I jeśli tak, no co?
2: Ja mam taką nadzieję. Bardzo bym sobie tego życzył. To byłby duży sukces nas wszystkich, gdyby młodzi to zobaczyli i zobaczyli, że sobie po prostu uświadomili, że tak, opowiadamy o tym, co było kiedyś, co się zdarzyło bardzo dawno, ale też mówimy o tym, że ludzie popełniają ciągle te same błędy i że niektórzy ludzie w ogóle nie uczą się na swoich błędach i historia nie uczy ich niczego. Ja też nie wiem, jak to zrobić. Możemy zachęcić młodych widzów po prostu, żeby poszli do kina, żeby zobaczyli ten film i pomyśleli troszeczkę.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na festiwalu w Gdyni ogląda filmy i rozmawia o nich z aktorami. Jutro w Radiu RMF24 jej gościem będzie Maciej Musiał. Serdecznie polecamy. Ale to jutro, znacznie wcześniej, bo za niespełna 12 minut najnowsze wydanie faktów. Polecamy serdecznie w wieczornym programie RMF24. Może

0: Krysia i Justysia humorze. Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
1: Jeszcze raz tylko połaję.
0: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
1: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
0: 25 września 2026 roku. Scena na Świewockim. Zapraszamy!
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: Wieczorny program Radia RMF24 dobiega końca. Igor Skrzypek dziękuję za wspólnie spędzony czas, a już teraz najnowsze wydanie faktów. Zaprasza Katarzyna Podraza.
12: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek kapitalny występ Polaków w Sofii. Biało-czerwoni pokonali Niemców i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy.
13: Świetnie zagraliśmy jako zespół.
12: Za oceanem rozmowa Trump-Załańskim. Posłuchajcie, co o możliwym porozumieniu Ukraina-Rosja, mówi prezydent USA. Koniec z nudą na WF-ie. Wrocław znalazł sposób. Potencjał naszej drużyny jest ogromny. W ten sposób o wygranym z Niemcami siatkarskim pojedynku w Sofii i awansie Polaków do półfinału Mistrzostw Europy mówił w RMF24 były reprezentant Polski Krzysztof Ignaczak. Przypomnijmy, nasi zawodnicy pokonali niemiecką drużynę 3-0.
13: Tak masz w swoich szeregach takiego gracza jak Wilfredo Leon, który gra na 70% ponad w ataku, no to nie jesteś w stanie chyba nic zrobić przeciwko tak dobrze dysponowanej drużynie polskiej. Świetnie zagraliśmy jako zespół.
12: Zaznaczył Krzysztof Ignaczak, do wspaniałej gry naszych siatkarzy wrócimy niebawem w faktach sportowych RMF FM.
14: Śledzimy fakty.
12: A teraz informacja z ostatniej chwili. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy w ubiegłym roku. To nieoficjalne ustalenia, dziennikarz RMF FM. Na linii Michał Radkowski.
15: Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Michale, co wiadomo o zatrzymaniu 47-latki?
15: Mazowieccy policjanci przeszukali jeden z domów w Mławie. Zrobili to na polecenie prokuratury okręgowej w Płocku. W domu zabezpieczyli m.in. telefony i dokumenty. Na miejscu policjanci zatrzymali 47-letnią kobietę. To, jak nieoficjalnie ustaliliśmy, Katarzyna G., matka Bartosza G., który jest oskarżona o zabicie 16-latki. Przypomnę, że do tego zabójstwa doszła 1,5 roku temu. Dziewczyna zaginęła po tym, jak wyszła się spotkać z Bartoszem G. Jej ciało odnaleziono kilka dni później w zaroślach, w pobliżu terenu należącego do rodziny podejrzanego. Bartosza G. zatrzymano w Grecji, przekazano Polsce. Usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznał się do winy. Miesiąc temu to właśnie prokuratora okręgowa w Płocku, ta, która dziś nakazała przeszukanie domu, w którym była matka Bartosza G., skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu. Według doniesień mediów kobieta miała próbować zlecić zabójstwo 3 osób, które dążyły do skazania jej syna.
12: Teraz fakt z oceanu. O rakietach Patriot Wołodymyr Załański rozmawiał z Donaldem Trumpem na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Spotkanie trwało niecałą godzinę. Przywódcy Ukrainy i USA na początku przez kilka minut odpowiadali na pytania dziennikarzy. W zeszłym roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ powiedział pan, że Ukraina może odzyskać całe swoje terytorium. Czy nadal tak pan uważa? Myślę, że dojdzie do porozumienia. Nie chcę mówić, jakiego rodzaju porozumienie to będzie. rozmawiamy o tym bardzo dużo też z prezydentem Putinem. Myślę, że coś się wydarzy, mówił Donald Trump. Prezydent Wołodymyr Zełenski z kolei wyraził nadzieję, że z pomocą Ameryki uda się zakończyć wojnę z Rosją przed nadejściem zimy. Nie każda lekcja WF-u musi wyglądać tak samo. We Wrocławiu dzieci mogą zamienić szkolną salę gimnastyczną na rolkowisko czy lodowisko. Z miejskiego programu korzysta rocznie już ponad 100 tysięcy uczniów. Instruktor jazdy na rolkach Filip Lenart widzi same korzyści.
10: Takie lekcje WF-u idealnie poprawiają koordynację ruchową, pozwalają niektórym dzieciom wyjść z tego siedzącego trybu życia i w sposób bardzo przyjemny przekonać się do aktywności fizycznej.
16: Można się tutaj naprawdę dobrze bawić. Trochę już jeżdżę, ale tutaj zawsze mogę po prostu poprawić też swoje umiejętności.
12: Dodają uczniowie, którzy uczą się już jazdy na rolkowisku. A już jutro w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdrowie zajmiemy się aktywnością fizyczną najmłodszych, a raczej jej brakiem.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
18: To był, jeśli nie najlepszy, to przynajmniej jeden z najlepszych meczów Polski na tym turnieju. Nasi siatkarze nie dali Niemcom powtórzyć scenariusza bułgarskiego w Mistrzostwach Europy, kiedy to przegrywali 0-2, ale Niemcy wygrali wtedy 3-2. Także dziś biało-czerwoni wygrali dwa pierwsze sety, ale na początku trzeciego Niemcy prowadzili już nawet 4 punktami i przez moment wydawało się, że wracają do gry.
19: Spodziewaliśmy się tego, przez pierwsze dwa sety troszkę słabiej zagrywali, a jak już się udało im coś zagrać, to raczej nie mieliśmy problemu z przyjęciem, także prędzej czy później nie musiał taki przełom nastąpić, ale szybko skontrolowaliśmy sytuację.
18: Mówił Tomasz Fornal, rzeczywiście wygrana do 17. W półfinale już nie w Sofii, a w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. Te reprezentacje zagrają jutro. Z Sofią żegnają się siatkarze, ale nie nasi bokserzy. Dziś na pięściarskich Mistrzostwach Europy w stolicy Bułgarii trafił nam się medalowy dzień. Biało-czerwone zapewniły sobie aż 3 krążki, awansując do półfinałów. Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka. Dwie ostatnie wystąpią już jutro. Chcemy dać szansę młodszym bramkarzom, zapowiada trener golkiperów piłkarskiej reprezentacji Polski Andrzej Dawidziuk. Z tego powodu do kadry nie został dowołany 35-letni Łukasz Skorupski, mimo poważnej kontuzji Kamila Grabary.
20: Rozmawiałem z Kamilem. Kamil zadzwonił zaraz po treningu z tą informacją, co się wydarzyło. Wykonał interwencję, jakich wykonuje wiele w trakcie treningu, w trakcie meczu, no ale to była ta jedyna pechowa. Trudno to wytłumaczyć logicznie. Dzisiaj możemy tylko współczuć Kamilowi.
18: Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, co oznacza, że w tym sezonie prawdopodobnie już nie zagra. W kadrze na Ligę Narodów są Marcin Bułka, Mateusz Kochalski i Bartłomiej Drągowski. Z bramkarzy pierwszy mecz z Bośnią zagramy w piątek.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Maciej Sas, zaczynamy wrocławski wieczór Radia RMF 24 Wrocław. Dzisiaj będziemy mówić o komunikacji miejskiej we Wrocławiu, a konkretniej o, można powiedzieć, jej meandrach, kłopotach. Naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Chcę o taką rzecz zapytać, dlaczego wrocławskie tramwaje cały czas mają wakacje? Cały czas jeżdżą według wakacyjnego rozkładu jazdy.
1: Bo jest ich za dużo. Chyba tak bym powiedział najprościej.
0: O co to chodzi? Znaczy? Za dużo wozów mamy?
1: Za dużo wozów mamy w tym rozkładzie roboczym w stosunku do tego, jak wygląda przepustowość sieci, kiedy jest remontowana, a jest remontowana. Na peronowej i stawowej to są te miejsca newralgiczne, czyli koło dworca, tam wciąż trwa remont, a remont trwa dlatego, że skoordynowaliśmy to z PKP, które pracuje z kolei na wiadukcie. Żeby pracować na wiadukcie, trzeba wyłączyć sieć trakcyjną. Wyłączona sieć trakcyjna sprawia, że tramwaje pojechać nie mogą, ale też no, nie będę ukrywał, tam ten remont wciąż jeszcze trwa, bo wiedzieliśmy, że PKP będzie go przedłużać, więc o tydzień ten remont jest przedłużony.
0: Wtrącę się dlatego, że zaczęliście państwo, czy inaczej, tak naprawdę firma, która wykonuje remont, zaczęła to 2 tygodnie przed wakacjami, czyli jak zakładam, było to planowane. Remont przedłużył się, miał być do końca wakacji trwać. Trwał tydzień dłużej, miało się zacząć od poniedziałku normalne jeżdżenie. Nie zacznie się, to już wiadomo, więc czy to tak bardzo nieskoordynowane remonty? Weźmy pod uwagę, że aż 3 się opóźniają naraz, to nie robi tego ta sama firma. Co się takiego dzieje w takim razie?
1: No i jeszcze raz. Remont na wiadukcie, kolejowy remont na wiadukcie, PKP PLK tam prowadzi remont. Żeby móc prowadzić remont, nie może być napięcia w sieci tramwajowej.
0: To już zrozumieliśmy.
1: W związku z czym nie możemy tamtędy puścić tramwajów. Jeśli nie możemy puścić tramwajów, to oto kilka linii musi jechać inną trasą. Ta inna trasa oznacza, że wjadą po prostu na ulicę Piłsudskiego, gdzie i tak w normalnym ruchu miejskim, kiedy nie mamy remontu na peronowej, mamy tą trasę w szczycie wypełnioną pod korek. To znaczy, że już i tak mamy tam korki tramwajowe, podobnie jak na peronowej mamy korki tramwajowe i nie jesteśmy w stanie po prostu na tych szynach zmieścić więcej tramwajów, a tak by było, gdybyśmy je puszczali w tej większej częstotliwości, kiedy to jest częstotliwość robocza, czyli niewakacyjna. Drugim takim elementem, który też jakby nie ukrywamy, bo nie ma co ukrywać przed ludźmi, by żyjemy w świecie, by komunikacji nie tylko tramwajowej, autobusowej, ale też komunikacji społecznościowej i też nie ma co ściemiać, nie ma co ukrywać. Na ulicy Trzebnickiej także ten remont trwa. On nie trwa dłużej, ale mamy tam problemy takie, że wylaliśmy beton w czasie, kiedy były te największe upały. On po prostu za szybko wysechł, w związku z czym nie dostał odpowiedniej twardości i trzeba było go skuć i jeszcze raz go wylać, dlatego że kierownik budowy po prostu nie, czy inspektor budowlany nie przyjął tego. Sprawdziliśmy obciążenie i trzeba było to zrobić na nowo.
0: Kiedy skończą się te remonty i dlaczego wszystkie 3 są opóźnione? To jakaś kumulacja nastąpiła.
1: Nie, znaczy znowu, jeszcze raz.
0: Nie, pytam tylko o to. Czy pan wie, kiedy skończą się te remonty?
1: Tak, jak najbardziej. W przyszłym tygodniu, 26, czyli mamy tydzień opóźnienia, dlatego, że tydzień opóźnienia wobec tego, co komunikowaliśmy, czyli miało być 21, miało być już powrót do rozkładu roboczego, ponieważ kolejarze potrzebują jeszcze trochę czasu do pracy na wiadukcie. Musimy tam odciąć zasilanie, w związku z czym 26, czyli w kolejną sobotę. No, w sobotę są rozkłady weekendowe, więc od poniedziałku 28 rozkład roboczy. Czyli będziemy mogli wypuścić więcej tramwajów na linię, ponieważ peronowa będzie przejezdna.
0: Te remonty, które trwają 3, jak pan powiedział, zresztą wszyscy o tym wiemy, rzeczywiście bardzo mocno radykalnie utrudniły komunikację w pewnej części miasta, no ale druga część miasta, na przykład ta zachodnia, ulica Grabiszyńska, Leśnica i tak dalej, przez to ludzie stamtąd cierpią, dlatego że stamtąd tramwaje nie jadą normalnym rytmem, nie można uruchomić jakiejś komunikacji tymczasowej, co często się we Wrocławiu robi. Na przykład specjalna linia, która by do centrum tylko kursowała, dowoziła.
1: Nie bardzo rozumiem.
0: Przez to, że są remonty w centrum Wrocławia, nie jeżdżą część...
1: Tylko że te tramwaje z Grabiszyńskiej jadą przez centrum miasta, czyli jadą albo przez Piłsudskiego, albo przez Świdnicko, przez Kazimierza Wielkiego, ale też przez Świdnicką dojazdową.
0: Czyli było to niewykonalne po prostu.
1: Po prostu nie mamy więcej przestrzeni na torach najzwyczajniej
0: w świecie.
1: O to
0: pytałem.
1: Nie mamy więcej przestrzeni na torach, dlatego też, ponieważ mamy centryczny układ komunikacji i ten węzeł rzeczywiście jest w centrum miasta i te tramwaje z różnych kierunków przez centrum jadą, więc albo jadą tamtędy koło peronowej i ta trasa już jest zakorkowana tramwajami, które jadą objazdem peronowej, albo na przykład w ogóle tamtędy nie jadą typu dziesiątka, bo jedzie przez centrum, ale na trasie Kazimierza Wielkiego pojawiły się dodatkowe tramwaje, które nie mogą pojechać obok peronowej, w związku z czym znowu ta przepustowość przez oś WZ jest zmniejszona, w związku z czym po prostu potrzebujemy na czas takiego dużego remontu w centrum mniejszą liczbę tramwajów w mieście.
0: Remonty, jak rozumiem, kończą się 26, wtedy wszystko wraca do normy, czy nie? Bo na Księży Mały, zdaje się, jeszcze tramwaje nie będą normalnie jeździły.
1: Oj, parę takich miejsc jest, na przykład pętla na Sępolnie w dalszym ciągu jest remontowana, więc 12 będzie,
0: sprawa, tak, oczywiście,
1: będzie jeździć bliżej, więc takich historii rzeczywiście parę jest. Trogutaj Krasińskiego się zakończy, tutaj dwójka, dziesiątka i trzynastka wrócą na swoje stałe trasy. Dwunastka, o której mówiłem, będzie kursowała tylko do Stadionu Olimpijskiego z powodu przebudowy Sępolna. Trójka i piątka w kierunku Księża pojadą przez Plac Społeczny i Kujawską, a do Placu Wróblewskiego wrócą na stałą trasę. No i w drugą stronę nadal będą korzystały z objazdu przez Kujawską, Plac Społeczny.
0: Ale pojawia się jeszcze jedna rzecz, która trochę była niespodziewana, trochę spodziewana, ulica Pomorska.
1: Tam, oj, tak.
0: Tam się zrobił armagedon lekki, czy właściwie zrobi się za chwileczkę, bo trzeba ją zamknąć. I trzeba będzie zrobić remontu. Czy to nie jest trochę kompromitacja wykonawcy tego, co zrobił? No bo po roku od remontu tam nawierzchnia między torami zaczęła się kompletnie sypać.
1: Tak,
0: trzeba
1: nie.
0: to zrobić.
1: Jasne. Tak, to jest jeden z tych elementów, który mnie osobiście, jak i wiele osób wkurza. Po prostu wkurza. Dlatego, że mówiłem przed chwilką o remoncie Trzebnickiej. To jest ulica położona tuż obok, ulica wyjazdowa.
0: Podobne
1: centrum.
0: Warunki.
1: Podobne warunki. Kamienice są obok. Tam możemy zrobić w torowisku. I tak zrobiliśmy. Czyli wylewamy beton, odbijamy w nim kostkę. Polecam panu redaktorowi i słuchaczom RMF24 Wrocław przejść się i zobaczyć, jak wygląda ta kostka. Ona wygląda tak jak kostka normalna, ale co to znaczy? Ona jest spójna, bo to nie jest kostka, tylko to jest po prostu beton, w który pomiędzy nie wniknie woda.
0: Czyli technologia, która lepiej pasuje do tego miejsca, bardziej praktyczna.
1: Absolutnie tak.
0: To dlaczego tutaj tego nie można było zastosować?
1: Bo konserwator zabytków...
0: Wojewódzki
1: konserwator zabytków. Ja złośliwie żartuję, Daniel Kostka-Gipski. Trochę tak jak Kostka Potocki. Mam wrażenie, że jakby rzeczywiście tkwi pan konserwator głową w jakichś historiach mocno historycznych. Powiedział, że tu musimy nie tylko położyć kostkę. Jakby kostkę to jest jedna rzecz, ale kostkę starożytną. Czyli musimy użyć tą kostkę, która była tutaj pierwotnie.
0: Po niemieckie trywializując.
1: Jak najbardziej. Co oznacza, że ona nie ma ostrych kantów. Co oznacza, że my ją musimy pomiędzy wypełniać różnego rodzaju spoinami, w które to spoiny nie będą spójne po jakimś
0: stabilne.
1: Czasie. Dlatego, że jeżdżą tam po ulicy Pomorskiej także autobusy elektryczne, które są po prostu ciężkie. Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i ułożymy tą kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy. Na końcu będzie pewnie tak, że będziemy musieli usunąć stamtąd autobusy, bo autobusy będą musiały wtedy jechać tą asfaltową częścią. No to jest tak wkurzające,
0: A jest uzasadnienie, wtrącę się panu, jest uzasadnienie tego, żeby tam, że tam musi być kostka? Chodzi mi o uzasadnienie prawne jakieś.
1: No uzasadnienie jest takie, że konserwator mówi, który jest na prawie, mówi, ja chcę tutaj to i to. No dobrze, że nie chce, nie wiem, nawierzchni bez kocich ubów, bo gdyby chciał, to też mógłby zażądać tego i musielibyśmy ją zrobić.
0: Konserwatora zapytamy o to jeszcze, pana
1: świetnie.
0: Daniela Gipskiego.
1: Bo... Kostkę Gipskiego, poproszę.
0: To pan
1: znaczy,
0: mówi.
1: Ja tak
0: ale
1: mówię,
0: nie, ja tylko...
1: ale ja też jakby, przepraszam, bo jakby rzeczywiście jest we mnie wściekłość. Wściekłość polegająca na tym, że mamy mnóstwo takich punktów w mieście, gdzie ja w 100% rozumiem potrzebę konserwatora zadbania o historyczną spuściznę Wrocławia. Ale jak porównam sobie Wiedeń, który ma Śródmieście wpisane do UNESCO, czyli tam naprawdę...
0: Trochę inna sytuacja. Tak.
1: Absolutnie inna sytuacja, ale mimo to mają normalne nawierzchnie, czy nawierzchnie albo bitumiczne, albo betonowo-bitumiczne.
0: To czym się różnimy, tak? O tym pan mówi?
1: A my mamy dalej kostkę. I dlaczego? Ja byłem w Wiedniu i specjalnie o tym rozmawiałem. Rozmawiałem z moimi odpowiednikami z Wiednia i oni mówią, to jest bardzo proste. Znaczy, musimy budować miasto tak, żeby móc tam w nim mieszkać. W związku z czym jest tak, że te ulice, po których których tam jeżdżą też autobusy elektryczne, one są z twardej nawierzchni, natomiast kostka jest tam użyta. Jest użyta do zatoczek parkingowych, gdzie nie wjeżdżają ciężkie autobusy i gdzie ludzie, jeśli wjeżdżają, to wjeżdżają z mniejszą prędkością, w związku z czym tam widać, co było pierwotnie, ale tylko w tych miejscach, gdzie mamy zatoczkę. Co jeszcze jest ważne, to jest to, że kostka jest po prostu głośna. Więc chodzi o to, że mieszkańcy, którzy mieszkają na Pomorskiej, na Trzebnickiej, na Kruczej i mnóstwo takich ulic w Wrocławiu mamy, żeby mogli w nocy spać po prostu. A konserwator mówi, nie, ważniejsze jest to, żeby była ta kostka. No szlak nie trafia.
0: Jeszcze jedno mocne słowo, jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy, proszę, bo to oznacza zamknięcie ulicy Pomorskiej, etapami oczywiście. Jak to będzie wyglądało w skrócie, bo nie mam dużo czasu?
1: Wyglądać to tak będzie, że będziemy rzeczywiście, jeszcze w tym roku zaczniemy pracę, będziemy tam odcinkowo pracować, co niestety oznacza, ponieważ jest to praca zamknięcie. Na torowisku, zamknięcie torowiska. I będziemy to rzeczywiście objeżdżać już wyremontowaną Trzebnicką, więc tutaj będziemy nadkładać drogi tramwajowej, natomiast już nie będzie tak, że będziemy musieli ograniczać kursy.
0: Czy tam będą jakaś komunikacja zastępcza będzie uruchomiona?
1: Tak, jak najbardziej. 74-76 to są autobusy, które będą jeździć Osobowice, Plac Staszica, Plac Powstańców Wielkopolski, Słowiańskiej Jedności Narodowej, Kromera, Kowale i 76 z Krzyków przez Mosty Pomorskie, Popowicką na Pilczyce, więc jak najbardziej tak będzie komunikacja autobusowa zastępcza.
0: Panie dyrektorze, sakramentalne pytanie. Mamy za chwileczkę Wszystkich Świętych i to jest newralgiczny punkt kalendarza. Czy zdążycie to zrobić przed?
1: Zdążymy to zrobić w połowie, czyli robimy do Wszystkich Świętych. Na Wszystkich Świętych puścimy tam awaryjnie tramwaje po rozgrzebanym torowisku. Po Wszystkich Świętych znowu zamkniemy, żeby ciąg dalszy tego remontu prowadzić.
0: A czy nie można zrobić tak, żeby prace newralgiczne prowadzić też w weekend na przykład, a te, które nie są głośne w nocy?
1: I tak robimy.
0: Tak będzie robione, tak? Bardzo dziękuję naszym gościem w Radiu RMF24 w Wieczorze Wrocławskim.
1: Był odrobinę wkurzony.
0: We wrocławskim Wieczorze. Był odrobinę wkurzony, jak sam mówi, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, pan Tomasz Sikora. Dziękuję panu bardzo. Dobranoc.
1: Dziękuję.
0: I oczywiście do sprawy będziemy wracać.
2: Radio RMF24.

0: Daniel Chawrylenia, wracamy z podsumowaniem dnia w RMF24 Wrocław. Jakie jeszcze fakty przyniósł wtorek? Zostańcie z nami i posłuchajcie.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Ponad 1 000 000 złotych w 2025 roku i aż prawie 4,5 miliona od 2018. Tyle miały kosztować delegacje wrocławskich urzędników. Na skalę wydatków magistratu na podróże służbowe zwraca uwagę radny Piotr Ule ze stowarzyszenia SOS Wrocław, zarzucając władzom miasta rozrzutność.
2: W ciągu ostatniego roku prezydent Jacek Sutryk i jego zastępca okrążyli kulę ziemską 5-krotnie. Nie mamy jeszcze informacji, co dokładnie dla Wrocławia załatwili. Wydaje się, że kiedy spojrzymy na opis celów tych podróży, na przykład przekazanie krasnala za ocean, to możemy zastanowić się nad tym, czy aby na pewno to są najlepiej wydatkowane środki publiczne. W tym momencie rocznie wydajemy na wyjazdy zagraniczne ponad 800 tysięcy złotych. Jeżeli w tym tempie w 2026 roku będą dalej trwały te wyjazdy zagraniczne, to wydamy prawie milion. Na wyjazdy krajowe wydajemy następne tam 200 kilkadziesiąt tysięcy, ponad milion rocznie. Wydaje się, że znaczna część z tych wyjazdów jest co najmniej dyskusyjna, kiedy na przykład widzimy, że pani wiceprezydent poleciała sobie, żeby i tam jest wpisany cel wizyty udziału w półmaratonie, tak?
0: Bez podróży służbowych nie ma zagranicznych inwestycji.

0: delegacji. Odpowiada wrocławski magistrat na zarzuty dotyczące kosztów delegacji. O zasadności wydatków na podróże służbowe tak we wtorek w Faktach mówił Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Mamy w tej chwili informację na przykład, że będziemy pod Wrocławiem w Miękinie stawiać bardzo dużą fabrykę produkującą m.in. wysokiej klasy sprzęt elektroniczny i tak dalej, i tak dalej. No, dopiero co dwa dni temu mieliśmy wizytę z Tajwanu. Czy te inwestycje, które się pojawiają we Wrocławiu, one się nie pojawiają znikąd. To, że Wrocław jest drugi po Warszawie, jeśli chodzi o startup, ale też jako miejsce przyjazne dla biznesu, to nie pojawia się znikąd. Te pieniądze rzeczywiście przychodzą z zewnątrz. Żeby one przyszły, ktoś musi ten Wrocław poznać. Znaczy, i to temu służą te wizyty. Każda z tych wizyt jest udokumentowana konkretnymi wynikami wizyt.
0: Według magistratu bez służbowych wyjazdów miasto nie przyciągnęłoby zagranicznego kapitału.
1: Po prostu tak to funkcjonuje, że urzędnicy jadą, spotykają się, zapraszają, ktoś przyjeżdża, stwierdza, ok, to jest fajne miasto do inwestowania, to w takim razie będę tu inwestował. Jeśli pokaże mi znowu Piotr Ule miasto, dowolne miasto w Polsce, Europie, dowolne miasto, w którym urzędnicy nigdzie nie wyjeżdżają, siedzą na tyłku przy biurku i patrzą tempo w przestrzeń, to świetnie, to wtedy będę mógł się do tego odnieść. Na razie nie jestem w stanie wskazać takiego miasta. Przeciwnie, jestem w stanie wskazać miasta takie, z których urzędnicy nie tylko tego najwyższego szczebla, ale też niższego, jeżdżą właśnie po to, żeby załatwiać inwestycje dla miasta i tak się dzieje w tym wypadku.
0: A wy co myślicie na ten temat? Koniecznie dajcie nam o tym znać. Telefon do RMF 24 Wrocław to 717 506 506. Czekamy na wasze opinie. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz ze Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Pracy skontrolowali magazyn przy ulicy Logistycznej pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców. Zatrzymano 18 osób, głównie z Kolumbii i Wenezueli, które pracowały bez wymaganych dokumentów i wiz. Kontrola miała na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i pracy przymusowej. Zatrzymanych przekazano Straży Granicznej i wszczęto wobec nich procedurę zobowiązania do powrotu do rodzimych krajów. Policja przypomina, że ruch bezwizowy nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy. A jeżeli wy myślicie o zmianie pracy, MPK Wrocław ma dla was ofertę. We wtorek wystartowały dni rekrutacji. W Zajedni przy Obornickiej zaplanowano bezpośrednie rozmowy z rekruterami, możliwość złożenia aplikacji na miejscu i próbne jazdy taborem, mówi Aleksander Hutyra z Biura Prasowego MPK Wrocław.
2: Ideą wydarzenia jest to, by osoby zainteresowane pracą w MPK Wrocław jako kierowcy, motorniczowie czy też pracownicy techniczni, tych opcji jest wiele, mieli okazję po prostu zobaczyć od środka, jak to wygląda, mają okazję porozmawiać z zespołem rekrutacyjnym, zobaczyć zajezdnię, poznać specyfikę pracy kierowcy. Osoby, które będą uczestniczyły w wydarzeniu, mogą także przejść wstępny etap rekrutacji, jazdę próbną autobusem szkoleniowym.
0: Zapytaliśmy też o to, do kogo skierowana jest ta akcja.
2: Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 21 lat, to jest istotna informacja, posiadają prawo jazdy kategorii B i są zainteresowane oczywiście pracą, czyli w MPK, czyli też zdobyciem kwalifikacji w kategorii D, lub osoby, które mają już kategorię D i chcą zdobyć kwalifikacje kierowców. My oczywiście taki bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii D oferujemy. Jeżeli posiadacie komplet uprawnień, to również tym bardziej zapraszamy.
0: A jeżeli nie mogliście pojawić się dzisiaj, to kolejny dzień otwarty zaplanowano na czwartek w tym samym miejscu. Mieszkańcy Karłowic mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące planowanych zmian w organizacji ruchu w tej części Wrocławia. Konsultacje społeczne potrwają do 18 października. Opinie można przekazywać zarówno podczas spotkań, jak i za pośrednictwem e-formularza dostępnego online. W ramach konsultacji zaplanowano spotkanie 30 września o godzinie 17.30 w Arche Klasztorze. Przewidziano także dwa spacery konsultacyjne. Pierwszy 3 października o godzinie 11 zbiórka na skwerze Władysława Bełzy, a drugi 8 października o 17.30 zbiórka na placu Daniłowskiego. Zamiast gry w piłkę czy gimnastyki, jazda na łyżwach i rolkach. Trwa 18. edycja miejskiego programu Spartan dla szkół, który urozmaica tradycyjne lekcje wychowania fizycznego. Dlaczego warto? O tym instruktor Filip Lenart.
3: Takie lekcje WF-u idealnie poprawiają koordynację ruchową, poprawiają orientację przestrzenną, tak, pozwalają niektórym dzieciom wyjść z tego siedzącego trybu życia i w sposób bardzo przyjemny przekonać się do aktywności fizycznej.
4: Co robicie na takich zajęciach?
3: Na takich zajęciach doskonalimy technikę u dzieci, ale oprócz doskonalenia techniki, czyli przybliżania ich do jakiegoś lepszego poziomu sportowego, również się bawimy, tak? Co pozwala nam na integrację między uczestnikami, między uczniami i dobrą zabawę.
0: Uczniowie biorący udział w takich zajęciach na rolkowisku przy ulicy Wejherowskiej chwalą sobie takie nietypowe treningi.
4: Uważam, że jest to naprawdę fajny sposób po prostu na spędzenie właśnie jakiejś, na zrobienie jakiejś aktywności fizycznej i że można się tutaj naprawdę dobrze bawić.
5: Co robicie na takich zajęciach?
4: Wiadomo, na początku jest rozgrzewka, a potem mamy różne ćwiczenia po prostu na przykład na technikę jazdy na rolkach.
5: Ty umiesz jeździć na rolkach, czy uczysz się tutaj?
4: Ogólnie to w miarę umiem, bo trochę już jeżdżę, ale tutaj zawsze mogę po prostu poprawić też swoje umiejętności.
6: No, w sumie nawet git, lepiej tak niż takie normalne, bardziej typu po prostu coś na zasadzie piłka.
7: No dobre są, jest ciekawie, nie, cały czas jest ruch.
0: Usłyszała nasza reporterka od Eweliny, Olka i Kiry. W wielu miastach w Polsce we wtorek jazda na gapę nie istniała. 22 września świętowaliśmy Światowy Dzień Bez Samochodu. Tego dnia mieszkańcy Wrocławia, ale też Warszawy, Krakowa, Torunia czy Szczecina mogli bezpłatnie przemieszczać się tramwajami i autobusami.
5: Nie trzeba kupować biletu, wiedziałeś?
8: Widziałem, ciebie w szoku, chciałem kupić, ale patrzę, darmowe, skorzystam. Zamiast Ubera, dzisiaj tramwaj do pracy.
5: A, czyli jednak to zachęciło?
8: Zachęciło.
5: Pani podobno wie o darmowym bilecie?
9: Tak, zdecydowanie. Dzisiaj mogę się pochwalić, że świętuję urodziny, więc właśnie sobie zorganizowałam zwiedzanie miasta i wyjątkowo tramwajem, żeby właśnie móc pokorzystać z moją przyjaciółką z Poznania.
5: Wow! Jaki plan macie?
9: Na razie kawka i chciałyśmy pospacerować, ale ciężko ze względu na warunki pogodowe, a później może jeszcze pokorzystamy z tramwajów i się przetransportujemy do domu. Trzeba korzystać. A my uciekamy właśnie na tramwaj, żeby uszyć naszej sesji.
5: Powodzenia, miłej jazdy.
9: Dziękuję.
5: Nie kupujcie biletu.
0: Usłyszała od podróżujących po Wrocławiu komunikacją miejską na przystanku przy Kazimierza Wielkiego Martyna Czerwińska. I na tym kończymy drugą część dzisiejszego podsumowania. Ostatnia odsłona jeszcze przed 23. Bądźcie z nami.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Daniel Chawrylenia, jeszcze przed godziną 23 wracamy do najważniejszych faktów, jakie przyniósł wtorek. Zapraszam na ostatnią dzisiaj odsłonę podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Cofamy podwyżki to nowa inicjatywa wrocławskich radnych i aktywistów. Chcą zatrzymać falę rosnących opłat i wymusić oszczędności w kasie miasta, zaczynając od cofnięcia niedawnej podwyżki za wywóz śmieci. Inicjatorzy, w tym Piotr Ule, radny i członek stowarzyszenia SOS Wrocław, domagają się też cięcia w miejskich spółkach, jednoosobowych zarządów, zmniejszenia rad nadzorczych do ustawowego minimum 3 osób oraz wyeliminowania partyjnych nominatów.
2: Wrocław w 2025 roku i 2026 przede wszystkim staje się jednym z najdroższych miast w Polsce do życia. Począwszy od tego miesiąca, począwszy od września, mieszkańcy muszą płacić wyższe stawki opłaty za odpady. Wcześniej mieliśmy podwyżki za mieszkania komunalne w TBS-ie, za wodę. Mieliśmy podwyżki w akwaparku, mieliśmy podwyżki w ZOO. Wszystkie te sprawy każą zastanawiać się nad tym, czy Wrocław, kiedy chodzi o pieniądze, zaczyna od szukania oszczędności u siebie, czy zaczyna sięgać po prostu coraz głębiej do kieszeni mieszkańców.
0: Do tego tematu również szerzej będziemy wracać jutro. Polecamy się Waszej uwadze. 69-letni motocyklista został zatrzymany przez wrocławskich policjantów za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Mężczyzna jechał 75 km na godzinę, podczas gdy obowiązywało tam ograniczenie do 50 km na godzinę. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 300 zł oraz 5 punktami karnymi. Podczas interwencji kierowca próbował przekupić funkcjonariuszy, oferując im 200 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Odpowie teraz przed prokuratorem za próbę wręczenia łapówki. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Kresowy koziołek z kopytkami. Taka potrawa utorowała kołu gospodyń wiejskich na Doliczanki drogę na podium prestiżowego ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Polska Smakuje. W jego finale, który odbył się w weekend w Warszawie, mieszkanki i mieszkańcy podwrocławskich Nadolic zajęli drugie miejsce. Oprócz kulinariów w konkursie liczyły się też opisane tradycje, stroje i oprawa artystyczna. Ale kulinarnemu składnikowi nie sposób się oprzeć, a przepis wywodzi się z rodzinnych tradycji Nadoliczan z Kresów Wschodnich. Co się na niego składa, wyjaśniła w rozmowie z Maciejem Sasem Gabriela Somadozi.
3: Gratulacje na Pani ręce składam wszystkim paniom, które miały udział, czy Państwu, bo nie wiem jak to jest u Was, które miały udział w tym sukcesie, no bo to bez wątpienia duży sukces, co prawda kilka dni temu, no ale cały czas podejrzewam, radość jest.
4: Tak, oczywiście, jakby emocje jeszcze nie opadły, tym bardziej, że nie oczekiwaliśmy, nie spodziewaliśmy się tego zwycięstwa, to znaczy tego drugiego miejsca. Natomiast wspomniał Pan, że nie wie Pan, czy to są tylko członki, członkowie. Jesteśmy grupą mieszaną, mimo tego, że jest to koło gospodyń wiejskich. W naszych szeregach są też panowie, którzy mieli ogromny wkład w to zwycięstwo.
3: Czym Państwo podbiliście serca jurorów konkursu?
4: W moim odczuciu to była prostota, nasza historia, a także chyba to, że wszystko płynęło jakby z naszych serc. Nie mieliśmy takiego zaplecza organizacyjnego jak inne zespoły z innych województw, ponieważ tam jechały całe orkiestry, wszyscy pięknie ubrani. My nawet jeszcze nie mamy swoich takich regionalnych strojów. Zresztą chyba ciężko byłoby nam je dobrać.
3: Ponieważ no na Dolnym Śląsku to trudno byłoby, prawda?
4: Właśnie, ponieważ wszyscy jesteśmy różni, więc my skupiliśmy się na tej naszej historii, historii naszych przodków. Tutaj głównie są to nasi dziadkowie, którzy przybyli z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk. I nasza historia właśnie opowiada o tej tęsknocie za tamtymi domami, ponieważ te tęsknoty były wyrażane na co dzień też właśnie w naszej miejscowości. Dowodem na to jakby, jak ciężko było się oswoić nowym mieszkańcom na ziemiach odzyskanych. Są na przykład wiersze, które właśnie jeden z członków odczytał. Są to wiersze autorstwa właśnie jego dziadka. Chyba to też chwyciło serca jurorów i doprowadziło do takiej nostalgii.
3: Musimy wyjaśnić, czy bardzo proszę, żebyśmy wyjaśnili, na czym konkurs polegał tak naprawdę.
4: Polska Smakuje, to jest nazwa konkursu, który organizuje KOWR. Świetna organizacja, bardzo wysoki poziom. Natomiast tam chodzi o smaki, ale też o tradycje. A kolejnym wątkiem, jaki przewija się, to są produkty regionalne. Tutaj też właśnie dzięki tym wysokiej jakości produktom regionalnym udało nam się też zdobyć chyba to drugie miejsce, ponieważ skorzystaliśmy korzystaliśmy tutaj i wyłącznie z dolnośląskich producentów. Zaserwowaliśmy podstawę, którą nazwaliśmy kresowy koziołek z kopytkami. Z jednej strony właśnie ta koźlina, która w tamtych czasach była takim odświętnym daniem, aczkolwiek odświętnym daniem w biednych domostwach, ponieważ kozy były hodowane głównie tam, gdzie nie można było sobie pozwolić na chów krów. Czyli ta koza, ta krowa biednych, ona była spożywana od święta. Natomiast dodatkiem do tej koźliny u nas są po prostu ziemniaki w formie kopytek. Wszystko to jakby spaja sos, który powstał na bazie warzyw takich jak pietruszka, marchewka, cebula, czosnek. No i spajały to zioła i wino.
3: No, a to wszystko spajała jeszcze tradycja wyrażona chociażby w tych wierszach, o których pani wspomniała.
4: W wierszach i wspomnieniach z dzieciństwa, ponieważ właśnie Grzegorz Boguski, który też pracował na to zwycięstwo, u niego w domu właśnie dziadek hodował kozy i on pamiętał te smaki. My wróciliśmy do tych smaków właśnie odtwarzając to wszystko.
3: Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o którą aż grzech mi zapytać. Czy w takim razie to, co ujęło serca jurorów w Warszawie, będzie gdzieś możliwe do spróbowania na miejscu w najbliższym czasie, albo w mniej najbliższym?
4: Chyba musimy ochłonąć najpierw po tej ciężkiej pracy i przygotowaniach do konkursu.
3: Pewnie wielotygodniowych, prawda?
4: Tak, konkurs składał się z trzech etapów, więc to była taka wytężona praca. Natomiast tak, jak najbardziej będziemy chcieli zaprezentować naszą potrawę na początku lokalnie dla naszych mieszkańców, żeby też im przypomnieć te tradycje. Natomiast też jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Jesteśmy osobami prężnie działającymi i nie boimy się też wyzwań, więc wydaje mi się, że możemy też zaprezentować nasze danie szerszemu gronu.
0: Dodajmy, że w skład zwycięskiego kulinarnego zespołu wchodzili Gabriela Somadozi i jej mąż Loris Somadozi, Grzegorz Goguski i Anna Szatkowska. A w czasie finału konkursu kibicowało im 25 innych mieszkańców Nadolic. Zielony Wrocław sukcesywnie remontuje kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych na wałach nad Odrą. Tym razem prace prowadzone są na Kleczkowie, na koronie wału między mostami Trzebnickimi a Warszawskimi. Wały po prawdzie nie są infrastrukturą miejską, zarządzają nimi Wody Polskie, ponieważ jednak znajdują się na terenie Wrocławia i są ważnym miejscem codziennej rekreacji mieszkańców. W porozumieniu z zarządcą pracę prowadzi na nich Zarząd Zieleni Miejskiej. Pamiętajmy, że to część większego zadania obejmującego wały na Bartoszowicach, Swojczycach, Kleczkowie i Osobowicach. Na Bartoszowicach efekty prac już widać, teraz Kleczków, a następne w kolejności będą Osobowice. Wtorek był ostatnim dniem lata. Żegnamy długie, jasne wieczory, wyjątkowe w tym roku upały, a t-shirty wymieniamy na ciepłe swetry. Lato to dla wielu ulubiona pora roku, więc rozstanie jest dość bolesne. Z wrocławianami na ten temat rozmawiała Martyna Czerwińska.
5: Lubi pani lato? Troszkę żałuje, że już koniec tych ciepłych dni?
6: No oczywiście, że żałuję, dlatego w październiku jeszcze do Turcji jadę, żeby sobie przedłużyć lato.
5: No to idealnie. Na długo?
6: Na 8 dni.
5: A za co kochamy lato? Za czym będzie pani najbardziej tęskniła?
6: Za długim, jasnym dniem.
7: Ja bardzo żałuję, bo jednak uwielbiam słońce i piękną pogodę, ale myślę, że trzeba korzystać też z tego klimatu i ma to swoje plusy.
5: A jakie plusy ma jesień? Kocyk? Ciepła czekolada?
7: Kocyk, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
8: Nie będę tęsknić za upałami na pewno, ale będę tęsknić za złotą polską jesienią.
5: Okej, czyli odlicza pani już godziny, można powiedzieć,
8: no,
5: do jesieni.
8: Teraz mi pani przypomniała, bo zupełnie nie popatrzam. No pogoda dzisiaj typowo jesienna jest, także rzeczywiście chyba przechodzimy do tej jesieni. Ale jeżeli będzie piękna, złota polska jesień, to jak najbardziej będę zadowolona.
9: Ja wszystkie pory lubię roku.
5: A co jest pięknego w jesieni?
9: Wszystko. Te kolory cudowne, te barwy takie. Przepiękna jesień jest. Tak uważam. Sama jestem kolorowa, jak pani widzi, więc ja lubię.
5: No właśnie. Widzę, że na ustach różowa szminka, na włosach też różowy kolor.
9: Tak, tak, właśnie tak.
5: Dlatego... I taka radosna pani wchodzi w jesień.
9: Tak, taka radosna. Cieszę się każdą chwilą.
0: I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy i słyszymy się jutro.
1: Tu RMF 24 Wrocław.

0: Radio RMF 24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: I mamy już 23. późna pora, ale bardzo dużo się dzieje. Słuchajcie faktów w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Matka oskarżonego o zabójstwo ma i z Mławy zatrzymana. Policja przeszukała jej dom. Posłuchajcie, co nowego ustalił dziennikarz RMF FM. Potem przyjrzymy się rządowym planom wzmacniania wschodniej granicy Polski. Dowiecie się, co się zmieni. To był cudowny wieczór dla polskich siatkarzy. Wrócimy do ich fenomenalnej wygranej z Niemcami. Nowe śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa było podstawą do przeszukania jednego z domów w Mławie. W faktach informowaliśmy, że policjanci zatrzymali dziś matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Reporter RMF FM Michał Radkowski rozmawiał z rzecznikiem prokuratury okręgowej w Płocku, Bartoszem Maliszewskim, na temat działań śledczych. Michale, co usłyszałeś?
2: Policjanci nie mieli polecenia zatrzymania Katarzyny G., tak mówi prokuratura. Zlecono jedynie przeszukanie domu, w którym zabezpieczono dowody. Policja na razie nie informuje o powodach zatrzymania kobiety, ale jak słyszę nieoficjalnie, mogło dojść do okoliczności, które wymusiły taką reakcję funkcjonariuszy. Nowe śledztwo wszczęto po reportażu w telewizji Polsat News. Jego autor dotarł do mężczyzny, który twierdził, że Katarzyna G. miała mu zlecić zabójstwo 3 osób, w tym ojca Mai oraz pełnomocnika rodziny. Wczoraj obaj poinformowali, że nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka Bartosza G. Pomoc zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości.
3: Te okoliczności wcześniej nie były znane w tej sprawie, o której tak jest głośno, która została umorzona w sprawie tych gruźb. To jest nowe postępowanie. W tym nowym postępowaniu prokurator wydał postanowienie o przeszukaniu pomieszczeń.
2: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Jutro prokuratura ma podać więcej szczegółów śledztwa.
1: Polska umacnia ochronę wschodniej granicy, ogłosił dziś minister obrony na przejściu w Dorohusku, gdzie wysłano wojsko. Z bliska oglądał to reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co się zmienia?
4: Tu najbardziej rzucają się w oczy wojskowe stanowiska przeciwlotnicze.
5: Z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń.
4: Mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Dorohusku na wypadek alarmu wyznaczono miejsca ukrycia dla 650 osób.
6: Są także przeznaczone dla podróżnych.
4: Zapewnia szef MSWiA Marcin Kierwiński i zapowiada, że na przejściach, na których brakuje ukryć, powstaną modułowe.
6: To jest perspektywa kilku najbliższych tygodni.
4: Aby ewakuacja była łatwiejsza, służby mają dbać o to, żeby jak najmniej ludzi było w tym samym czasie na przejściu, co może oznaczać zmiany w odprawach.
6: Odsunięcia na przykład kontroli celnej w głąb kraju.
4: Kolejne przygotowania są w planie. Niebawem ochronę Polski wzmocniał Słowacy z systemami radarowymi. Obecni są już Czesi ze śmigłowcami, a lotnisk w Rzeszowie i Lublinie strzegą wyrzutnie rakiet.
1: Jesteśmy gotowi na każdą formę rozejmu energetycznego, zapewniał Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Ukraiński prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone mają przekazać odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej w tej sprawie. Przywódcy Ukrainy i USA, jak mówiliśmy w faktach, spotkali się przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zełenski w późniejszej rozmowie z dziennikarzami potwierdził, że Kijów zwrócił się do Waszyngtonu o licencję na produkcję systemów Patriot. Poprosiliśmy prezydenta o pomoc w szybkim działaniu. Jest pozytywnie nastawiony do kwestii licencji. Mówił o Donaldzie Trumpie Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślał też, że w każdej chwili jest gotów na spotkanie z Władimirem Putinem.
7: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Nie milkną echa fenomenalnej gry Polaków podczas siatkarskiego pojedynku z Niemcami. Nasza reprezentacja pokonała dziś Niemcy 3-0. Choć początek spotkania był bardzo wyrównany, to w trzecim secie to nasi rywale prowadzili już 8-4. Polacy odwrócili jednak sytuację i wygrali tę partię 25-17, a cały mecz zamknęli bez straty seta, na co zwrócił uwagę zaraz po spotkaniu Wilfredo Leon.
8: No jeszcze też nie zapominamy się na 6 set, dopiero zaczynali mieć więcej zagrywka w boisku. A no to do nas dał delikatnie trochę kłopot w trakcie parę punktów, ale no wracaliśmy do naszego meczu i no to każdy widział to 3-0, jesteśmy zadowoleni i teraz już zapominamy o tym mecz, bo przed nami najlepsza impreza.
1: mówił Wilfredo Leon. W półfinale w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. Te reprezentacje zmierzą się jutro, a my trzymamy mocno kciuki za Polaków. Z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o północy. W nich zapytamy Was, za co lubicie jesień? Ta kalendarzowa już coraz bliżej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na popołudniową rozmowę. Naszym gościem jest Ryszard Petru, poseł Unii Centrum, wiceszef klubu Centrum. Dzień dobry, z ambicjami na swoją partię. No już jutro jesień się zaczyna, więc chyba czas na start.
2: Akurat jutro odbywam pierwsze spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim o 17:30. I to jest pierwsze spotkanie, na którym oczywiście będę chciał mówić, co ja widzę jako potrzeby zmian, a jednocześnie chcę wysłuchać też tych, którzy przyjdą, no bo tak powinna być tworzona propozycja na kampanię, czyli mamy pewne propozycje, ale zderzamy to z rzeczywistością. Posłowie powinni raz na jakiś czas tak naprawdę spotkać się z ludźmi w Polsce i na prawdziwych spotkaniach, bo social media, przy całym szacunku stacje radiowe, telewizje, to wszystko jednak jest swego rodzaju bańka i nie ma nic ważniejszego
1: więc
2: w polityce niż prawdziwe, realne spotkania.
1: Najpierw spotkania z przedsiębiorcami właśnie tam w Gorzowie Wielkopolskim, później o 17:30 spotkanie z mieszkańcami. Nie będzie to wystąpienie, tylko to będzie spotkanie
2: rozmowa
1: na zasadzie pytań z sali.
2: Tak, znaczy oczywiście to
1: czego
2: nie
1: jest... pan chce słuchać i co chce usłyszeć?
2: Ja, znaczy wie pani, no, mam poczucie takie, że wielu z nas ma wrażenie, że państwo nie traktuje nas do końca fair, jeżeli chodzi o kwestie
1: podatków.
2: Chociażby kwestie podatków, urzędów, różnego rodzaju urzędów, administracji, która tworzy dodatkowe bariery, podczas gdy powinna to wszystko usprawniać. Wiele rzeczy prawdopodobnie nie tyle jest nowych, co się po prostu nie zmieniło, a były duże oczekiwania po koalicji 15 października i uważam, że w ramach szeroko rozumianej koalicji potrzebny jest dużo mocniejszy głos przedsiębiorczy, blokujący podwyżki podatków, wskazujący, gdzie jest marnotrawstwo środków, po to, aby te osoby, powiem wprost, nie głosowały na obecną opozycję, czy na przykład Konfederację.
1: Szliście do wyborów, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości. Teraz pan z jakim hasłem chciałby iść
2: pani
1: do wyborów?
2: Pani pozwoli, z tym hasłem to jeszcze najważniejsza jest gospodarka. Co do zasady, to jest moje hasło.
1: No jutro pod hasłem jest nas więcej.
2: Jest nas więcej, uważam, że dużo więcej nas jest tych, którzy myślą podobnie jak ja, natomiast za mało nas jest w Sejmie. I uważam, że gdyby było nas więcej w Sejmie, nie wiem, gdyby to było 30-40 posłów, moglibyśmy na przykład w ramach koalicji promować dobre rozwiązania, ale blokować też te złe.
1: Dobrze, które są złe? Wiemy już
2: o... Nie wiem, gdyby to było 30-40 posłów, moglibyśmy na przykład w ramach koalicji promować dobre rozwiązania, ale blokować też te złe.

0: najmu krótkoterminowego, uważam, że za bardzo poszliśmy w lewicową agendę. Zbyt restrykcyjne prawo zostało stworzone, czy też chociażby zakaz reklamy alkoholu. Okej, rozumiem, wszystkie, jeżeli zakaz ma dotyczyć wszystkiego,
1: pieniądze
0: to okej.
1: Z tej ustawy akcyzowej mają iść na zdrowie. O tym dzisiaj mówił premier Donald Tusk i apelował do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby nie słuchał lobbystów, że wszystkie pieniądze mają iść na zdrowie.
0: To jest inna jakby para kaloszy, natomiast jeżeli zaczynamy od ochrony zdrowia, to uważam, że oczywiście kierunkowo te limity, które dzisiaj zostały przyjęte przez rząd, są dobre, kierunkowo. Natomiast to stanowczo nie wystarcza, żeby uzdrowić sytuację, bo powiedzmy szczerze...
1: Dlaczego?
0: Sytuacja, znaczy generalnie, no nie jest system
1: limity
0: ochrony zdrowia od lat dobrze...
1: Limity etatowe i wynagrodzeniowe, to nie jest dobre wyjście?
0: Nie wystarczy. Nie jest to wystarczające, bo od lat ochrona zdrowia jest nieefektywnie zarządzana ze względu na to, chociażby, że mamy złą wycenę świadczeń. Niektóre świadczenia medyczne są bardzo dobrze wycenione, fantastycznie, super rentownie, lekarze się oni zabijają, a inne z kolei są takie, że można tylko na tym stracić. To jest pierwsza podstawowa rzecz. A dwa, mamy na przykład obok siebie dwa szpitale i wszystkie mają te same, oba mają te same specjalizacje. Nie ma takiej często potrzeby. Trzeba by tą siatkę zracjonalizować i ja mam wrażenie, że dzisiaj ten, kto, jeżeli nie podejmiemy albo nie podejmie się głębokich zmian w systemie reformy ochrony zdrowia, to można przegrać wybory.
1: Czyli pan razem ze swoją nową partią, która była zapowiadana na jesień, więc to już zaraz będzie za tym, żeby była konsolidacja szpitali, a niektórzy mówią, konsolidacja równa się likwidacja. To jest pana pomysł?
0: Racjonalizacja. Raz będzie to być może zamknięcie części szpitala, a gdzieś indziej ten szpital musi powstać tam, go gdzie nie ma. Czyli ta siatka szpitali musi być dostosowana nie do tego, jak kiedyś powstała, tylko teraz jak ludzie mieszkają, ile się dzieci rodzi w danym momencie, to będzie potrzeba porodówek, a są miejsca, gdzie...
1: Pójdzie pan do wyborów z hasłem likwidujemy tam, gdzie nie jest potrzebne.
0: Racjonalizujemy i wydajemy pieniądze sensownie. Dam pani przykład, jeżeli zdążę.
1: Nie, pewnie nie, bo ucieka mi pan od kwestii socjalnych, panie pośle. Chciałbym zapytać, co z babciowym?
0: Nie byłem zwolennikiem, jestem skłonny to utrzymać, natomiast co do zasady, chciałbym, żeby ta pomoc społeczna i w ogóle socjalne rozwiązania trafiały do tych, którzy tego potrzebują, a żeby osoby zamożne albo bardzo zamożne tych środków nie dostawały.
1: A dobry start?
0: A proszę przypomnieć mi.
1: Dobry start 300+.
0: Wie państwo, ja bym powinno być zrobiony taki wielki przegląd wszystkich wydatków socjalnych.
1: Mamy 800+ i 300+ na początek roku szkolnego dla
0: państwa, nie będziemy teraz robić takiej rewolucji. Wydaje mi się, że trzeba się skupić na dwóch głównych aspektach. Uważam, że 800+ nie może trafiać do bogatych, na to można zaoszczędzić kilkanaście miliardów złotych rocznie.
1: Pytam o te wszystkie kwestie. Jeszcze tutaj jest bon ciepłowy i różne rozwiązania, bo mamy rating obniżony. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu z A2 na A3.
0: To jest żółta lampka. To jest.
1: A nie czerwona kartka?
0: Czerwona to wtedy, kiedy już jest dużo większe koszty się płaci. Ale to jest też sygnał, że trzeba uświadomić sobie, że jesteśmy już na tej żółto-czerwonej granicy. Bo kolejna to jest czerwona, po żółtej. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że wczoraj był taki sondaż Rzeczpospolitej na pytanie, jak mamy obniżyć ten deficyt. 40% Polaków mówi obniżyć wydatki socjalne, a 20% tylko mówi, że podwyższyć podatki. Ja uważam, że Polacy mają takie poczucie, że za daleko poszliśmy z tym socjalem.
1: Więc... Cytując klasyka, nie będzie niczego.
0: Nie, tak nie powiedziałem.
1: Jak Ryszard Petru.
0: Nie powiedziałem tego.
1: Zracjonalizujmy ze swoją partią.
0: Nie, zracjonalizujmy wydatki. Wie pani, co przed chwilą przyjęliśmy ustawę, która mówi o tym, jako w komisji, że 13 milionów zaległych składek było odzyskiwanych za 130. Jeszcze raz, żeby odzyskać 13 milionów zaległych, wydawaliśmy jako państwo 130. Czyli ponad 120 milionów prawie traciliśmy rocznie na odzyskiwaniu czegoś, co się nie opłacało odzyskiwać.
1: Bez sensu.
0: I to pokazuje bezsens pewnych rozwiązań, które są powtarzane bezmyślnie. Niestety obawiam się, że w naszym kraju całkiem sporo tego jest i przyzna pani, że to jest najprostsza oszczędność z możliwych.
1: Czy rząd dobrze sobie radzi z paliwami?
0: Nie wiem, czy rząd może sobie radzić z paliwami. Chodzi o to, rozumiem, że jest oczekiwanie, że ceny pali rząd obniży. Ale to jest, słuchajcie, to jest przelewanie z jednej kieszeni do drugiej. Przecież te obniżki...
1: No ale kto ma lepiej... Jakby

0: było lepiej? Kto by miał w kieszeni te pieniądze? Konsument czy koncerny?
1: Wie pan co, uważam, że lepiej byłoby te 4,5 miliarda złotych przeznaczyć na podwyżkę progu podatkowego. Bo wtedy zostaje nam więcej w kieszeniach. A tak to korzystają tylko ci, którzy jeżdżą, a najbardziej korzystają ci, którzy dużo jeżdżą.
0: I tracą samorządy, które już mówią, że mają niesamowite koszty, że ich nie stać na to, żeby komunikacja miejska jeździła, no bo to wszystko kosztuje. Dzisiaj minister aktywów mówił dzisiaj rano w radiu RMF FM w porannej rozmowie, że jak tankuje swój prywatny samochód, to płacze. Pan też płacze?
1: Nie, wkurza mnie to, ale z drugiej strony mam świadomość tego, że to jest pochodna cen ropy. Dzisiaj, czy od wczoraj, ta cena ropy istotnie spadła
0: już
1: w stosunku
0: spada.
1: Do szczytu sprzed kilku dni, bo rzeczywiście było bardzo wysoko. Ale naprawdę, jeżeli chcemy obniżać ceny paliw poprzez obniżkę VAT-u, to znaczy, że te pieniądze nie trafią gdzie indziej. No nie oszukujmy się, no przecież musimy zapłacić za obniżkę podatków na akcyzie.
0: No ale Niemcy i Czesi tak zrobili. Myśmy właśnie, też, Niemcy od 1 października.
1: Myśmy zrobili tak wcześniej, nas to bardzo dużo kosztowało. W Niemczech jest znacznie droższa benzyna niż w Polsce.
0: No przyjeżdżali do nas tankować.
1: Ja pamiętam, wie państwa, pamiętam jeszcze w sierpniu kosztowało 2,70 euro litr benzyny. To są nieporównywalnie wyższe ceny. Ja nie bagatelizuję problemu. To jest na pewno społecznie bardzo ważny problem, ale uświadommy sobie jedną rzecz, że jak dopłacamy 2 miliardy złotych miesięcznie do obniżki cen paliw, to te 2 miliardy nie możemy przeznaczyć na przykład na podwyżkę progu podatkowego i potem mamy najdrożej opodatkowanych nauczycieli w Europie.
0: Tylko najdrożej, dieslem za 10 złotych przegrywa się wybory.
1: Wyborów
0: to już jest bariera psychologiczna przekroczona.
1: Ja nie twierdzę, że nie, tylko że jeszcze raz podkreślam, że tak samo mogą być niezadowoleni ci, którzy wpadają wcześniej we wyższy próg podatkowy. Też są niezadowoleni, bo relatywnie mniej mają w kieszeni niż mieli to kilka lat temu.
0: No ale to tak bardzo nie boli, jak raz w miesiącu tankowanie na przykład za taką kasę.
1: Tak długo jak pani tankuje, bo część osób nie tankuje.
0: No, część już nie. Rząd dobrze w takim razie sobie radzi, że trzyma, że mówi, że na razie póki nie będzie ustawy i nie będzie zwrotu zysków ponad limitowych i ponad normatywnych, to programu CPN nie będzie. To dobrze.
1: W pełni popieram to stanowisko. Rzeczywiście koncerny zarobiły niewspółmiernie dużo na zmianach cen paliw. W wyniku tego, że chcą duże zmiany, to biorą sobie rezerwę i na tym mają wyższą marżę. Prezydent prawdopodobnie, jak rozumiem, zawetuje tę ustawę. W związku z tym, komu by pani proponowała zabrać, żeby obniżyć te ceny paliw dla tych, którzy jeżdżą?
0: No koncernom, które zarabiają.
1: Ale jeżeli prezydent zawetuje, to komu? Wtedy innemu. W związku z tym czekamy na decyzję
0: ciąć
1: prezydenta.
0: Ciąć marże, ciąć podatki.
1: Ale kto ma ciąć marże? To Orlen musiałby sam. Wie pani,
0: to rząd nie może zadzwonić do prezesa Orlenu i powiedzieć, słuchaj, daj mniej.
1: To jest niezgodne z prawem, bo to jest spółka prawa handlowego i nie może rząd na to naciskać, bo oni mają też odpowiedzialność przed akcjonariuszami. Faktem jest, że w Polsce ten rynek paliwowy należałoby zderegulować. Znaczy mamy prawie 60 parę procent benzyny czy oleju napędowego w Polsce pochodzi od Orlenu, poprzez to, że on sprzedaje jako to paliwo hurtowo i przyznam, że to jest prawie że oczywiście pozycja monopolistyczna, ta konkurencja jest zbyt mała.
0: Przejdźmy do kwestii zbrojeń, obronności, naszego bezpieczeństwa. Wszystkie oczy na Stany Zjednoczone. Była wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, który powiedział, że jest w stałym kontakcie z Donaldem Trumpem, że jest coraz bliżej polskiej bazy stałej wojsk amerykańskich na naszym terytorium. Natomiast została odwołana rozmowa naszego ministra obrony narodowej z odpowiednikiem amerykańskim. Ta wizyta w Pentagonie się nie odbędzie, bo jest kolizja terminów. Normalne to jest?
1: Wyjątkowe, znaczy tam są spotkania z delegacją chińską na najwyższym szczeblu w Stanach Zjednoczonych w kontekście eskalacji rosyjskiej w naszym regionie. Zakładałbym, że to spotkanie, jeżeli dobrze pójdzie, może nam trochę uspokoić sytuację.
0: Więc więcej waży, a my powinniśmy się uzbroić w cierpliwość.
1: No, bądźmy obiektywni. Więcej waży i Chiny mają przełożenie bezpośrednie na Rosję i miałbym nadzieję, że nikt nie jest zainteresowany eskalacją napięcia pomiędzy Ukrainą, Rosją Rosją i krajami NATO. I tutaj akurat głos chiński może być krytycznie ważny. Wiem, że zamiast pana ministra Kośniaka polecieli, czy lecą pani minister Stopkowiak i pan minister Zalewski. I pamiętajmy o tym, że ogólnie rzecz biorąc, z tego co słyszę, te sprawy idą w kierunku dobrym, a decyzja musi być ostatecznie podjęta nie tylko przez pana Pita Hekseta, ale również przez prezydenta USA.
0: Więc tak długo jest pan spokojny.
1: Jestem na razie spokojny na proces, ale byłbym spokojniejszy, gdyby była oficjalna decyzja o wyborze lokalizacji i rozpoczęciu budowy baz. Obawiam się, że do tego momentu jeszcze parę miesięcy.
0: I Amerykanie z takimi konkretnymi deklaracjami będą się wstrzymywać do momentu, aż będą widzieć z naszej strony realne działania i chociaż wbicie łopaty?
1: Nie, wbicie łopaty to jest moment, kiedy już jest tak zwany deal. Muszą wybrać lokalizację, muszą to wszystko zabudżetować, podjąć decyzję wspólnie, jakie rodzaje wojsk, i to musi być wszystko połączone wspólnym biznesplanem, i to jest dzisiaj dogadywane. No i w pewnym momencie musi być ta finalna decyzja polityczna i na nią czekam. I w takim procesie dochodzenia do tej decyzji raz jedno spotkanie pójdzie bardzo dobrze, drugie pójdzie średnio. No wie pani, to każdy ma też swoje interesy. Nam zależy na tym, żebyśmy byli jak najbezpieczniejsi, a jednocześnie, żebyśmy nie płacili za tych szalonych pieniędzy. Natomiast to musi być racjonalnie. Czuję się jako członek NATO bezpieczny, natomiast wiem o tym, że dla bezpieczeństwa naszej wschodniej flanki szeroko pojętej na pewno będzie można zrobić więcej po stronie całego sojuszu. Im więcej baz amerykańskich, tym lepiej. Im więcej takiego systemu działań antydronowych, tym lepiej. Natomiast spodziewałbym się ze strony Rosji raczej działań typu dywersyjnego niż jakichkolwiek takich bezpośredniej formy ataku.
0: Takich na twardo.
1: Twardo nie sądzę, raczej
0: o takie dronach i o tym, co dzieje się w naszej przestrzeni i że mamy coraz więcej informacji. No, czy odwołanie generała Bodnara to było dla pana zaskoczenie?
1: Było
0: odpowiadał
1: zaskoczenie,
0: właśnie za politykę dronową.
1: Było zaskoczenie, bo się nie spodziewałem, ale przyznam pani, no nie siedzę tak głęboko już, co dokładnie generał Bodnar robił na swoim stanowisku. Trudno mi ocenić jego...
0: A bo może
1: jego...
0: czego nie robił, bo dziennikarze Onetu dotarli do wypowiedzi jednego z podoficerów, który powiedział, że pan generał przyjechał do nas i powiedział, że szuka u nas natchnienia. Ręce nam opadły. To przecież on miał przedstawić wizję rozwoju dronów w wojsku. To właśnie ta wypowiedź. No i mamy też komentarz lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który powiedział... Tak, generał o dronach nie miał zielonego pojęcia, za to jego bratem był minister sprawiedliwości Adam Bodnar, więc najważniejsze, kwalifikacje się zgadzały.
1: W przeciwieństwie do kolegi Mentzena nie będę komentował wypowiedzi anonimowego podoficera w sprawie tak newralgicznej, jak jest bezpieczeństwo Polski. Trudno mi ocenić, jakie były przyczyny odejścia pana Bodnara, ale bez wątpienia w ochronie dronowej możemy zrobić więcej.
0: Dobrze, przejdźmy w takim razie do pana ambicji politycznych. Właściwie wróćmy. Czy sondaże, które teraz mają, dają panu taki powiew świeżości i takie, a dobra, biorąc pod uwagę te sondaże, mogę coś zdziałać i mogę uzyskać nawet więcej niż 3%?
1: Wie państwo, sondaże dzisiaj jeszcze, nie mamy sondaży w atmosferze wyborczym. Rozpocznę takie spotkania w Polsce też, które są jednak, nawet to nie jest prekampania, to jest jednak rozmowa z ludźmi, bo to nie jest kampania wyborcza i dobrze wiemy, że ludzie nie są teraz zdecydowani, na kogo chcą głosować. Finalnie jeszcze, część jest zdecydowana,
0: część nie. Ale sondaże pokazują trend.
1: Sondaże pokazują, że duży potencjał w centrum, takim centrum, może lekko prawicowym centrum sceny politycznej, proprzedsiębiorczym, gdzie można uzyskać
0: czyli
1: całkiem spore poparcie, jeżeli to się
0: zrobi.
1: Koalicja
0: i Lewica i wtedy też pana partia. Jeszcze nazwy nie znamy. Czy już pan ma swoją nazwę?
1: To proszę poczekać na... To jest finał takich prac i rozmów. Natomiast bez wątpienia
0: czyli
1: jest duża potrzeba.
0: Czyli nie Konfederacja Light.
1: Konfederacja Light była hasłem roboczym, które pokazywało, że po naszej stronie jest potrzeba ugrupowania proprzedsiębiorczego, racjonalnego gospodarczo, ale jednocześnie, które nie chce wychodzić z Europy i nie pobiera AfD niemieckiego na przykład. Jest racjonalne w tym wszystkim, czyli chce zmian, ale w sposób realistyczny, Jestem przekonany, że takich wyborców jest kilkanaście procent. Oczywiście na końcu pytanie, na ile moja skromna osoba i inne osoby, które ze mną będą chciały w przyszłości współpracować, są w stanie te osoby przekonać, a to już jest moje zadanie i innych. Potencjał
0: jesień
1: jest.
0: Się zaczyna, jutro pan w trasę wyrusza, Gorzów Wielkopolski, jutro, a później następne. Ale mieszka pan w Warszawie, prawda?
1: Tak.
0: Ma pan problem z dzikami?
1: Ja akurat mam problem z dzikami. Ja mieszkam na Wilanowie i wiele razy, znaczy może inaczej, bardzo często dziki są pod moim domem, a tak dosyć blisko, czyli parę metrów.
0: Poważna sprawa.
1: I za każdym razem oczywiście, jak są wyrzucane śmieci, to w nocy te śmieci otwierają i tam sobie to, co chcą, wyżerają. No ale przyznam szczerze, że o ile jakby na mnie być może nie robi to wrażenia, wiem, że dużo sąsiadów nie czuje się bezpiecznie.
0: Szczególnie jak odprowadzają dzieci do szkoły.
1: Ale wie pan co, ten problem, jak dziecko wyjdzie na przykład.
0: Panie pośle, jest samo. Uchwała Sejmiku Mazowieckiego i w Warszawie będzie możliwy, legalny odstrzał dzików bez limitu. Kryterium jest jedno, trwała utrata lęku przed człowiekiem.
1: To jest mocne kryterium, nie jestem w stanie ocenić, ale uważam, że to jest chyba niezbędne, no bo nie widzę innego rozwiązania w sytuacji, kiedy no, te dziki zbliżają się coraz bliżej do ludzi i jest ryzyko po prostu, że poszukują pożywienia dla małych, mogą być agresywne. I z tego, co słyszę, takie sytuacje mają miejsce. No nie widzę innej możliwości, bo kiedyś dziki tak blisko nie podchodziły.
0: No jest też pomysł po stronie rządowej, żeby była ustawa, tak Ministerstwo Środowiska proponuje, nakazująca właścicielom posesji dokładne, szczelne zamykanie kubów na śmieci. Tak, żeby zwierzęta dzikie nie miały do tego dostępu.
1: Wiesz, jak się wystawia śmieci, to się wystawia w workach. Jak przyjeżdżaliśmy. Są konkretne terminy.
0: Pan w workach kładzie, czy w koszach?
1: I tak,
0: śmieci?
1: I tak.
0: I tak, i tak.
1: I tak, no w zależności od typu.
0: No to teraz trzeba będzie zabezpieczyć.
1: Dobra, i jak, no to nie są głupie zwierzęta. Z tego, co wiemy, to one umieją przewracać te śmietniki.
0: No pan żartuje.
1: Przewracają. No widziałem, że przewracają. Natomiast nie chcę wchodzić w jakieś systemy zabezpieczeń.
0: To się nie da zabezpieczyć?
1: Wie pani co, no widziałem... Widziałem po prostu, że bardzo wiele śmietników było poprzewracanych, nie tylko mój własny. No.
0: Więc zapewne wszystko
1: się da.
0: Wszystko się da.
1: Wszystko się oczywiście da, ale wie pani co, no to tak można powiedzieć. I co wtedy?
0: No kary. Bardzo dziękuję. Ryszard Petru.
1: Dla tych, co nie zabezpieczyli,
0: poseł Unii,
1: tak?
0: Poseł Unii Centrum. Widzę, że okay. Klubu Centrum był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bezpieczeństwa życzę.
2: RMF 24.

0: niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mamy północ, nowy dzień, zaczynamy fakty. I fakty o tej porze ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Polska pomoże Litwie w ewakuacji ludności. Jest deklaracja szefa resortu obrony.
2: Pomogą Polacy, pomogą instytucje państwowe.
1: W faktach także Trump o rozmowach z Iranem i planie pokojowym dla Strefy Gazy. Na początek jednak fakty dla kierowców z Łódzkiego. Zmotoryzowani, jeśli podróżujecie A1 w Łódzkiem, to przygotujcie się na utrudnienia. W okolicach węzła Brzeziny zapaliła się naczepa ciężarówki. Jezdnia w kierunku Gdańska zablokowana. Polska pomoże Litwie w ewakuacji ludności, jeśli będzie taka potrzeba, deklaruje polski minister obrony. Litewskie władze szykują się do scenariusza, w którym wskutek rosyjskiej agresji ludność cywilna będzie uciekać z kraju, także do Polski. Udzielimy takiej pomocy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pomogą Polacy, pomogą instytucje państwowe. Mamy to już dość dobrze przećwiczone w momencie, kiedy 3 miliony Ukraińców w ciągu kilku dni wjechało do Polski i mogliśmy liczyć przede wszystkim, za co jeszcze raz trzeba podziękować, na otwarte drzwi domów każdego z nas, ale oczywiście instytucje państwowe, pan minister ma wyznaczone jednostki, ośrodki do ewakuacji. Udzielimy pomocy inaczej niż niektórzy może by chcieli państwom bałtyckim.
1: Również szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że Polska będzie przygotowana na taką sytuację. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że jego specjalni wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner odbyli bardzo produktywne spotkanie z mediatorami zaangażowanymi w rozmowy z Iranem. Jak dodał, negocjacje dotyczą możliwego porozumienia, które miałoby zakończyć konflikt z Teheranem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Od pewnego czasu trwają mediacje, ale wydaje mi się, że istnieje duża szansa na zawarcie porozumienia. Takie właśnie sygnały docierają do nas ze wszystkich stron, zaznaczył amerykański przywódca. Trump powiedział też, że Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła 20-punktowy plan pokojowy dla Strefy Gazy, zakładający m.in. jej odbudowę i utworzenie Rady Pokoju. Coraz więcej górników rezygnuje z pracy w polskiej grupie górniczej. Do tej pory z dobrowolnych odejść skorzystało tam już ponad 3300 osób. O tym, jaką formę odejścia najczęściej wybierają górnicy, powie śląski reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Zdecydowanie przeważają odejścia na urlopy górnicze. Z tej formy skorzystało już ponad 2300 osób. Z kolei biorących jednorazowe odprawy jest prawie 3 razy mniej. Natomiast z odpraw dla pracowników zakładów przeróbczych skorzystało już ponad 170 pracowników. W ciągu 2 wakacyjnych miesięcy liczba tych, którzy odeszli na urlopy, zwiększyła się o ponad 500. Biorących odprawy było nieco ponad 130 więcej. Zgodnie z planem w tym roku zatrudnienie w PGG ma się zmniejszyć o 4300 osób. Z tej liczby ponad 3500 to pracownicy korzystający z dobrowolnych odejść, natomiast pozostali mają odchodzić na emerytury.
1: Ze Słowenią czy z Belgią? Z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy po wygranym meczu z Niemcami? Były reprezentant Polski Krzysztof Ignaczak stawia na Belgię. A co myśli o zawodnikach Słowenii?
4: Jeżeli chodzi o tą drużynę, na pewno to jest groźny przeciwnik. Potrafią pokazać ten swój charakter, taki sportowe zacięcie, który mają. Natomiast wydaje mi się, że w takiej jakby konsekwencji patrzenia na całość turnieju, to ci Belgowie mogą ich zaskoczyć i grają bardzo równo. Grają naprawdę dobrą siatkówkę techniczną i fajne to będzie spotkanie. Miejmy nadzieję, że dla kibiców będzie wyrównane, że będziemy mogli pooglądać fajne wymiany, ale tak po cichu mówię, że tak trochę tej przewagi tak 60 do 40 dałbym dla zespołu Belgii i że to właśnie z nimi Polacy zagrają w tym półfinałowym spotkaniu.
1: Mówił Krzysztof Ignaczak w RMF24. Mecz Słowenia-Belgia już dziś w Mediolanie.
5: Pytamy o fakty.
1: Zamiast krótkich rękawków ciepłe kurtki, szale wokół szyi, a zamiast sandałów kozaki i półbuty. To może oznaczać tylko jedno. Mamy jesień. Co na to mieszkańcy Wrocławia?
6: Nie będę tęsknić za upałami na pewno, ale będę tęsknić za złotą polską jesienią.
7: Ja wszystkie pory lubię roku.
8: A co jest pięknego w jesieni?
7: Wszystko. Te kolory cudowne, te barwy takie. Przepiękna jesień jest. Tak uważam. Sama jestem kolorowa, jak pani widzi, więc ja lubię.
8: No właśnie widzę, że na ustach różowa szminka, na włosach też różowy tak, kolor.
7: Tak, tak, właśnie tak.
8: Dlatego... I taka radosna pani wchodzi w jesień.
7: Tak, taka radosna. Cieszę się każdą chwilą.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Jesień ma wiele pozytywnych stron. Po wakacyjnym pośpiechu można wreszcie zwolnić, a dłuższe wieczory sprzyjają przyjacielskim spotkaniom i lekturze książek, a także słuchaniu faktów RMF FM. Te wracają o pierwszej. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak.

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.

0: Na zegarach już pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Ceny paliw bez zmian. Prezydencki i rządowy projekt wzajemnie się blokują. Kilka razy groziła urzędnikom. Mieszkanka Poręby w Śląskiem tymczasowo aresztowana. Jesień już się z nami przywitała, ale my w faktach podsumujemy wasze minione wakacje.
1: Polacy podróżują przede wszystkim tam, gdzie jest słońce. Uwielbiamy all inclusive.
0: Ani prezydencki projekt obniżki cen paliw, ani powtórzona przez rząd propozycja dodatkowego podatku dla koncernów paliwowych nie wejdą w życie. Taki jest wniosek z nieoficjalnych rozmów dziennikarza RMF FM z politykami koalicji i otoczeniem Karola Nawrockiego. Obie propozycje nie tylko wzajemnie się wykluczają, ale też są blokowane przez konkurenta. Nasz dziennikarz Tomasz Skory wyjaśni, na czym polega to trzymanie się w szachu.
2: To proste. Rząd, który już drugi raz uchwalił w Sejmie ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ponownie zostanie zablokowany brakiem podpisu prezydenta. Urzędnicy jego kancelarii jasno, choć nieoficjalnie, mówią, że jeśli taka ustawa trafi tam bez zmian, to zostanie odesłana do Trybunału, dokładnie tak jak jej poprzedniczka. W życie zatem nie wejdzie. Z kolei złożony w Sejmie projekt prezydenta nie tylko został już odesłany do biur legislacyjnego i ekspertyz, ale też równie nieoficjalnie, jak jasno, politycy rządzącej większości zapowiadają, że nie ma mowy o jego szybkim rozpatrzeniu. Sejm może przeciągać sprawę mnożeniem wątpliwości, kierowaniem pytań do prezydenta, potem skierować projekt na miesiąc do konsultacji społecznych, a jego poparcie przez koalicję, mówiąc szczerze, w ogóle nie wchodzi w grę. W efekcie z dwoma projektami na obniżkę cen paliw do samej obniżki się nie doczekamy.
0: Tymczasowy areszt dla mieszkanki Poręby w Śląskiem za agresywne zachowanie w siedzibie tamtejszego ośrodka pomocy społecznej. W ciągu miesiąca kobieta kilka razy groziła urzędnikom. Najpierw objęto ją policyjnym dozorem. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: To tymczasowy areszt na 2 miesiące. Miesiąc temu, mówiłem o tym w faktach, kobieta między innymi zaatakowała, znieważyła i uderzyła pracownicę ośrodka pomocy społecznej. Stąd wtedy policyjny dozór, ale niedługo potem groziła kolejnemu pracownikowi. Mężczyzna złożył doniesienie w tej sprawie, ale na tym również nie koniec, bo kobieta znowu pojawiła się w siedzibie MOPS-u i złamała zakaz zbliżania się do zaatakowanej wcześniej urzędniczki. Ponadto znowu groziła kobiecie, a w ręce trzymała wtedy kamień. Kobieta uszkodziła również drzwi do jadłodzielni, gdzie przechowywana jest żywność. Powstrzymał ją jeden z pracowników urzędu, a na miejsce wezwano policję.
0: Coraz mniej ruchu, więcej ekranów i zwolnienia z WF-u. W dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM zajmiemy się aktywnością fizyczną najmłodszych, a raczej jej brakiem.
4: Na co dzień dzieci są zawożone do szkoły samochodami przez rodziców zaraz pod bramę szkoły.
5: A do tego dochodzą nowe technologie, są otoczone zewsząd ekranami.
4: Tak, nie uważałabym, że to jest jedyny czynnik, który powoduje zmniejszenie tej aktywności. Na pewno jest on istotny, jednak dzieci biorą przykład z nas, ze starszych, z rodziców.
0: Z fizjoterapeutką Barbarą Malmon rozmawiał nasz dziennikarz Marcin Czarnobilski.
6: Cieszą nas takie fakty.
0: Nie milkną echa kapitalnej gry Polaków podczas siatkarskiego pojedynku z Niemcami. Nasza reprezentacja pokonała wczoraj Niemcy 3-0. Z awansu do półfinału mistrzostw cieszył się Wilfredo Leon. Gwiazda naszej reprezentacji tuż po spotkaniu dziękowała kibicom.
7: No to mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszą grania. Bierzemy się dalej. Czasami mamy takie momenty, które ja nie będę mówił, że to jest nerwowo, ale też się nie wiemy, które osoba musi podbić ta piłkę i tak dalej, ale no jakoś jedna, jak już złapamy ta temperatura meczowa, to już potrafimy zrobić swoje najlepsze.
0: Mówił Wilfredo Leon. W półfinale już nie w Sofii, a w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. Te reprezentacje zmierzą się dzisiaj. Choć za oknem już jesień, to my w faktach zajrzymy teraz do najnowszych danych Polskiej Izby Turystyki dotyczących minionych wakacji. A wynika z nich, że w tym roku Polacy wydawali na letni urlop średnio nieco 3,5 tysiąca na osobę. To 150 zł więcej niż rok temu. Najczęściej wybieraliśmy wyjazdy all inclusive na 7-8 dni, a nasz ulubiony miesiąc na wypoczynek to lipiec.
1: Polacy podróżują przede wszystkim tam, gdzie jest słońce. Uwielbiamy all inclusive. Ponad 82%.
5: Czyli to się od lat nie zmienia?
1: Nie zmienia się, natomiast Polacy uwielbiają też luksus. Tutaj króluje Turcja, Egipt i właściwie Turcja, Grecja i Egipt.
8: Ale to są luksusowe kierunki, czy uwielbiają, będąc już na wakacjach, ten luksus?
1: Myślę, że to jest bardzo dobry stosunek serwisu do ceny. To znaczy Turcja, Grecja i Egipt zachęca nas zarówno 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami, jak i właśnie tym serwisem All Inclusive, który Polacy tak bardzo uwielbiają.
0: Mówił Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. A do kolejnych wakacji, uwaga, jeszcze 277 dni.
9: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: W faktach wracamy teraz do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
10: To jak z tym centrum, zapleczem logistycznym, rozmowy jakieś trwają z Amerykanami? Czy to jest tylko propozycja prezydenta?
11: Rozmowy trwają niemal codziennie i na wszystkich poziomach.
10: I to jest możliwe, że będziemy takim zapleczem?
11: Myślę, że to jest taka trochę naturalna konsekwencja tych wszystkich kontraktów, które podpisujemy i dyskusji, które mamy ze stroną amerykańską. Nieprzypadkowo jest w Stanach też reprezentacja polskiego rządu aktualnie. Te wizyty odbywają się cały czas. No, mój zastępca Konrad Gołota tam lata dosyć często. Rozmawiamy o serwisowaniu patriotów.
10: To prawda, ale Pentagon odwołuje spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej.
11: No tak, to jakby jest jakiś tam element w tej chwili pewnego pejzażu politycznego wynikającego z tego wydarzenia, które się odbywa. Ja tego nie mogę skomentować, bo też nie mam jakoś tam wiedzy, jaka jest przyczyna tego. Natomiast jest delegacja polskiego rządu na miejscu. Odbywamy te rozmowy prawie codziennie.
10: Wycofywał i Pentagon będzie wycofywał wojska z Europy Zachodniej i kierował je do Polski?
11: No, ja nie odpowiem, czy będzie wycofywał z Europy, natomiast deklaracja dotycząca utworzenia bazy jest dosyć poważna i wszystkie prace w tej chwili zmierzają ku temu. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. To jest cały czas największe mocarstwo i największy nasz sojusznik. Raptem tydzień temu spotkałem się z byłą panią ambasador Moszbacher tutaj w Polsce. Była u mnie w ministerstwie i też rozmawialiśmy o tym.
10: Panie ministrze, no dobrze. Rzeczywiście Donald Trump złożył taką deklarację, ale też dzisiaj w nocy złożył deklarację, że teraz już Kanada mu jest niepotrzebna, bo Białoruś będzie wspaniałym sojusznikiem. Powiedziałbym, z perspektywy Polski to nie jest przekaz, który chcielibyśmy usłyszeć.
11: No ta informacja dotyczyła konkretnego surowca, który jest potrzebny dla rolnictwa przede wszystkim. Faktycznie trochę zdziwił mnie ten, czy zaskoczył może tak, ten komentarz, no ale żyjemy w czasach, w których codziennie jesteśmy zaskakiwani komentarzami, które trochę wykraczają poza standardy.
10: Panie ministrze, hubem gazowym będziemy dla tego amerykańskiego gazu?
11: To też jest pewien element naszej długoterminowej strategii. Widzimy dla siebie taką rolę i Polska powinna być takim hubem gazowym dla Europy Centralnej i częściowo południowej. Zresztą też w sposób naturalny z racji na jakby kanały dostaw też można to ułożyć w sposób właściwy, bo chociażby rozmawiamy z Grecją, która z kolei od strony południowej może kontrolować dostawy gazu do Europy. To jest system bezpieczeństwa. Mamy potencjał, mamy terminale, mamy zaplecze, dostarczamy gaz.
10: Czyli mówi pan jednym głosem z prezydentem.
11: Ja mówię w interesie państwa polskiego i w interesie tego, co robimy między innymi w Orlenie, jak planujemy wszystkie działania i strategie.
10: Przy Orlenie, to wie pan, jaki dzisiaj jest dzień?
11: Wtorek.
10: Europejski dzień bez samochodu. Planujecie z rządem wprowadzić europejski albo rządowy rok bez samochodu, biorąc pod uwagę ceny paliw?
11: No wiadomo, że ceny paliw wyskoczyły bardzo mocno. Są wynikiem spekulacji światowych wynikających z całego kryzysu.
10: Wszystko wiemy. Dlatego jeździmy na stacje benzynowe i płaczemy.
11: No każdego z nas to dotyczy. My zainicjowaliśmy ustawę o podatku
10: każdego z nas? A pan jeździ swoim samochodem czy służbowym?
11: No jak jeżdżę do pracy, to jeżdżę służbowym, a natomiast w prywatnych celach jeżdżę prywatnym samochodem.
10: I też pan płacze, jak pan tankuje?
11: A jak? A
10: to dlaczego mnie to ma zrobić?
11: Czym ja się różnię? Niczym.
10: Panie ministrze, to jak pan płacze, to może coś trzeba z tym zrobić.
11: No stąd jest nasz projekt dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków. Szybka ścieżka.
10: Prezydent już zawetował.
11: No jeszcze poprzedni. Ten poprzedni zawetował. W tym momencie mamy chyba dużo więcej danych pokazujących, że takie weto jest zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu jest licytowanie się na inicjatywy która albo czyja będzie lepsza.
12: To jak
11: będzie
12: jest bez sensu, to może poprzyjcie inicjatywę prezydenta.
11: Nie, rząd jest od rządzenia i przedkładania konkretnych projektów. Taki projekt został przedłożony, przeszedł ścieżkę prawie już całą parlamentarną, bo w piątek było głosowanie w Sejmie, w ubiegłym tygodniu. Równo tydzień temu przegłosowaliśmy projekt ustawy na rządzie.
12: A jak prezydent zawetuje, to co?
11: Nie wyobrażam sobie tego, żeby mógł działać wbrew interesom obywateli, kierowców i nas wszystkich.
12: Pan ma wyobraźnię, rozumiem, ograniczoną. Ja sobie wyobrażam. To co jeśli?
11: No to co jeśli? No to
12: ceny będą takie, jak są.
11: Możemy przyjąć założenie takie, że pan prezydent będzie działał w interesie koncernów paliwowych, które zarabiają niewyobrażalne pieniądze w tej chwili. To jest automat po prostu wynikający z rosnących
12: cen. Orlen też zarabia, jak rozumiem.
11: Orlen też zarabia.
12: To może trzeba nakłonić Orlen. Rozmawiał pan ostatnio z prezesem, żeby obniżył marżę?
11: Jestem w stałym kontakcie z Orlenem. Orlen podejmuje... Wczoraj rozmawiałem z prezesem
12: Orlenu.
11: I mówił
12: pan, proszę obniżyć Orlen.
11: No to nie jest moje zadanie. W trybie nadzoru właścicielskiego, żeby aż tak jednoznacznie mówić, ale musi działać w swoim własnym interesie.
12: Ale można zasugerować, kierowcy płaczą. Ja płaczę, panie prezesie, jak tankuję, to płaczę. Niech pan coś z tym zrobi.
11: Rozmawiamy na ten temat. Orlen przygotowuje specjalne promocje dla swoich klientów na stacjach benzynowych. To zostało przećwiczone w drugim kwartale. CPN, program CPN się sprawdził bardzo mocno, natomiast był określonym kosztem dla budżetu państwa. Prezydent nie może działać wbrew interesowi państwa, czyli na przykład torpedując funkcjonowanie budżetu.
12: Prezydent mówi, muszę, ponieważ to jest prawo niezgodne z zasadami.
11: Nie, to jest prawo zgodne z zasadami. Mamy dzisiaj newsy poranne dotyczące decyzji rządu czeskiego na przykład. Dla wszystkich jest to oczywiste. A co więcej, powrócę do historii JSW i daniny solidarnościowej, która była post factum ściągnięta z JSW przez rząd PiS, 1,6 mld. Jakoś wtedy nie było dyskusji, że prawo nie może działać wstecz.
12: A grozi nam, że może zabraknąć paliwa na stacjach?
11: Moim zdaniem absolutnie nie. Rezerwy są nienaruszone.
12: A na ile ich wystarczy?
11: Dostawy są zdywersyfikowane. Orlen jeszcze w sierpniu podpisał umowę na 1/4 swoich dostaw ze źródeł norweskich. Dodatkowo w ostatnim półtora tygodniu 24 umowy, w tym 16 tydzień temu w piątek, z różnych kierunków. Najważniejsza jest dywersyfikacja, bo ona oznacza bezpieczeństwo. Jestem o to spokojny.
12: Może pan zagwarantować, panie ministrze, że jeśli ten kryzys będzie trwał dłużej, a wiele wskazuje na to, że może trwać dłużej, to tego paliwa nie zabraknie?
11: Myślę, że wszystkie działania, które podejmujemy które podejmuje Orlen, idą w tym kierunku, żeby paliwa nie zabrakło. To jest najważniejszy priorytet, bo to jest element stabilnego funkcjonowania państwa. Nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło.
12: A na ile miesięcy Orlen ma zabezpieczone rezerwy?
11: No to perspektywa zawsze jest kilkumiesięczna tak naprawdę, bo to i w dłuższym horyzoncie i tak to nie działa, bo to przecież to paliwo się cały czas zużywa. Nie mamy aż takich magazynów, żeby nie wiadomo ile tego zmagazynować. Mamy rezerwę, która jest nienaruszona, a jednocześnie bieżące dostawy są realizowane zgodnie z planem.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Kolejny fragment rozmowy usłyszycie w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Już za chwilę radiowe zegary wskażą godzinę drugą, a to czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Śmiertelny wypadek na Krajowej 15 w Wielkopolsce. Kierowca osobówki potrącił pieszego w Krotoszynie. Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze, ostrzega przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Za kilka minut rozpoczyna się astronomiczna jesień. To też przypomnienie dla studentów, że za kilka dni właśnie ruszy kolejny rok akademicki. Fakty rozpoczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na Krajowej 15.